0: obciążenie podatkiem PIT, czyli inaczej mówiąc, gdyby ta kwota wzrosła, będziemy mniej odprowadzać podatków do budżetu państwa.
1: Dzięki podwojeniu kwoty wolnej od podatku pensje Polaków mogą wzrosnąć nawet o 300 zł netto. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego dwa dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę.
2: Jak co roku atmosfera była podniosła, bo to okazja do podziękowania powstańcom za ich poświęcenie i ofiarę. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że powstańcy warszawscy to wciąż osoby, które są dla nas wybitnymi autorytetami.
3: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona.
2: Na uroczystości stawili się bohaterowie sprzed 82 lat.

0: dniach. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Prezydent Donald Trump poinformował, że Rada Pokoju osiągnęła porozumienie o całkowitym rozbrojeniu organizacji Hamas i innych grup zbrojnych w Strefie Gazy. Odpowiedzialność za strefę mają przejąć międzynarodowe siły stabilizacyjne, które będą współpracować z nową policją palestyńską. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili pierwszą na świecie tak skomplikowaną rekonstrukcję serca u dziecka. Profesor Jacek Kusa mówi, że operacja trwała 12 godzin.
2: Nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo.
1: Wzruszenia nie kryła mama małego Mikołaja.
3: Ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka, bo Mikołajek po prostu nie miał innej szansy. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę, on po prostu podarował Mikołajowi życie.
1: 2,5-letni Mikołaj był operowany 3 miesiące temu, czuje się dobrze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy na północnym zachodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 17 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w Dolinach Karpackich 15. W piątek spodziewane od zachodu postępujące przelotne opady deszczu, miejscami też burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień od 22 stopni na Pomorzu przez 31. Na północnym wschodzie, zachodzie i w rejonach podgórskich do 36 stopni na Mazowszu. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Autopromocja.

8 minut po drugiej, tu jedynka, muzyka nocą po raz trzeci. Mówi do Państwa Bartek Koziczyński, realizuje Wojciech Błoński. Zapraszamy na pewnie gitarowe bardziej dźwięki w tej godzinie. Dziwna wiosna, współczesna muzyka, ale zagrałem nieprzypadkowo, bo to zespół, który w tym roku pojawi się na festiwalu Poland Rock. Właśnie impreza ruszyła. Zespół... Festiwal już od wielu, wielu lat, więc musimy sięgnąć do jego korzeni w latach 90. Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim. W 95 roku tam właśnie odbyła się pierwsza edycja i tak szukałem wątku wspólnego z tym tegorocznym Poland Rock i pierwszym przystankiem Woodstock, Mysłowice.

Faith No More w utworze Evidence. To zespół, który chętnie do nas przyjeżdżał w latach 90. W 93 już byli w Zabrzu, a w 97 dotarli do Spodka. Potem była długa przerwa w działalności. Wrócili chyba w 2009 mniej więcej. No i teraz spodziewamy się ich po raz kolejny, bo znowu była przerwa i znowu Faith No More działa. A teraz wróćmy do tych początków przystanku Woodstock, do roku 95. Tam w Czymanowie pojawił się również zespół Illusion.

Pearl Jam, jedyna wielka grupa z nurtu grunge, która odwiedziła nas w epoce. Niedługo po tym, jak w Seattle takie granie było popularne, no bo Nirvana z wiadomych przyczyn przestała funkcjonować. Alice in Chains dotarli do nas dopiero po zmianie wokalisty, a Soundgarden to już w ogóle. Długo czekaliśmy dopiero po reaktywacji, wcześniej gdzieś Chris Cornell, natomiast ekipa Ediego Vedera w 96 roku zjawiła się w Warszawie na Torwarze i był to szczególny dzień. 1 listopada przyjechali. Co dostrzegli, że to jest dla nas ważne święto? Przy świecach ten koncert się rozpoczynał. Skoro mówimy o imprezach z lat 90., o festiwalach między innymi tutaj było poruszane, no to Jarocin. Oczywiście był też Jarocin, który tak się złożyło tylko do połowy lat 90. funkcjonował. Trochę z rozpędu jeszcze po poprzedniej epoce. Niestety dała o sobie znać przemoc. Zamieszki w 94 roku chociażby doprowadziły do odwołania koncertu grupy Armia. Pobito gitarzystę, tak to dokładnie wyglądało. Natomiast wcześniej jeszcze przy okazji płyty Legenda, Armia w początku lat 90. z powodzeniem w Jarocinie występowała, więc przypomnijmy sobie ten kultowy album Opowieść zimowa.

Armia i New Model Army. Te dwie grupy przeplatały się chyba jeszcze od lat 80., jeżeli chodzi o obecność na scenach krajowych, bo New Model Army chętnie do nas przyjeżdżali. I myślę, że dlatego w tym zestawieniu również warto było je połączyć. Przypominam, dziś zajmowaliśmy się koncertami, tymi mniej i bardziej znanymi, jakie odbyły się w latach 90. To może na koniec impreza z Wrocławia, nazywała się Rok na Wyspie. Rok 96, tam kilka ciężej grających zespołów się pojawiło, ale jeden z nich, Typo Negative, potrafił wpleść do takich mocnych gitar dużą dawkę melodii. Tak było na wcześniejszej o kilka lat płycie Blady Kisses i posłuchamy z niej utworu Black Number One. To o kocie takim zwierzątku. Natomiast później jeszcze do godziny trzeciej Kloster Keller, czyli grupa, która gościła na wszelkich festiwalach na przystanku Woodstock, oczywiście wielokrotnie, i ze słynnego albumu Cyjan coś zabrzmi. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Muzyce Nocą. Bartek Koziczyński. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wibrujące, ciepłe brzmienie znane z nagrań Pink Floyd, Procol Harum czy Czesława Niemena. Organy Hammonda, wynalazek amerykańskiego inżyniera, który przed laty zmienił świat muzyki rozrywkowej. W lecie z radiem odwiedzimy niezwykłe Muzeum Hammonda w Kielcach. Sprawdzimy też, jak na organach Hammonda zabrzmi nasza Polka Dziadek. W audycji także o płycie Time zespołu Electric Light Orchestra, która właśnie obchodzi swoją 45. rocznicę.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk jest w kontakcie z przywódcami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy europejscy przywódcy, z którymi rozmawiał, deklarują pełną gotowość i solidarność do wszelkiej pomocy. Z kolei władze NATO pozostają w stałym kontakcie z Polską.
4: Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski potępił m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, który zapewnił, że nie słabnie wsparcie jego kraju dla Ukrainy i sojuszników. Do sprawy odniósł się również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, który stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej po raz kolejny dowodzi, iż Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy. O incydencie szef polskiego rządu rozmawiał z liderami Starego Kontynentu. Donald Tusk mówił o tym w Tarnawie, Kolonii.
5: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym. Odebrałem wyrazy solidarności, deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów, nie tylko z Unii.
4: Sprawę komentują również światowe media. Między innymi agencja Bloomberg zauważa, że incydent wpisuje się w serię zdarzeń zwiększających napięcie na wschodniej flance NATO i ponownie stawia pytania o bezpieczeństwo państw graniczących z Ukrainą. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Obiektem, który minionej nocy spadł na pole w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim, była rosyjska rakieta H-101. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sprawę bada Wojskowy Oddział Lubelskiej Prokuratury. Rumunia poderwała dwa samoloty myśliwskie po tym, jak wykryto grupę celów powietrznych niedaleko granicy z Ukrainą. Jak informuje Ministerstwo Obrony, wydano ostrzeżenia dla mieszkańców rejonu miasta Tulcza, położonego przy granicy. Koalicja Obywatelska, Klub Parlamentarny Centrum i poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk złożyli wnioski o odrzucenie obywatelskiego projektu w sprawie paktu migracyjnego. Twarzą projektu jest Robert Bąkiewicz, a podpisało się pod nim ponad 166 tysięcy osób. Robert Bąkiewicz oceniał w Sejmie, że polityka migracyjna w Europie odbiera nam bezpieczeństwo, poczucie sprawiedliwości, kulturę i cywilizację. Z kolei Maria Małgorzata Janyska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że wnioskodawcom chodzi o to, żeby budzić demony, siać dezinformację i strach. Węgry znoszą czasowo weekendowy zakaz ruchu ciężarówek. Zmiany będą obowiązywać od soboty. Powodem wprowadzenia są upały.
6: Od soboty od godziny 22 do niedzieli do godziny 6 ciężarówki o masie powyżej 7,5 tony będą mogły wyjątkowo poruszać się po drogach krajowych. Węgierskie Ministerstwo Transportu wyjaśnia, że czasowe zniesienie weekendowego zakazu ruchu ciężarówek ma umożliwić kierowcom dotarcie do bezpiecznych miejsc postoju, ograniczyć ryzyko uszkodzenia przewożonych towarów podczas upałów i usprawnić transport. W pozostałych godzinach weekendu ograniczenia pozostają jednak w mocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ministerstwo apeluje zarówno do kierowców ciężarówek, jak i samochodów.

dowodów osobowych o zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, zwłaszcza układu chłodzenia i opon, zabranie odpowiedniego zapasu wody i, jeśli to możliwe, unikanie podróży w najgorszym

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W dzień spodziewane od zachodu postępujące przelotne opady deszczu, miejscami też burze, lokalnie z gradem. Ale będzie ciepło, 31 stopni na północnym wschodzie i zachodzie kraju, a także w rejonach podgórskich do 36 na Mazowszu i na zachodzie kraju. Temperatura najmniejsza, najniższa na Pomorzu do 22 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wibrujące, ciepłe brzmienie znane z nagrań Pink Floyd, Procol Harum czy Czesława Niemena. Organy Hammonda, wynalazek amerykańskiego inżyniera, który przed laty zmienił świat muzyki rozrywkowej. W lecie z radiem odwiedzimy niezwykłe Muzeum Hammonda w Kielcach. Sprawdzimy też, jak na organach Hammonda zabrzmi nasza Polka Dziadek. W audycji także o płycie Time zespołu Electric Light Orchestra, która właśnie obchodzi swoją 45. rocznicę.
3: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: To już ostatni w tym miesiącu przedświt z radiową jedynką, na który zaprasza Danuta Kryńska.
5: Panowie, prosimy.

0: wzrusza całą prajnę dole. Pośród grona dam pani Peda, żona gospodarza wiedzie pry. Goście mówią, chodź Luba, preponują, daj dziuba, lecz ona na zimno mówi.
1: Smakiem tego rastangiego kocham tańczyć, proszę pana szanownego, bo faktycznie, sympatycznie jest podrygać trochę w towarzystwie damy.

0: potem resztę uskutecznię sam na sam. Znakiem tego roztangiego kocham tańczyć, proszę pana szanownego, bo faktycznie sympatycznie jest podrygać trochę w towarzystwie dam.
1: Miłość dla mnie lipa i frajer, jasny kałkie do tańca ma.
0: Znakiem tego roztangiego potem resztę uskutecznię sam na sam.

0: jakoś dla mnie lipa i fraje. Ja smykałkę do tańca mam
1: znakiem tego Rastangiego, potem resztę uskutecznie sam na sam.
2: W Radiu Retro mówi Jan Zagozda. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczął duet Adam Aston i Tadeusz Waliszewski andrusowskim tangiem, znakiem tego. W tym tygodniu słuchaliśmy nagrań tych popularnych artystów, którzy nagrali mnóstwo płyt i koncertowali w przedwojennym polskim radiu. Posłuchajmy Tadeusza Waliszewskiego w fokstrocie skomponowanym przez Władysława Dana do słów Wacława Stępnia. Oto Słomiany wdowiec i jedna z ostatnich płyt nagranych przez Tadeusza Waliszewskiego w wytwórni Syrena Elektro.

bilet, żono miałem krawu, bilet kup i przedział zamów, potem pomóż mi się zapakować. Już oblędu byłem bliski, 6 pakunków, 3 walizki, wreszcie ekspedycja już gotowa. I potem dworzec, ludzie, bilet, wagon, gdzież jest tragarz? A ty tu stoisz, patrzysz, nic żoneczce nie pomagasz. Więc pomagam w krwawym znoju dla świętego, dla spokoju, bo już słyszę sercem słodki śpiew. Złomiany wdowiec, złomiany wdowiec, promieniem słońca chodzi w butonierce. Złomiany wdowiec, złomiany wdowiec, na oścież ma otwarte swoje serce, bo wszystkie troski i zmartwienia poszły sobie precz. On wesół jest i to jest właśnie najważniejsza rzecz. Słomiany wdowiec, słomiany wdowiec, ze wszystkich ludzi najszczęśliwszy człowiek.

Magnum Aston przypomni nam melodyjnego Slow Foxa Kącik Marzeń, pochodzącego z filmu Dorożkarz numer 13. Muzyka Tadeusz Górzyński, słowa Jerzego Jurandota, płyta z 1937 roku.

Są dni takie, kiedy wszystko się rwie. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat. Mały kącik marzeń w sercu mem. Starczy oczy przymknąć tak jak do snu. Starczy sercem cicho przyzwać się tu. I już jesteś przy mnie znów. Słyszę dźwięk twych słów, to ożywa kącik marzeń w sercu mem.

godziny melancholii bez dna. Są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat ten maleńki.

0: zmienia świat ten maleńki kącik marzeń w sercu mem.
1: W latach 30. bardzo modne były fokstroty rosyjskie. Posłuchajmy Tadeusza Faliszewskiego w fokstrocie Andriusza z muzyką Zygmunta Białostockiego i słowami Ludwika Starskiego.
2: Ech, ty Rosja, już dzisiaj ty niczyja. Gdzie czasy dawne i sławne, gdzie dni, gdy żal jest na duszy, ja idę do Andriuszy i znów o dobrych czasach serce śni. Ech, Andriusza, miły mój Andriusza, na piecu siedzi, na harmonii gra, a jak gra, to wąsami tylko rusza. Maladiec, skąd on tak?

Ech, Andriusza, jeszcze raz nam graj. Od dawniej było i dobrze tak i miło. Grał on huzarą, bojarą on grał, a grać jak kazali, ruble mu dawali.

0: Jezusa, jeszcze raz nam daj.
1: Na zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze raz panowie Aston i Faliszewski w tangu zatytułowanym Kochaj mnie. Słowa polskie Tymoteusza Ortyma.

0: Do Radia Retro zapraszam w poniedziałek. Posłuchamy piosenek w wykonaniu Bernarda Ładysza.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Czas mija, a jego piosenki wciąż zachwycają. Grzegorz Turnał kończy 59 lat.

Jeden z najważniejszych i najbardziej wyrazistych artystów polskiej piosenki literackiej i poezji śpiewanej. Znany z ciepłego głosu, unika taniej komercji, łącząc poezję z melodyjną formą popową. Grzegorz Turnał podtrzymuje i rozwija krakowską szkołę muzyczną, kontynuując tradycję twórców takich jak Marek Grechuta. To właśnie jemu poświęcił jedną ze swoich płyt.

Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych pni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze, nade mną góry, wieżyce miast.

miła moja, chylą się żółte mlecze, w doliny napływa gór cień, cichy odwieczesz, już późno,

można z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas w ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej.

Inną płytę Grzegorz Turnał nagrał z piosenkami Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Artysta od zawsze był zauroczony twórczością starszych panów i bardzo ją cenił. Albumem Café Sultan Turnał złożył hołd obu twórcom. Była to pierwsza płyta w dyskografii artysty, na której nie znalazły się piosenki jego autorstwa.

sercu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy ta pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz.

letnich, tyle ładnych. Jesienną poznasz jedną, zimowych nie ma żadnych. O tamte zresztą mniejsza, gdy złoto i szkarłatnie zabarwi jesień pejzaż.

0: W twórczości Grzegorza Turnała muzyka i słowo tworzą całość. Autorskich interpretacji utworów literackich Turnał uczył się w piwnicy pod Baranami, wzorce w piwnicy czerpał od najlepszych. Grzegorz Turnał chętnie tworzy duety autorskie i duety wykonawcze. Na swojej drodze artystycznej współpracował z wieloma legendami krakowskiej sceny, w tym z Andrzejem Sikorowskim i Zbigniewem Wodeckim. Z kolei jego słynny duet z Basią Stępniak-Wilk w utworze Bombonierka powstał z inicjatywy samej autorki, stając się jednym z najbardziej urokliwych i znanych przebojów w dorobku obojga artystów. Dziś urodziny Grzegorza Turnała.
1: A gdy patrzę tak, śmiejesz się.

cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś zacznijmy od pytania. Co właściwie podtrzymuje świat w ruchu? Prawo? Instytucje? Technologia? A może pieniądze? Jednak pewnie większość odpowiedzi będzie krążyć wokół organizacji i systemów. Gilbert Kiwczes

0: Chesterton odpowiadałby jednak inaczej. Twierdził, że ostatecznie wszystko zależy od tego, w co wierzy człowiek. Pisał tak. W cokolwiek wierzycie, możliwe, że nigdy nie zdołacie nawrócić taksówkarza. A to by znaczyło, że wszystkie wasze nowoczesne religie i światopoglądy są funta kłaków warte, bo nawrócenie taksówkarza to przecież cały sens istnienia religii i światopoglądów. Lecz jeśli zdołacie solidnie i rzetelnie nawrócić taksówkarza na buddyzm, porzuci swoją taksówkę. A jeśli solidnie i rzetelnie nawrócicie go na manichejski pesymizm, wjedzie taksówką na najbliższe drzewo. W wypadku kogoś, kto zawodowo prowadzi samochód albo specjalizuje się w innej, naukowo-technicznej działalności, praca jest tak delikatna, wymaga tak wiele rozwagi, równowagi i fachowej wiedzy, że nic nie utrzyma kierowcy na prostej drodze prócz jego sumienia. To jest prócz etycznego i moralnego światopoglądu. To straszliwa myśl. To też nigdy nie zgodzę się z panem Herbertem George'em Wellsem, tym podziwugodnym pisarzem, kiedy on albo ktokolwiek inny sugeruje, że wszelka etyka i moralność to kwestia hipotez i wygodnych założeń, a nie jasno wytyczonych granic. Twierdzę, że człowiek musi być pewien swojej moralności, z tego prostego powodu, że musi dla niej cierpieć. Muszę być pewien, że kradzież jest zła, bo jest wysoce prawdopodobne, że pewnego dnia będę musiał chodzić głodny, nie kradnąc ani pensa. I muszę być pewien, że morderstwo jest złe, bo tylko ta pewność pozwoli mi żyć z okropną, dręczącą myślą, że nie zamordowałbym pewnego osobnika, który wybitnie działa mi na nerwy. Chodzi mi o to, że powinniśmy dokładać wielkich starań i czuwać bezustannie, aby pośród całej tej techniki dusza człowieka nie pogrążyła się we śnie. Jeśli uśnie ludzka dusza, kiepsko się to skończy i dla duszy, i dla maszyn. Szybkie maszyny w rękach powolnych ludzi będą powolne. Skuteczne maszyny w rękach nieskutecznych ludzi będą nieskuteczne. Precyzyjne maszyny w rękach niedokładnych ludzi będą niedokładne. A dobre maszyny w rękach złych ludzi będą złe. W całym ludzkim świecie nie istnieje bowiem nic, co by działało w oderwaniu od człowieka. Nic, co byłoby od nas niezależne. Wszystkie narzędzia są dla człowieka jakby dodatkowymi kończynami, niczym więcej. Krzesło, na którym siadamy, to tylko system drewnianych nóg. Kładąc się do łóżka, nie zamieniamy się w czworonogi, które jak słoń śpią na stojąco. Gdyby zawiodło któreś z tych narzędzi, zawsze oznaczałoby to, że zawiodła ludzka istota. Wymyślając najbardziej fantastyczne i monstrualne mechanizmy, człowiek tak jakby sam przekształcał się w monstrum, w stonogę. Drewniane ramiona semafora to ramiona człowieka wymachującego dziko, aby na migi ostrzec swe dzieci. Światła ulicznych latarni to niezliczone oczy człowieka wpatrującego się przenikliwie w ciemne zaułki i miejsca zbrodni. Jego tętno bije z pasją w każdej dudniącej beznamiętnie maszynie. Jego nerwy drżą impulsami w najdalszych, najcieńszych włókienkach przewodów. Wszystkie mechanizmy świata pracują tylko dlatego, że pracuje jego mózg. Wszystkie statki i pojazdy pędzą tak szybko tylko dlatego, że ludzkie serce zawsze tęskni za czymś najszybszym na świecie. Jeśli człowiek zatraci kiedyś człowieczeństwo i zginie, te rzeczy zginą na długo przed nim. Póki żyje, póki odczuwa ludzką nadzieję i miłość, te rzeczy w nieprzeliczonych postaciach będą stale przez niego wytwarzane. Powinien zatem poświęcić więcej uwagi, w każdym razie więcej niż poświęca teraz, posiadaniu trwałych idei, dla których warto żyć i o które warto walczyć. Niech tylko zadba o swój światopogląd, a już jego cywilizacja sama się o siebie zatroszczy. Tak Chesterton pisał, przypominając coś, o czym nowoczesny świat łatwo może zapomnieć. Technologia przyspiesza nasze działania, ale nie odpowiada na pytania, dokąd warto zmierzać. Może zwiększać nasze możliwości, ale nie nauczy nas, jak dobrze z nich korzystać. To zadanie pozostaje niezmiennie zadaniem człowieka. Przyszłość bardziej zależy od charakteru człowieka niż od doskonałości narzędzi. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii oczekują wyjaśnień po tym, jak rosyjska rakieta manewrująca H-101 spadła na pole w tej miejscowości i eksplodowała. Sołtys Maria Daniłowska mówi, że mieszkańcy nie czują się bezpieczni.
2: Takie to bezpieczeństwo jest zachwiane i ludzie są taki, zamiast dziś wyjść do żniwa, każdy jest jakiś przyblokowany. Może nie ma przerażenia, nie mamy się co panikować, ale tak nie powinno być.
1: Zadziałały wszystkie procedury, tak o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Nasze myśliwce F-16 miały obiekt pod kontrolą, podkreślał.
3: Wszyscy najważniejsi przedstawiciele państwa polskiego zostali powiadomieni. Została poderwana para dyżurna naszych F-16. Poszedł rozkaz. F-16 ten obiekt zidentyfikował, śledził go do samego końca. Był gotowy do zestrzelenia, aż do momentu, kiedy w sposób bezpieczny ten obiekt uderzył w ziemię.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce informacji premiera o wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Wniosek w tej sprawie został skierowany do marszałka Sejmu. Incydent z rosyjską rakietą na terytorium Polski odbił się echem na Słowacji. Tamtejsza opozycja zarzuca rządowi Roberta Ficy bierność i domaga się zdecydowanej reakcji wobec Moskwy.
4: Największa partia opozycyjna, Postępowa Słowacja, zaapelowała do ministra spraw zagranicznych o wezwanie rosyjskiego ambasadora i złożenie oficjalnego protestu. Jej zdaniem był to jeden z najpoważniejszych incydentów dotyczących bezpieczeństwa państw NATO od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Ze strony Rosji to eskalacja i igranie z bezpieczeństwem nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy rakieta spadła w Polsce przypadkowo czy nie, w ogóle nie powinna znaleźć się ani nad Polską, ani nad Ukrainą. Powiedział poseł Postępowej Słowacji Tomasz Walaszek. Krytyczne wobec władz w Bratysławie stanowisko zajęła też Liberalna Partia Wolność i Solidarność. Jej przedstawiciele ocenili, że milczenie rządu wpisuje się w prorosyjską politykę gabinetu i osłabia wiarygodność Słowacji w kwestiach bezpieczeństwa. Jak dotąd słowacki rząd nie odniósł się ani do zarzutów opozycji, ani do incydentu z rosyjską rakietą w Polsce. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: A tej nocy Rumunia poderwała dwa samoloty myśliwskie po tym, jak wykryto grupę celów powietrznych niedaleko granicy z Ukrainą. Jak informuje tamtejsze Ministerstwo Obrony, wydano ostrzeżenia dla mieszkańców rejonu miasta Tulcza położonego przy granicy. Trzy sceny, 20 debat o przyszłości Polski i wspólne grillowanie. Tak w pigułce będzie wyglądał event polityczny organizowany w Warszawie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jego liderem jest były premier Mateusz Morawiecki. Poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki mówi, że zapowiada się wiele ciekawych debat.
5: Debata o demografii to jest jeden z podstawowych problemów dzisiejszego świata. Debata o migracji, jak do niej podejść. Będzie Jan Rokita, generał Andrzejczak. Będą mieli bardzo ciekawe takie podsumowanie wieczoru razem z Mateuszem Morawieckim. Janusz Cieszyński będzie rozmawiał z Gary Kasparowem. Ja natomiast o prawie, racji stanu, o Polsce z Arkadem Żygockim, byłym ambasadorem Polski w Wielkiej Brytanii, z Krzysztofem Mazurem, też bardzo ciekawym intelektualistą.
1: Klub Rozwój Plus utworzyło 41 parlamentarzystów, którzy w ostatnich wyborach kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Włochy chcą zamknąć strefę Schengen z Hiszpanią. W ostatnim czasie zanotowano napływ tysięcy imigrantów z Maroka do Ceuty. Miasto nie jest w stanie przyjąć kolejnych osób. Tymczasem Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melli po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów późnym wieczorem.
6: Największa fala migrantów pojawiła się w południe. Młodzi Marokańczycy przedostawali się do Ceuty jednocześnie przez przejście graniczne i wpław, omijając falochron. Na nagraniach widać setki osób biegnących w głąb miasta, podczas gdy funkcjonariusze Gwardii Cywilnej i służby ratunkowe nie nadążali z udzielaniem pomocy rannym i zabezpieczaniem granicy. Ośrodek dla migrantów jest całkowicie przepełniony. Władze Ceuty domagają się od Madrytu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i przejęcia koordynacji działań przez państwo. Hiszpański rząd jednak odrzuca taką możliwość, argumentując, że przepisy nie przewidują wprowadzenia stanu wyjątkowego z powodu kryzysu migracyjnego. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
1: Do Polski dotarły afrykańskie upały. Na południu i w centrum temperatura może dziś osiągnąć

0: Pominajmy też o piciu wody, radzi dr Aleksander Kania.
1: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: Poradnik o tym, jak przetrwać upały, przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Eksperci przypominają, aby nie zostawiać dzieci czy zwierząt w zaparkowanych samochodach i zapewnić czworonogom stały dostęp do chłodnej wody. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W piątek od zachodu przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura w dzień od 22 stopni na Pomorzu przez 31 na północnym wschodzie, zachodzie i rejonach podgórskich do 36 na Mazowszu. W czasie burz porywy wiatru do 60-75 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet Bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja.
4: 7 minut po godzinie 5.
2: Agrofakty.
4: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Polskie jabłka trafią na nowy rynek, a chodzi o Filipiny. Pierwsza wysyłka, jak przekazała główna inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Magdalena Makowska, możliwa jest jeszcze w tym sezonie. Polska zabiega także o otwarcie tamtejszego rynku na inne produkty, m.in. borówkę i cebulę. Zdaniem resortu rolnictwa Filipiny są jednym z najbardziej perspektywicznych rynków w Azji Południowo-Wschodniej, licząc ponad 100 milionów konsumentów. W całej Polsce trwają intensywne zbiory zbóż i rzepaku w regionach południowo-zachodnich. Jeśli tylko pogoda wytrzyma, zdecydowana większość ozimin zejdzie z pól w tym tygodniu. Bardziej zróżnicowana sytuacja jest w Wielkopolsce. W jednych powiatach zakończono już zbiór jęczmienia ozimego i kombajny wjechały w pszenicę oraz rzepak, a w innych mamy do czynienia dopiero z pierwszymi próbnymi przejazdami. Jednocześnie rolnicy szacują, że plony są gorsze niż przed rokiem, a na części pól spadek może sięgać około 35%. Rolnicy, którzy wystąpili o wsparcie dobrostanowe, ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych, powinni do dziś złożyć odpowiednie dokumenty. Chodzi m.in. o plan poprawy dobrostanu zwierząt czy plan działalności rolno-środowiskowej. Niedopełnienie tych formalności może wpłynąć na wypłatę należnych dopłat. A teraz w Agrofaktach o tym, jak małe mleczarnie szukają sposobu na to, aby przetrwać. A tu, jak się zdaje, kluczem do sukcesu jest znalezienie swojej niszy. Tak też stało się w przypadku okręgowej spółdzielni mleczarskiej Rawicz, która weszła we współpracę z branżą kosmetyczną i dostarcza surowiec do produkcji m.in. balsamów do ciała. A więcej na ten temat opowie Państwu Tomasz Matusiak.
5: Spółdzielnia mleczarska z Rawicza postanowiła przekształcić serwatkę, produkt uboczny w produkcji serów, w surowiec do innych zastosowań. Tak powstała produkcja balsamów i kremów. W ludowej medycynie serwatka bywała środkiem kosmetyczno-leczniczym, stąd pomysł na produkcję, wyjaśnia Jacek Myślecki, prezes OSM Rawicz.
6: Dawien dawna się produkowało twarogi w domu, poprzez obróbkę po prostu mleka, które w sposób naturalny kwaśnieje, tężeje i można z tego zrobić twaróg, odciekała z tego serwatka i tą serwatką dawniej po prostu gospodynie się też myły taką świeżą serwatką, ponieważ ona bardzo dobrze nawilżała, pozwalała dbać o skórę. I tutaj pojawiła się

0: Czy koncepcja tworzenia kosmetyków z czegoś, co w mleczarstwie jest bardzo trudnym do zagospodarowania odpadem, czyli kwaśna serwatka powstająca z produkcji twarogów?
1: Zdaniem prezesa Myśleckiego rentowność ze współpracy z firmą kosmetyczną może być znacząco wyższa niż standardowej produkcji mleczarskiej. Branża kosmetyczna generalnie ma wyższą rentowność niż branża mleczarska.
0: Przez to, że kondycja mleczarni była bliska upadłości, trzeba było znaleźć sposób na to, żeby się podratować. I jako, że jest to mała mleczarnia, no to przez lata został doprowadzony zakład do tego, że skala biznesu strasznie się zmniejszyła, utrata rynku i klientów. Jesteśmy w tej chwili jedną z najmniejszych spółdzielni, w związku z czym też no, nie jesteśmy w stanie walczyć z konkurencją, jeśli chodzi o półkę w hipermarkecie, więc trzeba było znaleźć swoją niszę, swoją drogę.
1: Marcin Chydzik, prezes zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka, uważa, że każdy sposób na poprawę rentowności mleczarni jest dobry.
2: Myślę, że to jest taki bardzo dobry przykład ilustrujący to, co się dzieje na rynku mleka. To znaczy te wielkie podmioty skupujące mleko i nawet te średnie dają sobie radę. Natomiast to, co się dzieje w związku z tym kryzysem na rynku mleka, podnoszonymi cenami energii, ze zwiększonymi kosztami pracy, to się odbija przede wszystkim na tych mniejszych podmiotach. Więc dla tych małych podmiotów rzeczywiście jedyną drogą jest szukanie swoich nisz rynkowych.
1: Dodajmy, że przedsięwzięcie mleczarni z Rawicza powstało bez dotacji na innowacje czy innego zewnętrznego wsparcia finansowego.
3: I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam już w poniedziałek, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polski Radio, program pierwszy. Jest 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: No i mamy dwie piątki, nawet i trzy, bo przed chwilą było 25, w sensie sekund. Piąta, 15 w piątek. Państwa ulubiony dzień tygodnia, 31 dzień. Patrz jak zleciało. Spoglądam na Wojtka. Widziałeś pan, jak zleciało? Patrz, miesiąc, półmetek wakacji. Rzeczywiście zleciało. Chyba leci tym, którzy są w pracy. Ci, którzy są na urlopie. A nie, może inaczej. Ci, którzy są w pracy, no to się wlecze. Znaczy, zwłaszcza tym, ten czas, zwłaszcza tym, którzy odliczają dni do urlopu. Spoglądam na Wojtka, nasz realizator. Jeszcze przed urlopem? Czy już? No tak, są tacy, którzy do zasłużonego dłuższego odpoczynku. A już masz plany? Jak sobie to wszystko tak świat zwiedzić, tak? Dobrze, wielu z nas planuje, a potem... Nie, no, żeby nie było. No, dobrze. O plany tak czy inaczej państwa zapytam, no bo to przecież przed nami. Od X czasu nie pamiętam takiego długiego, znaczy w sensie upalnego weekendu. No to ja państwa zapytam jeszcze o te plany, ale wcześniej po Bożemu, czyli wizytówka. Piątek, 31 dzień lipca, 212 dzień roku, do końca roku 153 dni. Słońce o 4:55 wzeszło, zajdzie o 20:29. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 34 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 13 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 52 minuty. Imieniny obchodzą Adam, Alfonsa, Beat, Demokryt, Emilian, Ernesta, Fabia. Fabiusz, German, Helena, Iga, Ignacy, Jan, Justyn, Lubomir, Ludomir i Ludomira. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niech, że się państwu darzy. A propos Fabii, dałem się nabrać na clickbaitowy tytuł w sieci. Clickbaitowy, szanowni państwo, czyli taki chwytliwy tytuł, taki nagłówek bardzo interesujący, który ma nas zmusić. I to zwykle tak działa, że on nas zmusza do tego, kliknij we mnie, kliknij. No i my klikamy, bo on ma w sobie trochę sensacji, jak się tak człowiek wczyta, ale dopiero wtedy, jak sobie tak zjedzie na dół tego artykułu, to się okazuje, że to nie do końca tak. No i dałem się nabrać, bo dostałem informację, tak przynajmniej wynikało z tytułu, że znany czeski producent aut zmienia nazwę, że wszystko zmienia, że logo, tak zwany rembranding, przeprowadzi to do połowy 2029 roku. Ma to zrobić, tak się dziwię, ale po co? No, skoro to ma taką tradycję, kto tam wpadł na taki pomysł? No ale jak się okazało, tam właśnie na dole się okazało, autor wyjaśnia, że to nie o samochody kretynie wydrychu chodzi, tylko o tramwaje i pociągi. No. Ale dałem się nabrać. Państwo też raz dali się nabrać, jak powiedziałem, że 33 na Mazowszu będzie. Była raz taka prognoza. Ona się kompletnie nie sprawdziła, no ale te ostatnie sprawdzają się co do joty. Czeka nas upalny weekend, taki przez naprawdę wielkie U. I zdaje się, że i cały przyszły tydzień z temperaturą dochodzącą do 36-38 stopni. No i ograniczmy się na razie do tych trzech najbliższych dni, skoro to jest pierwszy od, tak jak od niepamiętnych czasów, pogodny, ciepły, gorący, upalny weekend. I kto wie, czy nie ostatni w czasie tych wakacji, no to...
2: Co się bawić.
0: No właśnie, jak zamierzają państwo spędzić ten pogodny, ciepły, gorący, upalny i kto wie, czy nie ostatni w czasie tych wakacji weekend. Może morze, może góry, plażing, łażing lub Mazury. A tak rymuje o poranku, a co? 22 139 2202, numer telefonu dobrze państwu znany. Ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam.

0: Tak to jest, jak czasami młodzi mierzą się z klasyką. Jan Majewski, Nie pytaj o Polskę. Wielkim, nie wiem, czy to nawet można nazwać przebojem, bo to są inne kategorie. Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, Nie pytaj o Polskę. Ja państwa pytam o plany. Pani Wiola ma plany na ten od dłuższego czasu pierwszy upalny weekend następujący. W sobotę idę na pierwszą w historii łódzkiego żużla rundę cyklu SGP, czyli tutaj widzę Grand Prix jakiś się szykuje. A, Bartosz Zmarznik walczy o tytuł, kolejny tytuł indywidualnego mistrza świata. Jak znam życie, to pewnie i wywalczy. Pani Wiola jeszcze przypomina, że w weekend grają siatkarze w Lidze Narodów, że zagrają na pewno dwa mecze, to wiemy. Tylko właśnie tak, pierwszy mecz o wejście do finału, a drugi mecz, no właśnie, czy to będzie mecz o złoto, czy mecz o brąz. Wczoraj wygrali z Ukrainą. My o tym jeszcze będziemy mówić, panie Filu, proszę nie uprzedzać faktów. W tej chwili w Łodzi, w mieście Łodzi, 20 stopni. Niewiele mniej w Łaziskach u pana Michała stopni 19. Pan Mikołaj do roboty idzie, panie Mikołaj. Mikołaju, czyli proszę na siebie uważać. Pani Zuza też ma plany. U niej jeszcze ciemno, ale plany są takie, aby nad jeziorem szukać chłodu. O, to proszę, jak pani znajdzie, to proszę trochę do nas wysłać. A pan Mariusz, jakie ma plany? A no, siedzieć sobie na plaży w Świnoujściu i nic nie robić. Pan Mariusz zafundował nam kilka fotek na naszym profilu z facebookowym, tak patrzę. 30 się pan smaruje? 30? Ja bym proponował troszkę więcej, bo potem będzie... Aha, aha, kochanie, może jakieś ogóreczki na plecy. Tutaj, tak, żeby schłodzić. Człowiek, tak, rzeczywiście czasem przesada z filtrem, no, w sensie w dół sobie, tak, zamiast wyżej. 15, 10. A znam takich, którzy jeszcze olejkiem do opalania się traktują. Takie słońce jak dziś. Są tacy, ostatnio Błażej Prośniewski mówił, że średnio wynika z tego, że Polacy wstają jakoś tak, tak mniej więcej budzą się o godzinie 7.30. No to pan Marek z Nowej Soli nie jest, nie zalicza się do tych, którzy wstają o 7.30. On musi grubo po pierwszej w nocy jakoś wstawać, bo dzwonił do nas już o 2.30.
1: Dzień dobry, Marek, Nowa Sól, Lubuskie, 2.30. Na termometrach 25,5 stopnia to stosowne.

0: upał w nocy. Dawno nie przypomniałem sobie, żeby taka ciepła noc była. Cicho, spokojnie, bezwiecznie. Wjeżdżam właśnie z piekarni z gorącym chlebem. Na piekarni na produkcji 65 stopni prawie mają. Nie wiem, jak ci ludzie tam funkcjonują, ale podziwiam ich. To naprawdę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Warto pokłonić się tym, którzy rozwożą pieczywo o poranku, w tym przypadku panu Markowi, ale także mieć na uwadze, kiedy państwo dzisiaj będą wcinać bułeczki świeżutkie na śniadanie i pomyśleć, to też nie jest dobre słowo, pomyśleć ciepło o tych, którzy pracują, tak jak pan powiedział, przy produkcji tego, co jest smaczne i tak pachnie. Piątek. Ile pan powiedział? 65 stopni. No, trudno sobie to wyobrazić. Pan Waldek też w szoku.
2: Szok. Dzisiaj 22 stopnie, 4:00. 22 stopnie, noc tropikalna. Kochani, wczoraj było u nas 37 w Piaskach, także Piaski Wielkopolskie. A tak na marginesie, cieszę się z awansu naszej siatki z Ukrainą, zwycięstwo. To będzie dalej, zobaczymy, ale już walczymy w strefie medalowej.
1: O właśnie, to jest najważniejsze, dzięki panie Waldku, w strefie medalowej, że albo o brąz, albo o złoto. W ubiegłym roku było złoto, jak państwo pamiętają. Z Cezarym Gurjewem w sygnałach dnia sobie porozmawiamy na temat tego, co może nas czekać. Mamy nadzieję, że Polacy powtórzą ten sukces ubiegłoroczny. A w tej godzinie jeszcze oddamy głos temu, który zdobył 24 punkty. Cały mecz. To prawie tak, jakby jednego seta sam zgarnął. Pan Edek.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Edward Zaskani, raport pogodowy ratowy i jedynki. Droga krajowa S10, okolice Bydgoszczy. Pokazuje mi zegarek prawie 20 stopni, bo 19,8. Bezchmurnie, bezwiecznie. I panie redaktorze, zapomniałem do pana złożyć wniosek o urlop, więc nie wiem, czy pan to w trybie natychmiastowym się wygobieda, bo od jutra idę na 2 tygodnie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkim, życzę dobrego dnia.
1: Jest taki rzeczywiście tryb, w trybie pilnym, w trybie natychmiastowym możemy rozpatrzyć, tylko ja spoglądam na Wojtka, bo Wojtek ma pieczątkę. Co, podbijemy? Podbijamy, panie Edku, spokojnie, może pan w takim razie na urlop. A, proszę pamiętać jednakowoż, żeby w tym wniosku tam wskazać osobę, która pana będzie zastępować w ciągu tych 2 tygodni. Wojtek mi uświadomił jedną rzecz, bo sam widziałem dzisiaj piękny niebo bezchmurne, a on świecił, pięknie świecił. Łysy w pełni. 27 po 5.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 5:34, przed chwilą Bowska w piosence Dzwonisz. No i pan Buki też dzwoni pod 22-139-2202. Dobry.
1: Halo, dzień dobry, Łukasz Będzin z tej strony. Dobiliśmy do piątku i z fajną temperaturą, chociaż przed nami ponoć jeszcze więcej. Teraz u mnie na zegarze 20,

0: Jest ładne niebo, no, czyli powtórka z dnia wczorajszego. Dzień zapowiada się słoneczny, gorący. Wczoraj fajnie, że Polacy dali radę, ale kurczę ci Włosi, co się stało z Italią? Mistrzowie świata, no. Jakoś tak ani seta nie urwali. Ja liczyłem na nich, że oni ładnie zagrają, a to proszę, Amerykanie. I dziś świętujemy, nie wiem, czy to fajne święto, ale dobra, niech mają. Jak mają, to niech mają. Urzędnicy skarbowi, tak, dzisiaj oni mają swoje święto. Niech wysyłają jak najwięcej pieniędzy, zwrotów, a nie kar. Wszystkiego dobrego.
1: No wszystko się zgadza, o to, o czym pan powiedział. Pan Łukasz, pan się dziwi, że Włochów nie ma. Nie dziwi się pan, panie Łukaszu, że w ogóle Francuzów, mistrzów olimpijskich na tym turnieju Ligi Narodów nie ma? To się bardzo, ja się na przykład bardzo. Brazylijczyków też nie ma na tym turnieju, na turnieju Ligi Narodów. No to oddajmy głos temu, który wczoraj zdobył 24 punkty w secie. Bartosz Bołądź, tak się człowiek nazywa. 24 punkty w meczu z Ukrainą. To był ćwierćfinał Ligi Narodów rozgrywany w chińskim Ningbo.
2: Cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Trzeba przyznać, że nie zagraliśmy na swoim poziomie, ale liczy się zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
1: No rzeczywiście łatwo nie było. Ukraińcy się postawili, a po drugim secie, którego wygrali, no to uwierzyli, że mogą odnieść zwycięstwo w całym meczu. Nic bardziej mylnego. Polacy włączyli drugi, potem trzeci, czwarty, piąty bieg. No w czwartym secie to już był koncert. Mecz ostatecznie wygrali 3-1 w setach. No i dzięki temu zwycięstwu i temu, jak się ułożyły pozostałe spotkania, to mamy otwartą drogę do medalu. Tak przekonuje Piotr Gruszka, były mistrz Europy i wicemistrz świata.
3: Naprawdę ścieżka jest bardzo otwarta, żeby zdobyć kolejny medal, a kto nie może i wygrać. Wszystko jest otwarte, robić swoje, grać swoje.
1: Półfinał z udziałem Polaków. No, nie trzeba będzie żadnej nocy zarywać. Jutro o 9 rano czasu polskiego zagramy ze Słoweńcami. W drugim półfinale Amerykanie zagrają zaś z Japończykami.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 22 139 2202. To teraz przenosimy się nad morze.
2: Dzień dobry, Janusz się kłania. No, w Gdyni dzisiaj prawie tropikalna noc. Nie powiem tropikalna, bo jeszcze brakuje jednego stopnia, aktualnie 19 stopni. No, czuć tą wilgoć, także fajnie czujemy się gdzieś jak w jakimś nadmorskim kraju, ale chodzi o inne morze niż Bałtyk, niż nasze zimne morze. Ale tak od strony Kaszub, od zachodu, to niebo się zachmurzyło i takie chmury, kłęby wysokie, kurczę, nie wiem, czy coś nie przyniesie niedobrego. No ale nic, na ten moment jest całkiem fajnie, cieplutko, można pospacerować, no, czuję na plaży teraz bardzo przyjemnie na pewno. Zeszły weekend i troszeczkę wcześniej na urlopie, jak to na polskim urlopie, popracowałem trochę u teściów, położyłem im 15 metrów nowego tarasu, płytki, wszystko ładnie, pięknie, trochę się orobiłem, także od dzisiaj, od popołudnia zamierzam odpoczywać u siebie na rozewiu. Zapraszam raportowiczów pogodowych, kto jest, to daj znać. No troszeczkę sobie poleżymy w jacuzzi, pospacerujemy po plaży, poopalamy się, poczytamy książki, no i co tam, pojemy dobrej rybki, także weekend nad morze jak najbardziej. Pozdrawiam!
1: Dzięki wielkie za to zaproszenie. Pan Janusz się tak zawiesił, kiedy powiedział zapraszam raportowiczów. Tak pan zaczął, tak myślę, że przez myśli przemknęło parę takich idei. Czy to dobrze tak, czy to za... Dobrze, no ja się nie czepiam. W każdym razie chętnie bym wpadł do pana autentycznie, bo kusi. Nie tyle to jacuzzi, co to czytanie książek. Chociaż w tej temperaturze to chyba to nie najlepiej. Lepiej sobie rzeczywiście... No właśnie, człowiek nie wie, czy jak będzie 36 stopni, no na pewno między 11 a 14 to jakoś tak unikać. To proszę pamiętać o tych najmłodszych i o tych starszych także, żeby unikać słońca, jak już słońce... Tego się nie da wykluczyć, no to proszę pamiętać, żeby mieć coś na głowie i się nawadniać. Tak jak piłkarze, pamiętają państwo, podczas mundialu. Całe szczęście, że ten Gianni tak o nich dbał, ten Gianni Infantino. Wpadł na inny pomysł taki, nie wiem, czy państwo słyszeli, że jeszcze chce więcej zarobić na Mistrzostwach Świata, ale niektórzy są tacy, w całe szczęście, że pieniądze nie wygrywają, postawili mu się ci z UEFA, czyli tutaj od nas z Europy. Będziemy o tym więcej mówić w sygnałach dnia. Właśnie, ile piłki w piłce zostało, a zdaje się, że tam zdecydowanie więcej pieniądze, miejsca zajmują. Pan Piotr tradycyjnie zaprasza nad morze.
3: Dzień dobry, witam z Gdańska, 20 stopni, niebo błękitne. Zapraszam na plażę Zanzibaru, prawie, czyli do Gdańska. No i co, będzie fajny dzień. Można pojechać na Kaszuby, nad jeziora. Też tam jest pięknie na Kaszubach. Zapraszam do Pomorskiego, do Gdańska, zapraszam szczególnie. Ahoj, z Trójmiasta. Dobrego weekendu.
1: Dzięki wielkie. Zaproszenie jak najbardziej aktualne. Weekend szykuje się upalny, słoneczny, choć nie wszędzie. Proszę też pamiętać o tym, że tam, gdzie słońce, to tam czasami pojawią się chmury, czasem pojawi się i grzmot jakiś, no i burza. Pan Staszek ciężko będzie znosił te... On w ogóle... jakoś tak inaczej jest stworzone. Myślę, że jak większość z nas w tej części Europy wolimy takie temperatury 21, 19, powyżej 30 to już ciężko.
4: Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry wszystkim. Tu Bytom się kłaniam. Zaskoczenie, jest na termometrze 20 stopni, już jest 20 stopni. A ja lubię taką temperaturę 19 plus 21. To jest super temperaturka. Wtedy się dobrze czuję. Ale jak ma być 30... 35 czy 36, to już jest dla mnie taki ciężar, jakbym sobie tonę na plecy włożył. No ale trudno, muszę to jakoś wytrzymać. Może się schowam w domu, będę dużo wody pił. No nie wiem, jak to się jakoś trzeba wytrzymać.
1: Panie Staszku, to jest bardzo dobra koncepcja w takie dni jak te, które nas czekają, ten piątek, sobota, niedziela, ale rzeczywiście lepiej chować się w domu, dużo pić, dbać o siebie, o swoje zdrowie, czasem zapukać do sąsiadki bądź sąsiada, zapytać, co u nich słychać. Pan wraca z zagranicy i się cieszy, też się nie dziwię.
5: Dzień dobry, pozdrawiam kierowca zawodowy. Właśnie udało się wjechać do Polski, w okolicach Dożelca właśnie 22 stopnie. I cieszę się, że wracam na ten weekend do domu, ponieważ Te wysokie temperatury niestety nie pozwalają się wysypiać i bezpiecznie poruszać się na drogach. A jako jedna z niewielu grup zawodowych pracujemy praktycznie codziennie po 13 godzin. Ciężko się wyspać w takich temperaturach w kabinie ciężarów. Pozdrawiam i miłego dnia.
1: Rzeczywiście w tych dniach warto pomyśleć o takich grupach, jak chociażby kierowcy zawodowi, bo ja wspomniałem zaraz na początku o tych, którzy rozwożą pieczywo, ale przecież jest ich więcej, tych, którzy rozwożą paliwo. Oni nie mają wolnego w czasie weekendu. Podobnie jak na przykład nasz słuchacz, który zdaje się, to pan Bogdan chyba, kierunek Hiszpania, jeśli dobrze pamiętam.
6: Dzień dobry, Bogdan z Dużego. Temperatura Norymberga. Obecnie 17 stopni, zapowiada się 34, ale przemieszczam się w stronę Hiszpanii do Santander. Będzie cieplutko. Z planów na weekend jechać w dzień, spać nocą. Dużo nawadniać się. Chyba nie wyciągnę głowy za kabinę, ewentualnie gdzieś na basenie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się chłodno.
1: O! Tak, w rzeczy samej. Trzymajcie się chłodno. Coś dla tych, którzy lubią odrobinę klasyki o poranku, już teraz.

0: Dzień dobry. Jacek, Miłów, Sorobuskie. Panie redaktorze, a co z resztą kierowców, którzy rozwożą równie potrzebne artykuły, takie jak na paliwo? Stajemy też pierwsza, druga godzina. Nie wiem, gdzieś koło godziny drugiej było 22 stopnie. Pozdrawiam.
1: A o was też wspominałem. Wszystkim kłaniamy się w pas bez wyjątku i szanujmy się na drodze. Ci mniejsi, tych większych i ci więksi. Tych mniejszych. Pan Przemek z tymi mniejszymi. Pan Przemek, nasz stały słuchacz z Poznania, nie tak dawno, przedwczoraj raportował z dziwnowskiej plaży. Pan serca nie ma, synów pan wyciąga z łóżka zamiast spać. Chłopaki, to oni sobie chodzą po dziwnowskiej plaży. Ostatnio z Jankiem raportował, a teraz z drugim synem.
2: Dzień dobry, raport pogodowy. Dzisiaj raportuje mój drugi syn, starszy, Józef.
3: Dzień dobry, Józef. Temperatura w Dziwnowie 19 stopni, stan morza 2, częściowe zachmurzenie, lekko wieje, a na barometrze 1015 hektopaskali.
2: No i tak sobie idziemy wzdłuż dziwnowskiej plaży i podziwiamy ten piękny wschód słońca. Dzisiaj ostatni dzień naszego urlopu nad morzem. Jutro raniutko już wracamy z powrotem do Poznania. Pozdrawiam. Przemek i Józef.
1: No i proszę pozdrowić Janka przy okazji. Także może pan jeszcze jeden dzień zostanie, bo się szykuje całkiem ładna pogoda. Żeby nie było, na cześć Janka graliśmy, na cześć Józefa także. Bo nasz statut wyraźnie mówi, że na cześć każdego, a już nowego członka i młodego członka RKRP gramy fanfary. Cieszy to, że rośnie nam kolejne pokolenie słuchaczy. Za 9:06, po 6:00 wracamy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wibrujące, ciepłe brzmienie znane z nagrań Pink Floyd, Procol Harum czy Czesława Niemena. Organy Hammonda, wynalazek amerykańskiego inżyniera, który przed laty zmienił świat muzyki rozrywkowej. W lecie z radiem odwiedzimy niezwykłe Muzeum Hammonda w Kielcach. Sprawdzimy też, jak na organach Hammonda zabrzmi nasza Polka Dziadek. W audycji także o płycie Time zespołu Electric Light Orchestra, która właśnie obchodzi swoją 45. rocznicę.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Budowa obwodnicy Morawicy w Świętokrzyskiem w ciągu drogi 73 jest już zaawansowana w 90%. Kierowcy powinni skorzystać z ponad 4-kilometrowej trasy pod koniec tego roku, w czwartym jego kwartale, a droga ma poprawić płynność ruchu między Kielcami a Tarnowem. Trzeba uważać na zmiany w organizacji ruchu na węźle Grembałów w Krakowie. Węzeł powstaje w ramach budowy nowochódzkiego fragmentu ekspresowej siódemki i w najbliższym czasie nie będzie można wjechać z tego węzła na ulicę Łowińskiego w kierunku kombinatu hutniczego. Ulica Łowińskiego w Krakowie będzie przebudowywana, a prace mają potrwać 2 miesiące. W czasie robót ruch na tej ulicy będzie jednokierunkowy. Pojedziemy od ulicy Ujastek do węzła Grembałów. Na Półmetku tymczasem są prace przy przebudowie Alei Unii Lubelskiej w Lublinie. Drogowcy udostępnili już nowy most, a w związku z tym zmotoryzowani muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu. Według zapowiedzi inwestycja zakończy się w maju przyszłego roku. O tej porze spokojny ruch na naszych drogach, spokojnie na A4, płynnie też na trasie S8 w Warszawie, która często o tej porze już zaczyna się korkować. Ale ruch zwalnia na S17 na obwodnicy Garwolina w kierunku Warszawy. Spowolnienie notuje też w Libertowie, czyli na końcowym odcinku Zakopianki tuż przed Krakowem. No i właśnie w stronę Krakowa musimy zredukować prędkość. A na wiadomości od Państwa także niezmiennie czekamy. Nasz numer telefonu to 22 513 1111. Prosimy też o wiadomości głosowe w aplikacji Radia Kierowców.

0: Na zegarach godzina 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Potwierdzają to już i wojsko, i MON. To rosyjska rakieta manewrująca spadła wczoraj o świcie w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
0: Narada w Prawie i Sprawiedliwości. Co dalej po rozłamie?
2: Musimy w związku z tym się naradzić, jak dalej działać do końca kadencji.
1: Odznaczenia dla bohaterów. Prezydent uhonorował powstańców warszawskich.
3: Cała Polska mnie doceniła, bo brałam udział w walce o wolność.
0: Resort obrony nie ma wątpliwości.
1: Rakieta, która wczoraj nad ranem naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, to rosyjski pocisk manewrujący CH-101.
0: Takie informacje przekazuje kierownictwo MON-u. Podobne są ustalenia śledczych.
1: Rakieta spadła w okolicy wsi Tarnawa Kolonia. Pozostawiła po sobie potężny lej i wiele rozrzuconych szczątków.
0: Do zdarzenia doszło przed godziną 4 rano podczas zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę.
1: Od świtu na miejscu pracowały służby, w tym prokuratura. Wieczorem śledczy zakończyli swoje czynności.
0: Ustalili między innymi, że rakieta przenosiła znaczne ilości materiałów wybuchowych.
1: W Tarnawie Kolonii była nasza reporterka Dagmara Kędzior, która na miejscu obserwowała działania służb.
4: Prokuratorzy mają dzisiaj prowadzić dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Miejsce, w którym wskutek wybuchu powstał lej, zostało zasypane ziemią, a teren oddany właścicielowi. Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, to mieszkańcy liczą na wyjaśnienia, zarówno ze strony służb, jak i rządu, mówi sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska.
5: Dlaczego aż tutaj ona przyleciała? Dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona? No może to jest nie nasza sprawa, służby wiedzą co robią, ale ludzie chcieliby tej prawdy.
4: Premier Donald Tusk podkreślał w Tarnawie Kolonii, że wojsko monitorowało przelot rakiety i choć jej nie zestrzeliło, to było gotowe to zrobić.
6: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
4: Na razie nie wiadomo, dlaczego rosyjska rakieta znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy był to przypadek, czy też celowa prowokacja Rosji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: To kolejny lekkomyślny akt ze strony Rosji i niebezpieczna konsekwencja tej wojny przeciwko Rosji. Tak upadek rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie komentuje szef NATO.
1: Mark Rutte zapewnił, że sojusz solidaryzuje się z Polską i będzie wzmacniał gotowość do obrony przed takimi zagrożeniami.
0: A to tylko jedna z wielu międzynarodowych reakcji.
7: Zewsząd płyną wyrazy solidarności z Polską i krytyki wobec Rosji. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. Załóżmy, że ocena wskazuje, iż był to niezamierzony incydent, to Rosja nadal musi podejmować działania zapobiegawcze. Jeżeli tego nie robi, powinny z tego wynikać konsekwencje. Musimy wyraźnie powiązać te dwie kwestie. Sprawę skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że było to kolejne niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej spowodowane atakami Rosji na Ukrainę. O wsparciu dla Polski zapewnili m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy szable po odejściu stronników Mateusza Morawieckiego.
0: Posłowie należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus założyli własny klub, czym znacząco uszczuplili dotychczasowe grono parlamentarzystów PiSu.
1: Między innymi o tym była mowa podczas wieczornej narady w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej.
8: Wszystko wskazuje na to, że tracimy około 18% składu personalnego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym jest to istotny fakt i musimy w związku z tym się naradzić, jak dalej działać do końca kadencji.
1: Tak jeszcze przed rozpoczęciem obrad mówił poseł Jarosław Sellin.
0: Stronnicy Mateusza Morawieckiego dziś po raz pierwszy wezmą udział w sejmowych głosowaniach już pod nowym szyldem.
1: Klub Rozwój Plus liczy 40 posłów i jednego senatora.
9: To są aktualności jedynki.
0: Szturm nielegalnych migrantów na terytorium Hiszpanii zmusił władze tego kraju do zamknięcia granicy.
1: Mowa o Melii, przejściu w jednej z dwóch hiszpańskich enklaw na terytorium Afryki Północnej.
0: Później wieczorem drogą lądową i morską próbowało się tam wedrzeć kilkaset osób. Wcześniej granice z Hiszpanią forsowały tysiące migrantów z Maroka. Kilkanaście osób przypłaciło to życiem, tonąc w wodach Atlantyku.
1: By zażegnać kryzys, Madryt wysłał do enklawy wojsko. Dziś na miejscu pojawi się premier kraju Pedro Sanchez.
0: To doroczna uroczystość tuż przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Prezydent Karol Nawrocki wręczył państwowe odznaczenia bohaterów.

0: bohaterom walk o stolicę oraz osobom, które pielęgnują pamięć o powstaniu.
1: Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała Danuta Filipek, pseudonim Lala. Była sanitariuszką i łączniczką w szpitalu polowym grupy Campinos.
2: Szczęśliwa jestem, że doczekałam takiego momentu jako powstaniec. Jestem niesamowicie dumna, że ktoś

lubię takie nagrania na początek godziny. Niech to będzie nagranie bardzo pozytywne. Niech państwa dobrze rozkręci do dzisiejszego dnia i niech was dobrze rozkręci do skojarzeń, które już pukają do drzwi lata z radiem, bo to za parę minut, no może paręnaście. Nie, za parę już. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72 151 proszę napisać i wtedy jest szansa, żeby zagrać w naszym konkursie. Prawda, pani Urszulo? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Ale panią Urszulę muszę swędzić uszy teraz gdzieś tam, jak siedzi. A może ma radio włączone i słucha. Ale, żeby nie było, przecież my dzisiaj jesteśmy w Kielcach, w muzeum, gdzie są organy hamowe.

No to jak? Zrobicie Państwo też własną wersję Polki Dziadek? W dowolny sposób. Im lepszy pomysł, bardziej oryginalny, tym większa szansa na zwycięstwo i na nagrodę. Wrzucajcie na swoje media społecznościowe, gdzie tam chcecie, ale oznaczajcie obowiązkowo Jedynką, Polskim Radiem, Latem z Radiem, a my sobie już tam powolutku to wygrzebiemy, odnajdziemy. Jest specjalna komisja, a jakże? Ona siedzi, myśli, kombinuje, a potem i tak przychodzi ktoś inny i mówi: weźcie to, bo to jest fajne. No i to coś wygrywa. W poniedziałek będą szczegóły. Zapraszam.

0: To jest jedno z takich nagrań, które robi zespołowi całą robotę i robi klimat tak naprawdę i staje się symbolem. Dla innych to przekleństwo, dla innych to wielka radość, że mają coś takiego. Wiele zespołów zazdrości, żeby ktoś inny miał. Chociaż jeden taki przebój, który się kojarzy. Komi ma ich kilka, a nawet kilkanaście, który z nich zaśpiewają w Podnębicach na scenie, bo wpadną jutro na naszą wielką estradę. Może będzie właśnie to. A może będzie coś innego. Mają z czego wybierać. Teraz państwo będziecie wybierali, to znaczy za chwilę będziecie wybierali zestawy do naszych skojarzeń. Tylko szybko wcześniej opowiemy, o co gramy, jak wyglądają nasze nagrody. Uwaga, od przyszłego miesiąca będą zmiany na tej liście, więc proszę być czujnym. Za miejsce trzecie, specjalny plecak podróżny.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie to się nazywa fachowo smartwatch z GPS-em. Tak naprawdę taki wszystko mający zegarek.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl.
0: A za miejsce pierwsze wszystko mający czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: A pierwsza w skojarzeniach dzisiaj walczyć będzie pani Maja. Dzień dobry, pani Maju.
3: Dzień dobry.
0: Strzyboga?
3: Strzyboga. Pod Skierniewicami.
0: A tu! Okej, w porządku. To gdzie Skierniewice oczywiście wiem, ale gdzie jest Strzybóg, bym nie miał pojęcia. Naprawdę, to już sobie zapiszę i sprawdzę sobie potem dalej. A to coś małego, tak? Takie malutkie?
3: Czy takie? Wieś, Strzyboga dokładnie.
0: A mieszkańców mniej więcej ilu?
3: 200 chyba.
0: A to mniejsze od mojej. Moja ma 400 z kawałeczkiem, choć mam wrażenie, że wielu nie ma wyjechało, tylko gdzieś tam na listach meldunkowych jest. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Bo?
3: Bo jest najlepszym krytykiem kulinarnym, zawsze mu smakuje, zwłaszcza jeśli spadnie na podróż.

0: podłogę.
1: Widzi pani, to jest zaleta psów w porównaniu z kotami, bo kot nie zawsze jak spadnie na podłogę, czasami leci i się odwraca taki.
0: To
1: znaczy, że chyba mi nie wyszło. A pies to, tak, pies to zje, spokojnie spadło, zje. Pani Maju, pani mówi start, wtedy rusza komputer, jak komputer ruszy i się zatrzyma, to ja powiem, jaki jest zestaw. Dobra? No to uwaga.
0: Dobrze. Start.
1: Ja bym się ucieszył. Słynni aktorzy, nie tylko hollywoodzcy, ale tylko mężczyźni. Czyli ja nazwisko, pani imię. Ja nazwisko, pani imię. Czyli ja mówię na przykład De Niro, a pani mówi?
0: Robert.
1: Świetnie. No to o to chodzi właśnie. Jak pani czegoś nie wie, to jest takie magiczne imię, które nazywa się Dalej w tym przypadku. Albo, że nie wiem, ale Dalej chyba będzie prościej. Ja wtedy czytam następne. Gotowa?
0: Tak.
1: Uwaga. 3, 2, 1, start. Cruz.
0: Tom.
1: Willis.
0: Bruce.
1: Depp.
0: Johnny.
1: Pacino.
0: Al.
1: Belmondo.
0: Dalej.
1: DiCaprio.
0: Leonardo.
1: Banderas.
0: Antonio.
1: Bardem.
0: Dalej.
1: Mortensen.
0: Viggo.
1: Carey.
0: Jim.
1: Jackman.
0: Hugh.
1: Crow.
0: Russell.
1: Brosnan.
0: Pierce.
1: McConaughey.
0: Matthew.
1: Hopkins, nie zdążyłem już. Dobrze. Zauważyłem dwa błędy, a doszliśmy do 14, zgadza się. 14 minus 2, czyli mamy 12 dobrych skojarzeń. Brawo. Javier Bardem. Javier Bardem to tutaj było, a Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Kiedyś wszystkie panie się w nim kochały, ale to podejrzewam, że jakby pani mamę zapytała albo babcie, to
0: chyba
1: byśmy
0: tak
1: trafili w to pokolenie, bo to było tamto pokolenie. No, ale tak, to to... Ile dowcipów krążyło różnych na jego temat. Pani Maju, 12 punktów. Dużo, dużo. I to może być problemem dla kolejnych grających. Pan Paweł z Kamiennej Góry. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Witam serdecznie.
1: Dlaczego najlepszy pies?
2: No bo nikt tak nie wita, wracając z domu, jak mój kochany pies, a do tego umie zmobilizować, żeby później też wyjść na spacer. No
1: bo jemu o to chodzi tak naprawdę. Dwie rzeczy, spacer i jedzenie.
2: Przyjemne, pożytecznym.
1: Tak, magiczne słowo spacer, niewymienialne często w wielu domach, bo jak się powie, to od razu tam szczekanie, bieganie, skakanie i w ogóle. A miska to wiadomo. Panie Pawle, niech pan startuje maszynę.
2: Start.
1: O, fajny zestaw. Rzadko się trafia, przynajmniej ja nie pamiętam jeszcze w tym roku, żeby wyskoczył kiedykolwiek, ale w poprzednich latach się czasami zdarzało. Klub piłkarski, sportowy, czyli drużyna piłkarska. Ja podaję nazwę klubu, a pan powinien dopasować do niego miasto, bo to te kluby się czyta tam klub, miasto, klub, miasto, klub, miasto. Czyli na przykład ja mówię Legia, a pan mówi?
2: Warszawa.
1: Dobra, Juventus?
2: Turyn.
1: Świetnie. No to właśnie w tym rzecz. O to chodzi. Gotów?
2: Tak.
1: Panie Pawle, uwaga. 3, 2, 1, start. Ajax.
2: Amsterdam.
1: Lazio.
2: Rzym.
1: Bayern.
2: Monachium.
1: Lewski.
2: Sofia.
1: Arsenal.
2: Londyn.
1: Fiorentina.
2: Dalej.
1: Ferencváros.
2: Bukareszt.
1: Jagiellonia.
2: Białystok.
1: Borussia.
2: Dortmund.
1: Feyenoord.
2: Rotterdam.
1: Chelsea.
2: Londyn.
1: Slavia.
2: Praga.
1: Galatasaray.
2: Stambuł.
1: Shelburne.
2: Dalej.
1: Panathinaikos.
2: Ateny.
1: Widzew.
2: Łódź.
1: Dobrze. No. Panie Pawle, wydawało mi się, że to 12 pani Mai będzie absolutnie dzisiaj nie do pobicia, bo to rzadko się zdarza, żeby ktoś przeskakiwał 12. Potem sobie pomyślałem w pewnym momencie, oho, będzie w pobliżu, może 10, może 11. Potem sobie pomyślałem, oho, będziemy mieli dzisiaj remis do grywkę. Nie będzie remisu i do grywki, przynajmniej na razie. 13 dobrych skojarzeń na koncie pana Pawła, a niewiele brakło byłoby więcej, bo tempo było bardzo duże. Brawo! Brawo, brawo, brawo, panie Pawle. Pani Marta z Ciechocina. Dzień dobry, pani Marto.
3: Dzień dobry.
1: Gdzie jest Ciechocin?
3: Ciechocin jest między Toruniem a Golubiem Dobrzyniem.
1: Bo Ciechocin mi się kojarzy oczywiście z Ciechocinkiem.
3: Tak.
1: W pewnym sensie wszystkim. Ciechocinek też jest w kierunku Toruń, ale troszkę bardziej na Łódź tutaj. Czyli pani jest nie na południe od Torunia, tylko pani jest bardziej na wschód i na północ. Tak nawet tak po skosie w górkę lekko. Tak, tak, tak. Nie?
3: Tak na Warszawę.
1: Na Warszawę.
3: To jak jadę na Warszawę.
1: To jak jadę dziesiątką, to jadę przez Ciechocin? Nie, nie jadę.
3: Nie, bo to wieś.
1: Jeżdżę często dziesiątką, bym pamiętał. Teraz to tam Matkę Boską widzę, jak się mija. O, budują wam. A, budują. Tak.

0: Tak, o widać. Pani Marta, niech pani mówi start.
1: Start.
0: Budują jak zbudują. I tam nie będzie żadnych biletów, bo widziałem plotki, że będą bilety i ktoś chce zarabiać. Nie, to ma być za darmo, bo to jest takie wotum bogatego biznesmena w podziękowaniu za to, że wyzdrowiał, tak w największym uproszczeniu. No proszę bardzo, można i tak. Kuchnię świata. Ja mówię nazwę jakiegoś tam, jakiejś tam potrawy, a pani musi dopasować kraj po prostu, czyli dania, napoje, desery i kraj, z którym trzeba to kojarzyć. Czyli ja mówię na przykład pizza, a pani mówi...
1: Włochy.
0: Świetnie. A jakbym powiedział musaka, to pani mówi...
1: Musaka. Turcja.
0: Grecja. Blisko.
1: Grecja.
0: Chociaż...
1: No,
0: bo tak, znaczy, wie pani, dla nas to jest podobne, ale Turcy z Grekami to oni się tak nie za bardzo tam kochają. To tak, tak jakby Rosjan z Ukrainą pomylić troszkę. To
1: oj.
0: Grubo. Dobra, pani Marto, koniec żartów. I ja mówię nazwę pani kraj. Ja nazwę pani kraj. 3, 2, 1, start. Gulasz.
1: Węgry.
0: Gazpacho.
1: Hiszpania.
0: Tarator.
1: Dalej.
0: Kimchi.
1: Dalej.
0: Churros.
1: Dalej.
0: Tiramisu.
1: Włochy.
0: Caldo verde.
1: Dalej.
0: Gyros.
1: O Jezu. Nie, dalej.
0: Risotto.
1: Włochy.
0: Chaczapuri.
1: Gruzja.
0: Focaccia.
1: Włochy.
0: Dobrze. Dobrze. Wie pani co, nie było tak źle.
1: Oj,
0: widzę, że jednak ten rejon Turcja-Grecja sprawia pani problemy, bo gyros jest grecki,
1: a
0: tarator jest bułgarski.
1: Okej.
0: Chłodnik taki bułgarski, tarator po prostu ichni, a caldo verde to Portugalia. Ale nie jest 6. Czyli sprawa jest jasna, pozamiatana. Czyli plecak, ale to jest fajny plecak. To jest taki plecak na bogato. Są renomowana marka, więc on jest fajnie zrobiony, naprawdę nie, fajna rzecz. Tu wiele osób, nawet zdarzały nam się sytuacje, że ludzie chcieli zamienić się, że oddam czytnik, wezmę plecak. Ja mówię, czytnik jest parę razy droższy. W cenach to jest gigantyczna różnica, choć plecak też tani nie jest. Nie, wolę tak. Więc mamy sytuację. Pani bierze plecak, pan Paweł z Kamiennej Góry zabiera sobie czytnik, a pani Marta, która się ocierała o ten czytnik, ma wszystko mającego smartwatcha z GPS-em i tak dalej. No gratulacje dla wszystkich, naprawdę. I dzisiaj to takie mocno zasłużone fanfary. Czasami to państwo wiecie, różnie bywa, jak tam jeden punkcik, półtora albo blisko zera. A dziś, szapoba, mielibyście pierwsze miejsce w innych dniach. No, a tak się złożyło, że silna konkurencja. Żeby tak było zawsze. Tego państwu i sobie życzę.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Andrzej Grabowski pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Wykorzystam cię w dwóch celach. Po pierwsze, co może być w środku? Jest duże i lekkie.
8: To nie będzie Puchar Świata za tym. Myślę, że jest jakaś maskoteczka.
7: No, ale jest tak właśnie wielkości, że puchar. A po drugie, o co chodzi z tym FIFA i UEFA? To kłótnia o pieniądze, czy jednak może UEFA stwierdziła, że jakaś przyzwoitość w sporcie powinna być? Bo ty się na tym znasz.
8: Oni za szlachetni też nie są, więc raczej myślę, że chodzi o to, że Gianni Infantino już jest zbyt zachłanny i nawet ta skrajna zachłanność już po prostu nawet zachłannych ludzi z UEFA też skłoniła do jakiejś refleksji, że może trochę jednak za daleko już, nawet nie o jeden, a cztery mosty.
7: O jedną bramkę, czy o jedną piłkę za daleko.
8: Tak, już,
7: czy jeden gwizdek za mocno.
8: Poza tym jednak próba sprzedawania gdzieś na jakimś rynku zewnętrznym, właściwie nawet nie dla prawdy Mistrzostw Świata, co udziałów w Mistrzostwach Świata, może doprowadzić do jakichś absurdalnych historii z tymi mundialami związanych.
7: Spółka więc akcyjna mundial.
8: No właśnie.
7: Na giełdę ich wprowadzić. No.
8: Ale ja o tym pucharze mówiłem nie przez przypadek, bo piłkarz Pogoni Szczecin, mistrz świata Benjamin Mendy, wystawił na licytacji taką replikę Pucharu Świata, który zdobył z Francją 8 lat temu.
7: I
8: 54 tysiące euro za ten puchar dostał na jakiejś aukcji takiej dość dużej. Więc
7: to wziął dla siebie czy na jakiś cel charytatywny?
8: Chyba dla siebie.
7: Ja to myślałem, że tak bardziej szczytny cel miał.
8: No to nie, cel nie był chyba przesadnie
7: Uwaga,
8: szczytny.
7: Uwaga, otworzyłem.
8: Oj, co to?
7: No i byłbyś zaskoczony.
8: Jakiś taki, co to, plakat jest.
7: Ja bym powiedział, że zwitek papirusa, tylko zapakowany w wielki karton, żeby się nie pognił. Dobra, ty mów dalej, ja będę dalej rozotwierał to coś.
8: To z takich mniej przyjemnych rzeczy, o jednej musimy państwu powiedzieć. Zmarł legendarny włoski piłkarz Franco Baresi, kapitan Milanu reprezentacji Włoch. 66 lat miał Franco Baresi. Z dobrych wieści przypominamy drugą rundę kwalifikacji do Conference League. Przeszły jej GKS Katowice i Raków Częstochowa. GKS odrobił straty do Żyliny, wygrał 3-1. Raków znów wygrał z maltańską Valettą, tym razem 4-0. Jutro w półfinale w Lidze Narodów Siatkarzy zagrają Polacy.

0: bo wczoraj wygrali z Ukraińcami 3-1. W tym półfinale spotkają się ze Słoweńcami. A na koniec jeszcze jedna ciekawostka ze Słowenii. Damian Preutz, wybitny słoweński skoczek, który ma też uprawnienia do latania helikopterem, zabierze w taką małą lotniczą przejażdżkę, czy właściwie przelotkę może, Tadeja Pogaczara, wybitnego słoweńskiego kolarza, który dopiero co po raz piąty wygrał Tour de France. Wszystko przy okazji Pogi Challenge, czyli takich zawodów w Słowenii.
1: Czego?
0: Pogi Challenge. Tadej Pogaczar, czyli Pogi Challenge. Aha. I jednym z tych z etapów tego challenge'u będzie możliwość sprawdzenia się w wyścigu z Tadejem Pogaczarem, czyli w dużym skrócie amatorzy ruszają pierwsi, Tadej Pogaczar rusza kilka minut po nich i sprawdzamy, czy Pogaczar ich dogoni.
1: Dobre.
0: Także to jest też takie do sprawdzenia. Czy to się sprawdzi, czy to się przyjmie? Ale myślę, że to fajne. Takie
1: rozpakowałem, to jest taki wielki papirus, to się rozkłada w taką wielką...
0: Ale ile kolorów? Kaszmendy.
1: Tak, ale jak się pisze sprzedam?
0: S-P-R-Z-E-D-A-M.
1: Przez szy jest
0: RZ.
1: Dobra, taki drobiec, nie czepajmy się.
0: Wszystko w sporcie.
1: Wszystko?
0: No wszystko.
1: Szybko poszło?
0: No, bo starałem się szybko. No, wiedziałem, że mamy czasu niewiele, a takie ładne rzeczy to się sprawdzają.
1: Andrzej Grabowski, dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
2: Pogoda.
1: Muszę teraz ten papirus zabrać, żeby dokopać się do pogody, a potem powiem, od kogo ten papirus zobaczę. Upały. Dzisiaj maksymalne temperatury tak 34, 36, 37, 38 stopni. Im bardziej na południe, tym bardziej na gorąco. Od południa, od zachodu po południu będzie się wsuwała taka strefa opadów do Polski. Najcieplej teraz w Kozienicach, 31 wskazują termometry. Najchłodniej w Kołobrzegu, 21 wskazują termometry. Jutro minimalnie chłodniej, tak około 31 w Poddębicach, gdzie będzie lato z radiem. Zapraszam. Ciśnienie jeszcze szybciutko, żeby nie zapomnieć. 1002 hektopaskale spada. No, pani Urszulo, pięknie dziękujemy. Teraz będzie prima ballerina. Trudne, prima ballerina. O, teraz jest dobrze, trudne słowo. I Margaret. To już prościej.

0: co państwo tutaj piszecie w sprawie, co ma zagrać Maciej Walecki, który dzisiaj w muzeum, gdzie organy Hammonda grają i nie tylko. Że lambadę albo kaczuszki do wyboru. To się najczęściej powtarza. Chyba państwu zasugerowałem. Kaczuszki. Dzień dobry, Maćku. No, no to jest to.
1: Czekaj, bo ja mam jedną rękę tylko wolną. Bo
0: w drugiej mikrofon, no dawaj. Nie. Słuchaj, odkrywam nową twarz. Panie i panowie, odkrywamy wszyscy. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Macieja Waleckiego. To po prostu, ty jesteś nieodkryty talent grania.
1: Nieodkryty może tak.
0: Może też Chopinowski natomiast powinieneś relacjonować na antenach Polskiego Radia. No dobrze, to już za daleko poszedłem, no
1: to jest
0: teraz.
1: Propozycja ciekawa, trochę się rozpędziłeś, tak. Ale teraz będziesz w niebo wzięty, Romku, tylko błagam, nie pytaj mnie o szczegóły.
0: No.
1: Zaraz poćwiczymy, ale ja chcę powiedzieć, że ja patrzę na wnętrze modelu, kultowego modelu B3 organów Hammonda. To są lata 50. do 70. Słuchaj, 13 kilometrów kabli w jednej drewnianej skrzyni. A do tego przez środek, i tam jest silnik w środku, jest wał, są zębatki. Jak to działa, nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale widzę lampy, Hammond. To jest niesamowite, to
0: ale
1: jest naprawdę
0: na prąd,
1: elektromechaniczny.
0: Elektryk.
1: Tak,
0: elektryk.
1: Elektromechaniczny instrument. Tak, ale co tu dużo mówić, więcej o historii, bo jest przeciekawa. Damian Szydłowski siedzi przy instrumencie, prosimy o jakąś próbkę. Historia jest przewrotna, los bywa złośliwy. Lawrence Hammond, geniusz, konstruktor wielu wynalazków takich jak
2: silnik synchroniczny, barometry, żyroskopy, okulary do projekcji 3D, system naprowadzania rakiet, dużo aparatury pomiarowej do samolotów, podzespoły do ówczesnych kamer czy aparatów, automatyczna skrzynia biegów z 1910 roku, wymyślona przez 15-letniego naszego geniusza. Także mamy tego całkiem sporo. Ponad 100 patentów wpisany w rejestr patentowy.
1: I ten geniusz nie dość, że nie był muzykiem, to nie akceptował muzyki nowoczesnej, rozrywkowej.
2: Tak, głównym zamysłem Hammonda było stworzyć urządzenie, które będzie generowało takie same brzmienia, było bardzo podobne do właśnie organów piszczałkowych, ale będzie to instrument domowy, kompaktowy. I rzeczywiście udało mu się to osiągnąć, ponieważ bardzo wiele placówek w Stanach Zjednoczonych korzystało właśnie z jego urządzenia, a chodziło o to po prostu, że niektóre placówki nie miały wystarczająco ilości pieniędzy na to, żeby sobie prawdziwe piszczałki zbudować.
1: Albo, a pewnie i miejsca.
2: Albo i miejsca, dokładnie.
1: Kiedy nastąpił ten boom?
2: Wydaje mi się, że to już początkowe lata, zaraz jak tylko powstał instrument, to już muzycy zaczęli kombinować. No tutaj oczywiście na początek właśnie gospel, soul, funk, jazz, blues, prawda, czyli te najbardziej takie podstawowe gatunki muzyki rozrywkowej. No niewątpliwie takim najbardziej rozpoznawalnym wczesnych lat, no to będzie Jimmy Smith. No to niewątpliwie geniusz tego instrumentu do dnia dzisiejszego, uważany za jednego z najlepszych hammondzistów świata. Mamy też postacie oczywiście z wcześniejszych lat, no słynna pani Ethel Smith, uważana damą organów Hammonda, i tutaj zachęcam do wysłuchania utworu Tico Tico, jako ta taka perełka.

0: późniejszych latach, no to już mówimy tutaj bardziej o latach 70., 80., czyli pojawienie się roku progresywnego muzyki alternatywnej. No i tutaj moglibyśmy wymienić zespoły jak Led Zeppelin, Deep Purple, Beatlesi, Dorsi, Pink Floydzi, grupa Yes, Genesis i słynny Tony Banks w tej grupie.
1: Jimmy Preston.
0: Warto też tutaj wspomnieć Keitha Emersona z jego słynną grupą Lake Palmer Emerson, no, który potrafił dewastować ten instrument na scenie. Ten sam model, dokładnie, który posiadał Czesław Niemen, czyli model L100, troszeczkę taka mniejsza forma organów Hammonda. W Polsce oczywiście no, najważniejszy właśnie Czesław Niemen i tutaj słynna płyta z 1969 roku Enigmatic Niemen. Nawet z teledyskiem mamy ten utwór Bema Pamięci Rapsod Żałobny, gdzie te organy Hammonda jesteśmy w stanie zauważyć. Paweł Serafiński, Andrzej Zieliński ze Skaldów, też jeden z polskich pierwszych posiadaczy organów Hammonda. Oczywiście
1: Wojciech Karolak.
0: Tak, Wojciech Karolak jest dla nas bardzo bliską osobą. Dlaczego? Posiadamy w muzeum autentyczny instrument świętej pamięci Wojciecha Karolaka.

0: rolaka. Ten instrument został nam pośmiertnie przekazany. Nie ma drugiego takiego instrumentu na świecie. Przeszedł on kilka modyfikacji pod względem elektromechanicznym, jak i też pod względem wizualnym, więc tym bardziej Państwa serdecznie zapraszamy, żeby sobie móc zwrócić uwagę na to urządzenie.
1: Ale jedna bardzo ważna dla polskiej muzyki również instytucja nie mogła nie mieć tego instrumentu. Patrzę na model organów Hammonda RT3. O, i litera R się zgadza.
0: Ponieważ taki instrument został zakupiony, z tego co nam wiadomo, przez Polskie Radio właśnie, aby udostępniać instrument do nagrań tym naszym słynnym muzykom. Model RT3 jest to wyjątkowe urządzenie, przepiękny instrument. Ja zawsze mówię na niego Frankenstein, bo jest to takie połączenie najbardziej kultowego, legendarnego modelu B3 z poszerzoną klawiaturą pedałową, czyli mamy tutaj 32 pedały, a standardem u Hammonda było 25. Dlaczego 32? Żeby też właśnie tą całą muzykę klasyczną ewentualnie móc rejestrować, nagrywać. Jesteśmy w stanie znaleźć nagrania rzeczywiście, w których był ten instrument wykorzystywany.
1: No na pewno był to majątek, ale czego się nie robi dla sztuki i muzyki przede wszystkim.

0: Jak to było? Czego się nie robi dla sztuki i muzyki? Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Pewien klasyk napisał swego czasu już teraz. Maćku?
1: Jestem.
0: Jesteśmy pod wrażeniem tutaj wszyscy. Była mała konsultacja, tak, tutaj w naszej...
1: Mała
0: w reżyserce, tak, a tu naprawdę fachowcy siedzą za szybą, więc oni wiedzą, co mówią.
1: A to ja wiem.
0: Brawo ty, tak, dzisiaj skład bardzo silny, więc brawo ty naprawdę. Ale my mamy jeszcze trudniejsze zadanie. Bo po 11 będzie rocznica takiej płyty, co to na okładce taka kropelka spada, ta kula ziemska tak uderza i się odbija, tam takie fontanny robią z taką malutką.
1: A, wiem chyba.
0: I ta na tej płycie jest kultowe, bym powiedział, to jest wręcz ikona nagrań dotyczących radia i radiofonii. Ona się zaczyna od pikania sygnału, takiego tam utwór przechodzi w utwór, ale w tym przypadku przechodzi tam i jakby wam się udało coś...
1: No dobra, ile mamy czasu?
0: Elektryków, mówiąc krótko. No tak, no tak.
1: Za 15.
0: 20 kilka minut, dobrze. Bo tak po 11, no jest za kwadrans. No,
1: no dobrze, to wyzwanie, ale.
0: Jak
1: no,
0: nie
1: do
0: wy,
1: ważnych świat to należy.
0: Kto? Dokładnie. Maciej Walecki, człowiek wielu talentów i także nowego, odkrytego dziś wspólnie razem z Maćkiem i słuchaczami Lata z Radiem na antenie radiowej jedynki. Do usłyszenia za paręnaście minut.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A to będzie Keira, która pojawi się w Poddębicach. Też na koncercie Lata z Radiem. Tak naprawdę to ona się Karolina Barad nazywa. Ale kto by w tej Ameryce był w stanie to wymówić. Więc zrobiła się Keira. I chyba tak lepiej wyszło.

nikt tak nie potrafi zrobić tylko na Urszula Dudziak. Ale to tak samo jak nikt tak nie śpiewa jak włoskie męskie głosy. I to jest właśnie jeden z takich Włochów, bohater naszego dzisiejszego pytania w wakacjach marzeń.

0: Powtórzyłem to nagranie, bo mam wrażenie, że państwo nieuważnie słuchacie pytań w konkursie Wakacje Marzeń. Ja nie pytam, jak nazywa się ten wokalista. Nie było takiego pytania. Pytanie było, z jakiego kraju pochodzi to nagranie i z jakim konkretnym miastem jest związane i dlaczego. I wbrew pozorom to nie jest trudne pytanie. Za 4 punkty, 72, 151 do 11.30 wysłamy odpowiedzi w tym konkursie. I proszę pamiętać o magicznym słowie klucz. Wakacje.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jak wam powiem, jakie jest dobre rozwiązanie, to wszyscy będą: Boże, jakie to było proste. Tak samo jak Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki. Jakie to jest piękne nagranie. Prawda? Tu się nie trzeba zastanawiać. To jest oczywiste.

0: Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. Tak sobie pomyślałem, że jest to chyba jeden z najbardziej eleganckich duetów, jakie zdarzyło nam się w czasach nagranie. Nagranie z 1986 roku. Jedyny duet, kiedy zaśpiewali razem ze sobą. Prywatnie byli wielkimi przyjaciółmi. Fajnie, że to poleciało w Lecie z radiem.
1: Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Reklama. Radio Kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam. Trzeba wyjątkowo uważać na A1, bo trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. I poruszamy się dwoma pasami w kierunku Łodzi, ale tylko jednym w kierunku Gdańska. Drogowcy pracują też na A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tu także jedzie się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. Obowiązuje także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Państwo tymczasem ostrzegają, ale to ostrzeżenie dotyczy innej autostrady, to A2.
2: Na 220 km w kierunku Warszawy stoi ciężarówka, której prawdopodobnie opona strzeliła, także dużo porozrzucanych elementów nadkola. Proszę uważać, 220 km w kierunku Warszawy.
1: Na A2 problemy napotkają też ci, którzy z Łodzi jadą do stolicy. Na kilometrze 398 doszło do kolizji ciężarówki i busa. Przy węźle Skierniewice może się korkować, bo zablokowany został jeden z pasów w stronę Warszawy. Na A6 między węzłem Rzęśnica a węzłem Szczecin-Dąbie miało miejsce zderzenie pojazdów i na 25 km jeden z pasów w kierunku Kołbaskowa jest wyłączony. Do poważnego wypadku doszło między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi w okolicach Barda. To krajowa 8 i 49 km. Zderzyły się autobus, dwie ciężarówki i samochód osobowy. 6 osób jest rannych. Droga zablokowana, objazd między innymi lokalną trasą przez Potworów. Między Zamościem a Chrubieszowem trzeba wyjątkowo uważać w okolicach Karpia, bo tam po zderzeniu ciężarówki z motocyklem został wprowadzony ruch jednym pasem.
3: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11:00.

0: Zgodnie z obietnicą ten wielki karton rozpakowany. W środku był papirus, obiecałem, że powiem od kogo. Tadek Rakowiska. Nie napisał ile ma lat, ale napisał klasa trzecia. Klasa trzecia, ile to będzie lat? Kto pomoże? 71-151. Lato z radiem, Roman Czajarek, program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszam gorąco, czas na nasze aktualności. Niestety nie mamy dobrych informacji. Anna Kowalczyk.
1: Wypadek balonu pod Grudziądzem, pasażerki i pilot wypadli z kosza. RCB rozsyła poradnik bezpieczeństwa, użytkownicy zgłaszają sterki, minister cyfryzacji wyjaśnia. Inflacja w lipcu wyraźnie wzrosła, są nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Trzy osoby ranne w wypadku balonu w Słupie niedaleko Grudziądza. Ranni to pilot i dwie pasażerki. Wszyscy trafili do szpitala. Informacje w tej sprawie zebrał Marcin Doliński.
2: W wypadku ucierpiały trzy osoby. Pilot ma złamaną nogę, jedna pasażerka rękę, a druga palec i ogólne potłuczenia. Są w szpitalu i ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Jak się dowiedziałem, balon podczas startu zahaczyło drzewo i wszyscy wypadli z kosza. Balon odleciał, jest poszukiwany, ma się znajdować około 2 kilometrów od startu. Dodam, że w tym samym czasie interweniowali strażacy przy drodze średnicowej podczas procedury startowej innego balonu. Jak mi powiedzieli strażacy, podczas startu zmienił się kierunek wiatru. Balon został porwany i zahaczył o linię wysokie napięcia. Tu nikomu nic się nie stało. Załoga bezpiecznie opuściła balon. Grudziądz, Marcin Doliński.
1: Dramat na Broad Peak. Lawina porwała co najmniej 10 wspinaczy. Wśród zaginionych jest znany nepalski himalaista Nirmal Puria, rekordzista w szybkim zdobywaniu 8000-tysięczników. Lawina zeszła na samym szczycie. Na miejsce wysłano 2 śmigłowce. Wśród zaginionych są też wspinacze ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Nepalu, Omanu i Pakistanu. Hiszpania wysyła wojsko do Ceuty. W ciągu ostatniej doby granice w hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej w sposób niekontrolowany przekroczyło około 49 tysięcy migrantów. Na miejscu panuje chaos. Setki ludzi zaczęły płynąć z plaż po stronie marokańskiej.
3: Tylko w ostatniej dobie z morza wyłowiono 10 ciał migrantów, którzy zginęli podczas próby dotarcia do hiszpańskiego wybrzeża. Szacuje się, że granice przekroczyły już tysiące osób. Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko, które wesprze funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Kryzys wywołał także napięcia polityczne. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała, że jej rząd rozważa nadzwyczajne działania, w tym zawieszenie obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią. W odpowiedzi Hiszpania

0: Pańskie MSZ wezwało ambasadora Włoch. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
1: To są aktualności jedynki.
2: Ogromne zainteresowanie cyfrową wersją poradnika bezpieczeństwa wejść jest tak dużo, że są trudności z dostępem. Strony rządowe nie są celem ataku, zapewnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodaje, że utrudnienia powinny stopniowo znikać.
3: Warto jednak też pamiętać, że wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie, ale już nad tym panujemy. To znaczy, ten ruch się sieciowy zaczyna zmniejszać, zostały zwiększone limity pozwalające na to, żeby obywatele mogli szybciej mieć dostęp do stron internetowych.
2: RCB rozesłało SMS-y z linkiem do pobrania poradnika bezpieczeństwa. Po wczorajszym wtargnięciu rakiety w polską przestrzeń powietrzną w czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwał rosyjski atak, pocisk spadł w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Jego szczątki biorą pod lupę śledczy. O działaniach prokuratury Dagmara Kędzior.
4: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią prokuratury odbędą się oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Śledczym ma w tym pomagać ekspert z Ukrainy, który zajmował się podobnymi przypadkami. Prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie powiedział, że zabezpieczono wiele materiałów.
5: W tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu.
4: Sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska liczy na wyjaśnienia, w szczególności dlaczego rosyjska rakieta spadła właśnie tutaj, prawie 100 kilometrów od granicy.
6: Ludzie są właśnie tacy zaskoczeni, że tyle kilometrów. No i teraz jak słyszę, to w bardzo szybkim tempie to się przesuwało.
4: Na ten moment nie wiadomo, dlaczego rakieta spadła w Polsce. Czy był to przypadek, czy też celowe działanie Rosji. Z Tarnawy Kolonii, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: A w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić informacje o wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Inflacja w górę. Tak jak się spodziewali analitycy, w lipcu wzrost cen towarów i usług przyspieszył. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w kończącym się właśnie miesiącu inflacja skoczyła do 3%. Miesiąc wcześniej sięgała 2,5%. Zdaniem Marty Petki-Zagajewskiej z PKO Banku Polskiego w kolejnych miesiącach inflacja może rosnąć.
7: Częściowo inflacja może nawet wzrosnąć powyżej 3,5%, natomiast zakładamy, że fakt, że to będzie wzrost jedynie przejściowy, nie zmieni kierunku myślenia Rady Polityki Pieniężnej, której wciąż bliżej będzie do obniżek stóp procentowych niż podwyżek. Natomiast wydaje nam się, że na te obniżki przyjdzie nam poczekać trochę dłużej niż do września i pierwszego ruchu spodziewamy się dopiero w przyszłym roku.
2: Szczegółowe dane o lipcowej inflacji GUS poda w połowie sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
10: Najcieplej w tej chwili w Kozienicach, tu się nic nie zmieniło. 31 stopni wskazują tam termometry, temperatura będzie jeszcze wyższa, rośnie tam. Kozienice są w tej fali najcieplejszej części Polski. Najchłodniej w Kołobrzegu, 20 stopni. Dzisiaj temperatura do 38, ciśnienie 1002 hektopaskale spada.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
10: Jak w tej godzinie jest to nagranie, to pomyślałem sobie o tych, które były w poprzednich godzinach. Mówiłem Państwu, że są zespoły, które mają nagrania, które się z nimi kojarzą, tak jak chociażby Słodkiego Miłego Życia i Kombi. To nagranie kojarzy się chyba najbardziej z latem, z radiem. No może Una Paloma Blanca, czy Hurray Hurray i The Holy Holiday. To są te, które mogą z tym konkurować. Nikt inny. Zagrajmy.

0: To już pewne, to rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Jakie będą kolejne kroki? W Sejmie dziś informacje przedstawia minister obrony.
1: Polacy muszą usłyszeć, co się wydarzyło, co zostało zrobione, co zostanie zrobione, żeby się to nie wydarzyło jeszcze raz.
0: A na miejscu wybuchu w miejscowości Tarnawa Kolonia nadal pracują służby, zbierają szczątki i rozmawiają z mieszkańcami.
2: Takie to bezpieczeństwo jest zachwiane i ludzie są taki, zamiast dziś wyjść do żniwa, każdy jest jakiś przyblokowany.
0: W programie również, skoro są wakacje, to będziemy na grillu. Nieczęsto bowiem zdarza się, że grill doprowadza do rozpadu największej partii w parlamencie.
3: Kogo spotkałem, życzliwego z Prawa i Sprawiedliwości, zapraszałem. Nie wiem, czy się pojawią. Zakładam, że jakiś zakaz partyjny im to uniemożliwi, ale cały czas zaproszenie jest otwarte, łącznie z kierownictwem.
0: Karol Surówka, to jest W Samo Południe. Czy system obrony powietrznej zadziałał? Czy system alarmowy zawiódł? Co jest do pilnej poprawy? Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawia dziś w Sejmie informację po wczorajszym groźnym incydencie na Lubelszczyźnie. W miejscowości Tarnawa Kolonia rozbił się pocisk. Prokuratura dziś potwierdziła, że to rosyjski CH-101. Huk i błysk obudził wtedy mieszkańców. W pobliskich domach wypadły okna z framug. Polska poderwała myśliwce. W Lublinie uruchomiono systemy alarmowe. Łączymy się z Małgorzatą Naukowicz, która jest w Sejmie. Dzień dobry, Gosiu.
4: Dzień dobry.
0: Jakie nowe informacje przekazał szef resortu obrony?
4: No to może zacznę od tego, że jeszcze wczoraj takiej informacji ze strony rządu domagali się m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości. On mówił o tym rzecznik partii Rafał Bochenek, który przy okazji zarzucał rządzącym nieudolność.
5: Pomimo tego, że służby wiedziały jeszcze przed północą, że dojdzie do bombardowań, kompletnie do tego nie były przygotowane. Dziennikarze pierwsi się pojawili na miejscu zdarzenia o godzinie 6. Dopiero około godziny 7 pojawiła się żandarmeria. Sygnały dźwiękowe, ostrzegawcze, zostały syreny uruchomione 4 minuty po tym, jak już pocisk wylądował na ziemi. Pojawił się ten wielki 10-metrowy krater, który jest dzisiaj symbolem bezradności, nieudolności i niekompetencji tego rządu. Rząd zamiast czuwać nad bezpieczeństwem polskich obywateli po prostu śpi.
4: A wracając do pytania, wicepremier szef MON przedstawił kalendarium wydarzeń. Podkreślał, że wojsko w pierwszej kolejności zajmuje się bezpieczeństwem państwa, a nie wysyłaniem SMS-ów. Wypominał opozycji głosowanie przeciw programowi SAFE, z którego jest między innymi finansowana obrona antydronowa. Przypomniał też wypowiedzi kandydata PiSu na premiera Przemysława Czarnka, który chciał wstrzymać pomoc dla Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że w interesie naszego bezpieczeństwa jest to, by to właśnie nad Ukrainą zestrzeliwano rosyjskie rakiety.
6: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. W tej całej debacie, gdzie też są elementy, które trzeba poprawić, to nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10. Na pewno zadziałało lepiej niż 28 grudnia 2023 roku. I zadziałało 100 razy lepiej niż w Przewodowie i nie pod Bydgoszczą.
4: Wicepremier właśnie przypominał politykom PiSu, że to za ich rządów nie byli w stanie namierzyć rakiety, którą pół roku później w lesie pod Bydgoszczą właśnie odnalazła kobieta.
6: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach. 131 dni. Nie 131 godzin, nie 131 minut, 131 dni byliście niemi.
0: Tam w tle cały czas słychać spór, słychać te dyskusje posłów, także u ciebie w tle, Gosiu. I ten spór od wczoraj dotyczy przede wszystkim systemów alarmowych.
4: No tak, tu na tę krytykę zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Potem, jak przypomniał, że rząd PiSu wykreślił obronę cywilną z obrotu tutaj prawnego, wyjaśniał, że o wysyłaniu alertów decydują fachowcy z RCB, bo oni znają dynamikę zdarzeń. Zapowiedział też budowanie systemu ostrzegania i ochrony ludności. Mówił też, że będą zmiany w systemie ostrzegania.
7: Mimo że system alarmowy jest tak skonstruowany, że ten sam sposób powołuje alarm, czy ogłasza alarm, co odwołuje alarm. Ale już zdecydowaliśmy, że po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB. W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy, o których wam się nawet nie myśleliście o nich.
4: Wydarzenia z nocy ze środy na czwartek to w Polsce to konsekwencja przeprowadzonego przez Rosję zmasowanego ataku.

0: na Ukrainę.
1: Małgorzata Naukowicz, prosto z Sejmu, bardzo dziękuję. A na miejscu w miejscowości Tarnawa Kolonia cały czas trwają prace służb. Po uderzeniu rakiety powstał krater szerokości 10 metrów i głęboki na 5. Szczątki pocisku rozrzucone zostały w promieniu 200 metrów. Prace służb obserwuje dla nas nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: To co wiemy o pracach tam na miejscu?
2: One już się zakończyły, jeśli chodzi o te wstępne oględziny, które były na tym miejscu. I gdybyśmy tutaj przyjechali, no to ten lej jest już w całości zakopany, a teren został oddany właścicielowi. Teraz prokuratorzy przeszli do kolejnego ważnego etapu, czyli do analizy szczątków tej rakiety. W niej ma pomagać ekspert z Ukrainy, który już w przeszłości zajmował się podobnymi przypadkami. Prokurator Marcin Kozak, z którym dzisiaj rozmawiałam, jest on z prokuratury okręgowej w Lublinie, powiedział, że udało się zabezpieczyć materiałów.
3: Szczątki tej rakiety zostały zabezpieczone. W tym dwa elementy bardzo kluczowe dla identyfikacji tego obiektu latającego, a więc elementy elektroniki oraz elementy napędu. I te dwa elementy mamy zabezpieczone, a więc jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, z jakim obiektem latającym mieliśmy do czynienia.
2: I analiza tych elementów ma zakończyć się jeszcze dzisiaj. Później w kolejnym etapie śledczy będą ustalali, czym konkretnie był ten materiał wybuchowy, który znajdował się w rakiecie i jak duże stanowił niebezpieczeństwo.
3: Pobraliśmy próbki gleby z leja, z okolic leja, aby mieć możliwość przeprowadzenia badań chemicznych, aby ustalić, z jakiego rodzaju materiałem wybuchowym, materiałem pędnym mieliśmy do czynienia. To wszystko złoży się na końcową opinię biegłego, który odpowie nam na pytanie, z czym mieliśmy do czynienia, jaki rodzaj obiektu, jakie ewentualnie zagrożenie stwarzało w wypadku wybuchu.
2: Rząd już potwierdził, że pocisk, który wleciał do Polski, to konkretnie rosyjska rakieta manewrowa H-101. No i gdybyśmy przybliżyli, o co z nią chodzi, no to ona charakteryzuje się obniżoną wykrywalnością i w przeciwieństwie do rakiety H-102, która jest bliźniaczo niemal podobna, nie przenosi głowic jądrowych. Premier Donald Tusk, jak i zresztą wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniali, że wojsko monitorowało przelot tej rakiety, no i w każdym momencie było gotowe ją strącić. Jednak ta decyzja nie zapadła, no bo wszystko wskazywało na to, że zresztą tak jak się później okazało, rakieta spadnie w terenie niezabudowanym.
1: Dagmaro, wiem, że ty rozmawiałaś też z mieszkańcami, którzy chyba nadal jeszcze nie doszli do siebie po tym zdarzeniu.
2: Na pewno czuć wśród nich nadal taki duży niepokój. Wczoraj powiedziałabym, że jeszcze w tych początkowych godzinach było to wręcz przerażenie, no bo przecież nikt nie spodziewał się, że w nocy przed czwartą nad ranem spadnie jakaś rakieta w ich okolicy, tylko po prostu obudziła ich eksplozja i dym. Także to było dla nich niesamowicie przerażające, no to teraz po prostu oczekują wyjaśnień. No bo właśnie, nikt się tego nie spodziewał, mnożą się pytania i to są pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Tak mówiła sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska.
4: Trochę to dziwne. Ludzie też po prostu dyskutują też, dlaczego aż tutaj ona przyleciała, dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona. Tyle kilometrów. No i teraz jak słyszę, to w bardzo szybkim tempie to się przesuwało. No oczekujemy zbadania tej sprawy, wyjaśnienia.
2: A konkretnie było to prawie 100 kilometrów od granicy z Ukrainą. I na ten moment nie wiadomo, dlaczego ta rakieta spadła w Polsce. Czy to był przypadek, czy też może celowe, prowokacyjne działanie Rosji? Bo przecież dzień przed tym zdarzeniem w Lublinie premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
1: Dagmara Kędzior, która na miejscu obserwuje, co dzieje się w Tarnawie Kolonii. A my teraz postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania, które zadawali mieszkańcy.
5: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączony jest generał Roman Polko, były dowódca elitarnej jednostki GROM, uczestnik misji na Bałkanach, w Kosowie i Iraku, doktor nauk wojskowych. Dzień dobry, panie generale.
6: Dzień dobry.
1: To zacznę od tego pytania, które przed chwilą zadała mieszkanka Tarnawy Kolonii. Jak to możliwe, że pocisk rozbił się 100 kilometrów od granicy?
6: Przeleciał i się rozbił, bo nie został strącony przez środki obrony powietrznej Ukrainy. Bo nie zostało uzgodnione coś, co też wielu ludzi postulowało, między innymi ja, żeby jednak stworzyć taki pas, który pozwalałby niszczyć środki napadu powietrznego jeszcze nad terytorium Ukrainy, bo procedury, które obowiązują w Polsce, są wciąż procedurami na czas pokoju, stąd też pilot nie może działać tak, jak działają i systemy naziemne obrony powietrznej. Nie mogą być wykorzystywane w taki sposób, jak działają na Ukrainie, czyli mamy zamknięty obszar przestrzeni powietrznej. Mamy sygnał, właściwie już podany dobę wcześniej, że Rosja planuje taki atak, że

0: rakiety, drony wystartowały i to, co się pojawia w naszym obszarze, jest natychmiast likwidowane. Także jest wiele takich elementów, które na to się składa. Natomiast ja myślę, że ten nasz system obrony powietrznej działa już całkiem nieźle. Mam nadzieję, że będzie też ten program SAN, który będzie pozwalał działać efektywniej. No ale też te procedury warto dostosować do czasu, jaki mamy do czynienia, tej wojny hybrydowej.
1: Ale to znaczy też przestawienie tego systemu na tryb wojenny, system obrony powietrznej na tryb wojenny, bo jeżeli dobrze rozumiem, panie generale, to w systemie pokojowym
0: nie
1: my tego nie wychwycimy.
0: Tylko wojny hybrydowej. Jeżeli mamy obszar wojny, nie wojny, to trzeba ten obszar do tego obszaru wojny, nie wojny, czyli czegoś pomiędzy pokojem a wojną, dostosować i procedury, i algorytmy, i prawodawstwo. I tego nam brakuje. Brakuje strategii, która jest nieaktualna. Brakuje takich polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, czyli jak sobie politycy wyobrażają i przekazują wojsku, jak powinniśmy być chronieni, czyli na jakich zasadach możemy właśnie chociażby niszczyć środki napadu powietrznego. No i z pewnością trzeba dokonać pewnych uregulowań, które zwiększą kompetencje dyżurnego dowódcy obrony powietrznej, bo to przecież nie dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych powinien podejmować te ostateczne decyzje, ponieważ on nie jest w dyżurze 24/7. I oczywiście też, aby te kompetencje czy możliwości zwalczania środków napadu powietrznego były udzielane ludziom, którzy mają chociażby siłom, które dysponują naziemnymi. System NAREW, chociażby naziemne systemy obrony powietrznej, które po prostu nie mogą czekać, aż rakieta nad nimi przeleci z prędkością 900 km na godzinę, to nie mogą w tym czasie dzwonić do generała i pytać się, czy można ją zastrzelić, czy też nie.
1: A właśnie, bo rząd przekazał taką informację, że wojsko było gotowe do tego, żeby rakietę zestrzelić. W pana ocenie rzeczywiście wojsko miało techniczne możliwości ku temu, by rakietę strącić? No i czy to byłaby dobra decyzja?
0: Tak, to była konkretna informacja. Rzeczywiście samoloty były w dyżurze bojowym właściwie 2 godziny już zanim ta rakieta wleciała na terytorium Polski. Ona była śledzona, była namierzona i oczywiście pilot, który miał dokonać ostatecznej oceny tej sytuacji, też był zobowiązany do tego, aby jeżeli ją strąci, to uczynić to w taki sposób, aby nie wiem, nie stracić przy okazji, nie zniszczyć przy okazji jakiegoś budynku, tak jak to już miało miejsce.
1: No właśnie, to chyba w tej sytuacji bezpieczniej nie podejmować decyzji, niż ją podjąć.
0: To znaczy, można podjąć decyzję, ale chodziło o to, żeby działać w taki sposób, aby nie nad terenem zurbanizowanym ta rakieta była zniszczona. Ja wierzę też w te informacje, które otrzymujemy, że właściwie już ta rakieta była namierzona i gdyby sama nie eksplodowała, to wówczas byłaby zniszczona. Natomiast zupełnie czymś innym jest system komunikacji i informowania.
1: Właśnie koniecznie też pana generała muszę zapytać, co jest pilnie do poprawy o ten system alarmowania? Przede wszystkim pytają mieszkańcy.
0: Po pierwsze, to nie możemy tylko w jakiś sposób od kilku lat właściwie tłumaczyć ludziom, że dźwięk modulowany to coś się dzieje, a dźwięk ciągły to nic się nie dzieje, ponieważ taki komunikat nie niesie ze sobą żadnych informacji. Ludzie oczywiście mogą być obudzeni syrenami alarmowymi, ale muszą natychmiast otrzymać informacje albo w aplikacji, albo na telefon RCB, z której wynikałoby, ile mają czasu.
1: I nam przekazali, naszym reporterom mówili, że myśleli, że to kolejne ćwiczenia.
0: Tak jak to jest na Ukrainie. Po prostu na Ukrainie jest możliwość, są ludzie informowani o tym, że takie zagrożenie się pojawia. Tak jak dowiadujemy się o tym, że nadchodzą upały, to tak sobie to wyobrażam, że mieszkańcy Lublina powinni wiedzieć w przededniu, czy otrzymać taki sygnał, że, bo ten sygnał przekazał prezydent Zeleński, że Rosja planuje atak lotnictwa rakiet, dronów. W nocy powinien do nich dotrzeć, kiedy już wystartowały i te samoloty, rakiety, drony, to informacje, że taki start miał miejsce. Następnie powinna być informacja w czasie rzeczywistym przez zintegrowany system, że rzeczywiście zmierza, że rakieta przedarła się na terytorium Polski. Jest to rakieta balistyczna, rakieta manewrująca z prędkością poruszającą się 900 km na godzinę. W związku z tym nie ma sensu uciekać do schronów, tylko masz tyle czasu, że powinieneś znaleźć w mieszkaniu, własnym schronienie. To są

0: to jest tak, aby po prostu być w pokoju, którym jest, krótko mówiąc, bez okien w tym. No cóż, powinny być pewne elementy przekazywane, wręcz nawet obrazowane, tak aby ludzie mieli kontrolę nad sytuacją, wiedząc wcześniej, będą wiedzieli, na co się przygotować, czy spać na przykład w
1: ubraniach, największą butach, panikę wywołuje to, że nie wiemy, co się dzieje, że słyszymy syrenę i nie mamy pojęcia, dlaczego
0: ona wyje. Dokładnie tak. I powiem szczerze, że gdybym przebywał w Lublinie, też nie wiedziałbym, co robić, mimo że poradnik przeczytałem w jedną i drugą stronę kilka razy. Z pewnością nie włączałbym telewizora. Jest to ewidentny błąd w tym poradniku. To znaczy, nie przeszkadza w telewizji przekazywać komunikat o zagrożeniach, ale no dzisiaj te komunikatory jednak no to polegają na tych właśnie alertach wysyłanych albo to w aplikacji. No, mieszkańcom Lublina można tylko chyba na dzień dzisiejszy zalecić, żeby sobie te ukraińskie aplikacje instalowali w swoich telefonach. Ale wyobrażam to tak sobie i o tym też minister Kierwiński mówił, że w przyszłości no to wszystkie telefony, które będą w okolicy zagrożonej, to będą otrzymywały taki komunikat w
1: czasie. Miejmy nadzieję, że w najbliższych miesiącach rzeczywiście, tak jak to było zapowiedziane, ta zmiana nastąpi. Panie generale, ja jeszcze krótko zapytam o sam pocisk. Już wiemy na pewno, że był to pocisk rosyjski. Spowodował krater w wielkości 10 na 5 metrów. I teraz moje pytanie pierwsze. Czy był to uzbrojony pocisk, biorąc pod uwagę wielkość kratera? A drugie pytanie, czy to była zbłądzona rakieta, czy właśnie precyzyjnie wycelowana przez Rosję?
0: No pocisk, rakieta H-101 zawierająca ładunek wybuchowy, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, natomiast no, nie została zestrzelona, ponieważ no, ten atak był masowy na Ukrainę, na Lwów czy okolice. Pewnie mógł być też zmiana torlotu mogła być spowodowana chociażby obroną prowadzoną przez siły walki radioelektronicznej.
1: Czyli to nie jest powiedziane na 100%, że Rosja chciała sprawdzić nasze systemy obrony powietrznej, że to był jakiś sygnał po spotkaniu Załęskiego z premierem Tuskiem.
0: Wszystkie te ataki w rejonie granicy Polski, ale nie tylko Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, to są obliczone na to, aby zastraszyć Zachód, żeby testować sojusz NATO.
1: A jeżeli zbłądzi i trafi na nasz teren, to tym lepiej?
0: To tym lepiej, jeszcze jeżeli by kogoś zabiły, albo na przykład antyrakieta ukraińska by kogoś zabiła, no to tym lepiej dla Rosjan, bo wykorzystaliby to w swojej wojnie kognitywnej.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, doktor nauk wojskowych. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Grill zazwyczaj jest okazją do relaksu i spotkania ze znajomymi i luźnych pogawędek. Ten grill doprowadził jednak do politycznego trzęsienia ziemi i do ostatecznego rozpadu partii, która rządziła Polską prawie dekadę. Dziś w Warszawie spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z potencjalnymi wyborcami. Ma mieć formułę luźną, stąd zapowiedź grilla i kiełbasek. Tego luzu, w cudzysłowie, zdecydowanie nie poczuł prezes PiS Jarosław Kaczyński. Była to kropla, która przechyliła czarę i skłoniła prezesa do postawienia ultimatum byłemu premierowi. Reszta już jest polityczną historią. Doszło do rozpadu największej partii w polskim parlamencie. Ten grill obserwuje dla nas Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry.
1: Która już coś dostała na papierowym talerzyku do skonsumowania, czy jeszcze nie?
2: Praca.
1: Najpierw praca.
2: Najpierw praca, później przyjemności, tak jest. Ale rzeczywiście jest w czym wybierać. Jest oczywiście, jak to na grillu, kiełbasa, ale jest też pasztet z gęsiny. Przez chwilę rozważana była kaczka, na to jednak organizatorzy ze względu na wydarzenia ostatnich dni się nie zdecydowali. Tak żartują, że nie chcieli tu podgrzewać politycznej atmosfery, ale zadbali o dyspensę od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości. Tak. To prawda i jest dyspensa od miejscowego proboszcza, tak mówił Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
3: Mateusz Morawiecki po prostu policzył dzisiaj, ile może wykroić mandatów dla swoich ludzi, harcerzy z Prawa i Sprawiedliwości i stworzył Rozwój Plus. Bo się nie dogadali z Kaczyńskim, to jest proste.
4: Będzie dobrze, mi się wydaje, że to z czasem tam rozwody też się zdarzają w życiu ludzi, jakoś tam są tacy, co dochodzą do porozumienia, są tacy, co niekoniecznie.
1: Ale... To byli uczestnicy, z którymi rozmawiałaś, którzy komentowali no, wszystko to, co się działo w ostatnim tygodniu, a teraz posłuchajmy Krzysztofa Szczuckiego o dyspensie
5: właśnie. Będzie na pewno jakiś catering, jakieś jedzenie. Będzie live cooking z Grzegorzem Pudą. Z tego, co wiem, będzie tatar z gęsiny, więc na pewno warto przyjść, zobaczyć, zjeść. A i dla wierzących tutaj informacja, że także są starania o dyspensę od proboszcza miejsca, więc także katolicy będą mogli spróbować odrobinę mięsa na tym spotkaniu.

0: Jeszcze kilka dni temu to wydarzenie, ten piknik był planowany pod dwoma szyldami Stowarzyszenia Rozwój Plus i Prawa i Sprawiedliwości, no ale w ostatniej chwili ze względu na rozłam w partii grafikę trzeba było zmienić, ale się udało.
1: I emblematy Prawa i Sprawiedliwości zostały zamalowane, usunięte?
0: Usunięte. Nie ma śladu po Prawie i Sprawiedliwości, tak.
1: Oczywiście cały czas w tle są potężne, ale to potężne polityczne emocje, które towarzyszą rozpadowi największej partii w parlamencie.
0: To prawda, emocji nie brakuje, a oliwy do ognia dolał fakt, że 41 parlamentarzystów ze stowarzyszenia od Mateusza Morawieckiego założyło własny klub parlamentarny. Od wczoraj tak naprawdę ten klub w Sejmie już pod własną banderą działa, występuje. Mimo, że na to wydarzenie wszyscy zostali zaproszeni, otwarte były zapisy, można było się zarejestrować w internecie i tu się pojawić. Eurodeputowany stowarzyszenia Waldemar Buda polityków skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego dziś się tu nie spodziewa.
2: Tutaj jest słowo partia. Dzisiaj po wejściu na teren tego obiektu ma się nie pojawić. Jest zakaz. Kogo spotkałem, życzliwego z Prawa i Sprawiedliwości, zapraszałem. Nie wiem, czy się pojawią. Zakładam, że jakiś zakaz partyjny im to uniemożliwi, ale cały czas zaproszenie jest otwarte łącznie z kierownictwem.
0: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości żartował w rozmowie ze mną, że zaproszenie od Mateusza Morawieckiego nie otrzymał, bo by jeszcze coś zaśpiewał, coś, co by się byłemu premierowi nie spodobało.
3: Nie zaprosił mnie, a wie pani, to chyba by był niebezpieczny tam, bo ja świetnie śpiewam, wie pani, o tym doskonale ludzie wiedzą. Elvisa bym zaśpiewał na pewno, Krzysztofa Krawczyka. Na pewno nie zaśpiewałbym za tobą, pójdę jak na bal, ale mógłbym zaśpiewać i część bym mógł wyciągnąć. Jestem niebezpiecznym człowiekiem tam, dlatego mnie nie zaprosili.
0: Tak, Michał Wójcik mówił w rozmowie ze mną wczoraj, bo oczywiście tutaj polityków PiS-u skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego nie ma, a Prawo i Sprawiedliwość, które czuje oddech konkurencji na plecach, zapowiedziało wczoraj, że ze swoimi wyborcami spotka się za tydzień, 6 sierpnia.
1: Michał Wójcik, który nagrywa piosenki Elvisa, to może powiedzmy naszym słuchaczom, że czasami lubi o tym wspomnieć, prawda, Sylwia?
0: Wszystko się zgadza. Tutaj no, mógłby rzeczywiście być konkurencją dla tego grilla, ale tutaj rozmowa o poważnych sprawach, jak można usłyszeć, luźna atmosfera, ale tematy bardzo poważne, bo demografia, bo polityka, bo gospodarka, no ale śpiewania przy gitarze nikt nie zaplanował.
1: Jednym słowem jeszcze frekwencja, jaka?
0: No tutaj jest, można powiedzieć, kilkadziesiąt, około 100 osób, ale jest też grupa ludzi, która próbuje tutaj na teren się dostać. No tylko, że ten wymóg musiał być spełniony, czyli trzeba było najpierw zarejestrować się w internecie. Znacznie więcej było chętnych niż przewidzianych miejsc, tak usłyszałam od organizatorów.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: W programie teraz informacje z zagranicy. Około 50 tysięcy migrantów sforsowało granicę z Hiszpanią. Pogarsza się sytuacja w hiszpańskiej Ceucie. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tylko w ciągu ostatniej doby granicę eksklawy z Maroka przekroczyło nielegalnie blisko 50 tysięcy osób. Guardia Civil poinformowała również o wyłowieniu z morza 19 ciał. Michał Strzałkowski zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry.
1: Skąd taki duży napór na hiszpańską granicę?
5: No tak, rzeczywiście on jest duży i do Ceuty albo położonej nieco na wschód drugiej hiszpańskiej enklawy Melii też oczywiście migranci przybywali przez lata, ale to co się dzieje w ostatnich dniach jest rekordowe, większe nawet niż poprzedni kryzys migracyjny z 2021 roku. Tutaj oczywiście do końca nie jest to pewne, natomiast bez wątpienia wpływ na całą sytuację ma to, że w tym miesiącu hiszpański Sąd Najwyższy orzekł, że migranci próbujący się do Ceuty i Melii przedostać drogą morską i zatrzymani podczas tej próby przez hiszpańskie służby nie mogą być od razu en masse odwiezieni na brzeg marokański, tylko trzeba ich przewieźć do ośrodków migracyjnych, na przykład na terenie kontynentalnej Hiszpanii. Ceuta jest bardzo blisko Gibraltaru, więc to nie jest długi rejs. No i tam rozpatrzyć ich wnioski, co trochę zmieniło sytuację migracyjną i wiele osób mogło chcieć z tego skorzystać. Druga informacja, taka poszlaka, piszą o tym hiszpańskie media bardzo mocno, że pojawiła się plotka w Maroko, że Hiszpania jeszcze mocniej swoją politykę migracyjną poluzowała i właściwie każdy, kto się teraz do Ceuty przedostanie, no to będzie mógł uzyskać legalny

0: pobyt na terenie Hiszpanii i taka dezinformacja miała być w Maroko rozprzestrzeniana, stąd tak duży napływ ludzi akurat w tym momencie. Prawie 50 tysięcy ludzi, jak mówiłeś. W dużej mierze są to młodzi mężczyźni, choć też są kobiety, są dzieci. Z tych 50 tysięcy około 7 tysięcy to są osoby, które są niepełnoletnie. Ludzie dostają się przede wszystkim właśnie drogą morską, czasem płynąc w pław. Ceuta jest otoczona bardzo wysokim ogrodzeniem, też jest ogrodzenie po stronie marokańskiej. Jeden z marokańskich migrantów, Said, tak o swojej drodze opowiada.
1: Udało mi się przekroczyć granicę z Ceutą z samego rana. Byłem w większej grupie. To zawsze są grupy, bo grup nie da się łatwo zatrzymać. I teraz czekam od kilku godzin. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, co się stanie. Wiele osób przedostaje się morzem. Ja nie pływam najlepiej, więc głównie szedłem lądem. Najpierw wspiąłem się na ogrodzenie po marokańskiej stronie granicy, a potem pasem ziemi niczyjej poszedłem ku morzu. Ten hiszpański mur opłynąłem, ale to było tylko 200 metrów.
0: Jak poważna jest sytuacja, niech pokażą liczby. Mówimy o prawie 50 tysiącach osób, które się w ostatnich kilku dniach do Ceuty przedostały, a cała enklawa ma nieco ponad 80 tysięcy mieszkańców. Jeden z nich, pan José, tak mówi o swoich emocjach.
1: To całkowita porażka. Nasze służby zawiodły na całej linii. Zaczynam dochodzić do wniosku, że tylko metody Donalda Trumpa i natychmiastowe deportacje mogą zniechęcić migrantów. Trzeba natychmiast uruchomić marynarkę wojenną i zablokować migrantom drogę. To nie jest już pierwszy raz. Premierze Sanchez, działaj natychmiast albo podaj się do dymisji.
0: Jak bardzo też dramatyczna jest ta próba przedostania się do hiszpańskiej enklawy, niech pokaże to, że 18 osób podczas tych prób zginęło i jest też wielu rannych, więc to rzeczywiście wyglądało wszystko i dalej wygląda bardzo dramatycznie.
2: Czy jest możliwe, że będzie skoordynowana reakcja państw Unii Europejskiej na te zdarzenia, że zareaguje też Bruksela?
0: No, na razie reakcji takiej ze strony Brukseli nie mamy. To jest ten moment, kiedy w Unii Europejskiej zaczęły się wakacje. Pewnie te reakcje się pojawią, ale trochę dłużej trwa, zanim to się dzieje. Natomiast no, mamy pewne reakcje krajów członkowskich, bo trzeba też powiedzieć, że Hiszpania w ostatnim czasie decyzją premiera Sancheza zalegalizowała pobyt 500 000 osób, które się do Hiszpanii lata temu dostało nielegalnie. Premier Sanchez chciał w ten sposób uporządkować tę sytuację. Skoro te osoby i tak tu mieszkają, no to uregulujmy ich pobyt. No, ale to wywołało złość wielu krajów europejskich, bo tym samym te osoby mogą też i w Unii Europejskiej się osiedlać. No i teraz bardzo mocno władze Włoch krytykują Hiszpanię. Premier Meloni już sugeruje, że może by zawiesić obowiązywanie traktatu z Schengen wobec Hiszpanii. To samo powiedział Antonio Tajani, czyli szef dyplomacji włoskiej. W związku z tym został wezwany do MSZ-u włoski ambasador w Madrycie. Francja, kolejne kraje też dość krytycznie się do Hiszpanii odnoszą, mówiąc, sami sobie Hiszpanie tego piwa nawalili. Ale pojawia się jeszcze jedna, dosłownie powiem krótko, historia. Są podejrzenia w Madrycie, że być może to trochę specjalnie Maroko prowokuje znowu taki kryzys migracyjny, bo gdzieś zniknęli marokańscy strażnicy. Maroko ma trudne relacje z Hiszpanią i być może, tak jak to było 5 lat temu, jest to jakaś próba nacisku na Hiszpanię, no ale to są na razie teorie mediów hiszpańskich.
2: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Wracamy do kraju. Setki tysięcy osób bawią się na festiwalu Poland Rock, festiwal na lotnisku Broczyno, niedaleko Czaplinka. Miłość, przyjaźń, muzyka to hasło imprezy, która stoi pod znakiem koncertów, warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Na miejscu jest również ciekawy człowiek, Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
2: i to tło brzmi bardzo rockowo. Słyszę sprzęgającą gitarę.
4: Tak, ja też ją słyszę, aż szukałem takiego miejsca, gdzie będzie odrobinę ciszej, ale to na tym festiwalu...
2: to jest ciche miejsce na Poland Rock Festival, to
4: jest
2: ciekawe.
4: Bardzo ciche miejsce, należałoby chyba zrobić zdjęcie, skąd relacjonuję to, co się dzieje na Poland Rock Festival, ale w każdym razie faktycznie wszystko się tutaj zaczyna, drugi dzień festiwalu właśnie się powoli rozpoczyna.
2: I to chyba kulminacyjny moment.
4: Tak, bo pierwsi artyści na dużej scenie, na którą patrzę, zaczynają już swoje występy. Na małej scenie jest podobnie. Zaczynają się też warsztaty. Skoro jesteśmy przy temacie gitary, no to warsztaty gitarowe. Między innymi z Ksantypem, z którym właśnie o tych warsztatach rozmawiałem.
5: Nie trzeba mieć gitary, wystarczy przyjść i mieć chęć do tego, żeby złapać instrument, walnąć dwa akordy. Pokażemy, jak te akordy złapać, jak to zrobić i poczuć ten, zagrać na Poland Rocku. To najważniejsze, ale też po prostu no poczuć to, czym gitara elektryczna jest, bo jest to no niewątpliwie magiczny instrument, więc mamy nadzieję też, że przyciągniemy ludzi do tego, żeby po prostu grać.

0: grali na tych instrumentach.
1: To był Ksantyp, który prowadzi te warsztaty gitarowe. One już się rozpoczęły. Teraz słychać wyraźnie w tle gitarę, ale to jeszcze nie jest zespół Kobra Nocka. To nie jest też Daria ze Śląska czy Kasia Lins. To inny zespół. Dziś właśnie te osoby, które wymieniłem, te zespoły, zagrają na Polendroku. Będą też debiutanci, których znalazłem na TikToku, przyznaję. To zespół ADHD, czyli taka grupa nastolatków. Myślę, że oni totalnie zaskoczą tutejszą publiczność, a wieczorem na dużej scenie Nocny Kochanek Jam i koncert amerykańskiego zespołu POD. To już gwiazdy tego wieczoru.
2: Naprawdę musi wytężać głos Maciej Szewer. To w takim razie jeszcze wystawię twój głos na chwilę na próbę i zapytam o ludzi, z którymi rozmawiałeś, no bo spędziłeś też sporo czasu na pogawędki z uczestnikami tego festiwalu.
1: Tak, zdecydowanie tak. Byłem pod namiotem u niektórych uczestników, innych znalazłem w Słonecznikach, jeszcze innych spotkałem po drodze. Tu wyprzedza mnie właśnie pan, który przyjechał tutaj rowerem z kładakiem, ale rozmawiałem też z Weroniką, która przyjechała tutaj na 3 dni.
3: Czuję taką zmianę atmosfery, jak tylko przekraczam granicę tej bramy i mam taki luz totalny, o niczym się, jakby nie martwię się o nic.
1: Są też rodziny i to z bardzo małymi dziećmi. Posłuchajmy kolejnej i to całej rodziny.
4: Z 4 dzieci, na który Polendrok?
5: Nasz chyba 6, ale dla naszego 2-latka to już 3.
4: I tu ładnie widzę 2-latek w słuchawkach. Tak jak Jurek mówił, tak trzeba faktycznie?
5: Jak najbardziej. Jednak słuch tych najmniejszych jest bardzo ważny. On jest wrażliwy, więc chcieliśmy, żeby był zabezpieczony. On sam prosi, żeby mu je zakładać.
1: Ale i tak najciekawszym moim rozmówcą był pan Wiesław, który do setki ma dokładnie 23 lata.
6: I na razie jak jestem, to jestem. Będę jechał do domu najprawdopodobniej, powiem, że to jest mój ostatni Woodstock, Ale po 2 tygodniach jak odpocznę, powiem, w przyszłym roku jadę z powrotem. Tak to roku jest.
1: Dzisiaj organizatorzy festiwalu Poland Rock, dawniej festiwalu Woodstock, oczekują największego tłumu, największych tłumów i jednym słowem największego ruchu także na drogach dojazdowych.
2: Maciej Szewer, który zdecydowanie jest na miejscu, bardzo dobrze to słychać. Dziękuję za relację.
1: Dziękuję pięknie.
7: Polskie Radio. 1.
2: Wczuwa się powoli Maciej Szewer, prawda?
8: Bardzo. Myślę, że to będzie jego ulubiony
2: też
8: festiwal.
2: Mi się tak, wczoraj taki był niepewny, tak jeszcze badał teren, ale dzisiaj już się naprawdę mocno wciągnął.
8: Chociaż ja widziałam na jego prywatnym Facebooku zdjęcie właśnie z Poland Rock Festival i robi to wrażenie naprawdę, jak też wygląda praca w takich warunkach, gdzie jest ten tłum, gdzie jest gorąco, gdzie jest głośno, no i jest wrzawa. A pytanie, czy będzie wrzawa po wyjściu z kina, bo teraz...
2: Gdzie jest chłodno przynajmniej.
8: Gdzie jest chłodno. No, przynajmniej, bo teraz mam dla państwa propozycje właśnie filmowe. Człowiek Pająk powrócił. Nie wiem, czy ty jesteś fanem Spidermana, ale w kinach właśnie debiutuje najnowszy film Marvela, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. To jest 4. odsłona przygód Petera Parkera i to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, bo po 5 latach Spider-Man powraca na duży ekran, by znów zmierzyć się ze złem, by uratować swoją ukochaną. Pragnie wreszcie zrzucić ten kostium, no ale to mu się nie uda.
9: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
8: Pani zachwyceni, ja również, może dlatego, tak? Że jest dużo wątków takich miłosnych, społecznych w tym filmie, chociaż nie ukrywam, że nie jestem.
2: To
8: ja uważam, że dobrze. Okay. No ja nie jestem wielką fanką akurat tej serii. Fani zachwyceni, ale też i smutni, bo okazuje się, że najprawdopodobniej będzie to ostatnia część z serii, w której główną rolę odgrywa brytyjski aktor Tom Holland. 30-latek niedawno wystąpił w Odysei. Christophera Nolana robi wielką karierę, no ale chce się pożegnać z tą rolą, podobnie zresztą jak jego małżonka, podobnie Zendaya, wcielająca się właśnie w tym filmie, w Spider-Manie, w też jego ukochaną. No ale od dzisiaj w kinach także Młody Waszyngton. To jest film kostiumowy, film historyczny, opowieść o młodym człowieku, który stał się potężnym władcą, stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych i ojcem narodu.
10: I look forward to changing your opinion.
11: Much of that territory is unexplored. It's wild, unpredictable, and dangerous.
12: What are you called?
10: George Washington.
8: Ale w kinach także ostatni konsert ze znakomitym Willem Dafoe, który gra właśnie konsjerza w wiedeńskim luksusowym hotelu. Pracuje w nim od lat. Ten hotel ma zostać sprzedany i on robi wszystko, żeby do tego

0: tego nie doszło.
1: This is the house where I live. They say it's declining. Yellowed and wrinkled. Nonsense.
2: Wspaniała rola tego aktora. Jutro rozpoczyna się festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, a zamyka się, kończy się tegoroczny międzynarodowy festiwal Nowe Horyzonty, a tam chociażby przedpremierowo można jeszcze obejrzeć najnowszy film Pedro Almodovara, Gorzkie Święta, o którym opowie nam krytyk filmowy Marcin Radomski.
3: Muzyka, ale też ten świat wykreowany przez niego, scenografia, kolory, takie pastelowe, piękne. To jest coś, co charakteryzuje kino Pedro Almodovara i oczywiście opowieści. Często mówił o kobietach w różnych sytuacjach kryzysowych, ale też o mężczyznach coraz częściej, szczególnie w tych ostatnich filmach, kiedy zastanawia się już nad swoim życiem.
2: I rzeczywiście tymi kolorami można się zachwycić, jak to u Almodovara. Ale zachwycać się można w ogóle kinem, oglądać należy właśnie w te wakacyjne wieczory, zwłaszcza dobre kino.
4: Martyna Podolska, bardzo dziękuję i przywieź nam coś z Kazimierza Dolnego koniecznie.
2: To koguciki, tam są koguciki.
4: Bardzo prosimy. I chyba cebularze też bardzo dobre. Błażej Prośniewski pojawił się w studiu,
5: dzień dobry,
4: który będzie mówił o naszym prawie do naprawy.
5: Tak, bowiem dziś w życie wchodzą unijne przepisy, dyrektywy prawo do naprawy. Te przepisy mają zachęcić konsumentów, jak sama nazwa wskazuje, do naprawiania zepsutych urządzeń zamiast ich wymieniania.
4: A Polska jak zwykle przepisów jeszcze nie implementowała.
5: No właśnie, niestety na razie my Polacy na efekty tej dyrektywy będziemy musieli jeszcze poczekać, bo polskie przepisy w tej sprawie nie zostały przygotowane. Rząd ma nimi zająć się jesienią. Tak czy inaczej, najważniejszą zmianą dla klientów, jak mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie jednorazowe wydłużenie o 12 miesięcy okresu gwarancji, jeśli wybierzemy naprawę zepsutego sprzętu zamiast jego wymiany.
6: W przypadku, kiedy w tym okresie odpowiedzialności 2 lat zepsuje nam się jakaś pralka, wybierając wymianę sprzętu na nowy, nie mamy tutaj żadnego wydłużonego okresu. Nic wprowadzenie tej dyrektywy w życie nie zmienia. Kiedy konsument wybierze jednak naprawę, zyskuje dodatkowe 12 miesięcy na to, aby ewentualnie jeszcze, gdyby coś się z tym sprzętem działo, ponownie skorzystać z tego prawa i go naprawić.
5: Ponadto urządzenia AGD czy RTV mają być tak projektowane, aby można było je rozmontować, serwisować i naprawiać z wykorzystaniem dostępnych części zamiennych. Te mają być dostępne w rozsądnej cenie. Niestety w dyrektywie nie jest nigdzie zdefiniowane to, czym jest ta rozsądna cena.
4: A propos rozsądnych cen, mamy najnowsze dane o inflacji.
5: Tak, dziś GUS podał wstępne dane o inflacji w lipcu, które potwierdziły to, czego spodziewali się ekonomiści. Wzrost cen w kończącym się właśnie miesiącu przyspieszył. W efekcie inflacja w ujęciu rocznym wzrosła do 3%. W czerwcu, przypomnijmy, ten wskaźnik ukształtował się na poziomie 2,5%. A skąd to przyspieszenie? Tu też bez niespodzianki. Stało się tak głównie za sprawą paliw, których ceny ostatnio poszybowały, wyjaśnia Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka z banku PKO BP.
7: One w skali miesiąca wzrosły o blisko 14%, odzwierciedlając zarówno to, co działo się na globalnym rynku, czyli wyższe ceny ropy naftowej, jak również zakończenie programu CPN. Skalę wzrostu inflacji ograniczały, i to nie pierwszy raz, ceny żywności, które w tym sezonie letnim kształtują się wyjątkowo korzystnie i w lipcu były niższe nie tylko miesiąc do miesiąca, ale także rok do roku.
5: No tak czy inaczej. Tak czy inaczej inflacja przyspiesza i jak twierdzą ekonomiści, przejściowo może ona do końca roku zbliżyć się nawet do poziomu 3,5%.
4: Czyli ceny nie będą już rozsądne. Mniej rozsądne.
5: Będą mniej rozsądne.
4: Tak, Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo. A propos nierozsądnych cen. Korki, wzrost cen za noclegi, tłumy na szlakach i na popularnych krupówkach. Druga połowa wakacji to szczyt letniego sezonu w Zakopanem. Początek wakacji nie rozpieszczał górali. Teraz jednak pod Tatry dotarły dziesiątki tysięcy turystów. W zakopiańskich Kuźnicach przed słynną kolejką na Kasprowy Wierch jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle.
8: Dzień dobry.
4: Powiedz, czy rzeczywiście możemy już mówić o kulminacyjnym momencie wakacji?
0: No tych pomiarów kulminacyjnego momentu wakacji w Zakopanem jest kilka. Jeżeli ten szczyt sezonu mierzyć korkami na Zakopiance i na ulicach samego Zakopanego oraz kolejką do kolejki na Kasprowy Wierch, no to tak. Rzeczywiście w Zakopanem tworzą się korki, zwłaszcza przy miejscach parkingowych i w rejonie Krupówek, a na wyjazd na Kasprowy Wierch czeka obecnie kilkaset osób. Tłumy przemierzają też popularne w tym rejonie szlaki w stronę

0: hali gąsienicowej Giewontu czy na Kalatówki.
1: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku, na piechotę.
2: Tylko na nogę. U góry chłodniej, na pewno tutaj bardziej gorąco. 21 stopni na Kasprowym. Aha. Tutaj troszkę więcej, 28-29 chyba teraz.
3: Do hali gąsienicowej.
1: Troszeczkę ciepło.
0: Widzę, że kolor skóry czerwony.
4: Tak, grzało. A my już od wczoraj chodzimy, dajemy się opalić i dajemy się słońcu, żeby nas trochę podgrzewało.
0: Zima. Ale czapka widzę na głowie.
4: Tak, tak, no żeby jakoś głowa była bezpieczna.
5: Tłumy są. Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tak samo jak myśmy zrobili zresztą.
0: Jak Państwo słyszeli, turystom najmocniej doskwierają upały. Tylko w tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu zatrzymania krążenia. Ratownicy TOPR coraz częściej wzywani są do zasłabnięć, przypadków odwodnienia czy udarów. Na najtrudniejszych odcinkach szlaków na Giewoncie, Orlej Perci czy na Rysach często tworzą się kolejki. Przestrzega Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
6: I też mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego, czyli wystarczy, że na wąskim szlaku jedna osoba popełni błąd albo jest mniej sprawna i idzie to, że tak powiem, wolniej, i to ma reperkusje, odbicie na pozostałych uczestnikach takiej wycieczki.
0: No jak Państwo słyszeli, nie tylko policja kieruje ruchem na Zakorkowianej, Zakopiance czy w samym Zakopanem, ale też ratownicy TOPR robią to samo na niektórych tatrzańskich szlakach, a sami turyści starają się rozładować zmęczenie i nerwy na różny sposób. W ostatnich dniach sieć obiegło nagranie tak zwanej meksykańskiej fali, którą zainicjowali turyści czekający w długiej kolejce na Rysy. Oczywiście tym kulminacyjnym momentem będzie długi sierpniowy weekend tego letniego sezonu w Zakopanem, ale już teraz górale nie mają powodu do narzekania. Zajętych jest 75% miejsc w hotelach, pensjonatach i w apartamentach. Wzrosły też ceny, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Na dziś pełne obłożenie, na dziś upragniony gwar, na dziś no niestety dla konsumentów, ale dla przedsiębiorców słuszna zwyżka ceny. Obłożenie w tych pierwszych dwóch tygodniach no faktycznie mogło niewiele przekroczyć 50%, ale z każdym kolejnym tygodniem wakacji wzrastało o kilka. Dzisiaj wiemy, że jesteśmy już w okolicach 75% w średniej, ale oczywiście wiele obiektów raportuje upragnione 100% obłożenia.
0: O ile średnio jedna noc w pokoju dwuosobowym w hotelu trzygwiazdkowym niedaleko od Krupówek w lipcu kosztowała około 500 zł, to teraz już ostatnie wolne miejsca trzeba zapłacić ponad 600 zł. Jeszcze na koniec rzut oka na prognozy pogody. Przed turystami dwa słoneczne dni, jednak w niedzielę i w poniedziałek prognozowane są burze, które, przypomnijmy, w górach mogą być szczególnie niebezpieczne.
8: Paweł Pawlica z Zakopanego, bardzo dziękuję za relację. A Andrzej Grabowski z naszej redakcji sportowej jest chyba zachwycony tym, że meksykańska fala
9: zawitała
8: do kolei,
9: że zrobimy. Hej,
8: na Podhalu. Hej, to już chyba
9: ale
8: jest
9: tak bez
8: sport
9: zrobiłeś.
8: Nowy. Stanie w kolejce na Podhalu. Na pewno wytrzymałościowy jest to sport.
9: To też, ale to taki ambitny sport.
8: Kibice piłki nożnej na wieść o tej organizacji jednak nie świętują.
9: No zależy.
8: To jest chyba najbardziej znienawidzona organizacja świata.
9: A z drugiej strony, nie wiem, czy widziałeś, 54 tysiące euro kosztuje replika Pucharu Świata FIFA.
8: O FIFA właśnie mówimy.
9: Benjamin Mendy wystawił z Pogoni Szczecin replikę Pucharu Świata, który zdobył 8 lat temu z reprezentacją Francji. 54 tysiące euro to nie jest jakoś tak bardzo dużo, a pamiątka przyjemna, ale to jeśli chodzi
8: o... bardzo dużo.
9: Tak, ale jeśli chodzi o FIFA, to chyba jedyna obecnie przyjemna rzecz, ten Puchar Świata, bo on rzeczywiście zawsze wyglądał okazale. I coraz więcej mówimy oczywiście siłą rzeczy o tej chęci prywatyzacji, jak to niektórzy mówią, mundialu, o tym, że Gianni Infantino miałby wielką ochotę założyć taką spółkę, w której pewnie za kilka lat sam by się pojawił na jakimś ważnym stanowisku, potem jak wygasłaby jego kadencja jako prezydenta FIFA i by w ten sposób dalej miał wpływ na te przede wszystkim olbrzymie pieniądze związane z mundialami. Przypominamy, 15 miliardów dolarów na tym turnieju sama FIFA na ostatnich Mistrzostwach Świata, tych amerykańskich, FIFA właśnie zarobiła. UEFA, jak już Państwo słyszeli nieraz zapewne, bojkotuje rozgrywki FIFA do czasu, dopóki Gianni Infantino nie powstrzyma tych swoich bardzo ambitnych planów. W jakimś stopniu do tych apeli przyłącza się CONCACAF, czyli organizacja północnoamerykańska, środkowoamerykańska i karaibska. Oni co prawda nie są tak radykalni, tak samo jak Azjatycka Federacja Piłkarska, ale przyłączają się do tych apeli, więc już

0: ponad 100 krajów jest przeciw pomysłowi Gianniego Infantino, więc ciekawe, w którą stronę to zmierza, tym bardziej, że z pracy dla FIFA zrezygnował Carlos Codeiro, czyli jeden z najbliższych współpracowników Gianniego Infantino, więc no ciekawe, czy Gianni jest odporny na presję, czy okaże się być taki bardziej teflonowy.
1: To drugie ja obstawiam. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej.
0: Oczywiście, bo kwalifikacje do Conference League niezmiennie trwają. Wczoraj, przypominamy, awansowały dalej i Raków Częstochowa i GKS Katowice. Raków za tydzień zagra ze szwedzkim Hammarby, GKS z HPL-em Tel Awiw. I już wiemy, że oba kluby przełożyły mecze tej przyszłotygodniowej trzeciej kolejki Ekstraklasy na później. Na dzisiaj już rusza kolejka numer 2. Na początek tak raczej spokojnie. Wisła Płock kontra Widzew i Motor kontra Jagiellonia. Chociaż z drugiej strony może być dość ciekawie. Zobaczymy. Beniaminek Wieczysta, Kraków, ściągnął nowego zawodnika, obrońcę Mateusza Wieteskę. To zawodnik, którego dobrze znamy między innymi z reprezentacji Polski, ale zawodnik, który przez ostatni rok właściwie nie grał, bo leczył kontuzję w lidze tureckiej. Wielka polityka, o niej dużo mówimy. Jedna związana z Giannim Infantino i FIFA, druga związana z Donaldem Trumpem, wojną na Bliskim Wschodzie i powikłaniami po tejże. No i na przykład NBA, koszykarska słynna liga, właśnie zrezygnowała z organizacji przedsezonowych meczów w Abu Zabi, które organizowała od 4 lat.
2: W październiku 2025 roku drużyna New York Knicks rozegrała dwa spotkania z Philadelphia 76ers. Tradycyjnie każdego roku dwie drużyny rozgrywały tam po dwa mecze. Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich znajduje się na liście celów ataków odwetowych Iranu za działania Izraela i USA. NBA nadal jednak planuje organizację kolejnych meczów w Abu Zabi w przyszłości. W styczniu liga ogłosiła przedłużenie współpracy z miejscowym Departamentem Kultury i Turystyki. Władze poinformowały wówczas, że nazwy drużyn mających wziąć udział w jesiennej edycji rozgrywek zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Teraz wszystko zostało wstrzymane. NBA zapowiedziało również, że w przyszłości do Abu Zabi przeniesiona zostanie NBA Global Academy. Akademia ta zapewnia edukację oraz szkolenie koszykarskim elitarnym zawodnikom w wieku licealnym z całego świata. Z Miami dla Sportu Radiowej Jedynki, Jan Pachlowski.
0: A przecież w Formule 1 całkiem niedawno ogłoszono, że Grand Prix Bahrainu ma się odbyć, uwaga, w Malezji, a kończące sezon rundy na Bliskim Wschodzie, kto wie, czy nie zostaną przeniesione do Europy. Także tak Donald Trump trochę wpływa, można powiedzieć, na światowy sport również.
1: Napędzając wydarzenia sportowe Europie, chyba nie o to mu chodziło.
0: Tak, trochę mi się przypomina pandemia koronawirusa, bo to co się dzieje tam na Bliskim Wschodzie, to zaczyna przypominać troszeczkę nam czasy covidowe. I jeszcze jedna sprawa dość ciekawa. Piotr Sierzputowski, dobrze znany kibicom tenisa w Polsce, bo to trener, który doprowadził Igę Świątek do pierwszego wielkiego sukcesu, czyli do wygrania French Open w 2020 roku. Jak poinformował Sport.pl, a Piotr Sierzputowski potwierdził, Piotr został właśnie nowym trenerem znakomitej Łotyszki, Jeleny Ostapenko, która nieraz była takim przekleństwem Igi Świątek, więc dość ciekawie tutaj się sytuacja układa.
1: I to zobaczymy. Jeszcze będzie teraz miała wewnętrzne informacje.
0: No, może być dość ciekawie, może być dość ciekawie. Oprócz tego przypominamy jutro półfinał Ligi Narodów Siatkarzy. Polacy zagrają ze Słoweńcami, bo wczoraj wygrali z Ukraińcami, więc w sporcie choć taki okres niby spokojniejszy, to wciąż nudy nie ma.
1: Nie ma sezonu ogórkowego, nawet w sporcie. Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: To był Sport i to był program W Samo Południe w radiowej jedynce. Przed mikrofonem Karol Surówka, a Krzysztof Grzybowski i program Tylko Szczerze już po 13.

0: Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice w pobliżu Pietrzykowic zepsuła się ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 144 kilometrze. I tutaj niestety jest długie spowolnienie przy wjeździe do Wrocławia od strony Legnicy aż do Nowej Wsi Wrocławskiej. Teraz informacja od naszego słuchacza.
2: Proszę ostrzec kierowców A2 w kierunku Warszawy, żeby uciekali z jazdem Łowicz-Brzeziny, bo zaraz za zjazdem są dwa wypadki i do zjazdu Skierniewice autostrada będzie nieprzejezdna na pewno jeszcze dłuższą chwilę.
1: I rzeczywiście cały czas ta sytuacja między Łowiczem a Warszawą jeszcze się utrzymuje. To trzy zdarzenia drogowe. Po pierwsze między węzłami Łowicz-Skierniewice. Tutaj jedna osoba została ranna w zderzeniu trzech samochodów osobowych i całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy na 391 kilometrze, na 383. Między węzłami Łódź-Północ-Łowicz zablokowany jest lewy pas w kierunku stolicy, także po kolizji trzech osobówek i jeszcze A2 z Łodzi w kierunku Warszawy na 398 kilometrze, niedaleko zjazdu do Skierniewiec po kolizji ciężarówki z busem zamknięty jeden

0: Też w kierunku Warszawy, więc tutaj trzy zdarzenia na odcinku kilkunastu kilometrów, w tym jedno, które doprowadziło do całkowitego zamknięcia autostrady. Tutaj trzeba jechać objazdem, najlepiej zjechać już węzłem Stryków, krajową 14, potem można 70 wrócić na wysokości Łowicza na autostradę A2 albo pojechać dalej drogą krajową numer 92. Teraz jeszcze S6, odcinek między węzłami Koleczkowo-Gdynia Wielki Kack w pobliżu Chwaszczyna. Tu po awarii samochodu osobowego zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdyni na 35 kilometrze i ruch naprzemienny utrzymuje się nadal na ósemce między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi.
1: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Rosyjska rakieta w Polsce. Minister obrony w Sejmie mówił, jak zadziałało wojsko. O szczegółach za chwilę nasza reporterka. Wszyscy oskarżeni. Uniewinnieni jest wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Psy wyjątkowo wrażliwe na upały. Policja przypomina właścicielom, czego absolutnie nie powinni robić. Służby zadziałały prawidłowo. Po upadku rakiety na Lubelszczyźnie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Sejmie przedstawił posłom informację w tej sprawie. Szef MON podkreślał, że spośród krajów wschodniej flanki NATO najbardziej przejrzyście informuje o swoich działaniach. W wystąpieniu wicepremiera przysłuchiwała się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, na co jeszcze zwraca uwagę minister obrony?
2: No, kilka razy podkreślał, że strategią bezpieczeństwa Polski jest oddalanie Rosji od naszych granic. Wypominał też politykę opozycji, antyukraińską retorykę. Mówił też, że Polska musi budować silne sojusze.
3: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego.
2: Wicepremier apelował też, by politycy opozycji, jak się wyraził, zeszli na ziemię i dostrzegli realne zagrożenia, jakim jest Federacja Rosyjska. Wstawił się też za polskimi żołnierzami.
3: Nie decydujcie o to, kiedy żołnierz ma strzelać i podejmować decyzje. Zróbmy wspólnie warunki, żeby Polska była najbezpieczniejsza. Jeżeli nie potraficie pomóc, przynajmniej przestańcie przeszkadzać.
2: Wydarzenia z nocy ze środy na czwartek w Polsce to konsekwencja przeprowadzonego przez Rosję zmasowanego ataku na Ukrainę.
1: Z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Dziękuję. Mateusz Morawiecki mobilizuje swoich zwolenników. Stowarzyszenie byłego premiera organizuje w Warszawie piknik z grillem. To spotkanie wywołało polityczne trzęsienie ziemi i tak naprawdę przesądziło o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Choć formuła jest otwarta, organizatorzy pikniku, polityków PiS-u się nie spodziewają, bo nie opadły jeszcze emocje towarzyszące podziałowi. Mogą natomiast pojawić się posłowie Polski 2050. Na grillu jest nasza reporterka Sylwia Białek. Powiedz, co się tam teraz dzieje? Jaka jest atmosfera? Czy jest gorąco?
4: Żar leje się z nieba, ale uczestnicy grilla temperatury już nie chcą podnosić. Mateusz Morawiecki mówił o planach stowarzyszenia. Spory polityczne chce jednak już zostawić za sobą.
5: Zdecydujmy się na pozostawienie za sobą pewnych sporów, które tracą na znaczeniu. Stają się coraz bardziej opowieściami, sporami z życia chrząszczy.
4: Mateusz Morawiecki o tym grillu mówi, że to tak naprawdę festiwal pomysłów. Witał starych i nowych znajomych. Wśród tych starych członków PiS-u nie ma, ale szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgodziła się, by politycy z jej ugrupowania, którzy zaproszenie dostali, się pojawili. Jak mówiła, nie obawia się, by doszło do jakichś politycznych transferów.
6: Nie obawiam się. Wiem, kto dostał. Jesteśmy w pełnym kontakcie. Absolutnie się tego nie obawiam.
4: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz sama się jednak na warszawską Pragę nie wybrała.
1: Z grilla u Mateusza Morawieckiego Sylwia Białek. Dziękuję za relację. Finał sprawy zabójstwa Iwony Cygan. Po 8 latach procesu sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych. Prokuratura zarzucała, że 17-latkę, której ciało 28 lat temu znaleziono nad Wisłą, zamordował Paweł K. we współpracy z ojcem. Na ławę oskarżonych trafiła też przyjaciółka Iwony oraz 14 byłych policjantów ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Śledczy zarzucali funkcjonariuszom niedopełnienie obowiązków, a części z nich także manipulowanie dowodami. Nikt z oskarżonych nie przyznawał się do winy.
7: To są aktualności jedynki.
1: Zostawienie psa w aucie to przestępstwo, przypomina policja. 5 czworonogich

0: nogów pozostawionych w upał. W rozgrzanym samochodzie uratowali funkcjonariusze w gminie Łaszczów na Lubelszczyźnie. Ich 76-letni właściciel odpowie za znęcanie się nad zwierzętami, mówi aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
1: Policjanci otrzymali informację, że w zaparkowanym od dłuższego czasu aucie mogą przebywać zwierzęta. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Przez szyby zauważyli 5 psów znajdujących się wewnątrz auta. Zwierzęta były w złej kondycji. Do czasu przybycia na miejsce lekarza weterynarii mundurowi zaopiekowali się czworonogami. Zostały odebrane właścicielowi i tymczasowo umieszczone w schronisku.
0: Właścicielowi zwierząt grozi do 3 lat więzienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
0: Po południu przelotne opady deszczu mogą pojawić się na Mazowszu. IMGW ostrzega też przed burzami, które wieczorem przejdą przez Podkarpacie, Mazowsze i Podlasie. Najcieplej jest w tej chwili w Radomiu. Słupki i rtęci sięgają tam 35 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 82 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Szczucinie 87, przybyło 2, w Zawichoście 181, ubyło 5, w Puławach 81, ubyło 1, w Warszawie 115, bez zmian. W Kępie Polskiej 166, bez zmian. W Toruniu 93, ubyło 3. W Tczewie 232, ubyło 7. Na Sanie w Przemyślu 82, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 60, przybyło 1. Na Bugu we Włodawie 61, bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 112 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. U Ujściany Sykłockiej 274, przybyło 4. W Malczycach 115, bez zmian. W Połęcku 30, przybyło 4. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 119 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 158, ubyło 6. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Reklama. Autopromocja.
11: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły.

piosenki, do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźne

0: bardzo i chcielibyśmy dzisiaj, żeby Państwo poczuli się tak, jakby Państwo byli tutaj z nami do godziny 16. My i nasi goście pierwsi już są, zobacz, i to ci ważni goście.
1: Ci najważniejsi,
0: ci najważniejsi, którzy sobie to wszystko tutaj...
1: Bez nich by tego nie było.
0: Tak właśnie, zaraz zapytamy.
1: Oni, tak jak Zbigniew Wodecki, lubią wracać tam, gdzie byli już.

0: I wszystko się zgadza. Jest i chłopak z pięknym głosem, i jest chłopak, co prawda, nie ze skrzypcami, tylko z fortepianem. Jesteśmy w Otwocku Wielkim, gdzie dziś rozpoczyna się wyjątkowy festiwal. No i teraz o tym festiwalu rozmawiać będziemy.
1: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz, czyli panowie, którzy od początku to wszystko sobie wymyślili, stworzyli i dzisiaj będziemy mogli podziwiać tego efekty. Lubię wracać tam, gdzie były.

0: Już, jak śpiewał pan Wodecki, to tak trochę o was, panowie, i o tej idei, bo to już drugi raz.
1: Myślę, że tak. My lubimy wracać w to miejsce, szczególnie tutaj na naszą wyspę tak naprawdę, gdzie odbywa się festiwal. I też zauważyliśmy, że ludzie chyba też chcą wracać tam, gdzie my, bo to jest już druga edycja i spodziewamy się dużej frekwencji.
2: No, możemy już śmiało powiedzieć, że bilety zostały wyprzedane. To znaczy, że ludzie, mówiąc językiem biznesowym, kupili wasz pomysł. Pomysł, który polega na tym, żeby wyprowadzić muzykę poważną z poważnych miejsc i oddać ich ludziom, i oddać ją ludziom.
0: Czy wy gdzieś to podpatrzyliście? Czy to narodziło się w waszej głowie? Czy tego brakowało w Polsce? Jak to było?
3: Myślę, że tego w ogóle brakowało, bo świadczą o tym opinie artystów pierwszej edycji, którzy mówili nam wprost, że nigdy nie byli na takim festiwalu i że przeżyli niesamowite doświadczenie. I ja myślę, że najwspanialsza muzyka klasyczna zasługuje na to, żeby odkrywali ją nowi słuchacze, ale żeby tak było, to trzeba ją podawać w sposób, który jest jasny, który jest przyjazny dla tych słuchaczy i z tego założenia wychodzimy.
0: A czy jest coś, czego nie wolno złamać? Czy jest jakaś granica, której nie wolno przekroczyć nawet w tych trampkach czy krótkich spodenkach na trawie, na takich koncertach, jakie nas dzisiaj czekają, takiej muzyki?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że przede wszystkim nie można forsować bramek, żeby nie próbować się dostać do garderu artystów. To tego nie wolno robić.
2: O, to skoro jesteśmy... Ale...
1: Nie no, proszę, proszę.
2: Skoro jesteśmy przy garderobach artystów, dużo się mówi, kiedy przyjeżdżają wielkie gwiazdy muzyki popularnej, Beyoncé, Jennifer Lopez. Dużo się mówi i dużo emocji wzbudza to, co ci artyści, te artystki mają zapisane w kontraktach. Jedna chce mieć różę, druga chce mieć
0: specjalną wodę
2: poduszki.
0: Mineralną.
2: Wy jesteście
0: skąd.
2: Artystami, którzy też podróżują po świecie i pewnie takie zapisy w swoich kontraktach macie. Jak to wygląda w świecie muzyki poważnej?
3: No, muszę powiedzieć, że nie jest to takie popularne i ja szczerze mówiąc, my tutaj jako nie spotkaliśmy się z jakimiś wymagającymi rajderami artystów, ale możemy chyba zdradzić, że raz dla żartów daliśmy w nasz rider taką konkretną czekoladę, żeby była.
1: Czekolada z okienkiem, tak?
3: Tak, i byliśmy zdumieni, kiedy ta nasza prośba została spełniona. I naprawdę nawet poczuliśmy się jak gwiazdy.
1: I to nie tak, że była jedna lub dwie, bo dwóch artystów, tak, tylko było ich z 8.
2: To, co jest wyjątkowe też w waszym przedsięwzięciu, to, że nie zostawiacie słuchaczy i słuchaczek samych z muzyką, tylko zawsze po koncercie zapraszacie ich na spotkanie z artystami. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli w ogóle mówimy o festiwalach muzycznych. To znaczy najbardziej zapadają nam w pamięci te, w których nasi artyści, nasze gwiazdy, idole schodzą do nas, żebyśmy mogli z nimi porozmawiać i po ludzku poczuć, że to też są ludzie z krwi i kości. Wy dajecie taką możliwość.
1: Od razu z Aleksandrem przy tworzeniu festiwalu mieliśmy ten pomysł, który był jakby takim początkowym pomysłem, że jeżeli ktoś u nas gra, to od razu pytamy, czy będzie w porządku z tym, żeby właśnie pójść na naszą małą scenę, żeby z nami porozmawiać, ale nie tylko z nami, tylko właśnie z tą publicznością, która będzie ich słuchać. Jest to dla nas o tyle ważne, że sami bardzo to lubimy. Zawsze jak gramy razem na trasie koncertowej, to robimy to tak zwane meet and greet, bo jest to dla nas dość cenne też doświadczenie jako tych, którzy właśnie wykonują tą muzykę, żeby zobaczyć, z kim mamy do czynienia. Kto jest tą osobą, która przychodzi i słucha, decyduje się na to, żeby wybrać takie wydarzenie kulturalne, a nie inne. Więc dla nas to jest bardzo, bardzo cenne i dlatego próbujemy to tutaj zaproponować na naszym festiwalu.
0: Jak wygląda taki idealny dzień według dyrektorów tego festiwalu? Od rozłożenia koca pod sceną po ostatni utwór na Silent Disco?
3: No tak, to się toczy wszystko bardzo szybko. Chcemy, żeby wszystko to, co zaplanowaliśmy, się udało i mamy nadzieję, że tak będzie.
0: Zaplanowaliście dużo.
2: Jeśli chodzi o wasze role, które pełnicie w trakcie tego wydarzenia, to nie jest jedynie dyrektorowanie artystyczne, ale także będziecie tutaj występować. Co więcej, jesteście konferansjerami. Zastanawiam się, w tej chwili, a jesteśmy na ile godzin do rozpoczęcia koncertu? Dwie?
3: No, tak.
0: Trochę ponad dwie.
2: To teraz, która rola najbardziej was stresuje?
3: No muszę powiedzieć, że stresujące było i jest cały czas przechodzenie z jednej roli na drugą w bardzo szybkim czasie. Bo właśnie tak jak mówisz, prowadzimy koncerty, chcemy w jak najlepszy sposób zaprezentować artystów, a jednocześnie nie przynudzać długością. Mamy spotkania z naszymi wspaniałymi partnerami.

0: i sponsorami. Sami występujemy jako artyści. Musimy też dopiąć pewne różne szczegóły. Mamy różnego rodzaju obowiązki i to przechodzenie pomiędzy jednymi a drugimi, które wymagają różnego mindsetu, jest trudne. No a ta konferencjerka, ona wyszła w zeszłym roku zupełnie przypadkiem, to nie było planowane i nam się to w sumie spodobało, bo stwierdziliśmy, że to jeszcze bardziej oczywiście nam się to spodobało, bo to była frajda, ale to też jeszcze stwierdziliśmy, że to fantastycznie buduje kolejny pomost pomiędzy artystą a publicznością i postanowiliśmy to kontynuować.
1: To trzymamy za was mocno kciuki. Przed chwilą siedząc tutaj i czekając na audycję, podjechał samochód i wysypały się z niego dziewczyny. Fantastyczne, tak, młode dziewczyny, które szybko przebiegły na drugą stronę pałacu. Tam jest ta duża scena. I zaczęły się po cichu rozśpiewywać. No dobra, po cichu przesadziłam, ale rozśpiewywać się zaczęły. Co to były za dziewczyny?
2: To jest wspaniały zespół wokalny Lyra z Stanów Zjednoczonych. Jest to naprawdę fenomenalny zespół, który redefiniuje tak naprawdę gatunek muzyki churalnej właśnie przez to, że są to tylko kobiece głosy, performują zazwyczaj odbijając się głównie z muzyki klasycznej, natomiast jedna z nich specjalizuje się w muzyce jazzowej, druga w popie, dużo czerpią z muzyki folkowej. No są to fenomenalne rzeczy, a my jako dyrektorzy fascynujemy się też jakby tym spektrum, które możemy zaoferować naszym słuchaczom, naszym gościom na festiwalu i trochę nas tak ekscytuje właśnie ta różnorodność, że jest to tutaj kwartet smyczkowy, tam mamy zespół tylko wokalny, czyli ten instrument ludzki, po czym mamy właśnie solistę na wiolonczeli. No jest tego tak dużo i jakby tak różne są te składy, że mamy w tym dużo frajdy.
1: A chciałam jeszcze podpytać o wiedzę muzyków klasycznych na temat Polski. No bo jeśli, zakładam, że jeżeli organizator festiwalu Open Air dzwoni do managementu Iggy'ego Popa albo Beyoncé, to być może dowiaduje się, że a tak, słyszałem, że jest taki festiwal w Polsce. A jaka jest wiedza muzyków wykonujących muzykę klasyczną, tych gwiazd, kiedy zapraszacie ich do Polski?
0: Ja myślę, że ten festiwal już dał o sobie znać przede wszystkim w social mediach, bo i my jesteśmy aktywni i co nas bardzo cieszy, publiczność jest aktywna, więc te wieści się bardzo szybko rozchodzą. Wiemy też, że artyści z poprzedniej edycji mówili o tym festiwalu. No, na przykład występuje w tym roku fantastyczna grupa Fuse z Amsterdamu i oni grali z gwiazdą poprzedniej edycji Afrodytą Patolidu i wiem, że rozmawiali o festiwalu, więc to jest fajne. Niektórzy są pierwszy raz w Polsce. Lyra debiutuje w Polsce. W ogóle bardzo wielu artystów tutaj debiutuje, co nas też bardzo cieszy, bo oni są też gwiazdami na świecie, w Europie, ale niekoniecznie są wszyscy znani w Polsce. My chcemy to zmienić, bo uważamy, że to są artyści wielkiego formatu i przede wszystkim bardzo pasują do idei festiwalu.
3: Chcielibyście stworzyć open air muzyki klasycznej?
2: Nie wiem, czy byśmy chcieli pójść aż tak...
3: Ale czujecie, że to się rozrasta i że to będzie więcej i więcej i więcej?
2: Rozrasta się, bardzo się rozrasta, bardzo to czujemy. Jakby już wchodząc tutaj w te dni przygotowania, widzieliśmy, jak duża jest zmiana z poprzedniej edycji. Jeżeli chodzi o każdego rodzaju format, jakby wszystko się tutaj zmienia, wszystko się powiększa. Bardzo nas to cieszy, natomiast też czerpiemy radość z tego, że jednak mamy
1: jest
2: świetną...
1: Intymność.
2: Jest intymność. Mamy jakby to, że jest ta wielka scena, mamy jedną ścianę, to jest nasz piękny pałac barokowy, czyli Muzeum Wnętrz, ale mamy też ścianę żywopłotu wysokiego, ścianę parku, lasu i robi się z tego taka naturalna sala koncertowa. Przy tym wspaniałym nagłośnieniu, które oferuje nam Mateusz Banasiuk ze swoim zespołem, używając właśnie tego systemu 5.1, takiego trochę kinowego, no jesteśmy naprawdę przytuleni tym dźwiękiem.
1: Fajnie sobie to wymyśliliście.
3: Myślę, że panowie się w tym wszystkim przy organizacji dobrze też bawią chyba.
0: No nie zaprzeczamy.
2: Nie zaprzeczamy, ale jest to dużo pracy.
1: Bardzo wam za tę pracę dziękujemy. Myślę, że ludzie, którzy za chwilę się tutaj pojawią, bardzo ją docenią. A ja tylko powiem, że w ramach idei festiwalu Breaking Classic, panowie, szefowie artystyczni tego przedsięwzięcia przeszli w klapkach. Serio. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: nagły rozbłysk i Igo to przed momentem, a my jesteśmy na letnisku, dosłownie na letnisku w Otwocku Wielkim, a razem z nami doktor Anna Felix, która powiedziała, że owszem, jest doktorem i leczy Muzeum Wnętrz Pałacowych. Tu też dziś jesteśmy, bo to właśnie w tym miejscu gości festiwal Breaking Classic. Pani doktor, zacznijmy od tego Otwocka Wielkiego, bo my tutaj z Marcinem szykujemy się na letnisko, zapakowaliśmy okulary słoneczne, lnianą kieckę i jedziemy do Otwocka. Tymczasem słyszymy, że nie, to nie ten Otwock, tylko Otwock Wielki. Na czym polega ta różnica?
1: Dzień dobry Państwu. Do Otwocka Wielkiego też Państwo na letnisko możecie przyjechać. Zapraszamy serdecznie.
2: Tym bardziej, że to blisko.
1: Tak, to jest dość blisko, bo Otwock ten kolejowy, w odróżnieniu do Otwocka Wielkiego, w którym mamy pałac, leży jakieś 12 kilometrów i rzeczywiście do Otwocka możecie Państwo przyjechać kolejką, tak jak nazwa wskazuje, a tutaj już tylko rowerem albo samochodem prywatnym.
0: Ale rozumiem, że jeśli spojrzymy na historię pałacu, to był dom letniskowy na początku.
1: Właśnie tak.
0: Co to się działo?
1: To była willa, chociaż pałac jest czterokondygnacyjny i ma 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, to rzeczywiście była to willa letnia marszałkostwa Bielińskich. Tak, dość sporo powierzchni, jest co meblować.
2: Ja sobie od razu myślę o zimie, jak to ogrzać.
0: A ja od razu o oknach, jak je umyć.
2: każdy ma swoje lęki.
1: Tak, ale to prawda, jeśli chodzi o zimę, to dlatego nie nocowano tutaj, bo ogrzewanie było kiepskie, były to tylko kominki, sale są wysokie. Poza tym, czego Państwo nie widzicie w radiu, a tutaj mamy wokół jezioro Rokole, które...
0: Czyli chłód.
1: Tak, właśnie obejmuje cały pałac, ale nie tylko chłód, wilgoć, bo w lecie, w takim dniu jak dzisiaj, woda paruje i tworzy tutaj taki bardzo specyficzny mikroklimat. Nie zawsze wszystkim to odpowiada, bo jest wilgotno. Mhm. Może to dobrze robi na cerę, ale...
0: Ja myślę, że dziewczyny, które mieszkały w tym pałacu albo przebywały tu w wakacje, musiały mieć piękną cerę, skoro królowie się nawet podkochiwali w nich. Co tu się wydarzyło, jeśli chodzi o złamane serce? A właściwie to nie wiem, czy o złamane serce, bo zdaje się, romans został skonsumowany.
1: Tak, to chyba raczej była wygrana rodziny. Bielińscy, marszałkostwo Bielińscy, czyli Kazimierz Ludwik Bieliński i Ludwika Maria z Morsztynów, czyli ci założyciele pałacu, budowniczy, mieli piękne córki. Jedną z nich była Marianna, tak naprawdę Maria Anna Bielińska, potem dwukrotnie mężatka, została w wyniku przedsięwzięcia właściwie rodzinnego przedstawiona Augustowi II Mocnemu. Podobała mu się, ale nie tylko mu się podobała, to była bardzo mądra, wykształcona kobieta, która także służyła mu radą. Mhm.
2: A co powiedzieliby Bielińscy, gdyby zobaczyli pod swoim domem ludzi na leżakach i silent disco?
1: Myślę, że byliby zachwyceni w tamtych czasach, ponieważ ten pałac jako letni, jeśli wejdziecie Państwo do środka, to zorientujecie się, że parter...

0: nie służył do niczego innego, tylko do takich funkcji jak garderoby, kuchnie, a dopiero piętro było tym piętrem reprezentacyjnym, przy czym tak naprawdę nie bywano w pałacu, tylko wtedy, kiedy była niepogoda, być może czasami spano, ale najważniejszy był ten teren zielony.
1: No dobra, ale ja to muszę jeszcze o to wnętrze pałacu zapytać, okay. Ponieważ jest takie miejsce, ja się uczę cały czas nowych słów, a jak się okazuje, letnisko w Otwocku sprzyja ku temu. Gotowalnia. Pierwsze, o czym pomyślałam...
2: Może coś przy kuchni.
1: Tak, takie coś przy kuchni, gdzie, nie wiem, się skubie kury.
2: Dogotowuje się jakieś przed głównym podaniem, coś, nie wiem. A tymczasem gotowalnia to...
0: A tymczasem to gotowalnia to jest po prostu taka garderoba ówczesna, czyli XVIII-wieczna, która była pierwszym z trzech pokoi w takim apartamencie mieszkalnym. Każdy z tutaj z właścicieli, czyli i mąż, i żona, mieli swój taki apartament i każdy właśnie się składał i z gotowalni, z sypialni, bądź salonu i takiego pokoju do pracy.
1: Czy ta gotowalnia mogła być też miejscem schadzek? Bo pani tutaj mówi i całkiem słusznie, że przecież odrębne sypialnie, no ale te dzieci się skądś rodziły, na przykład taka piękna Maria Anna.
0: Tak, gotowalni to raczej nie, chyba że w tajemnicy, natomiast na pewno w sypialni. Przy czym gotowalnia chodziło o to, żeby się przygotować przed wyjściem na zewnątrz do towarzystwa, a kolejną salą był już westybul, taka grota też na takie bardzo interesujące pomieszczenie tutaj, bo ona jest pokryta na ścianach drobinami szkła i piasku i ma taki połyskliwy charakter i właśnie przypomina mokrą grotę.
2: Dziękujemy za powtórkę z historii. A co się dzisiaj dzieje w tym miejscu, pani doktor?
0: Tak, w tym miejscu...
2: Poza oczywiście tym wydarzeniem, które nam towarzyszy, ale tak ogólnie.
0: W tym miejscu jest od 2004 roku Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Mamy wystawy stałe. Na parterze są to dawne instrumenty i dar Padereckiego, a u góry po prostu wnętrza rezydencji Bielińskich.
1: Dobrze jest się spieszyć, jeśli mają państwo ochotę zajrzeć do Otwocka Wielkiego, oczywiście do Muzeum Wnętrz Pałacowych, bo to jest miejsce czynne sezonowo. Teraz ten sezon jest przedłużony, ale potem będzie trzeba chwilę poczekać. Czyli do kiedy mamy czas, żeby tu przyjechać?
0: Macie państwo czas do końca listopada przyjechać do nas. Później pałac zamkniemy na 3 lata aż. Tak, ponieważ dostaliśmy dotacje z funduszy europejskich na klimat i środowisko i dostaliśmy aż 62 miliony i będziemy przez 3 lata remontować i wtedy oddamy go pięknym.
1: Dobra, zamykam oczy i oczami wyobraźni widzę, co będzie po tych milionach tutaj, jak to będzie wyglądało, w co najwięcej pieniędzy pójdzie?
0: W elewację, ale też we wszystkie instalacje, które obecnie już bardzo szwankują i potrzebujemy dostosować do wszystkich potrzebujących. Także będziemy mieli wreszcie windę. Dojedziecie państwo na drugie piętro, które teraz jest niedostępne i z wysokości tego drugiego piętra będzie się roztaczał widok na jezioro.
2: A jest szansa, że po remoncie obiekt będzie całoroczny?
0: Tak, oczywiście, tak. Zamierzamy właśnie. To proszę zapraszamy już teraz.
1: To proszę pamiętać o gotowalni, żeby ją też tak pięknie
0: będziemy
1: tutaj z państwem na pewno. Bardzo dziękujemy, doktor Anna Feliks, Muzeum Wnętrz Pałacowych Otwock Wielki.
2: Które nas dzisiaj gości i dziękujemy.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: program Pierwszy Polskiego Radia, który dzisiaj nadaje z Otwocka Wielkiego.
1: I u nas tylko good times.
0: U nas absolutnie good times. Ja się zastanawiam, Ula, co powiedzielibyśmy ludziom, słuchaczom, którzy na przykład uwielbiają filharmonię, bywają tam często i trafiają w takie właśnie miejsca. Myślisz, że byliby zaskoczeni?
1: Myślę, że zaskoczeni byliby na pewno.
0: Pozytywnie.
1: I głęboko wierzę, że to byłoby pozytywne zaskoczenie, dlatego że to jest bardzo eleganckie miejsce i bardzo elegancki festiwal, ale jak myślę i mówię słowo elegancja...
0: No, ale jednocześnie klapki, nie?
1: Tak, ale wiesz, w klapkach też można być stylowym.
0: No można, oczywiście, że można, ale no właśnie na tym polega to wydarzenie i to miejsce na połączeniach i na jakimś takim otwarciu swojej wyobraźni. A przed nami druga godzina tej audycji, po godzinie 15, będą z nami kolejni goście.
1: Trochę zmienimy klimat, bo wybierzemy się do kina i opowiemy państwu o tym, co dziś na ekranie. No jestem ciekawa, czy Spider-Man, czy Odyseja, bo dziś kolejny wielki blockbuster, jak to lubił Łukasz Muszyński mówić, wchodzi na ekrany kin. To jest kolejna wakacyjna propozycja, no i może być kolejny wielki przebój, no bo to Spider-Man, czyli uniwersum wszystkich bohaterów wszechświata. I co jeszcze będzie? I będziemy mówić o tym, dlaczego w Otwocku gra się najlepiej i co się tak naprawdę gra i dlaczego muzycy tak bardzo polubili to miejsce. To co, zapraszamy.
0: Zapraszamy na drugą godzinę, wcześniej Radio Kierowców i aktualności w radiowej jedynce. Jak zawsze, po nich wrócimy do państwa. Proszę pamiętać o muzyce i napisać nam na Facebooku, jak państwu mija ten dzień.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa.

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: To nie są zwykłe wakacje.
17: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
16: Więcej na caritas.pl/dzieci.
15: Ogłoszenie społeczne.
3: Jedynka. To jest radio. Radio Kierowców.
18: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 między węzłami Krakowskawi na Kraków Południe zderzyły się 3 samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Rzeszowa na 414 kilometrze i niestety tutaj jest długi korek. Zresztą na południowej obwodnicy Krakowa ten odcinek miejski A4 jest zakorkowany w obie strony. Gorsza sytuacja jest na jezdni w kierunku Rzeszowa, tu w zasadzie od Chrosnej, czyli jeszcze przed węzłem Balice, aż do węzła Kraków Południe jest korek na zmianę ze spowolnieniami. W przeciwną stronę jest nieco lepiej, ale oczywiście także przy Balicach, gdzie jest prowadzony remont, korkuje się. Później od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe też długie spowolnienie. Poprawiła się nieco sytuacja na A2 między Łowiczem a Warszawą. Tutaj mieliśmy 6 zdarzeń drogowych, teraz zostały już 3. Między węzłami Skierniewice i Łowicz w pobliżu Polesia. To jedno jest na jezdni w kierunku Poznania. Na 393 kilometrze tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Mamy zwężenie, mamy też niestety tutaj 12 km spowolnienia. To już też nie jest taki bardzo ścisły korek i sytuacja się tu poprawiła, ale jednak cały czas bardzo długie spowolnienie. I jeszcze przeciwległa jezdnia, czyli jezdnia w kierunku Warszawy. Tu na 391 km nadal są utrudnienia po kolizji 3 samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. To jest odcinek między węzłami Łowicz z

Skierniewice, jezdnia w kierunku Warszawy i 398, czyli już przy Skierniewicach, tu po kolizji samochodu ciężarowego z busem, też zamknięty jeden pas w kierunku Stolicy. S1, odcinek między węzłami Brzeszcze, Stara Wieś w pobliżu Dankowic, to województwo śląskie, tu po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowane są dwa pasy w kierunku Bielska-Białej, co oznacza, że ruch w tym miejscu na 30 km odbywa się tylko pasem awaryjnym.

0: Minęła 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Akcja myśliwców F-16 nad Bałtykiem. Polskie maszyny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. To już pewne. Wybory w Krakowie w ostatnią niedzielę września. Opublikowano rozporządzenie premiera. Przed nami siódmy przystanek na trasie Lata z Radiem. Jutro radiowa jedynka zamelduje się w Poddębicach. Na początek aktualności kolejna rosyjska prowokacja. Przed południem para dyżurna polskich F-16 przechwyciła samolot rozpoznawczy IU-20. Maszyna leciała bez planu i miała wyłączony transponder. Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. Incydent miał miejsce nad Morzem Bałtyckim, 40 km od Kołobrzegu. Podobne przypadki miały już miejsce w połowie lipca. Przez 3 dni z rzędu dyżurne myśliwce odprowadzały nad Bałtykiem rosyjskie samoloty. A w związku z wczorajszym incydentem, czyli rosyjską rakietą X-101, która spadła na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, wezwano do MSZ-u rosyjskiego ambasadora. Taką informację w mediach społecznościowych przekazał premier Donald Tusk. Będzie zintegrowany cyfrowy system ostrzegania ludności. Pracuje nad nim rząd, ale to potrwa. Najpierw rozbudowana musi zostać bezpieczna łączność rządowa, która będzie dostępna na poziomie nawet najmniejszych samorządów. To zadanie MSWiA. Resort cyfryzacji z kolei pracuje nad rozbudowaniem możliwości aplikacji mObywatel. Tam też znajdą się ostrzeżenia.
1: Będziemy widzieć wszystkie komunikaty, więc ta informacja nawet post factum, ale będzie. Tak jak mówimy o ograniczeniu technologii SMS.

0: pory już kilkanaście osób. Jest akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Chodzi o słowa prawicowego działacza z 11 września ubiegłego roku. Na wiecu nawoływał do pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie, Mateusz Martyniuk, mówi, że Bąkiewicz miał popełnić wtedy 3 przestępstwa.
1: Publicznie nawoływał do pozbawienia życia prezesa Rady Ministrów, bądź też spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u niego, bądź też osób z nim współpracujących. Przypomnę, że Robert Bąkiewicz używał w tym kontekście takich słów jak wyrywanie chwastu, używanie napalmu, tłuczenie przeciwnika. Drugie z przestępstw to publiczne poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. I trzecie przestępstwo to nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych.
0: A za te czyny Robertowi Bąkiewiczowi grozi kara do 3 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: W nich Mazury, a tam tłumy turystów. Pogoda im dopisała. Jest słonecznie, a temperatura przekracza 30 stopni. Na wodę wypłynęły łodzie i motorówki. Na plażach trudno znaleźć wolne miejsce. Żeglarze są spragnieni słońca, ale muszą pamiętać m.in. o nawodnieniu.
3: W takie upały trzeba wszystkim od najmłodszych do najstarszych, żeby spożywać więcej niż standardowo. Kremy z filtrami, czapki na głowę i schować się gdzieś w cień, dać organizmowi troszkę odpocząć. I nie na 5 minut, tylko tak te z pół godzinki, żeby ten organizm mógł się delikatnie chociaż schłodzić.
0: Mówił Mariusz Raubo z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i dodał, że warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe, bo pogoda na Mazurach bywa bardzo zmienna. A w aktualnościach jeszcze Poddębice, bo to będzie kolejny, 7 przystanek lata z Radiem i Telewizją Polską. Jutro, punktualnie o 9:00 rozpocznie się najpopularniejsza w polskim eterze wakacyjna audycja. Przed mikrofonami Marcin Wojciechowski i Dagmara Kowalska.
4: Będziemy się przyglądać temu, jak wyglądają tematy związane z psami, czyli pochodzimy sobie trochę na spacery w miejsca, gdzie w Poddębicach można z psiakami sobie pospacerować. Będzie sporo aktywnego wypoczynku, czyli sprawdzimy, jakie są trasy rowerowe. W końcu to lato z radiem, a skoro mamy piękną pogodę, no to dobrze wiedzieć, którędy jeździć, żeby też trochę złapać pięknej pogody.
0: Naszego studia można szukać przy ulicy Mickiewicza 13 w Poddębicach. Później zaplanowaliśmy piknik, potańcówkę, a wieczorem wielki koncert na scenie. Między innymi Roxy, Natalia Schroeder i Afromental. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Jest całkiem pogodnie, choć chmur będzie przybywać głównie na krańcach wschodnich i od zachodu ku centrum. Tam może padać deszcz, możliwe są także burze. Temperatura od 20 stopni nad samym morzem, na przeważającym obszarze 30-34, najcieplej w centrum do 36. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Klimat. Na Śląsku jakość powietrza jest zła. Na pozostałym obszarze głównie dostateczna i umiarkowana dobra, tylko na kilku stacjach nad samym morzem, na Warmii i na Podkarpaciu. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 84% energii elektrycznej i jeszcze do 18 są tak zwane zielone godziny.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla.

0: Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Sunny. Yesterday my life was filled with rain.

0: samoloty będzie można zobaczyć na Mazury Air Show, to w Ekspresie Jedynki już za chwilę, ale dziś zastanawiamy się też nad tym, jakie są nasze ulubione smaki lata. Czy to jest smak z dzieciństwa, lodów waniliowych zjedzonych podczas pierwszego pobytu nad morzem, a może to smak owoców zjedzonych, czereśni, truskawek w hamaku gdzieś między drzewami w cieniu, a może to smak mięty z ogródka babci zaparzonej pod wieczór. No, państwo już pierwsze smaki lata sobie przypominają.
1: Z czym kojarzy mi się lato, jeżeli chodzi o smaki? Z czarnymi i czerwonymi porzeczkami u świętej pamięci babci Zosi i dziadka Władka. Pod Częstochową 30 parę lat temu robili znakomite desery z bitą śmietaną i z tymi różnymi owocami. No i jeszcze do tego był agrest i wtedy zawsze leciała Polka Dziadek i Lato z radiem. Takie są moje wspomnienia dzieciństwa.
0: A teraz Ekspres Jedynki oczywiście na antenie pierwszego programu. Jakie smaki kojarzą się państwu z latem? 22 645 2202 to numer telefonu do nas. facebook.com/jedynka to nasz profil w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i zapraszam do 18:00.

0: I teraz w ekspresie jedynki przenosimy się na lotnisko Kętrzyn-Wilamowo na Mazurach, które po raz 25 już zamieni się w stolicę polskiego lotnictwa, bo jutro wystartuje tam kolejna edycja Mazury Air Show. Radiowa Jedynka jest patronem tej imprezy. Pokazy rozpoczną się jutro, ale już dziś w Mrągowie, nie opodal Kętrzyna, odbywa się swego rodzaju prolog do tego wydarzenia, czyli przelot jednostek powietrznych zaproszonych na Air Show. I na miejscu na mrągowskim Molo jest też nasza reporterka Anna Zakrzewska. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry, witam ze słonecznego Mrągowa.
0: I przelot tych maszyn, to jeszcze tak nad wodą, nad jeziorem, no to musi robić wrażenie.
1: Oj tak, Michale, robi. Tym bardziej, że ten przelot w większości przypadków odbywa się na wysokości 50 metrów, a więc bardzo, bardzo nisko, jeśli chodzi o samoloty. Więc muszę przyznać, że ma się wrażenie, że za chwilę wręcz te maszyny musną tafle jeziora Czos, o czym mówi również komentator pokazów Jakub Kulecki.
2: Jezioro jest piękne, takie pokazy nad tym jeziorem. W tym przypadku to jest tak, że jezioro jest jak amfiteatr. Po obu stronach, z każdego miejsca, z każdego hotelu, piękny widok w ogóle tego, co się dzieje. Wobec tego uznaliśmy, że jeżeli prolog się spodoba, to w przyszłym roku jeden dzień Mazury Show w Mrągowie, jeden w Kętrzynie.
1: To akurat był prezes Aeroklubu Ukrainy Jezior

0: I inicjator Mazury Air Show, Stanisław Tołwiński, bardzo, bardzo znacząca postać, jeśli chodzi właśnie o pokazy lotnicze, opowiadał o tych widokach, a ja się może tutaj zapytam, jak Państwu się podoba. Co chwilę widzę, że zadzierają Państwo do góry tu wzrok.
1: Podoba się bardzo.
0: Która maszyna największe wrażenie do tej pory na Pana zrobiła?
1: Ta, która teraz leciała.
0: Czyli Black Hawk wojskowy, jeśli się nie mylę.
1: Tak jest.
0: Pani pierwszy raz ogląda taki przelot?
2: Nie, już byliśmy kilka razy. W Kętrzynie właśnie byliśmy.
0: Jutro się Państwo wybierają?
2: Myślę, że tak.
0: Zachęca? Myśli Pani, że te przeloty tutaj dzisiaj zachęcą ludzi do tego, żeby wybrać się właśnie na te pokazy?
2: Myślę, że tak, że sporo ludzi pojedzie właśnie.
0: Na to też oczywiście liczymy, a te przeloty są, nie bez powodu mówimy o tym przeloty, bo to nie są takie pokazy, czyli to, co zobaczymy jutro i w niedzielę, tylko to są przeloty tych jednostek, maszyn, które będą jutro wykonywały pokazy, czy będą na wystawie statycznej właśnie na lotnisku w Kętrzynie Wilamowo. Natomiast to jest tylko część maszyn tak naprawdę, które będzie można od jutro zobaczyć, bo jest to swego rodzaju, jak powiedziałeś, Michale, prolog, o czym mówi także drugi komentator pokazów, Michał Andrachiewicz.
3: Rogowo dzisiaj pełni rolę bramy na Mazury, bramy na nasze pokazy. Przywitamy się z samolotami, z statkami powietrznymi, które biorą udział w wystawie statycznej. Tu przylecą, ukłonią się, zrobią mały pokaz i odlecą na lotnisko w Wilamowie, gdzie od jutra już odbywa się regularnie pokaz lotniczy.
0: Jedną z gwiazd tegorocznej edycji Mazury Air Show będzie zespół Presidential Team Anbo, złożony z trzech samolotów Jak-50. I to jest wyjątkowy zespół, bo liderem tego właśnie tej grupy jest dwukrotny premier i prezydent Litwy Rolandas Paksas. To na niebie. Na ziemi natomiast, jak co roku, przygotowano wystawę statyczną. Co będzie można zobaczyć? Posłuchajmy.
4: I to wystawa wśród ludzi. Nie tam, że za ogrodzeniem, tylko po prostu...
0: Można inaczej, wejść, dotknąć...
4: Ogrodzenie będzie za nimi, a dopiero tam przed strefą tą operacji lotniczych. Właśnie to jest to, że będzie tam M28 Bryza, że będzie Mi-17, że będzie Mi-2, że będzie W-3 Soku, że AW-149 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, że będzie również Black Hawk, Apache i Mi-24.
0: Zachęca Stanisław Tołwiński. Tych maszyn oczywiście będzie więcej. Ja dodam tylko, że wejść i dotknąć, tak jak rozmawiałam z panem Stanisławem, to jedno, ale będzie można też porozmawiać z pilotami, którzy na co dzień służą w różnych bazach na terenie Polski. Oni na każde pytanie odpowiedzą, więc im bardziej będziemy ciekawscy, tym myślę, że dla samych pilotów to też jest pewnego rodzaju atrakcja. Oni są bardzo sympatyczni i odpowiadają oczywiście na tyle, na ile mogą, na prawie wszystkie pytania. Także jeśli są gdzieś Państwo w okolicach Mrągowa, w okolicach Kętrzyna, od jutra do niedzieli pokazy podczas 25. już edycji Mazury Air Show.
5: A nie powiedz jeszcze, upał nie przeszkodzi, nie doskwiera, bo na Mazurach chyba też gorąco, ale chyba nie aż tak gorąco jak w centralnej Polsce, jak tu w Warszawie.
0: Słyszałam od wydawcy, że w Warszawie 34 stopnie, tutaj 31, więc nie jest aż tak źle, ale ma się ochłodzić, ale tylko troszeczkę, więc tak czy tak ta pogoda będzie jutro sprzyjać oglądaniu właśnie pokazów.
5: No to jutro wszystko na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo, dziś prolog w Mrągowie na miejscu. Anna Zakrzewska będzie to dla nas cały weekend relacjonować. Aniu, bardzo Ci serdecznie dziękujemy. My w Ekspresie Jedynki za chwilę jeszcze raz na te Mazury zajrzymy, zobaczymy, jak w ogóle na w Warmii i Mazurach upływa tegoroczny sezon urlopowy. No, część osób trochę narzeka, że zwłaszcza młodzi ludzie na Mazury przyjeżdżają tak tylko na chwileczkę.
6: To jest już pokolenie jakby wychowane na TikToku, czyli krótkie zajawki, a nie pełna przygoda.
5: No to jak można tak odpocząć tylko przez 2, 3 czy 4 dni, zwłaszcza, że Państwo dzwonią już na przykład ze skojarzeniami, jeśli chodzi o smaki lata, to te smaki to właśnie takie sentymentalne, związane z tym, że się naprawdę gdzieś odpoczęło, na przykład u jakiejś osoby, która jest bardzo bliska naszemu sercu.
7: Ja pamiętam przed 50 laty, może 48, jak jeździliśmy do babci na wakacje, zawsze czekaliśmy na pierwsze młode ziemniaczki, które babcia ukopie. I z kwaśnym mlekiem. Coś pysznego.
5: Oj, to jest pyszny smak lata i wakacji. Jakie smaki Państwu kojarzą się z latem, z wakacjami? 22 645 22 02 to numer telefonu do nas. facebook.com/jedynka to nasz profil w mediach społecznościowych. To jest Ekspres Jedynki.

0: W Ekspresie Jedynki teraz podsumujemy półmetek tych wakacji na Warmii i Mazurach. Jak też sezon turystyczny tegoroczny tam upływa? Czy zimny i deszczowy lipiec wpłynął na ruch turystyczny? Co za tym idzie na portfele warmińsko-mazurskich przedsiębiorców? To sprawdzała Dorota Grzymska.
1: Wydawać by się mogło, że agroturystyka najmniej powinna być uzależniona od pogody, bo trafiają tu ludzie, którzy cenią sobie święty spokój. A jednak...
2: Lipiec 2026 to jest najgorszy w naszej karierze, od kiedy działamy, sezon.
1: Mówi Izabela Karpińska, prowadząca rentynówkę pod Giedrzwałdem.
2: Z roku na rok jest coraz większa grupa osób, które decydują się na wyjazd w ostatniej chwili. No i tutaj te przyjazdy są bardzo uzależnione od pogody. Obserwowaliśmy połowę stojących pustych obiektów, które czekały na gości.
1: I jak się okazuje, również dotknęło to branżę hotelarską i to także tę wielogwiazdkową.
3: Oczekiwania nasze były optymistyczne, dużo większe, lepsze. Natomiast niestety czerwiec, lipiec, łącznie z majem, okazały się dużo poniżej naszych oczekiwań.
1: Mówi Andrzej Dowgiało, właściciel kilku hoteli i prezes grupy Anders.
3: Widać, że mamy tutaj obniżenie poziomu przyjazdu, sprzedaży w granicach gdzieś 15, nawet do 20%.
1: Turystów jak na lekarstwo na Wielkich Jeziorach Mazurskich, potwierdza Monika Kułakowska z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
4: Nie mamy aż tyle tutaj zdarzeń. To jest też trochę spowodowane właśnie tą pogodą, która jest bardzo zmienna. Tak samo jak ostatnie dni były dosyć też chłodne, więc często tutaj widać, że ludzie rezygnują z tych czarterów. Są osoby, które do nas dzwonią i się właśnie pytają, jak wygląda pogoda. I też nieraz słyszałam, że osoby na przykład rezygnują po prostu przez to, że na przykład jest informacja, że mogą pojawić się burze lub silne wiatry lub opady.
5: Jest to najgorszy sezon w historii.
1: Przekonuje Adam Kowalski, który...

0: czarteruje łodzie.
1: Tam chodziło może 10% jachtów. Bywały zapytania o godziny. Bywało tak, że wydawaliśmy łódki na jeden albo dwa dni. Ludzie szukają jednodniowego czarteru, parę godzin popływać. Taki event. To jest już pokolenie jakby wychowane na TikToku, czyli krótkie zajawki, a nie pełna przygoda.
0: Polacy wybierali ciepłe kraje, gdzie pogoda murowana, a ceny porównywalne, potwierdza Andrzej Kindler, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki.
2: Tu trzeba zwrócić uwagę, że czym bardziej ten sezon turystyczny na Mazurach nam się skraca. Tak? Nie jest taki rozłożony na kilka miesięcy, tym bardziej te koszty robią się coraz wyższe i to jest takie błędne koło. To się przekłada na ceny, to się przekłada na to, że Polska jako destynacja turystyczna staje się też trochę mniej atrakcyjna w stosunku do tych wyjazdów zagranicznych. Tutaj promocje krajów takich turystycznych, promocje dużych tur operatorów powodują, że często ta cena jest bardzo zbliżona, nieraz nawet niższa. Choć cały czas podkreślam, że w pewnym sensie nie można tego porównywać. To jest inny wypoczynek w takich ciepłych krajach. Ten tydzień, bym powiedział, leżenia na plaży, a czym innym jest aktywne spędzanie czasu na Mazurach.
0: Ale przecież słoneczko też się przyda i ma wrócić do nas na sierpień i wrzesień. A to dobra wiadomość dla branży turystycznej, która może trochę się odkuje po upiornym lipcu.
3: O czym mówiła Dorota Grzymska, my o Danii Zakrzewskiej wiemy, że w Mrągowie przynajmniej 31 stopni teraz, więc pogoda, no myślę, idealna. Po godzinie 22 w magazynie Polska i Świat sprawdzimy natomiast, jak ten półmetek wakacji upływa jeszcze dalej, na północ, nad Bałtykiem. A państwu się cały czas przypominają te smaki wakacji. Taki teraz bardziej deserowy.
4: To był przełom lat 80. i 90. w Kołobrzegu. W pasie leśnym w kierunku plaży, jak się szło, była budka, gdzie były przepyszne gofry z bitą śmietaną i sezonowymi owocami, głównie z jagodami. To pamiętam ten smak do dziś i nigdzie więcej już takich dobrych gofrów nie jadłam.
3: No, gofry przyprawione jeszcze sentymentem to w ogóle rzecz najlepsza. 22 645 22 02 to numer telefonu do nas, facebook.com/1 to nasz profil w mediach społecznościowych. Karol Surówka też się pojawił.
5: Dzień dobry.
3: Tobie się, Karolu, jakieś smaki z wakacjami i latem kojarzą?
5: O, jedna rzecz mi się skojarzyła, jak usłyszałem o gofrach. Blisko gofrów w Sopocie można kupić takie kręcone lody, które są zanurzane w czekoladzie. I zawsze jak z rodzicami byliśmy na wczasach w Trójmieście, to raz mogłem sobie takiego loda zamaczonego w czekoladzie kupić, no i jestem w stanie sobie w zasadzie odtworzyć ten smak. I to uczucie, jak się wgryzało w ten taki taką zastygającą czekoladę.
3: Dzisiaj sam jesteś ojcem, to sam jesteś trochę odpowiedzialny za smaki.
5: Już kupiłem, córce, tak jest. Kontynuuję już 3-pokoleniową tradycję lodów maczanych w czekoladzie.
3: No właśnie, dobry deser to też może być rodzinna tradycja. Ale teraz o polityce będzie, bo za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia. Kto twoim gościem? Co już się też w tej rozmowie pojawi?
5: Tak jest. Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, będzie gościem ostatniej w tym sezonie rozmowy politycznej w Ekspresie Jedynki. Później zaczynają się już przecież sejmowe wakacje, ale sytuacja międzynarodowa nie chce dać nam odpocząć. Ten tydzień był niezwykle intensywny. Przede wszystkim dyskusja o bezpieczeństwie i o systemach alarmowych dziś wybrzmiewa przy ulicy Wiejskiej, wybrzmi też w naszej rozmowie. No i zastanowimy się, kto skorzysta na rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości. To ten drugi główny polityczny temat tego tygodnia.
3: No bo w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o smak lata, to smak grilla w tym momencie chyba jest dominujący. To za chwilę Karol Surówka, jego gościa Adrian Zandberg i popołudniowa rozmowa dnia w Ekspresie Jedynki.

0: To jest Ekspres Jedynki. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka, pojawił się też jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry. Ponownie jest to wyjątkowa rozmowa polityczna, bo ostatnia przed przerwą wakacyjną, a na koniec tego sezonu politycznego odwiedził nas Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A czy politycy wyjeżdżając na wakacje będą mogli ruszyć tam z poczuciem, że dobrze przygotowali system obrony państwa?
3: A pan odpowiedź na to pytanie.
2: Ale nie, zupełnie na poważnie. Czy Polacy mogą mieć poczucie, że system obrony przeciwlotniczej, że system obrony państwa jakoś funkcjonuje? W pana ocenie. Czy mogą być spokojni na tych wakacjach?
3: Ja nie będę recenzować decyzji podejmowanych przez armię, bo nie mam pełnych informacji i uważam, że jest też nie na miejscu, kiedy politycy udają generałów. Natomiast chcę powiedzieć, że zawiódł, i to bardzo mocno zawiódł, pan minister Kierwiński, kierowany przez niego resort. I to żeśmy widzieli.
2: Odnosi się pan do wiadomości, którą dzisiaj otrzymali Polacy?
3: Oj, nie
2: chodzi
3: tylko
2: o link do poradnika bezpieczeństwa.
3: Cała sekwencja, przepraszam, była po prostu nieprofesjonalna. Najpierw po tym, kiedy zabrzmiały syreny, przez wiele godzin mieszkańcy nie dostali informacji, co się wydarzyło, dlaczego był ten alarm. Chociaż zgodnie z podręcznikiem, tym, które ministerstwo samo przygotowało, powinni te informacje dostać z mediów, z radia, z telewizji. Te informacje tym kanałem nie dotarły. Potem, jak rozumiem, pan Kierwiński dostał burę od szefa, w związku z czym w histerii postanowił coś zrobić. No i niestety było trochę jak w filmie Madagaskar. Zróbmy coś, zanim do nas dotrze, że to głupie i bez sensu.
2: I tu przechodzimy do tego SMS-a. Natomiast rząd przede wszystkim mówi o decyzjach wojskowych i tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że był obserwowany ten pocisk, że była możliwość zestrzelenia, że wojsko nad sytuacją panowało.

0: Drugą dyskusją jest kwestia informowania mieszkańców. Ta ma się zmienić, ta procedura ma się zmienić. No, na to razie, też zapowiedź ministra Kierwińskiego, na razie, odpowiadając na pana zapytanie.
1: Na razie sytuacja tak się zmieniła, że pan minister Kierwiński, co powiedział dziś sam w parlamencie, podjął decyzję o tym, że wysłać do milionów Polaków linka. To jest podwójny problem. Po pierwsze, nie wolno wysyłać przy mocy alertu RCB linków i państwo polskie samo zresztą o tym mówiło, że tego nie robi, żeby nie ułatwiać działalności tym, którzy chcą później naciągać staruszków, naciągać osoby naiwne na różnego rodzaju przekręty. I od lat taka była polityka polskiego państwa, z którą pan minister
0: zerwał. Nie trzeba
1: zerwał.
0: Być naiwnym, ale żeby się druga, dać nabrać, bo rzeczywiście rzecz, czasami oszuści są bardzo, bardzo
1: tym
0: sprytni.
1: Tym bardziej, że SMS to jest bardzo
0: nie
1: archaiczny.
0: Nie tylko osoby naiwne się nabierają.
1: SMS to jest bardzo archaiczna technologia i łatwa do tego, żeby podmienić tożsamość, łatwa do tego, żeby ją zmanipulować. Ale druga rzecz, no i to jest naprawdę już elementarz. No jak się wysyła do milionów odbiorców zachętę do tego, żeby ci ludzie weszli pod jakiegoś linka i coś przeczytali, no to myślę, że dziecko w podstawówce wie, że trzeba przygotować najpierw infrastrukturę, serwery na to, że taki ruch może się pojawić. No tymczasem, jak rozumiem, to nie zostało zrobione i ludzie wchodzący pod adres, pod który wysłał ich rząd, zawiesili państwowe serwisy informacyjne, zawiesili domenę gov.pl. No, minister... Jesteśmy w miejscu, w którym pan minister wykonał spektakularny atak hakerski na rządowe strony internetowe przy użyciu milionów obywateli, których do tego zachęcił.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj w Sejmie trochę odnosił się przede wszystkim do krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no i wydaje mi się, ale też że to ogólnie było w ogóle bardzo... opozycji, że to jest taki moment kryzysowy. Z punktu widzenia polskiej racji stanu.
1: Rozróżnijmy dwie rzeczy. To znaczy,
0: i że nie należy przesadzać z tym czepianiem. Się.
1: Dlatego jak pan
0: tak
1: słyszy,
0: podsumowuje
1: dlatego jak pan
0: słowa
1: słyszy,
0: Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Nie usłyszał podobnie ani słowa krytyki pod adresem polskiej armii i pod adresem dowództwa, które podejmowało takie decyzje, które podejmowało w oparciu o swoją pełną wiedzę.
0: Ale reakcja ale armii, chcę zanim wrócimy do SMS-ów wczoraj, reakcja armii była, tylko krótko jeszcze o reakcji armii, czy była właściwa? Czy ufa pan temu, że rzeczywiście armia miała kontrolę nad tym, jak ten pocisk leci i miała zdolność zestrzelenia?
1: Nie mam żadnych podstaw, żeby uważać, że tak nie było. I też chcę powiedzieć, że tutaj trzeba rozróżnić bardzo też mocno te dwa wystąpienia, które były dzisiaj w Sejmie. Z jednej strony... rozsądne wystąpienie Kosiniaka-Kamysza, który przypominał niektórym gorącym głowom na prawicy, gdzie jest dzisiaj realne zagrożenie dla państwa polskiego. Na z drugiej strony wiecznie zadowolony z siebie, nawet w takim dniu, w którym znowu coś schrzanił pan minister Kierwiński, który z rozbrajającą szczerością wyszedł na mównicę i przyznał się, że to wszystko jego sprawka, jeżeli chodzi o to kiepskie informowanie i jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło dzisiaj rano. No, straszny kontrast dla
0: Kierwiński
1: mnie.
0: Kierwiński musi też, odejść? No, według partii Razem?
1: Pan minister Kierwiński, wie pan, ja uważam, że w takich czasach, w jakich żyjemy, minister spraw wewnętrznych, to powinien być ktoś, kto trzyma nerwy na wodze i myśli, zanim naciśnie przycisk i rozumie, co się stanie, jak naciśnie ten przycisk. A pan minister Kierwiński najwyraźniej po raz kolejny nie umie emocji utrzymać na wodze. Jak szef na niego nakrzyczy, to chce zrobić cokolwiek, nie myśląc o tym, czy to coś ma sens, czy jest bez sensu. No wydaje mi się, że to nie jest mądre, żeby utrzymywać na kluczowym, newralgicznym z punktu widzenia odporności państwa stanowisku człowieka, którego... profil psychologiczny chyba trochę do tej roli nie pasuje.
0: Wrócę do odporności państwa i wrócę do swojego pierwszego pytania. Czy Polacy wypoczywający na wakacjach mogą mieć poczucie, że ich państwo jest przygotowane na kolejne prowokacje ze strony Rosji?
1: Uważam, że mamy jeszcze sporo do zrobienia i że zwłaszcza jeżeli chodzi o tę rolę, którą w odporności odgrywa dobre informowanie społeczeństwa, no mamy do... odrobienia lekcji, a dzięki panu Kierwińskiemu, no to może to dobra informacja, wiemy już jaką.
0: Jeżeli chodzi o Rosję, to w co ona gra? To była prowokacja, to była zbłądzona rakieta? No pewności oczywiście nie mamy, ale czuje pan, że tych prowokacji będzie więcej?
1: Jak nie mamy pewności, to zamiast wymieniać się naszymi przeczuciami, czy tym, co nam się wydaje, zachowujmy spokój. I po prostu komunikujmy się w sposób odpowiedzialny. Do tego namawiam pana Kierwińskiego, ale też do tego namawiam siebie, więc na takie spekulacje na temat tego, o czym ani ja, ani pan nie mamy pełnej wiedzy. Z tego także powodu nie dam się dziś namówić.
0: Będzie pan grillował w te wakacje?
1: Pewnie. Tak.

0: Tak, ale z pewnością nie dzisiaj.
1: A dzisiaj, aha, dzisiaj zaproszenia pan nie przyjął, ale zapraszali politycy Rozwoju Plus absolutnie wszystkich, włącznie z dawnym Prawem i Sprawiedliwością, ale też z przedstawicielami innych partii. Mógł się pan załapać na darmową kiełbaskę, co więcej, nawet załatwiony był odpust na ten dzień.
0: Jak pan zapewne wie, my wrazem
1: grillujecie tofu.
0: Nie jesteśmy łasi na darmową kiełbaskę, to inne partie na polskiej scenie politycznej mają takie podejście do polityki, że gdzie można dostać darmową kiełbaskę, tam ustawiają się w kolejce.
1: A już na poważnie, rośnie groźny rywal na scenie politycznej?
0: Wie pan, no, bardzo tutaj ważne pytanie, które trzeba sobie postawić, jest następujące. Nie czy rozwój, tylko jaki rozwój. Pan premier Morawiecki, jego ekipa, no to nie są nowi ludzie w polskiej polityce. To są ludzie, którzy podjęli pewne bardzo konkretne decyzje. Pierwsza decyzja z brzegu. Dopłaty dla banków i deweloperów, które przepompowały miliardy złotych na spekulacje na rynek mieszkaniowy, spowodowały wzrost cen mieszkań dla młodego pokolenia i tak naprawdę wyciągnęły pieniądze z inwestycji w nowe technologie, w gospodarkę i zapakowały je po prostu w spekulacje na nieruchomościach. To była konsekwencja polityki Morawieckiego. Ludzie, którzy są za to odpowiedzialni.
1: No pan minister zarzutów,
0: pan minister
1: zarzutów
0: Buda,
1: partii
0: pan
1: razem
0: minister
1: wobec...
0: Uściński, no dziś stoją tuż za plecami pana premiera Morawieckiego, więc no, to jest pytanie, jaki rozwój? My wierzymy w rozwój, który opiera się o inwestycje w ludzi, inwestycje w technologię, a jesteśmy bardzo krytyczni wobec spekulacji, pasienia z publicznych pieniędzy sektora bankowego.
1: A druga sprawa... Cieszy się pan z rozpadu Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest początek tego wymarzonego przez pana końca popisu?
0: Ale to nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że epoka obydwu starszych panów powoli, ale nieubłaganie zbliża się do końca. Ja uważam, że wybory w 20...
1: Partia tego drugiego pana się umacnia w sondażach.
0: Wie pan równie dobrze jak ja, że obie te partie są ze sobą organicznie zrośnięte i że tam, gdzie zabraknie jednej, tam wkrótce zmarnieje też druga. Ja uważam, że dla Polski byłoby dobre.
1: Wierzy pan rozpad Koalicji Obywatelskiej?
0: Ja mówiłem już na początku tej kadencji, tę opinię podtrzymuję, że wcale nie jest pewne, czy w obecnej formie Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska dotrwają do 2027 roku. 50% mojej prognozy, jak pan widzi, już się spełniło.
1: A druga połowa w tej kadencji, kolejnej, czy może jeszcze później?
0: To zobaczymy, czy to będzie w tej kadencji, czy w pierwszych latach kolejnej, ale no, coś się wypala, coś się kończy i to nie chodzi tylko o dwóch panów w wieku coraz mocniej emerytalnym, którzy po prostu twardymi, choć już coraz mniej silnie ściskającymi dłońmi trzymają swoje środowiska polityczne, ale też trochę o świat, który się zmienił i o to, że taka polityka z lat 90., którą obydwaj symbolizują, już coraz mniej ma z tym światem wspólnego.
1: I na zgliszczach popisu powstanie raz konf? Konfras?
0: Na tym, co przyjdzie po epoce popisu, będziemy mieli bardzo dużo do rozwiązania problemów wynikających z zaniedbań tych dwóch obozów politycznych.
1: Panie pośle,
0: energetyka, inwestycje w naukę. Inwestycje rozwojowe.
1: A propos inwestycji w nauce, w naukę, krótko już bardzo na koniec zapytam o projekt, o który walczycie, ale który no, wstrzymany został w komisji na razie. Chodzi o obiady w szkołach.
0: To powinna być oczywistość. Jesteśmy 20. gospodarką na świecie i to, że w Polsce mamy ciągle problem z niedożywieniem dzieci w szkołach, to jest hańba dla naszego społeczeństwa, zupełnie niezależnie od podziałów politycznych. My namówiliśmy ponad podziałami politycznymi posłów z różnych partii, żeby podpisali się pod wnioskiem, żebyśmy w końcu w Polsce ruszyli z pracami nad bezpłatnym, ciepłym posiłkiem dla każdego dziecka. No a niestety pani minister edukacji napisała list do pana marszałka Czarzastego, żeby te prace wstrzymać. Zostały one wstrzymane i odłożone na święty nigdy, więc projekt ustawy...
1: analiza nad możliwością przygotowania posiłków w szkołach, które nie mają stołówek ani kuchni. Analizy trwają.
0: Analizy trwają. I domyślam się, że będą trwały do ostatniego dnia tego gabinetu, ale mówiąc całkiem serio, uważam, że to jest po prostu nie w porządku wobec...
1: Już ostatnie zdanie musimy kończyć.
0: ...dzieci, które w tym momencie, wskazują na to choćby raporty banków żywności, które po prostu chodzą niedożywione do szkoły, które gorzej się uczą, gorzej się rozwijają i naprawdę państwo polskie powinno w tej sprawie działać, a nie umywać ręce i mówić, że będzie sobie analizować.
1: Zakończyliśmy...
0: Raz nam tej sprawy nie odpuści, walczymy o bezpłatny, ciepły posiłek w szkole dla każdego dziecka.
1: Ten sezon.

0: Polityczny w Ekspresie Jedynki. W ostatniej rozmowie politycznej po południu przed przerwą uczestniczył Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: No ja tylko dodam, że rozmawiał Karol Surówka.

0: Niecałych 9 minut do 17 zostało, po 17 dalej się będziemy zastanawiać nad tymi smakami wakacji. Różne to są smaki.
1: W latach 90. jeździłem nad jeziora do województwa lubuskiego i tam można było spotkać obwoźne bary, w których proponowano bułki zwane pitami albo knysami. Były to bardzo dobre bułki z kurczakiem lub wołowiną i do tego z dużą ilością surówek.
0: To kebab, powiedział jeden z moich młodszych kolegów tam za szybą. Nie, właśnie w latach 90. ja to pamiętam. Pitami albo knyszami nazywano tego typu przysmaki, ale jak się już coś zjadło takiego mocniejszego, to zawsze dobry był też deser.
2: Pod koniec lat 80. spotkaliśmy się w gronie rodzinnym w Zakopanem i tam w lokaliku jedliśmy przepyszną bitą śmietanę z poziomkami.
0: Oj, też się rozmarzyłem. 22 645 2202 to numer telefonu do nas w Ekspresie Jedynki. Przypominamy sobie smaki wakacji.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena Jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
13: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
12: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
13: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
12: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
13: A mówiłam wam, że to świetna gra.
12: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach?

0: Jak w mediach, to mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A2 między węzłami Łowicz i Skierniewice już tylko 5-kilometrowy korek na 391 kilometrze. Tam wcześniej zdarzyły się o 11:00 trzy samochody osobowe i mieliśmy najpierw całkowitą blokadę w kierunku Warszawy, potem było zwężenie i taka sytuacja się utrzymuje. I mówię, że ten korek ma tylko 5 kilometrów, bo w najgorszym momencie miał 20. S7, odcinek między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. Tu w pobliżu miejscowości Krępiec po zderzeniu czterech samochodów osobowych jest zamknięty jeden pas w kierunku Gdańska na 7 kilometrze. Tutaj na szczęście nie było poszkodowanych. Także kolizja na S1 utrudnia przejazd między węzłami Brzeszcze i Stara Wieść w pobliżu Dankowic. To jest województwo śląskie i tu jest zwężenie w kierunku Bielska na 30 kilometrze. Na drodze krajowej nr 66 na Podlasiu na odcinku Wysokie Mazowieckie Szepietowo w pobliżu Włostów Olszanki zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Obowiązuje ruch naprzemienny na 24 kilometrze. Nie mamy tutaj także na szczęście informacji o poszkodowanych. Droga krajowa nr 22, odcinek Strzelce Krajeńskie do Biegnie w pobliżu miejscowości Długie, to województwo lubuskie. Tu zderzyły się cztery samochody osobowe, jedna osoba została ranna, droga była zablokowana. Teraz mamy informację i potwierdzenie od służb, że na 97 kilometrze kierowcy mogą jechać na przemian jednym pasem. Wracamy jeszcze na Podlasie, na drodze krajowej nr 65 na trasie Białystok-Bobrowniki w pobliżu Downiewa. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem droga jest nadal całkowicie zablokowana na 186 kilometrze. Tutaj ruchem kieruje policja. I jeszcze krajowa 11, trasa Kluczbork-Kępno w pobliżu Kostowa, to Opolszczyzna. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych droga jest zablokowana. Objazd prowadzi przez Ciecierzyn.
2: Minęła 17, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Rosyjski ambasador otrzymał notę protestacyjną. Georgij Michno został wezwany do MSZ-u. Oskarżeni w procesie dotyczącym śmierci Iwony Cygan uniewinnieni. Prokuratura zapowiada apelację. Czechy chcą wyłączenia Hiszpanii ze strefy Schengen. Ma to związek z rekordowym, nielegalnym wtargnięciem migrantów do Ceuty. Jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej i NATO jest nie do przyjęcia. Między innymi takie zwroty znalazły się w nocie protestacyjnej, którą w polskim MSZ-cie odebrał ambasador Rosji. Georgij Michno został wezwany w związku z wczorajszym incydentem. Chodzi o upadek rakiety H-101 w województwie lubelskim. Spotkanie z rosyjskim dyplomatą trwało tylko kilka minut, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
2: Ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A w sprawie rakiety wiadomo coraz więcej. Szef MON-u napisał w mediach społecznościowych, że H-110, która spadła na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale tego roku pod Moskwą, a to oznacza, że Rosja używa pocisków wyprodukowanych na bieżąco. Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że potwierdziły się informacje, iż rosyjskie zapasy wojenne się wyczerpały. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w procesie dotyczącym zabójstwa Iwony Cygan. 17-latka została zamordowana w 1998 roku w małopolskim Szczucinie. Za zabójstwo odpowiadał Paweł K., a jego ojciec był oskarżony o pomocnictwo. Przed sądem stanęła też koleżanka Iwony Cygan i 14 byłych policjantów oskarżonych, m.in. o składanie fałszywych zeznań. Sędzia Mariusz Sztorc podkreślał, że dowody w tej sprawie były niewystarczające, by oskarżonych skazać.
5: Wyniki przewodu sądowego nie wykazały ponad wszelką wątpliwość. I te słowa chcę podkreślić, że oskarżeni dopuścili się zarzucanych im aktem oskarżenia czynów.
2: Ojciec zamordowanej 17-latki mieczy

0: Sław Cygan nie spodziewał się takiego wyroku.
1: Dla mnie oskarżeni są oprawcami mojej córki. A wyrok? No cóż, podobno się nie komentuje wyroków sądu, ale nie spodziewałem się takiego. Myślałem, że będzie sprawiedliwy.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator i oskarżyciele posiłkowi zapowiedzieli już apelację. Pogodowa mapa Polski w kolorze czerwonym i pomarańczowym. We wszystkich regionach obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Na granicach zachodnich i wschodnich to alerty najwyższego stopnia. Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że wysokiej temperaturze towarzyszyć będą burze.
2: Burze głównie na północnym wschodzie kraju, a pod wieczór również w województwach zachodnich. Nadal towarzyszyć nam będą wysokie temperatury.
0: Upał zelżeje nieco w niedzielę, a następny tydzień ma być deszczowy.
3: To są aktualności jedynki.
0: Premier Czech dołącza do chóru europejskich polityków, którzy domagają się zamknięcia strefy Schengen dla Hiszpanii. Wcześniej podobnie wypowiadali się włoscy rządzący. Zdaniem Andreja Babisza masowe przedostanie się migrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty to skandal i zagrożenie dla całego kontynentu. W ostatnich godzinach granice nielegalnie przekroczyło około 60 tysięcy osób. 25 tysięcy z nich miało już dobrowolnie zawrócić. Sytuacja jest bardzo napięta. W ośrodkach w hiszpańskiej eksklawie nie ma miejsc. Migranci koczują na ulicach. Zdarzają się kradzieże i bójki. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapewnia, że władze trzymają rękę na pulsie. Rząd Hiszpanii wykorzysta wszelkie środki państwa, wszystkie zasoby służb, aby zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańców Ceuty. Wydarzenia w Ceucie to pokłosie m.in. wyroku Sądu Najwyższego w Madrycie. Według tej decyzji Straż Graniczna nie ma prawa automatycznie zawrócić do Maroka tych, którzy nie przekroczyli żadnej fizycznej zapory granicznej, na przykład płotu czy siatki. Roxy, Natalia Schroeder i Afromental. Tych artystów będzie można zobaczyć już jutro na scenie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Siódmy przystanek trasy to Poddębice. Tradycyjnie o 9:00 rozpocznie się plenerowa audycja, później będzie piknik edukacyjny i potańcówka, a wieczorem wielki koncert, który poprowadzi m.in. Dagmara Kowalska.
4: Mamy niespodziankę. Jak będziecie na miejscu, to może nawet uda wam się wskoczyć do środka tej niespodzianki. Nic więcej nie powiem.
0: Początek koncertu o 20:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Na krańcach wschodnich, na zachodzie i w centrum coraz więcej chmur. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, burze i możliwy grad. Na termometrach cały czas wysokie wartości. 20-22 stopnie nad samym morzem, ale już na pozostałym obszarze 30-35, a w centrum nawet i 36 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli, ale spada. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Carrefour, 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenia? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
7: Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: O bezpieczeństwie i o tym, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, także dziś po godzinie 22 w magazynie Polska i Świat, ale na razie mamy dopiero 10 minut po 17, czyli trwa nasza jedynkowa popołudniówka.
0: Ekspres Jedynki.
1: A dziś w Ekspresie zastanawiamy się, jak smakują wakacje. Jaki smak ma środek lata?
2: Z takim śmietankowym, lekkim, puszystym. Kojarzy mi się bardzo z lodami, a lody przeważnie włoskie, śmietankowe. Tylko wakacje.
1: A z czym Państwu kojarzy się smak wakacji? 22 645 2202 to numer telefonu do nas. facebook.com/jedynka to nasz profil w mediach społecznościowych. Michał Strzałkowski, zapraszam do 18.00.

0: Joe Cocker o lecie w mieście w Ekspresie Jedynki. No tak, środek lata. Ale środek lata to także jest moment, kiedy myślimy dużo o przeszłości i o historii. Przecież jutro 82. rocznica powstania warszawskiego, kiedy będziemy wspominać weteranów, no ludzi, którzy stanęli wtedy z bronią w ręce, żeby walczyć z niemieckimi okupantami i wyzwolić stolicę. Nie udało się to wtedy, ale heroiczna walka trwała 63 dni. Dziś jeszcze ci weterani, niektórzy z nich żyją, to taki dzień, kiedy o nich myślimy. Ale weteranów mamy także młodszych, bo nie tylko ci, którzy w czasie II wojny światowej, niewiele już takich osób walczyli, to weterani, także ci, którzy w każdy inny sposób stracili życie, czy zdrowie, czy po prostu brali udział w różnego rodzaju działaniach wojskowych. Tego się w ostatnich latach dużo działo i o takich ludziach teraz, a właściwie to o kampanii społecznej Wdzięczni za służbę, kampanii Fundacji Aliot, kampanii, która nieprzypadkowo jutro, czyli w rocznicę Powstania Warszawskiego, rusza, a z nami pułkownik rezerwy, pilot Krystian Zięć właśnie z Fundacji Aliot. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I państwo jakby przypominacie o weteranach, bo to jest tak, że my o weteranach pamiętamy, ale na ogół wtedy, kiedy media o nich mówią, kiedy kamery i światło jest włączone, a kiedy te kamery gasną, no, ci weterani często pozostają dalej, wiele z tych osób potrzebuje wsparcia.
1: No tak, i bardzo często rodziny zostają z problemem. Staramy się jakby też wypełniać jakąś małą niszę, czy przynajmniej staramy się to w takim zakresie, jak możemy. Tak na dobrą sprawę pomysł powstał całkiem niedawno, bo praktycznie w trakcie ostatnich miesięcy, na to, żeby stworzyć właśnie zbiórkę, czy w ogóle całą kampanię Wdzięczni za służbę, ale tak na dobrą sprawę fundacja 2 lata temu już zaczęła zajmować się rodzinami osób, które pilotów, oficerów, którzy zginęli w katastrofach, bo pierwszy raz, kiedy wzięliśmy na siebie jakby odpowiedzialność, czy kiedy zdecydowaliśmy się, że chcemy pomóc rodzinom, to było 2 lata temu, kiedy zginął pilot wykonujący lot na samolocie MC-46 podczas lotu pokazowego w Gdyni.
0: Na tak zwanym Bieliku, no i tak? To taka maszyna właśnie...
1: Tak, no i wtedy fundacja jakby całkowicie pro bono, bo poniosła koszty opieki prawnej, którą otoczyliśmy rodzinę. I myśleliśmy, że to jest taka jakby jednorazowa

0: sytuacja, no ale w rok później zginął następny pilot wykonujący loty pokazywał na samolocie F-16 i tak na dobrą sprawę i wtedy też również staraliśmy się otoczyć opieką prawną, rodzinę zorganizowaliśmy, zbiórkę przekazaliśmy rodzinie 100 tysięcy złotych. Tak na dobrą sprawę przez ten okres właśnie tych 2 lat przepracowaliśmy około 478 godzin pracy prawników i to było bardzo dużym obciążeniem, również finansowym dla naszej fundacji i dlatego zdecydowaliśmy się, żeby zorganizować coś, żeby ustrukturyzować troszeczkę tą inicjatywę i stąd właśnie ta jeszcze raz przepraszam za tautologię, ta inicjatywa Wdzięczni za służbę, o której dzisiaj rozmawiamy.
1: No właśnie, tu te dwie postacie, o których pan opowiadał, podpułkownik Robert Jeł, który zginął 2 lata temu, podpułkownik Maciej Krakowian, który no niecały rok temu będzie pod koniec sierpnia pierwsza rocznica jego śmierci. To są takie dwie osoby, no, o których też dużo się mówiło w mediach. To znakomici piloci byli, jedni z najlepszych w Polsce. No ale rzeczywiście potrzeb jest pewnie dużo więcej, bo to jest pewnie wsparcie też dla innych osób. Poza tym no, takie wsparcie dla tych rodzin to jest często wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne, bardzo różne.
0: Tak, to wsparcie obejmuje nie tylko wsparcie prawne, tego wsparcia prawnego w tego typu sytuacjach jest naprawdę bardzo dużo, bo zaczyna się od takich naprawdę bardzo prozaicznych rzeczy, ale też i bardziej skomplikowanych rzeczy. Mówimy tutaj oczywiście, a tak na dobrą sprawę godzina pracy prawnika to jest około 250-300 zł. Dodatkowo przecież jest również i wsparcie psychologiczne, które też kosztuje. I dlatego postaraliśmy się ustrukturyzować to, zrobić to w taki sposób troszeczkę bardziej zorganizowany, żeby tak jak powiedziałem, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na lotnikach, tylko mówimy tutaj generalnie o siłach zbrojnych, o tych wszystkich, którzy no, polegli czy oddali życie wykonując zadania służbowe. I nie uzurpujemy sobie tutaj prawa bycia wyłącznym, ale w związku z tym, że my jesteśmy tymi, którzy byli w tej organizacji. Ja sam spędziłem w wojsku 27 lat.
1: Latał pan na F-16 między innymi.
0: Tak, ja latałem na F-16, ale również, z czego jestem bardzo dumny, latałem samolotem MiG-21 wcześniej. Więc trochę czasu spędziłem w wojsku, trochę katastrof przeżyłem i wiem, że po prostu przejście przez ten bardzo trudny czas dla rodzin jest naprawdę bardzo trudne i każda pomoc, którą możemy zorganizować właśnie wtedy, nie tylko taka pomoc w postaci dobrego słowa, tak? Ale właśnie ta pomoc, gdzie prawnik jest w stanie po prostu od A do Z zająć się po prostu sprawami rodziny, która w tym momencie jest po prostu myślami całkowicie w innym miejscu, prawda? I jak gdyby przez te dwie katastrofy, które przeszliśmy i gdzie pomagaliśmy, staraliśmy się tak jak mogliśmy, jak powiedziałem, wydaliśmy naprawdę jako fundacja strasznie dużo pieniędzy i generalnie no, my nie jesteśmy jakąś organizacją wspieraną przez nie wiem, czy państwo, czy jakieś korporacje. To były tak na dobrą sprawę nasze pieniądze. I postaraliśmy się właśnie o jakieś bardziej zorganizowane przedsięwzięcie, gdzie ewentualnie będziemy mogli odpowiadać w sposób bardziej zorganizowany na te potrzeby, które no, niestety, ale niechybnie od czasu do czasu się po prostu pojawiają.
1: I takie 3 ważne daty dla państwa kampanii Wdzięczni za służbę. 1 sierpnia to w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego start tej kampanii. 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, no to dla wszystkich służących w wojsku dzień ważny. I ten wspomniany już 28 sierpnia, czyli pierwsza rocznica śmierci podpułkownika Macieja Krakowiana, znanego jako SLAP.
0: Tak jest. I mam nadzieję, że ta nasza zbiórka no, będzie jakoś rezonowała w społeczeństwie. Mam nadzieję, że te zbiórki, które były organizowane szczególnie po tragicznej śmierci Slaba, gdzie społeczeństwo naprawdę bardzo mocno odpowiedziało na apel o wsparcie. No to mam nadzieję, że będziemy
1: był
0: w stanie
1: po wypadek, prostu który się wydarzył w jakimś sensie na oczach bardzo wielu osób, no bo podczas pokazów, więc wtedy jakby to mogło też dotrzeć do wielu osób, jak z jakim też ryzykiem wiąże się taka służba po prostu.

0: No tak, i po żołnierzu, który odchodzi w taki sposób, zostaje bardzo często rodzina, dzieci i te dzieci wymagają potem też i wsparcia gdzieś tam przez szereg lat. I dlatego z takiej głębi serca wychodzi ta inicjatywa. My, którzy tak na tą sprawę przeżyliśmy, a paru kolegów zginęło w sposób tragiczny przez te lata służby, więc widzieliśmy, że generalnie, że taka inicjatywa jest po prostu potrzebna i stąd po prostu ta inicjatywa.
1: No i to oczywiście, tak jak pan mówił, nie tylko o pilotów wojskowych chodzi, ale w ogóle o weteranów wszystkich rodzajów wojsk, rzecz jasna. Nie ma w panu trochę takiej nutki żalu, że trzeba też takie akcje w ogóle organizować, że nie wszystkie potrzeby rodzin weteranów, czy weteranów, którzy przeżyli, ale ucierpieli, są wszystkie, że nie wszystkie potrzeby są zaspokojone?
0: Prawda jest taka, że żadna organizacja, nie ma rządu na świecie, który by w sposób stuprocentowy wypełniał swoje obowiązki, dlatego że po prostu w tej machinie natłoku informacji i tej tragedii, która nas otacza, zawsze będą jakieś nisze do wypełnienia, które my staramy się po prostu wypełniać i nie zamierzamy tutaj oskarżać nikogo o to, że nie wypełnia swoich obowiązków, tylko staramy się w sposób naturalny wypełnić te nisze, które się po prostu pojawiają i jeśli możemy pomóc, to pomagamy i jesteśmy w ogóle szczęśliwi, że możemy to robić, że po pierwsze, że jesteśmy, że mamy możliwości. No i chcemy, żeby rodziny wiedziały, że są tacy ludzie i taka organizacja, Fundacja Aliot i Inicjatywa Wdzięczni za Służbę, ludzie, którzy po prostu mają w głębi serca, noszą po prostu pomoc rodzinom, które takiej pomocy niechybnie od czasu do czasu potrzebują.
1: To jak można wesprzeć tę kampanię, jak się w nią można włączyć?
0: Można się włączyć w nią, wchodząc na adres zrzutka.pl/wdzięczni za służbę. I prosimy o wszelkie donacje, bo te donacje w 100% są przekazywane właśnie na wsparcie rodzin. To oczywiście też odciąży jak gdyby fundację, która w sposób naturalny również wspiera rodzinę, tak jak może. My w ogóle w fundację powołaliśmy kilka lat temu. Prezesem jest generał Sarek, wiceprezesem generał Pszczoła. Razem służyliśmy w drugim skrzydle i jest to taka po prostu inicjatywa żołnierzy, oficerów, taka oddolna, prawda? Więc jeszcze raz powtarzam, zrzutka.pl/wdzięczni za służbę. Można oczywiście znaleźć też odnośnik na stronie Fundacji Aliot, aliotgroup.pl, bądź na stronie wdzięczni za służbę.pl.
1: Bardzo dziękuję. Ta kampania Wdzięczni za Służbę rusza jutro, a moim i państwa gościem był pułkownik rezerwy, pilot Krystian Zięć z Fundacji Aliot. Bardzo serdecznie za tę rozmowę dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my w Ekspresie Jedynki za chwilę będziemy dalej zastanawiać się nad smakami wakacji.

0: To też takie właściwie wakacyjne skojarzenie. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Tutaj ta piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej w wykonaniu nie tylko Maryi Rodowicz, ale także Krzysztofa Zalewskiego ze specjalnego projektu przygotowanego we współpracy z Polskim Radiem. No właśnie, te wakacje kojarzą nam się z różnymi rzeczami, także ze smakami. Czy to lody kupione przez mamy nad morzem, a może jabłka z sadu babci? Jaki jest właściwie smak, no i też zapach lata i dlaczego to właśnie te zmysły najczęściej zapisują nam się we wspomnieniach?
1: Z takim śmietankowym, lekkim, puszystym. Kojarzy mi się bardzo z lodami, a lody przeważnie włoskie, śmietankowe, tylko wakacje.
2: Z jakim smakiem kojarzy się pani lato?
3: Z miętą i czekoladą. Moje ulubione lody po prostu.
2: Dlaczego akurat mięta i czekolada to jest pani ulubiony smak?
3: Szczerze? Nie mam pojęcia. To po prostu taki orzeźwiający smak, jak sorbet cytrynowy też taki orzeźwiający jest. Lubię miętę po prostu.
4: Chorówką bardziej, bo jest słodko, a lato jest gorące i przez to się chce słodkiego.
5: Myślę, że z truskawkami. Ogólnie z owocami, bo jest tak ciepło i chce się jeść tych owoców.
6: Krystyna Strukowicz, psycholog. Smak to przyjemność. Najczęściej ten smak jest związany z osobami, które nam przygotowują te posiłki, a więc są to osoby dla nas ważne i my jako dzieci dla tych osób jesteśmy ważni i przez ten posiłek też nam tak jakby potwierdzają tą ważność naszej osoby. Myślę, że to związane jest z neurologią, jednak ośrodek pamięci jest bliżej usytuowany do ośrodka węchu czy ośrodka smaku niż do innych ośrodków jak słuchu czy wzroku. Podobnie odległość do wspomnień podłożakiem emocjonalnym, jeśli to jest coś przyjemnego dla nas, czyli wyzwalają nam się emocje, pojawia się dopamina, czyli mamy też taką hormon nagrody za daną sytuację, to zapamiętujemy to miejsce, czy te osoby, które nam tego dostarczają.
7: Mnie to konkretnie smak lata to są lody, bo one tylko smakują w lecie. Z truskawką.
2: A dlaczego z truskawką?
7: Truskawki są dostępne, truskawki kocham we wszelkiej postaci, truskawki często jadam, także tak mi się kojarzą.
8: Lato kojarzy mi się przede wszystkim ze smakiem pomidorów z krzaków takich wyhodowanych samodzielnie. Jest to smak niepodrabialny i w innym okresie jak lato nie da się kupić pomidorów, które smakują słońcem, są słodkie wręcz.
2: A z jakim zapachem kojarzy ci się lato?
8: Myślę, że lato ma taki swój charakterystyczny zapach takiej nagrzanej ziemi, skoszonej trawy, słońca.
9: Iwona Boruta pracuje jako psychoterapeuta w Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeśli chodzi o sygnały węchowe, one trafiają niemal bezpośrednio do układu limbicznego, czyli tej części mózgu odpowiedzialnej za emocje i pamięć. Jeśli chodzi o inne zmysły, muszą one najpierw przejść przez wzgórza, czyli taką mózgową stację przekaźnikową bodźców sensorycznych, co jest dłuższą drogą. Jeśli chodzi o właśnie te sygnały węchowe, one od razu trafiają do struktur mózgu odpowiedzialnych za pamięć, czyli hipokamp, oraz za emocje, czyli ciało migdałowate.

0: Z arbuzem.
1: A dlaczego z arbuzem?
0: No bo słońce wysusza naszą wodę, a my musimy mieć dużo tej wody, żeby krew nie leciała.
2: I w ogóle, żebyśmy się nawodnili, arbuzy kocham, zwłaszcza latem. A państwo mają jeszcze takie, na przykład, wspomnienia o takich trochę późnoletnich smakach?
3: Ja mam skojarzenie z dzieciństwa z lat 80. Chodzi o grzyby kanie, pieczone bezpośrednio na blasze, na piecu takim węglowym. I to jest smak dzieciństwa, który po prostu jest wspaniały.
2: Oj, też mi tu ślinka natychmiast pociekła. To rzeczywiście coś przepysznego. Co się państwu kojarzy, jeśli chodzi o smaki i zapachy z latem, ze środkiem wakacji? 22 645 2202 to numer telefonu. facebook.com/1 to nasz profil w mediach społecznościowych. To Ekspres Jedynki.

0: A teraz będzie o gospodarce, ale trochę też o naprawianiu rzeczy zepsutych.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A konkretnie o wchodzących właśnie w życie unijnych przepisach, które mają zachęcić konsumentów do tego, żeby zepsute smartfony, tablety, pralki, zmywarki czy odkurzacze zamiast wyrzucać i wymieniać na nowe, to właśnie naprawiali. Założenia niewątpliwie bardzo słuszne, tylko pytanie, co z nich wyjdzie w praktyce. I o tym właśnie Błażej Prośniewski.
2: Wchodząca dziś w życie dyrektywa o nazwie Right to Repair, czyli prawo do naprawy, ma na celu

0: przede wszystkim wydłużenie życia urządzeń AGD, RTV czy elektroniki i ograniczenie rosnącej ilości elektroodpadów. Niestety, na razie my, Polacy, na jej efekty będziemy musieli jeszcze poczekać, bo polskie przepisy w tej sprawie nie zostały jeszcze przygotowane. Rząd ma zająć się nimi jesienią. I choć na te regulacje będziemy musieli jeszcze poczekać, to jak mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, warto uzbroić się jeszcze nieco w cierpliwość, bo idą one w dobrym kierunku. I jak dodaje, rynek powinien zacząć odchodzić od produkcji tanich, jednorazowych urządzeń.
1: Przede wszystkim patrzymy na to jako na proces, który rozpocznie taką rozmowę o nadprodukcji, między innymi elektrośmieci. No, mamy bardzo dużo odpadów z tej elektroniki. Choćby w samej Unii to jest 35 milionów ton odpadów elektrośmieci. To wszystko powoduje, że zaczęliśmy się mierzyć z takim problemem, gdzie to wszystko pomieścić, jak zutylizować. Nadzieję pokładamy także w tym, że rzeczywiście konsumenci w Polsce zaczną w jakiś taki już przemyślany sposób dochodzić swoich praw.
0: Praw, dodajmy, związanych z tym, abyśmy nie musieli za każdym razem wyrzucać na przykład zepsutego odkurzacza, a mogli go naprawić. No i to właśnie ma przynieść ta nowa dyrektywa. Jak mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dla klientów najważniejszą zmianą będzie jednorazowe wydłużenie o 12 miesięcy okresu tzw. rękojmi. Do tej pory było tak, że jeżeli w ciągu 2 lat od zakupu danego sprzętu nastąpiła jakaś awaria, mogliśmy zgłosić się do producenta, a ten oferował nam albo naprawę, albo wymianę sprzętu na nowy. Teraz, jeśli wybierzemy tę pierwszą opcję, to zyskamy dodatkową ochronę.
2: W przypadku, kiedy w tym okresie odpowiedzialności 2 lat zepsuje nam się jakaś pralka, wybierając wymianę sprzętu na nowy, nie mamy tutaj żadnego wydłużonego okresu, nic wprowadzenie tej dyrektywy w życie nie zmienia. Kiedy konsument wybierze jednak naprawę, zyskuje dodatkowe 12 miesięcy na to, aby ewentualnie jeszcze, gdyby coś się z tym sprzętem działo, ponownie skorzystać z tego prawa i go naprawić.
0: Co więcej, nawet po upływie tego czasu producent nie będzie mógł nam odmówić naprawy, choć już wtedy będziemy musieli za nią zapłacić. Tu jednak pojawia się pewna wątpliwość, a mianowicie ile powinna kosztować taka naprawa, aby ona była dla konsumenta realną alternatywą wobec zakupu nowego sprzętu. W tej kwestii przepisy unijne są niestety dość niejasne, bowiem jest w nich mowa tylko o tym, że cena powinna być rozsądna. A to budzi obawy między innymi Magdaleny Zając.
1: Są obawy, że będą te zapisy wykorzystywane na niekorzyść konsumenta, bo co to znaczy po rozsądnej cenie? Dla każdego może to oznaczać co innego. Tu chodzi o to, żebyśmy my jako konsumenci mieli jasno sprecyzowane przepisy. Te przepisy są niedoprecyzowane w taki sposób, gdzie uważam, konsument może być w jakiś sposób pokrzywdzony.
0: Ale to nie jedyne wątpliwości związane z nowymi przepisami, bo na przykład producenci zwracają uwagę na niejasności dotyczące nowych obowiązków informacyjnych. Tu powstać ma między innymi specjalna platforma internetowa, która w teorii ma ułatwić znalezienie przedsiębiorcy wykonującego naprawy. To jednak zdaniem Radosława Maja z organizacji Aplia Polska, zrzeszającej producentów oraz importerów AGD, może być karkołomnym zadaniem.
3: Producenci będą musieli informować chociażby o szacowanym koszcie naprawy urządzenia. Nam jako producentom ciężko sobie to wyobrazić, bo mamy mnóstwo producentów, bardzo dużo różnych serwisów autoryzowanych, niezależnych, więc to jest pewna niewiadoma. Też dla konsumentów jest to pewna niewiadoma, bo z definicji powstanie ogólnoeuropejska platforma, gdzie konsumenci będą mieli dostęp do informacji teleadresowych o serwisach w ich lokalizacji, czy dostęp do tak zwanego formularza zamówień, przez który oni będą mogli zlecić wybranym serwisom wycenę naprawy. Też w praktyce nie wiadomo, jak to będzie wyglądało i czy to w ogóle będzie konsumentów zachęcało do naprawy.
0: I tak sobie myślę, że mimo wszystko warto jest dać konsumentom taką szansę, no ale do tego też potrzebne są zmiany w samym podejściu producentów, na przykład sprzętu AGD, którzy powinni produkować go w taki sposób, aby można było go łatwo rozmontować, serwisować i naprawiać z wykorzystaniem dostępnych części zamiennych. No a z tym ostatnim w przeszłości też było sporo problemów.

0: Jutro przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a ostateczną decyzję o rozpoczęciu zrywu podjęto dzień wcześniej, 31 lipca 1944 roku, po burzliwej naradzie w nieistniejącym już budynku przy ulicy Pańskiej 67 w Warszawie. De facto przeważyła informacja, która niestety później okazała się nieprawdziwa. Więcej teraz o kulisach wydania rozkazu do rozpoczęcia powstania opowie Przemysław Lis.
1: Decyzja o przygotowaniach do powstania w Polsce zapadła już we wrześniu 1939 roku. Kwestią otwartą pozostawało jednak to, kiedy ono nastąpi. Latem 1944 roku wydawało się, że ten moment właśnie nadszedł. Przez Warszawę na zachód cofały się pozornie rozbite oddziały niemieckie, stanowiące jednak już zaledwie cień swojej niedawnej potęgi. Co więcej, ze wschodu słychać było zbliżający się głęboki i niski dźwięk frontowych dział. Głównym celem Powstania Warszawskiego miało być wyzwolenie miasta przed wkroczeniem Sowietów i powitanie ich w stolicy

0: przez przedstawicieli legalnego polskiego rządu oraz polskiej armii. O rozpoczęciu zrywu miało więc zdecydować nie tylko osłabienie III Rzeszy, ale również ruch Sowietów. Dowódcy Armii Krajowej zdawali sobie sprawę, że zbyt wczesne rozpoczęcie walk oznaczać będzie klęskę. Zbyt późne nie pozwoli na realizację celów politycznych zrywu. Zegar tykał, a napięcie potęgował fakt, że jedną mobilizację już odwołano.
1: Pierwsza decyzja o mobilizacji, która została podjęta 27 lipca, tak naprawdę była podyktowana zarządzeniem Ludwika Fischera, który nakazuje stawienie się warszawiakom do kopania okopów. Ten mechanizm powstańczy zostaje uruchomiony.
0: Mówi historyczka z Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka.
1: Warszawiacy nie stawiają się do kopania okopów. Bur nakazuje odwołać rozkaz. Niestety wiele lokali zostaje zdekonspirowanych.
0: 31 lipca 1944 roku, a więc dokładnie 82 lata temu, trwała zażarta dyskusja.
2: Na tysiące argumentów za i przeciw ta decyzja rodziła się w ogromnych bólach,
0: mówi historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego dr Szymon Niedziela.
2: Generał Bur-Komorowski do końca nie wiedział, czy być za, czy przeciw.
0: Ta zażarta debata ucichła w jednym momencie, gdy pojawiła się informacja, na którą wszyscy czekali. Niestety nieprawdziwa.
2: Oto nagle wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, i wręcz wykrzyczał informację z radością, z satysfakcją, bo ona oznaczała wsparcie ze wschodu. Bolszewicy na Pradze. Ale to nie była prawda. Nawet jeżeli była jakaś czujka, to nie było to zapowiedzią ofensywy na zachód. Nieprawdziwa, niesprawdzona informacja zadecydowała.
0: Trudno nam jednak dziś oskarżać Armię Krajową o lekkomyślność.
2: Część oficerów nie była w stanie tej decyzji nie podjąć, bojąc się odpowiedzialności przed historią, która nazwie ich niczym generałów z nocy listopadowej, że są kunktatorami. Warunki, w jakich wtedy podejmowano tę decyzję, nie były tylko racjonalne i chłodne, ale też irracjonalne, a podejmowali je tylko ludzie. Czuli ogromną presję historii, presję miasta.
0: Po podjęciu decyzji generał Tadeusz Bur-Komorowski wypowiedział słowa: rozszerzam burzę na Warszawę. Godzinę W wyznaczono na 17 kolejnego dnia, 1 sierpnia 1944 roku.
3: Te relacje przygotował Przemysław Lis. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jutro. I z tej okazji Radiowa Jedynka przygotowała też dla Państwa specjalne audycje o 17. Jedna z nich nadawana wprost z Muzeum Powstania Warszawskiego. Opowiemy nie tylko o tych obchodach, ale także o tym, jak dziś to powstanie rezonuje i jakie dziś emocje budzi. Po godzinie 20 natomiast gościem programu pierwszego będzie historyk i publicysta Sebastian Pawlina. Porozmawiamy o wpływie wojny na ludzką psychikę, ale także połączymy się z placem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie będzie wtedy startował specjalny koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki i o tym, skąd się te piosenki wzięły, też będziemy Państwu opowiadać. Gdzie był pałacyk Michla, kim była sanitariuszka Małgorzatka? To jutro po godzinie 20.

7 minut tylko do godziny 18 zostało. Ekspres jedynki się kończy. Bardzo dziękuję za uwagę, Michał Strzałkowski. Ale po godzinie 18 muzyczna jedynka. Już zapraszam w imieniu Anny Wila. Pojawi się w jej audycji m.in. śpiewający aktor Artur Goc, który opowie o swoim albumie Litania Piwnic 1944, który oczywiście opowiada o Powstaniu Warszawskim.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej

0: Wrocławia. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości z dróg. Trudna sytuacja na A4 w okolicach Krakowa. Od Balic aż po węzeł Skawina. Spory korek w stronę węzła Kraków Południe, ale to nie koniec złych wiadomości, bo niestety od węzła Kraków Wieliczka aż do Niepołomic również postoją państwo w sporym korku. Dobrych kilkanaście minut trzeba doliczyć do czasu przejazdu. Ale wracamy do województwa opolskiego i drogi krajowej numer 11. Mamy aktualizację od służb pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem. W miejscowości Kostów na 468 kilometrze zdarzyły się 3 auta. Niestety dwie osoby ucierpiały w tym zdarzeniu. Droga jest zablokowana, a służby kierują na objazd przez miejscowość Ciecierzyn. Również aktualizacja danych jest z drogi krajowej numer 22. Pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem w pobliżu miejscowości Długie, to już województwo lubuskie, i 97 km krajowej 22. Tutaj zderzyły się 4 pojazdy. Jedna osoba również ucierpiała w tym zdarzeniu i również służby na miejscu kierują ruchem. Mamy nowe utrudnienie z krajowej 10 pomiędzy Suchaniem a Reczem, dokładnie w miejscowości Nosowo. Na 72 kilometrze zepsuła się ciężarówka, blokuje jeden pas, policja kieruje ruchem wahadłowo w tym miejscu. Przypomnę, 72 kilometr krajowej 10. Nie ma utrudnień na A4 pomiędzy Mikołajewicami a Wądrożem Wielkim, ale nadal jest tam spory korek, to 103 kilometr. Tutaj zderzyły się dwie osobówki, blokują jeden pas w kierunku Wrocławia. Choć można już tamtędy przejechać, to niestety ciągle z opóźnieniem. Mamy prośbę, jedźcie ostrożnie.
4: Minęła 18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński zapraszam. Jest stanowcza reakcja na wczorajszy incydent na Lubelszczyźnie. Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ-u. Miał być grillowany, a sam grilluje. W stolicy trwa wydarzenie Mateusza Morawieckiego, przez które rozpadł się PiS. Rozpoczynają się uroczystości w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O szczegółach opowie nasza reporterka. Rosyjski ambasador wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Georgii Michno otrzymał notę protestacyjną. Ma to związek z wczorajszym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Pocisk H-101 spadł na pole w województwie lubelskim. W dokumencie, który przekazano dyplomacie, jest potępienie nieprzyjaznych działań i wezwanie do ich zaprzestania. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi, że jest też sygnał, iż Warszawa wie o planach Moskwy.
6: My wiemy, że mogą chcieć próbować robić tak zwane działania pod fałszywą flagą. Amerykanie przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę tak naprawdę ryzykując swoimi źródłami upublicznili taką informację, że Rosja przygotowywała się do działań pod fałszywą flagą przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji.
4: A dziś miała miejsce kolejna prowokacja. Przed południem para dyżurna polskich F-16 przechwyciła samolot rozpoznawczy IU-20. Rosyjska maszyna leciała bez planu i miała wyłączony transponder. To naruszenie naszej przestrzeni powietrznej jednak nie doszło, a ten incydent miał miejsce nad Morzem Bałtyckim, 40 km od Kołobrzegu. Mateusz Morawiecki zmobilizował swoich zwolenników. Stowarzyszenie byłego premiera zorganizowało w Warszawie piknik z grillem. To spotkanie wywołało polityczne trzęsienie ziemi i tak naprawdę przesądziło o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Choć formuła jest otwarta, to organizatorzy wydarzenia polityków PiSu się nie spodziewają, bo nie opadły jeszcze emocje. Ale jak zapewniał europoseł Waldemar Buda, przy grillu o powołaniu partii się nie mówi.
7: Tutaj jest słowo partia. Dzisiaj po wejściu na teren tego obiektu ma się nie pojawić. Jest zakaz. Demografia, bardzo ważny temat. Migracja, bardzo ważny temat.
4: Słów krytyki nie szczędzą pod adresem byłych kolegów politycy Prawa i Sprawiedliwości, poseł.

0: Mariusz Gosek mówi, iż członkowie klubu Rozwój Plus to, tu cytat, źli ludzie.
1: Powstało stowarzyszenie w sytuacji, gdy pan prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie mówił o dwóch płucach, ale nie płuco nie może pracować na zewnątrz, jedno z tych płuc, no chyba, że jest to płuce sztuczne.
0: Klub Parlamentarny Rozwój Plus działa od dwóch dni, liczy 40 posłów i jednego senatora. Agresor ze Skawiny usłyszał zarzuty. Mowa o 46-latku, który na budowie hali produkcyjnej wyzywał pracowników narodowości ukraińskiej i im groził. Odpowie za to, jak również za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Z informacji, którymi dysponuje prokuratura i z dowodów wynika, że doszło do scysji.
0: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Podejrzany częściowo przyznał się do winy. Został objęty dozorem policji. 46-latkowi grożą 3 lata więzienia.
3: To są aktualności jedynki.
0: Dokładnie 82 lata temu zapadła decyzja o rozpoczęciu powstania warszawskiego, które wybuchło dzień później w warszawskiej katedrze polowej Wojska Polskiego. Rozpoczyna się nabożeństwo w intencji powstańców. Po nim zaplanowano apel pamięci przy pomniku na Placu Krasińskich. Te uroczystości obserwuje Agata Król, z którą się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz proszę, jakie emocje towarzyszą zaproszonym bohaterom tamtych wydarzeń?
4: No, rozmowy z powstańcami zaproszonymi na te uroczystości są niezwykłe. Oni ze łzami w oczach wspominają te wydarzenia sprzed 82 lat i ze wzruszeniem patrzą na młodych ludzi, którzy również są tu obecni i dla których stali się wzorem patriotyzmu i walki o wolność. Pamięć o powstaniu i tak liczne uczestnictwo w wydarzeniach zorganizowanych z okazji rocznicy jego wybuchu cieszy ich i to bardzo, mówi Jerzy Zawadzki, pseudonim Mały.
5: Moje myślenie to było takie, że z biegiem lat zainteresowanie powstaniem warszawskim będzie coraz mniejsze. I się bardzo, bardzo omyliłem, bo zainteresowanie jest odwrotnie proporcjonalne do moich myśli.
4: Wydarzenia związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego trwają od kilku dni. Dziś uroczysta msza święta polowa w intencji poległych powstańców, ich dowódców oraz ludności cywilnej Warszawy. Po zakończeniu nabożeństwa odczytany zostanie apel poległych. Przed pomnikiem zostaną złożone kwiaty i wieńce. Zaplanowane są też przemówienia.
0: Agata Król, dziękujemy bardzo za tę relację. W aktualnościach przenosimy się jeszcze do Broczyna pod Czaplinkiem, bo tam trwa festiwal Poland Rock. Na miejscu kilkaset tysięcy uczestników, dwie sceny i wyjątkowi artyści, a obok doświadczonych muzyków są też debiutanci. Wśród nich zespół nastolatków grających heavy metal z Sobótki pod Wrocławiem.
6: Siema, z tej strony zespół ADHD!
7: Występujemy w skarpetkach i w zasadzie jest to wina naszych fanów i publiczności, ponieważ jak graliśmy u nas w salce w domu, no to logiczne, że do domu nie będziemy ubierać butów. Tak. Również i dzisiaj na Poland Rocku zobaczycie...
8: Uwierzyli do końca życia w tym.
0: Po występach młodych artystów na tej samej scenie późnym wieczorem zagrają Kasia Lins i Daria ze Śląska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Trzy polskie osady powalczą o medale w rozpoczętych Vareze we Włoszech Mistrzostwach Europy w wioślarstwie. Najlepiej w przedbiegach zaprezentowała się czwórka podwójna. Tym razem w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. Do finału A zakwalifikowała się także kobieca czwórka podwójna Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. W przedbiegu Polki zajęły czwarte miejsce, ale awansowały z czasem. Pewne miejsce w finale ma też męska ósemka: Bartłomiej Sopoński, Mikołaj Kulka, Tomasz Lewicki, Paweł Janik, Szymon Tomiak, Kazmir Ziwen, Kujda, Emilian Jackowiak, Oskar Strajch i sterniczka Julia Wiśniewska. Dzisiaj ścigała się tylko o rozstawienie w finale, zajęła czwarte miejsce. Medalowe finały z udziałem czwórek podwójnych jutro, a z udziałem ósemki w niedzielę. Tymczasem Polska zajęła czwarte miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych w skokach do wody podczas Mistrzostw Europy w Paryżu. Złoto zdobyli Włosi, srebro neutralni sportowcy z Rosji, a brąz Ukraińcy. Kai Skrzek, Andrzejowi Rzeszutkowi, Marii Łukaszewicz i Maciejowi Bujakowi zabrakło do trzeciego miejsca zaledwie 0,15 punktu. Polscy siatkarze zagrają jutro w półfinale Ligi Narodów w Ningbo. Ich rywalami będą Słoweńcy. Tomasz Fornal zapowiada walkę o zwycięstwo.
10: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Potrenujemy, wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
9: Będzie to dziewiąty mecz tych drużyn w fazie pucharowej. 4 razy wygrali Polacy, 4 Słoweńcy,

0: finale. W ostatnich spotkaniach to biało-czerwoni byli górą, w tym w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W drugim półfinale Ligi Narodów Amerykanie zmierzą się z Japończykami. Poznaliśmy także skład turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Zagrają w nim Bogdanka Luk Lublin, Projekt Warszawa, Volley Lublana i Fenerbahce Stambuł. Turniej odbędzie się 10 i 11 października w lubelskiej hali Globus. A w tej chwili trwa pierwszy mecz w drugiej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock podejmuje Widzew Łódź i na razie w 6 minucie jest bez goli. O 20:30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda. Do końca dnia w centralnych regionach będzie pogodnie, choć przybywać może chmur na wschodzie i zachodzie. Miejscami może padać deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura wysoka, nad samym morzem 22 stopnie, ale już na pozostałym obszarze 30-35, w centrum nawet 36. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest w większości umiarkowana i dostateczna. Pod Kielcami, w Złotym Potoku, w województwie śląskim, we Wrocławiu i Legnicy jakości złej. Tylko na wybrzeżu miejscami jakości dobrej. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 43% energii elektrycznej. Do 21 warto prąd oszczędzać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Autopromocja.
6: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
7: zapinamy pasy,
6: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
8: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
6: Zapraszamy. Marcin Kusy
8: i Marcin Wojciechowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczna Jedynka.
9: Why wait to say, at least I did in my way. Lie

Calvin Harris, specjalista od współczesnych, również tanecznych przebojów, zaprasza na piątkową muzyczną jedynkę. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Taką mam ambicję, żeby nie tylko popularne zagraniczne piosenki umilały nam muzyczne wieczory, więc zapraszam teraz na naszą playlistę utwór znad Wisły, który według mnie ma naprawdę duży przebojowy potencjał, choć nie jest to wcale piosenka łatwa, lekka i przyjemna. Zatytułowana Na wietrze stanowi najnowszą muzyczną propozycję Patrycji Kazadi, a potem będą inne piosenki i moi wspaniali goście, którzy o nich opowiedzą. Artur Goc i Leo Pik już wkrótce pojawią się w studiu muzycznej jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: Płyta tygodnia.
1: To jest album stworzony we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Intymna, poetycka opowieść o Warszawie, pamięci i więziach między pokoleniami. Opowieść, którą snuje Błażej Król. A ta muzyczna opowieść łączy charakterystyczną wrażliwość artysty z refleksją nad historią miasta i tworzy współczesny muzyczny portret stolicy. Losy i słowa powstańców warszawskich stały się dla Błażeja Króla

Króla inspiracją do osobistej, artystycznej podróży, która skłania do refleksji nad tym, co my współcześni możemy wnieść do świata dla siebie i dla kolejnych pokoleń. Album nosi tytuł Łączy nas i mogą go Państwo zdobyć pod SMS-owym numerem 71 151.

metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch kręci dusik na metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch

0: program pierwszy Polskiego Radia Studio Muzycznej Jedynki i mój gość Artur Goc. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam również.
0: Prosto z Nowego Jorku.
1: Można tak powiedzieć. Wróciłem miesiąc temu z miesięcznej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Zagrałem 8 koncertów. 2 w Nowym Jorku, w Bostonie, na Florydzie i w Kalifornii, w Los Angeles i w San Diego. Więc wspaniałe przyjęcie. Byłem już po raz 6 i bardzo lubię tam wracać i śpiewać dla naszych rodaków.
0: To prawdopodobnie były koncerty z przekrojowym materiałem.
1: Tak, z przekrojowym materiałem, chociaż głównie skupiałem się na piosenkach Marka Grechuty z płyty, która ukazała się w grudniu w ubiegłym roku, czyli to była moja 7. płyta, ale też były inne piosenki, między innymi z płyty Mężczyzna prawie idealny.
0: Pamiętam, rozmawialiśmy o tej płycie poświęconej twórczości Marka Grechuty. W twoim ujęciu dziś już masz taką perspektywę, że możesz powiedzieć, jak ta płyta została przyjęta przez publiczność.
1: Fantastycznie. Nie spodziewałem się, bo oczywiście bardzo, bardzo się bałem porównania do wykonań Marka Grechuty, bo ta płyta jest zupełnie jednak inna, ale publiczność odbiera to fantastycznie i zarówno w Polsce, jak i w Stanach. Teraz grałem taki duży koncert z dużym składem na festiwalu Kolory Polski w Filharmonii Łódzkiej i tysięczna widownia, więc też wielki stres, jak taka masowa publiczność to odbierze, bo ja jednak gram głównie w salach, ale odbiór był niesamowity. Ludzie przychodzili, no, prosili o moje płyty, ale też wspominali Marka Grechutę, ale były też osoby młode, które zupełnie tych piosenek nie kojarzyły i one też kupowały płyty, więc znaczy się nie było tak źle.
0: To znaczy było nowocześnie.
1: Było nowocześnie, ale o to mi chodzi w tych koncertach i w tej płycie, żeby łączyć pokolenia, żeby łączyć też muzycznie, przedstawiać to w taki inny sposób, ale przede wszystkim, żeby różne pokolenia te piosenki śpiewały i żeby w Polsce było tak jak we Francji, gdzie wszyscy śpiewają na przykład Edith Piaf, więc chciałbym, żeby w Polsce wszyscy śpiewali na przykład Marka Grechutę.
0: Czy takie założenie też tobie przyświeca, kiedy przedstawiasz słuchaczowi piosenki powstańcze?
1: Zdecydowanie. Tutaj jeszcze większa misja, bo misja historyczna, żeby opowiadać o tym, co się działo, nie tylko o 1 sierpnia, czyli o wielkiej radości i wielkiej euforii, ale też o tragedii tego miasta i o tym, że zginęło 200 tysięcy ludzi, więc o tym opowiadam. Opowiadam też o rzezi woli, rzezi ochoty, czyli też o tej masakrze, która tutaj była, która spotkała ludność cywilną, która ukrywała się w piwnicach, która potem kanałami ze Starówki przeszła do Śródmieścia, a potem do Pruszkowa, więc o tym też chcę podczas tych koncertów moich opowiadać.
0: To jest twoja, moglibyśmy powiedzieć, cykliczna działalność, bo co roku w tym okresie okołopowstańczym przedstawiasz publiczności koncertowe wersje nagrań z twojej powstańczej płyty.
1: Tak, płyta ukazała się 2 lata temu, Litania Piwnic 1944, natomiast te piosenki powstawały już trochę wcześniej. Ja je prezentowałem z okazji 1 sierpnia, ale też z okazji 2 października, czyli w dniu, kiedy powstanie upadło. I co roku wypuszczam jakiś teledysk, jakiś materiał i prezentuję go na YouTubie, ale też podczas koncertów.
0: I w tym roku jest to piosenka?
1: W biegu. To jest piosenka wyjątkowa, bo ona pochodzi ze spektaklu Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, który miał premierę w 2009 roku w Teatrze

0: Czy kamienica, słowa Miron Białoszewski, muzyka Mateusz Pospieszalski i piosenka o tym, jak Miron wraz ze swoimi przyjaciółmi i swoją rodziną ucieka z Woli na początku sierpnia, kiedy zaczęła się rzeź Woli. Oni uciekają na Starówkę, więc po prostu tak jak stali, uciekają, biorą co mają pod ręką i po prostu biegną, ratując się przed tą straszną masakrą, która się zbliża.
1: Wiem, że ten teledysk jest zrealizowany w dość charakterystyczny sposób.
0: Tak, charakterystyczny, bo to są nagrania oryginalne z Powstania Warszawskiego, które ja po prostu zmontowałem razem z Adamem Biernackim. I no, niesamowite było wybierać te nagrania, bo ja przejrzałem cały materiał, który został zarejestrowany podczas powstania. Z tego powstały też inne teledyski wcześniej, Ty żyjący i A gdy będzie już po wojnie. Niesamowite było patrzeć na tych ludzi, bo przecież oni nie udawali. To są prawdziwe emocje. Tam nie ma inscenizacji, tylko jest, kiedy jest śmiech, to jest śmiech, ale tego śmiechu nie ma za dużo. Tam przede wszystkim jest stres, jest płacz, jest śmierć, no i jest ta ucieczka, która jest tutaj w tej piosence. Ucieczka ludności cywilnej, bo o tej ludności niewiele w zasadzie w trakcie rocznic powstania się mówi. Mówi się o powstańcach, ale sami powstańcy, w tym Wanda Traczyk-Stawska, która jest dla mnie taką największą bohaterką tego powstania, ona mówi, że dla niej z kolei największym bohaterem jest ludność cywilna, bo ona nie miała wpływu na to powstanie.
1: Powiedz proszę, jeśli ktoś chciałby przekonać się, jak ty prezentujesz tę powstańczą historię, no, z nieco innej perspektywy niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to gdzie i kiedy cię może zobaczyć?
0: Jutro, czyli 1 sierpnia będę w Nowym Dworze Mazowieckim. Później 20 sierpnia w Palmirach, miejsce wyjątkowe, gdzie również działy się straszne rzeczy. Więc Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, 20 sierpnia. I później wyjątkowy koncert 28 września, kilka dni przed rocznicą upadku powstania, w Teatrze Kamienica w Warszawie. Wyjątkowy naprawdę koncert w wyjątkowym miejscu, gdzie zaczęła się moja miłość do powstania. Emilian Kamiński, który stworzył to miejsce, zaszczepił we mnie miłość do Warszawy i do powstania warszawskiego. Więc tam będzie wyjątkowy koncert, który będzie tłumaczony na polski język migowy. Więc zapraszamy też osoby, które nie słyszą albo słabo słyszą. Opowiemy też o Plutonie Głuchoniemych. To jest taki pluton zupełnie zapomniany. W trakcie powstania walczyło 29 osób, 29 powstańców głuchych i żaden z nich nie zginął. To też wspaniała historia, bo o tym plutonie nie ma informacji nawet w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc cieszę się, że mogę o tych bohaterach również opowiedzieć.
1: Ja cieszę się, że odwiedziłeś dzisiaj Studio Muzyczne Jedynki. Bardzo ci dziękuję za tę twoją muzyczną działalność.
0: Bardzo dziękuję.
1: Artur Goc w programie Pierwszym Polskiego Radia.

0: i cisza. Stare miasto, spokojniutkie. Za prochownią bawiły się pomiędzy kocimi łbami dzieci.
1: Program pierwszy Polskiego Radia Studio Muzycznej Jedynki i mój gość Leo Pik. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie ciebie, witam słuchaczy.
1: To będzie spotkanie poświęcone krótkiej analizie twojej pierwszej w życiu solowej płyty, płyty zatytułowanej Bez zakłóceń. Czy prace nad tą płytą też przebiegały tak harmonijnie, jak sugeruje tytuł?
2: Chciałbym powiedzieć, że tak było, ale niestety prace nad płytą trwały dość długo, dłużej niż zakładałem. Ale etap końcowy jest taki, że przymykam oko na to wszystko, co działo się po drodze.
1: Czyli znaczy to, że jesteś usatysfakcjonowany z efektu.
2: Tak, myślę, że wszystko, co chciałem tam zawrzeć, jest i te treści, które chciałem przekazać, myślę, że są tam zawarte i można po nie sięgnąć.
1: A to wszystko, co chciałeś przekazać, co znajduje się na tej płycie, to jest dokładnie co? Bo ja odnoszę wrażenie, że ta płyta jest swego rodzaju pamiętnikiem. Gdyby ją tak analizować naprawdę niezwykle uważnie, to widać w niej jakiś taki przyrost treści samorozwojowych.
2: O, dziękuję, dziękuję. Generalnie to jest historia, która powstała z moich faktycznie życiowych doświadczeń, w której to historii starałem się zawierać ten element jakby mnie, który jest już, że tak powiem, po przeżyciu tych rzeczy, o których piszę, po tym, jak mogłem na nie spojrzeć z pewnego dystansu, po tym, jak w sytuacjach, które tak w gruncie rzeczy nie były proste, potrafiłem dostrzegać rzeczy pozytywne. I wydaje mi się, że jest to ogólnie bardzo zgodne z moim charakterem, że ja mam po prostu takie podejście do życia, że widzę szklankę do połowy pełną. W ludziach staram się dostrzegać to, co jest w nich dobre, ale też oczywiście nie ma tutaj takiego odcienia naiwności, takiej chłopięcej, dziecięcej naiwności, tylko raczej takie uświadomienie sobie, że każdy z nas ma ciemne i jasne strony i póki nie uczynimy nieświadomego świadomym, będzie to kierować naszym życiem, a my nazwiemy to przeznaczeniem, jakby to Jung powiedział. Więc staram się dochodzić do jakichś takich faktycznych wniosków, a nie tylko takich hipnotycznych, jak w piosence Hipnotyczny sen.
1: Tak, i wbrew też tytułowi Dotykam nieba, ta płyta no właśnie nie jest zawieszona gdzieś w przestrzeni pomiędzy ziemią a niebem, a ona jest bardzo blisko rzeczywistości. Chcę ci pogratulować, bo trudno jest pisać o rzeczywistości takiej pełnej rozmaitych barw w tak zgrabny sposób i w taki sposób, który daje słuchaczowi nadzieję, ale nie tylko, daje mu pewien pomysł na to, jak samemu można kształtować swoje życie.
2: Ja oczywiście mówię tutaj o jakby swoim punkcie postrzegania i niczego nikomu nie narzucam, ponieważ każdy ma jakby swoją ścieżkę, aczkolwiek jestem jakoś tak bardzo głęboko przekonany, że wszyscy czerpiamy jednakowoż z tego samego źródła. I jakby tak przyjrzeć się bardziej szczegółowo, to faktycznie wszyscy przerabiamy podobne sytuacje w życiu. I to jest z jednej strony zabawne, z drugiej strony absurdalne, a z trzeciej strony nie wiem jakie tak naprawdę. Każdy pewnie sobie myśli, że jego ból jest większy niż kogoś innego. Natomiast ja myślę, że tak w gruncie rzeczy to wszyscy

0: prostu mamy sobie podobne odcienie miłości, podobne odcienie smutku i jesteśmy, że tak powiem, w różnych momentach w swoim życiu na jakby całym spektrum tych barw.
1: Kiedy słuchałam tej płyty, a wysłuchałam jej dość uważnie od A do Z, to miałam takie pierwsze wrażenie, że tobie jest bardzo blisko do piosenki poetyckiej i chciałam ciebie zapytać, czy to jest jakaś słuszna intuicja, czy może kiedyś cię ten rodzaj piosenki jakoś szczególnie inspirował?
0: Ja miałem doświadczenie z teatrem plastycznym. Pisałem muzykę do spektakli teatralnych i tam faktycznie te treści były dość poetyckie. No bynajmniej nie były pisane językiem takim popularnym. I stamtąd faktycznie zaczerpnąłem dużo inspiracji. Współpracowałem z fantastycznym człowiekiem, który był w ogóle takim człowiekiem renesansu, z Romanem Baranowskim. On był świetnym tekściarzem, reżyserem, scenografem, malarzem, poetą. I był taką moją naprawdę sporą inspiracją w moim sposobie pisania, w moim takim patrzeniu na rzeczywistość trochę przez takie okulary, takie trochę dziwne okulary. Nie nazwałbym tego różowymi okularami, a już na pewno nie nazwałbym swojego sposobu pisania, mimo że piszę o miłości i tak dalej, na pewno nie nazwałbym tego romantycznym podejściem, totalnie nie. Ponieważ uważam, że tego typu podejście jest właśnie koloryzowaniem na różowo rzeczywistości, a do tego jest mi bardzo daleko już w tej chwili. Jak byłem sporo młodszy, to faktycznie przerobiłem takie, wiesz, złamane serca i te klimaty. Oczywiście w starszym wieku to też jest do przejścia niewykluczone. Natomiast tutaj myślę, że twoja uwaga jest słuszna a propos tych takich poetyckich źródeł.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Studio Muzycznej Jedynki, Leo Pik nadal w Studiu Muzycznej Jedynki. Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy na temat twojej najnowszej i pierwszej w życiu płyty zatytułowanej Bez Zakłóceń. Teraz porozmawiajmy co nieco o muzyce, której ty jesteś autorem, podobnie jak jesteś autorem także i słów do tych piosenek. To jest taka płyta zupełnie autorska.
1: Tak, w dwóch utworach kotwórcą, współtwórcą był Kacper Popek, współtworzył ze mną muzykę. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie melodie i kompozycje, to są moje pomysły. Natomiast za produkcję odpowiada Łukasz Chyliński. To tutaj też warto o tym wspomnieć. I dla mnie jakby ten etap produkcji jest również bardzo istotny, bo to jest coś w stylu nadania ramy dla obrazu, który ja przyniosłem. Więc dla mnie sama piosenka, czyli tekst i melodie są jakby taką kanwą podstawową, natomiast produkcja to już jest oprawienie tego w odpowiednią ramę. I tutaj wielkie ukłony dla Łukasza za pomoc.
0: Ta rama się wydaje spójna, mimo że te brzmienia są jednak stylistycznie nieco rozstrzelone, prawda? Bo mamy łagodniejsze piosenki, powiedziałabym nawet ballady, i mamy utwory bardziej dynamiczne. Kiedy ty widzisz siebie na scenie, to w jakim ci stroju brzmieniowym jest najbardziej do twarzy według ciebie? Tym bardziej dynamicznym czy tym intymnym?
1: Szczerze powiem, że bardzo dobrze czuję się w obu tych klimatach, natomiast ponieważ najczęściej na scenie występowałem sam z gitarą, więc ten taki anturaż jest taki bardziej stonowany, bym powiedział.
0: Niczym Bart.
1: Okej, niech będzie. Niech będzie Bart.
0: Jeśli mówimy o nadziejach związanych z tą płytą, to na pewno to nie jest jedynie tak, że ona jest jakąś taką samorealizacją twoich muzycznych marzeń, czy też w ogóle odzwierciedleniem tego, na jakim jesteś etapie i twórczym, i w ogóle biograficznym, ale na pewno wiążesz z nią jakieś nadzieje. Myślisz, że łatwo ci będzie znaleźć miejsce sobie teraz na polskim muzycznym rynku?
1: Szczerze mówiąc, ja mam takie podejście dość etapowe. W sensie takim, że w momencie, gdy pracowałem nad płytą, myślałem o płycie, a nie o promocji, ponieważ sam jestem producentem wykonawczym, więc byłem odpowiedzialny za każdy etap tego procesu i nie miałem, że tak powiem, wokół siebie osób, które by wspierały ten proces już z pewnym wyprzedzeniem, tak? Że marketing, planowanie, bukowanie koncertów faktycznie powinno się już robić z pewnym wyprzedzeniem. Ale ja miałem jakieś takie poczucie, że dopiero jak będę miał w garści tą płytę, będę już ją miał fizycznie w ręku, będę wiedział, że wszystko jest skończone, to wtedy będzie to dla mnie zielone światło, że mogę działać na kolejnym jakby etapie tej swojej muzycznej podróży. I faktycznie czuję, że teraz jakby zaczynają się pojawiać odpowiedni ludzie na tej mojej drodze, że mam to wielkie szczęście, że faktycznie ludzie chcą słuchać tej muzyki i faktycznie ta rzecz, na którą w pierwszej kolejności zwracają uwagę, to są teksty. Więc dla mnie to jest szalenie cudowna informacja zwrotna do tego, że tego typu treści, czego by nie mówić o rynku, czego by nie mówić o jakby takiej sytuacji koncertowej w naszym kraju, wydaje mi się, że jestem na dobrej swojej jakiejś takiej drodze i jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Szczerze, nie wybiegam jakoś zbyt daleko w przyszłość. I chyba nawet nie nazywałbym tego jakimiś marzeniami, że chciałbym zagrać jakiś konkretny koncert w konkretnym miejscu i tak dalej. Po prostu chciałbym, żeby to, co robię, było komuś potrzebne. I to jest takie moje marzenie. Tak, to jest taka moja nadzieja.
0: Z dużym spokojem opowiadasz w ogóle o tej swojej najnowszej płycie. To nie jest często spotykane w tej branży. Dobrze, ale to jest dobra wróżba, bo jak nie ma takiego napięcia, czy też jakichś oczekiwań wobec muzycznej kariery, to mam wrażenie, że ona się toczy łagodniej i sprawniej. Czego ci bardzo, bardzo życzę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Leo Pik był gościem Muzycznej Jedynki.
1: Dziękuję pięknie i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.

0: nocy.
1: To był Leopik, który pozostawił również egzemplarz tej płyty dla Państwa. 71-151 to jest numer SMS-owy, pod którym tę płytę można uzyskać. I tak kończy się dzisiejsza muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Spore spowolnienia, wręcz korki na drodze krajowej nr 7 od strony Czosnowa do Dziekanowa Leśnego, o czym informuje nasz słuchacz.
15: Witam, chciałem tylko powiedzieć, że korek robi się na wjeździe do Warszawy od strony Gdańska na Siódemce. Mniej więcej jakieś 4-5 kilometrów w tej chwili.

0: I kilkanaście minut należy doliczyć do czasu podróży, podróżując właśnie w stronę Warszawy. Krajowa 66 pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem a Szpietowem w pobliżu miejscowości Włosty Olszanka. To na Podlasiu. W obu kierunkach jazdy mamy blokadę na 24 kilometrze. Tutaj doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. Służby na miejscu. Na autostradzie A2 utworzył się korek przed węzłem Wiskitki na wysokości Baranowa, to w stronę Poznania. W tej chwili ten korek ma około 2-3 kilometrów. Warto o tym pamiętać, dlatego że wiele zdarzeń drogowych wydarza się na prostej drodze właśnie z tego powodu, że nagle nie dojeżdżamy do jakiegoś nałego spowolnienia. Zwróćmy na to uwagę. Aktualizacja z drogi ekspresowej numer 1, gdzie pomiędzy Brzeszczami a Starą Wsią w pobliżu Dankowic na Śląsku, to 30 kilometr, zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Bielska-Białej. Ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem. Zakończyły się utrudnienia na Krajowej 50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Nie ma też kłopotów już na krajowej drodze numer 22 pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem. Koniec problemów też na krajowej 10 pomiędzy Suchaniem a Reczem. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Będziemy wdzięczni za każdą informację od Państwa.
1: Minęła 19, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Donald Tusk radzi Pedro Sanchezowi: Hiszpanio, w kryzysie migracyjnym bierz przykład z Polski. Stabilna większość rządzących potwierdzona. Rada Ministrów otrzymała absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Będą zmiany na administracyjnej mapie kraju. Od 1 stycznia 12 miejscowości uzyska status miasta. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli strefa Schengen ma przetrwać. Tak w obliczu tego, co dzieje się w Ceucie, pisze w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu przypomina o działaniach, które Polska poczyniła w obliczu kryzysu migracyjnego. Mowa tu o zaostrzeniu prawa azylowego, wprowadzeniu procedur na granicach i zbudowaniu skutecznej zapory. Tylko w ostatnich godzinach około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przekroczyło granicę między Marokiem a Ceutą, hiszpańską eksklawą. Hiszpański premier Pedro Sanchez określił sytuację jako bezprecedensową. Według władz fala nielegalnych przekroczeń granicy była efektem informacji, które szybko rozeszło się wśród siatek przemytników ludzi.
2: Pedro Sanchez podkreśla, że wydarzenia z ostatnich dni przerwały kilkuletni trend spadku liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Wygląda na to, że informacja o wyroku Sądu Najwyższego rozeszła się w ostatnich godzinach błyskawicznie wśród siatek przestępczych zajmujących się przemytem ludzi. Doprowadziło to do fali nielegalnych przekroczeń granicy o skali, jakiej byliśmy świadkami wczoraj. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego, który przypomniał, że obowiązujące przepisy nie pozwalają automatycznie zawracać na granicę osób przekraczających ją nielegalnie drogą morską. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
1: Rząd odetchnął z ulgą. Sejm udzielił mu absolutorium. Przyjął zatem wykonanie budżetu za rok 2025 i tym samym potwierdził, że Rada Ministrów ma stabilną większość. Ale to było nie jedyne głosowanie w dzisiejszym bloku. O szczegółach opowie Michał Fabisiak.
3: Brak absolutorium otworzyłby opozycji drogę do odwołania rządu lub postawienia ministrów odpowiedzialnych za budżet przed Trybunałem Stanu. Dlatego lider klubu Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, wytoczył podczas debaty najcięższe działa.
4: To jest dewastacja finansów publicznych. Wandalizm polityczny i wandalizm finansowy w czystej postaci.
3: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że budżet był realizowany w trudnych warunkach ze względu na sytuację geopolityczną.
5: Jest wojna za granicą. I ten budżet został bardzo dobrze wykonany pomimo tej wojny. Recesji wielu naszych gospodarczych partnerów.
3: Posłowie przyjęli poprawki Senatu do tzw. ustawy Lex Szarlatan. Sejm zgodził się również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Projekt podatku cyfrowego trafił do konsultacji międzyresortowych. Ma być to 3% danina nałożona na zagranicznych gigantów technologicznych działających na polskim rynku. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zauważa, że to rozwiązanie znacznie zasili budżet państwa.
6: Podatek cyfrowy w Polsce w pierwszym roku przynosiłby około 2,5 miliarda złotych z każdym kolejnym rokiem, czyli w przyszłym, gdyby był przypuszczalny.

0: żeby to było około 3 miliardów. Te skokowe elementy wzrostu wiążą się z tym, że mamy coraz większy element związany z tym, że jest udział w rynku.
1: Polska nie jest jedynym krajem, który chce nałożyć podatek cyfrowy od gigantów technologicznych, ale ten pomysł nie podoba się Donaldowi Trumpowi. Grozi on, że nałoży 100% cła na wszystkie kraje, które taki podatek wdrożą bądź wdrożyły.
2: To są aktualności jedynki.
1: Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump pamiętają o bohaterskich uczestnikach Powstania Warszawskiego. Stoimy ramię w ramię z Polską i składamy hołd tym, którzy walczyli i oddali życie za wolność. Cześć i chwała bohaterom. Tak mówi Tom Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, w okolicznościowym przesłaniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
3: Poland may be invaded.
1: Polska może być zaatakowana, Polska może być okupowana, może być nawet podbita, ale Polska nigdy się nie podda. Tak było wówczas i tak jest teraz. Prezydent Donald Trump i Amerykanie oddają hołd i pamiętają niezwykłe poświęcenie i niezwykłego ducha Polaków i bohaterów Powstania Warszawskiego. Rocznica wybuchu tego zrywu przypada jutro w Jedynce od 17:00. Wydanie specjalne programu. Mielnik w powiecie siemiatyckim oraz Filipów i Bakałażewo z powiatu suwalskiego. Od nowego roku będą miastami. Rozporządzenie w tej sprawie jest już w Dzienniku Ustaw, a to nie tylko zmiana administracyjna, ale także szansa na większy rozwój i powrót do historii, przyznaje wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
4: Bakałażewo i Filipów posiadały prawa miejskie w wieku XVI, a Mielnik jeszcze wcześniej, bo w XV stuleciu. W rozmowach z samorządowcami wielokrotnie słyszałem, odzyskanie statusu miasta otworzy przed nami nowe możliwości rozwoju, promocji.
1: W całym kraju od 1 stycznia przybędzie łącznie 12 miast. To także Rzekuń w powiecie ostrołęckim, Kobyla Góra w Ostrzeszowskim oraz Żołynia w powiecie łańcuckim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na południu i południowym wschodzie noc będzie pogodna, w pozostałych regionach dużo chmur, deszcz, a miejscami także burze. Temperatura minimalna od 16 stopni na północy do 21 na południu. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
13: zapinamy pasy,
12: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
14: Zaplanuj podróż z Jedynką i słuchaj na letniej fali.
12: Zapraszamy Marcin Kusy
14: i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
15: Papież apeluje o ewangelizację miast,

0: prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej opublikowała raport za ubiegły rok. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
1: Lord Jesus, Good Shepherd. You walk through our streets and squares.
0: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił dziś nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
2: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
0: Ogłoszona dziś konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
2: Prezes APSY, arcybiskup Giordano Piccinotti, wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
0: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Tradycyjnie zapraszam na trzy rozmowy. Już za chwilę naszym bohaterem będzie Krzywy Las, który znajduje się w powiecie gryfińskim na Pomorzu Zachodnim. Następnie spojrzymy w niebo i podyskutujemy o Księżycu. A na

0: dla kolegów leśników jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na kształt drzewa. W takiej typowej jakby produkcji leśnej. Natomiast no, dla nas jest to rzecz zdecydowanie ozdobna. No, będziemy chcieli tutaj poprzez swoje działania, których efekty możemy się spodziewać po kilku latach, te pierwsze, a po kilkudziesięciu kolejne, już takie utrwalone.
1: No właśnie, panie profesorze, pan wspomniał teraz o efektach. Rozumiem, że odtworzenie krzywego lasu to będzie bardzo długi proces. Kiedy już państwo, jako naukowcy między innymi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, zobaczą, że praca się powiodła, że już te drzewa będą tak krzywe jak ten krzywy las 1.0 i że tylko będzie można patrzeć i podziwiać?
0: No ja myślę, że my też do końca nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale spodziewam się, że no po kilku, trzech, czterech latach, bo oprócz tych badań prowadzonych na tej powierzchni jakby doświadczalnej przy krzywym lesie, również będziemy badać te drzewa w takim doświadczeniu wazonowym u nas w hali wegetacyjnej na uczelni. Po prostu jak rozpoznamy te procesy, zobaczymy, że to jest działanie jakby utrwalone, że na defekt, na który jakby drzewo narażamy, na tą krzywiznę, ono odpowiada takim wzrostem oczekiwanym przez nas, to wtedy na pewno podzielimy się ze światem tą miłą informacją, no i będziemy powielać na kilkuset przynajmniej drzewach ten efekt.
1: Pan profesor wspomniał, że w tej chwili tych krzywych drzew jest 90 kilka. Czy wiadomo, ile było pierwotnie tych, powiedzmy, zdeformowanych sosen, zdeformowanych, ale pięknych? I ile ma być teraz w tym krzywym lesie 2.0?
0: Tak dokładnie, no nie wiemy, ile tak było okazów w ten sposób rosnących. Na pewno było ich kilkaset, może nawet pod 1000 okazów, bo to jest jednak powierzchnia 1,7 hektara, więc w tej rozstawie mogło pierwotnie tyle drzew nawet być, koło 1000. Na nowej powierzchni założonej przez gryfińskich leśników posadzono 2000 nowych sadzonek czy siewek sosen, ale no to są doświadczenia, wiadomo, pewna część będzie po prostu nieudana po to, żeby dojść do tego właściwego, do tej właściwej metodyki.
1: Nie wiem, czy to jest właściwe pytanie, panie profesorze, do naukowca, no ale zadam i tak. Kiedy będzie wiadomo, że osiągnęli państwo sukces? Czy po prostu sama nawet próba odtworzenia krzywego lasu to jest już sukces dla państwa?
0: Jeżeli pan redaktor myśli o tym, żebyśmy mieli właśnie taki widok jak obecnie w krzywym lesie tych egzemplarzy, no to będzie kilkadziesiąt lat, może 30-40, jak będziemy ewentualnie mogli sobie tak jakby wyłożyć swoje ciało na tym znaku zapytania. Ale my myślimy jakby tutaj dalej pokoleniowo, więc to nam przyświeca zdecydowanie, żeby ten teren już w kolejnych latach jakby był coraz bardziej trwałym efektem. Pierwsze próby, te pierwsze wyniki na pewno po kilku latach, po 3-4 latach będziemy mogli przedstawić. To będą młode drzewa, potem te drzewa oczywiście będą nabierały swoją grubość przez ten wzrost wtórny. Sam jestem ciekaw, panie redaktorze. Zobaczymy, nigdy nie robiliśmy tego typu działań akurat na sosnach. Generalnie rośliny iglaste mają mniejszą tendencję do krzywizn. Gatunki liściaste, te krzywizny naturalnie są spotykane. Także no, zobaczymy, będziemy się dzielić ze światem naszymi tutaj efektami działań.
1: Czyli panie profesorze, widzimy się i słyszymy za 40 lat, kiedy już będziemy mogli w pełni podziwiać krzywy las 2.0, ale mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze zdecydowanie wcześniej. Państwa i moim gościem był pan profesor Marcin Kubus.

0: prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, a także pracownik Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A już za chwilę porozmawiamy o Księżycu.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia i magazyn Eureka. Państwa i moim gościem jest teraz pan Jeremiasz Merkel, specjalista w Departamencie Badań i Rozwoju Polskiej Agencji Kosmicznej. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Bardzo miło i dziękuję za zaproszenie.
0: Łączymy się teraz ze studiem Radia Gdańsk. Właśnie pan Jeremiasz Merkel jest na polskim Pomorzu, a będziemy rozmawiać o kosmosie, czyli o czymś, co nie ma granic. I pretekstem do naszej rozmowy jest trzecia odsłona konkursu, wyjątkowego bez wątpienia konkursu, Space Resources Challenge. Panie Jeremiaszu, bardzo proszę powiedzieć, cóż to za konkurs, bo to jest trzecia edycja, tak jak powiedziałem. Organizuje go Europejska Agencja Kosmiczna, czyli ESA. No i chyba głównym bohaterem tego przedsięwzięcia jest Księżyc.
1: Dokładnie wszystko się zgadza. Trzecia edycja jest organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną i European Space Resources Innovation Center. To jest taka obopólna organizacja. I tak jak pan wspomniał, głównym aktorem jest Księżyc i tam będzie zasugerowana technologia, która przy wykorzystaniu różnych metod, takich jak odlewanie, czy druk 3D, czy jakkolwiek twórcy tych koncepcji daleko posuną się w swojej wyobraźni, będzie w stanie wyprodukować z tego regolitu, czyli tej zewnętrznej, najbardziej zwietrzałej części danego ciała niebieskiego, w tym przypadku Księżyca, jakąś część składową, czyli na przykład cegłę lub jakiś element struktury. No i na bazie tego powstanie już taki większy obiekt, więc to będzie takie główne wyzwanie.
0: Czyli jest to międzynarodowy na pewno konkurs dla osób fizycznych, ale też dla zespołów, które rozwijają rozwiązania, przełomowe pewnie rozwiązania, które wykorzystują właśnie zasoby kosmiczne, księżycowe. Pan wspomniał o regolicie księżycowym. Ten regolit księżycowy, on nie musi być naturalny, tak? Tylko może być sztuczny.
1: No tak się składa, że regolit księżycowy jest, powiedzmy, takim produktem deficytu.

0: cytowym. Natomiast faktycznie ze względu na zakończone sukcesem misje, między innymi programu Apollo czy lądowania w ramach programu Luna, to takim regolitem dysponujemy. Natomiast faktycznie próbki Księżyca docierają do nas również w postaci meteorytów, które również udaje nam się znaleźć, między innymi pochodzenia księżycowego. Ale faktycznie jest coś takiego jak symulanty księżycowe i one de facto mają za zadanie, to są takie twory, czy taka skała stworzona z ziemskich odpowiedników, między innymi z bazaltów, etc. Ona się charakteryzuje ściśle określonym składem, który ma jak najwierniej odwzorować taką skałę księżycową. No i często te zespoły, o których pan wspomniał, korzystają czy posiłkują się takimi dodatkowymi rozwiązaniami, które pozwalają symulować tego typu skałę. I faktycznie w tym wyzwaniu bierze udział głównym takim kryterium przyjmującym jest właśnie to, że zespół musi być z jednego z krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej, który jest zaangażowany w program eksploracji. Natomiast skład zespołu może być międzynarodowy, zarówno studenci, profesorowie, specjaliści, profesjonaliści z sektora kosmicznego, instytucje, między innymi Centrum Badań Kosmicznych, Polskiej Akademii Nauk brało udział w poprzedniej edycji, reprezentując polski zespół między innymi, więc ten przekrój jest bardzo duży i no, zawiera w sobie bardzo taki interdyscyplinarny skład osobowo-organizacyjny.
1: A jak wyglądały odsłony wcześniejsze właśnie tego konkursu? Na przykład w tamtym roku to była druga odsłona konkursu. To nie jest projekt tylko teoretyczny, akademicki, tylko ma wymiar bardzo, bardzo praktyczny, bo przecież marzymy, i to nie jest marzenie ściętej głowy, o lądowaniu na Księżycu. Co więcej, o tym, żeby zakładać kolonie na Księżycu. Pewnie o większych rzeczach, ale wszystkie są w zasięgu naszego wzroku i naszych rąk.
0: Dokładnie tak. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach według mnie, co według chińskiego przysłowia może być przekleństwem, ale też pewnie czymś wyjątkowym. Księżyc przeżywa swojego rodzaju renesans. Myślę, że większość z Państwa miała okazję śledzić misję Artemis II, która dostarczyła wielu spektakularnych ujęć, kiedy okrążała nasz srebrny glob. Jest to takiego swojego rodzaju epoka wyścigu o ponowne wbicie flagi na powierzchni Księżyca, ale tak jak pan redaktor słusznie zauważył, tym razem myślimy i marzymy i przede wszystkim dążymy do takiej trwałej obecności na powierzchni Księżyca. Faktycznie poprzednie edycje miały na celu odwzorować cały taki naturalny, powiedzmy, cykl, czy może bardziej taki łańcuch wartości, który może być przeprowadzony na Księżycu. W związku z czym pierwsza edycja dotyczyła prospecting, to jest z angielskiego taka detekcja, czy w ogóle mapowania złóż. I tam te technologie miały na celu właśnie między innymi zmapowanie różnego rodzaju rud, czy skał, które mogą być bogate w jakiś składnik użyteczny. Druga edycja dotyczyła natomiast excavation i beneficiation, czyli takiego wydobycia już tego metalu czy jakiegoś innego składnika, na którym nam zależy, jego wzbogacenia. I teraz będziemy skupiać się na konstrukcji, czyli to jest kolejny bardzo naturalny element. Czy jak już mamy ten, udało nam się odkryć daną kopalinę, dany, załóżmy, metal, później byśmy go w stanie wydobyć i też podzielić na jakąś taką frakcję o określonych parametrach, no to teraz następnym zadaniem będzie już zbudowanie z tego materiału konkretnej konstrukcji. Więc to wszystko jest bardzo dobrze pomyślane. No i jest to już taki według mnie niezwykle ambitny element tego osadnictwa, no bo będziemy w stanie wytwarzać struktury, czy właśnie różnego rodzaju budowle lub elementy, które mogą służyć do budowania habitatów, etc.
1: Powiedział pan, że Księżyc przeżywa teraz renesans. W ogóle bardzo ciekawe stwierdzenie to jest. Skąd według pana ten renesans akurat teraz w XXI wieku wynika? No bo jednak Księżyc kojarzy nam się, misja Apollo, lądowanie Amerykanów w 69, jakieś później teorie spiskowe, czy naprawdę to było, czy to był jakiś film. No w każdym razie urosło wiele legend, wiele anegdot, historyjek wokół misji Apollo. Teraz mamy nową technologię, nowe cele, nowy też układ geopolityczny tutaj na Ziemi. Częściowo pan powiedział, inaczej już patrzymy na Księżyc. Nie chcemy tylko dotknąć go i postawić stopę, ale no, w jakimś sensie go ujarzmić. Czy w ogóle Księżyc da się ujarzmić?
0: Wierzę, że tak, że podobnie jak w przypadku innych sił natury należy podchodzić z wielkim respektem. Natomiast, że z wykorzystaniem obecności aplikacji niedostępnych.

0: technologii, a także rozwijając myśl techniczną, jesteśmy w stanie takiej habitacji Księżyca dokonać w długoperspektywicznym horyzoncie. No, jak najbardziej jest to, skoro w 69 roku byliśmy w stanie za pomocą tamtych technologii, to obecnie ten potencjał jest jeszcze większy. I teraz dlaczego Księżyc? To Księżyc jest jedynym naturalnym ziemskim satelitą, w związku z czym jest to bardzo naturalny obszar, kiedy większość satelitów takich komercyjnych czy właśnie państwowych gdzieś tam orbituje na wysokości około 400 km, na niskiej orbicie okołoziemskiej. No to następnym krokiem jest właśnie ten Księżyc, który czeka w odległości już 400 tysięcy kilometrów od Ziemi. Natomiast jest to pierwsze, najbardziej dostępne inne ciało niebieskie. W związku z tym jest to taki bardzo naturalny etap rozwoju przed właśnie na przykład misjami na Marsa, na który już leci się powiedzmy około 9 miesięcy. Więc ten Księżyc jest bardzo takim wdzięcznym wbrew pozorom ciałem, czy takim naturalnym przystankiem. No i wynika to w dużej mierze z tego, że tak jak pan zauważył, trwa w wyniku zupełnie odmiennej sytuacji geostrategicznej czy geopolitycznej na świecie, gdzie mamy do czynienia z już nie unipolarnym światem, tylko jest wiele mocarstw, które walczą gdzieś o ten prymat, no to de facto to jest niezwykle cenny zasób strategiczny, bo wiele technologii, tak naprawdę wszystkie najbardziej zaawansowane technologie są rozwijane w ramach eksploracji Księżyca, czy szerzej przestrzeni kosmicznej. Odważę się taką tezę postawić, że mocarstwo, które pierwsze wyląduje, będzie w stanie przetwarzać zasoby, tworzyć różnego rodzaju elementy, no i też rozwijać technologie, które będą musiały się uporać z tym niezwykle wymagającym środowiskiem, o tym mogę jeszcze troszkę powiedzieć, no to naprawdę będzie w stanie, no tak jak kiedyś oceany były taką areną rywalizacji, no to myślę, że kosmos teraz, patrząc na przykład na konflikt za naszą wschodnią granicą, czy istotność tych oczów, jakimi są satelity, no to de facto Księżyc jest właśnie tym następnym elementem. Przez to, że Księżyc krąży dookoła Ziemi i to jego nasłonecznienie jest bardzo zmienne, w związku z czym można powiedzieć, że taki klasyczny cykl księżycowy to jest, czy dzień księżycowy trwa 14 dni ziemskich, noc również 14 dni ziemskich. No i podczas tego, kiedy te tereny nasłonecznione nagrzewają się do stu kilkudziesięciu stopni Celsjusza, to w przypadku, kiedy to słońce zaczyna nie docierać, to robią się tam bardzo duże minusowe temperatury i mówimy tutaj o amplitudach sięgających nawet 300 stopni Celsjusza, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i łatwo to sobie w miarę wyobrazić. To są chyba takie najbardziej, są też mikrometeoryty, które w dawnej historii geologicznej Księżyca, oczywiście powiedzmy 3 miliardy lat temu, były dużo większym zagrożeniem, natomiast tam takie spadki ciągle się zdarzają, więc można powiedzieć, jest też próżnia, bo Księżyc zawiera tylko szczątkową atmosferę. No i myślę, że no jest to niezwykle niegościnne środowisko. No i w związku z tym dużo twórców, którzy się chcą testować takiego typu technologie, korzystają z takich polskich, czy światowych odpowiedników ziemskich, takich jak między innymi pustynie, czy właśnie takie przestrzenie, które mogą symulować troszkę te warunki. I ja muszę przyznać, że mam tę przyjemność, że na co dzień część mojej pracy jest związana z takimi inicjatywami edukacyjnymi, więc mam przyjemność mieć styczność z wieloma studentami, studentkami z całej Polski i naprawdę uważam, że ten ładunek takiej kreatywności, też no, takiego warsztatu technicznego czy umiejętności inżynierskich jest bardzo duży. No i bardzo głęboko chciałbym zachęcić osoby, które nas słuchają, do wiary w swoje umiejętności i do testowania siebie w tego rodzaju inicjatywach, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawy kierunek, który zapewnia bardzo dużo takiej no, kreatywnej przestrzeni, czy właśnie jest to bardzo po prostu intelektualnie satysfakcjonujące. Na przy okazji pozwala rozwiązywać problemy, które są chyba najbardziej złożone, albo jednym z najbardziej złożonych. No i że miałbym taką myśl dla polskich zespołów zadedykować, czy właśnie polskich inżynierów i inżynierek, to naprawdę bierzcie proszę udział w takich wyzwaniach.
1: I powiedział pan Jeremiasz Merkel, specjalista w Departamencie Badań i Rozwoju Polskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za objaśnienie nam, no co tu dużo mówić, bardzo skomplikowanej materii. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Patrzmy w niebo, miejmy marzenia związane z kosmosem. Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Przed nami jeszcze jeden archeologiczny temat. Zachęcam do

0: Niezmiennie słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Ostatnią bohaterką naszego naukowego spotkania będzie wystawa czasowa w Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu. Wystawa Tam, gdzie stały wieże, o dworach rycerskich pogranicza księstwa opolskiego i bytomskiego. I na temat tej ekspozycji porozmawiam z panią Martą Tobiasz i z panem Łukaszem Urmanem z działu archeologicznego Muzeum Śląska-Opolskiego. Dobry wieczór, witamy w Jedynce.
1: Dobry wieczór.
0: A zatem przenosimy się w czasie i to trochę naprawdę daleko wstecz. Mówimy o średniowieczu, mówimy o okresie, w którym rządzili nami Piastowie i mówimy o wieżach, tam gdzie stały wieże. O co właściwie chodzi?
1: Tak, wystawa, którą prezentujemy w muzeum, dotyczy wież, w zasadzie takich siedzib rycerskich, które mniej więcej na zachodzie Europy powstawały w X-XI wieku, ale tutaj u nas na Śląsku i właśnie interesującym nas terenie Księstwa Opolskiego są datowane od mniej więcej połowy XIII wieku do XV wieku. To są takie miejsca, gdzie takie małe siedziby rycerskie, które były nadawane przez władcę danej ziemi swoim rycerzom, swoim wojownikom za tam zasługi. No i wtedy jakby ten rycerz był odpowiedzialny za to, żeby tą ziemię piastować. Ona mu przynosiła dochody, więc musiał dobrze nią gospodarować, no żeby to jego bytowanie było na wystarczającym poziomie.
0: Czyli wystawa jest w jakimś sensie zwieńczeniem prac, czy wieloletnich prac archeologicznych właśnie na państwa terenie? Czy jest zaproszeniem do kolejnej pracy? Jak to wygląda?
2: Wystawa powstała z powodu Europejskich Dni Archeologii. Miała dotyczyć ostatnich badań archeologicznych prowadzonych w 2022, 2023 i 2025 roku przez doktora Radosława Zdaniewicza z Górnośląskiej Pracowni Archeologicznej. To były ostatnie badania.

0: archeologiczne, które przyniosły zupełnie nowe wyniki, ciekawe ustalenia dotyczące tych siedzib rycerskich. Wcześniej były prowadzone tam badania w latach 50., 60., 70. oraz też jeszcze przez niemieckich archeologów przed wojną. A ta wystawa miała pokazać te najnowsze wyniki badań, najnowsze ustalenia, jakie zabytki zostały odkryte na tych grodziskach. Też pokazujemy poprzednie badania, ale już w mniejszym stopniu, bo te najnowsze ustalenia, najnowsze badania przyniosły nam dużo ciekawych odkryć.
1: Jakie to są te najnowsze ustalenia i czy one są naprawdę bardzo różne od tych, o których pani wspomniała, te badania w XX wieku, czy przez Polaków, czy jeszcze przez Niemców?
0: Znaczy, technologia poszła troszeczkę naprzód, więc dzięki nowym technologiom, na przykład datowaniu C14, udało się ustalić dokładniejszą datę, kiedy dane siedziby były zamieszkiwane przez rycerzy. Udało się odkryć na przykład fragmenty, relikty dawnych właśnie siedzib rycerskich, dawnych wież.
2: Przede wszystkim jakby te wcześniejsze badania, które były prowadzone zazwyczaj właśnie w końcem XIX, początkiem XX wieku i też potem w latach 50., 60. i 70. to zazwyczaj były takie badania powierzchniowe i nie zagłębiano się za bardzo na tym stanowisku w ziemię. Raczej zbierano to, co na powierzchni lub wykonywano jakieś takie małe wkopy, a tutaj jednak te nowsze badania były takie bardziej szerokopłaszczyznowe, no co pozwoliło na dwóch stanowiskach, o których tutaj wspominamy, z czterech odkryć pozostałości właśnie tych siedzib, o których Marta tutaj wspominała, w postaci spalonych belek, w postaci takich piwnic, które pod tymi wieżami się znajdowały, bo w sumie tak nie powiedzieliśmy od początku, jakby jak dokładnie te siedziby wyglądały. Są to grudki stożkowe, grudki od grodów różnią się tym, że grudki to są takie małe siedziby, gdzie zamieszkiwało je może kilka, maksymalnie kilkanaście osób, a grody to jednak taki gród, jak ktoś będzie może kojarzył, gród na Ostrówku, gdzie jednak tych ludzi, mieszkańców było zdecydowanie większej i była taka większa zabudowa, kilkanaście domów, więc to jest taka spora różnica. Poza tym te grudki stożkowe, dlatego stożkowe, ponieważ zazwyczaj były budowane na kopcach albo sypanych sztucznie przez ludzi, albo wykorzystywano jakieś na przykład wzniesienia w terenie i obcinano kawałek tego wzniesienia i wykorzystywano właśnie pod ten podstawienie tej siedziby, która w takiej formie zazwyczaj czworoboku kwadratu stała na samej górze. Była przede wszystkim wykonana z drewna, rzadziej z fundamentem kamiennym. Miała dwie, trzy kondygnacje w górę, ewentualnie jakąś właśnie niewielką piwnicę w dół. Często była ogrodzona palisadą na górze tego kopca, a na dole mogła być fosa sucha lub mokra i ewentualnie jeszcze przed tą fosą takie wały ziemne mogły być usypane, no ze względu na to, żeby łatwiej było się w razie czego bronić.
1: Dzięki takim pracom archeologicznym, no i co za tym idzie, dzięki takim wystawom, jak właśnie u Państwa w Muzeum Śląsko-Opolskiego, nasz obraz średniowiecza jest nieco wyraźniejszy, tak można powiedzieć?
2: Jakby dowiadujemy się przede wszystkim z takich prac archeologicznych, mniej więcej co z tymi grodami, grudkami mogło się dziać, tak jakby w jakim czasie, właśnie na podstawie tych badań specjalistycznych, choćby tego datowania C14, możemy się dowiedzieć, jakby w jakim okresie one funkcjonowały, a poza tym jaki los mógł spotkać te siedziby, ponieważ też są znajdowane na przykład groty bełtów w bardzo dużej ilości, plus jeszcze ogień, no to raczej świadczy o tym, że taki grudek został zaatakowany, no i prawdopodobnie spłonął podczas takiego ataku, bo należy pamiętać, że w takim grudku no, mieszkał ten rycerz wraz z rodziną, ewentualnie jakaś służba, więc jeżeli szła jakaś większa armia przez ten teren, to ten grudek raczej był taką wieżą sygnałową, że coś się dzieje, żeby można było wieści dalej rozpuścić, że jakaś armia nadchodzi, niż stanowił jakąś taką formę obrony, która przed tą armią by się długo broniła, tak? Bo no, tysięczną armię 13 osób raczej w grodzie drewnianym nie da rady odeprzeć.
1: Na ekspozycji prezentują Państwo przedmioty odkryte właśnie w trakcie tych prac wykopaliskowych. Co to są za przedmioty?
0: Przedmioty odnalezione są z czterech stanowisk. To jest Płużnica Wielka, Balcerzowice, Woźniki oraz Kielcza. To są

0: zabytki właśnie z tych czterech grudków stoszkowatych. Są one w czterech gablotach podzielone odpowiednio przedmioty, które dotyczyły samych wież, na przykład z czego mogły być zbudowane i jakieś wyposażenie tych wież, fragmenty na przykład kłódek, kluczy, fragmenty drzwi. Kolejna gablota dotyczy takiego życia codziennego, przede wszystkim zabytki w postaci ceramiki, fragmenty kości zwierzęcych czy spalone ziarna zbóż oraz przedmioty codziennego użytku w postaci na przykład noży. Kolejne dwie gabloty dotyczą już bezpośrednio głównego tego mieszkańca tej wieży, czyli właśnie rycerza. Pierwsza gablota dotyczące uzbrojenia oraz związane z jeździectwem oraz gablota związana z przedmiotami użytku osobistego. Takie szczególne już zabytki w postaci na przykład enkolpionu czy heftela.
1: Działa archeologiczne, działa bardzo prężnie, ponieważ no, prowadzimy własne badania, prowadzimy też również nadzory. Teraz jesteśmy zaangażowani w takie poszukiwania skarbów niedaleko Namysłowa. Końcem XIX wieku został znaleziony skarb, a nagle się okazuje, że poprzez poszukiwaczy no, został odkryty kolejny skarb, więc no, staramy się tam jakby działać w tym temacie.
0: Tak, no, mamy jeszcze pod sobą, pod naszą opieką wiele tysięcy zabytków innych, które no, musimy o nie dbać, odpowiednio magazynować, opracowywać i czy konserwować. Nasza działalność nie jest tylko taka wyjazdowa na badania archeologiczne, ale musimy też potem opracować te zabytki i dbać o nie na co dzień i na przykład tworzyć kolejne nowe wystawy.
1: Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy w Muzeum Śląsko-Opolskiego, tam gdzie stały wieże, o dworach rycerskich, pogranicza Księstwa Opolskiego i Bytomskiego.
0: Wystawa będzie trwała do 20 września, następnie będzie też kolejna wystawa archeologiczna na jesień, na którą też serdecznie zapraszamy.
1: Dotycząca Opola Groszowic, tutaj już bardziej lokalnie u nas. Dotyczy cmentarzyska kultury łużyckiej z epoki brązu.
2: I opowiadali, a także zapraszali pani Marta Tobiasz oraz pan Łukasz Urman z działu archeologicznego Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia w Opolu i do usłyszenia.
0: Miłego wieczoru.
2: Ja także dziękuję Państwu za to naukowe, piątkowe spotkanie. Na kolejną Eurekę zapraszam już w najbliższy poniedziałek, a tymczasem życzę spokojnego wieczoru i pięknego wypoczynku. Jakub Domoracki.
3: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Kryzys brzmi bardzo pesymistycznie. My jednak zakładamy, że kryzys nawet w swojej definicji jest punktem przełomowym.
3: Gabriela Grydczuk, Fundacja Nagle Sami, konsultantka w telefonie wsparcia.
4: I tutaj my rozumiemy takie osoby, które do nas dzwonią, nawet w kryzysie około, tak, samobójczym bądź samobójczym, że takie osoby mimo wszystko zebrały siły, aby do nas zadzwonić i proszą nas o pomoc, co traktujemy również jako chęć poradzenia sobie z sytuacją. I my tutaj w fundacji pomagamy zebrać te siły, przezwyciężyć ciężkie chwile, które tak naprawdę z biegiem życia każdy z nas jako ludzie, każdy doświadcza straty, tak? I chciałabym tutaj podkreślić, że w tej całej historii jest bardzo dużo nadziei, właśnie ze względu na to, że nasi klienci dzwonią prosząc o pomoc. A pamiętajmy o tym, że proszenie o pomoc jest pierwszym krokiem do rozwiązania kryzysu czy problemu danej osoby.
3: Fundacja Nagle Sami powstała z myślą o osobach, które doświadczyły straty, śmierć bliskiej osoby, poronienie, rozstanie z partnerem, utrata pracy. Ważna jest wtedy obecność drugiej osoby, która wysłucha i pomoże.
4: Dzwonią do nas również kobiety, które doświadczyły straty okołoporodowej. Bardzo często po przebytej tak rozmowie w tego typu kryzysie są po prostu wdzięczne za uzyskane informacje, ponieważ szczególnie w tak ciężkim czasie, poprzez to, że funkcje poznawcze również takich osób są obniżone, wiele osób nie widzi rozwiązania i możliwości rozwiązania danego kryzysu. My tutaj podajemy dużo informacji jaki, jeżeli chodzi o ośrodki czy formy pomocy, z których może dana osoba skorzystać. Myślę, że to jest szczególnie ważne właśnie ze względu na tą stratę okołoporodową, która jest w dalszym ciągu.

0: tematem tabu i myślę, że tutaj też taka psychoedukacja wokół tego z naszej strony oraz podanie konkretnych miejsc, do których może zgłosić się dana osoba, jest dla takich osób naprawdę bardzo pomocne.
1: Fundacja Nagle Sami jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie naglesami.org.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
7: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio Kierowców.
8: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Spore spowolnienia nadal na drodze krajowej numer 7 od strony Czosnowa do Dziekanowa Leśnego i w Młocinach. Tam również trzeba będzie doliczyć kilka minut do czasu przejazdu. Podobna sytuacja jest na autostradowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4. Najpierw problemy z płynnym przejazdem przez bramki w Balicach, później powolna jazda od węzła Tyniec po węzeł Kraków Południe. A jeśli państwo kierują się w stronę stolicy Tatr, to w Poroninie na drodze krajowej numer 47 kilka minut będą państwo musieli spędzić w korku. Spory ruch do Zakopanego. Na autostradzie A4 przenosimy się na Dolny Śląsk. Pomiędzy węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie na 103 kilometrze zepsuł się samochód osobowy i blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch na tym odcinku odbywa się wyłącznie lewym pasem i chcielibyśmy przypomnieć, że w tym miejscu autostrada ma wyłącznie dwa pasy. W związku z tym nie ma tam korka, ale należy pamiętać o lekkim spowolnieniu w kierunku Wrocławia. Właśnie. Na autostradzie A2 zniknął korek przed węzłem Wiskitki na wysokości Baranowa w stronę Poznania, więc autostradą A2 można poruszać się już bez problemów. Przypominamy nasz numer telefonu 22 513 11 11. Będziemy wdzięczni za każdą informację od państwa.

Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. Rosyjski ambasador dostał notę protestacyjną od Polski w związku z wczorajszym naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Nie ma na razie zgody, by Ukraina produkowała rakiety.

0: The Patriot, mówi prezydent USA. Donald Trump zapowiada też kolejne ataki na Iran. W Warszawie uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z notą protestacyjną od Polski wyszedł dziś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ambasador Rosji. Chodzi o wczorajsze naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Spadła ona na pole w województwie lubelskim. Spotkanie z rosyjskim dyplomatą trwało tylko kilka minut. Notę protestacyjną wręczył mu wiceminister Robert Kupiecki. Przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stany Zjednoczone na razie nie zgadzają się na to, by Ukraina mogła rozpocząć produkcję pocisków do systemów Patriot. Poinformował o tym prezydent Donald Trump w czasie posiedzenia jego gabinetu. Jak tłumaczył, to kwestia, która wymaga dużej ostrożności i podkreślił, że teraz na to nie było zgody, tylko rozmowy. Jak dodał, to ciężka sprawa przekazać komuś taką technologię i nie sądzę, żeby miało to się kiedykolwiek wydarzyć. O udzielenie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot od wielu tygodni zabiega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Z wcześniejszych deklaracji Trumpa wynikało, że Ukraina otrzyma taką zgodę. Tymczasem prezydent USA zapowiada kolejne ataki na Iran. Otwierając posiedzenie swojego gabinetu, Donald Trump oświadczył też, że Stany Zjednoczone wykonały w tej wojnie, tu cytat, niesamowitą pracę.
2: Stany Zjednoczone będą uderzać w Iran z wielką siłą, dopóki kraj ten nie zmieni swojego postępowania. Mamy najlepszą armię na świecie, która jest też najlepiej uzbrojona, dlatego musimy działać szybko i zdecydowanie. W przypadku naszej broni musimy być teraz też bardzo ostrożni w przypadku przekazywania jej naszym sojusznikom. Realizujemy też nasze tajne militarne rozwiązania, mówił prezydent Donald Trump i podkreślał, że dla niego posiadanie przez reżim choć jednego drona to i tak zdecydowanie za dużo. W swoim wystąpieniu prezydent skupił się głównie na gospodarce i imigracji, jednak wielokrotnie wraca do tematu Iranu, mimo frustracji amerykańskiego społeczeństwa przedłużającym się konfliktem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kilkaset osób wzięło dziś udział w grillu zorganizowanym w Warszawie przez Mateusza Morawieckiego. Były premier, który stanął na czele nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, buduje własne zaplecze polityczne. Najpierw stworzył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Z nieoficjalnych informacji wynika, że myśli o tworzeniu swojej partii. Morawiecki chce w najbliższych wyborach wystartować z własnej listy. Teraz ma 7-8 miesięcy na zbudowanie struktur. Tak mówił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów Jacek Czarnecki z programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Cały czas jeździ i że znowu się wybiera w podróż po Polsce i będzie jeździł po regionach i teraz już nieskrępowany będzie się spotykał z tymi politykami, których będzie mógł ściągnąć. Zbuduje sobie ten aparat taki na sztywno. Tak.
0: Nowy klub Rozwój Plus utworzyło 41 parlamentarzystów, którzy w ostatnich wyborach kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Dobiegają końca dzisiejsze uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Placu Krasińskich w stolicy po nabożeństwie w intencji powstańców i przemówieniach rozpoczął się apel pamięci. Na miejscu jest Agata Król. Dobry wieczór.
5: Witam, dobry wieczór.
0: Powiedz, jakimi słowami polskie władze dziękowały powstańcom za ich walkę o wolność?
5: No, prezydent Karol Nawrocki podziękował powstańcom za to, że są naszymi bohaterami. Przypomniał, że decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była dramatyczna, ponieważ trzeba było wybierać między życiem, godnością, a wiernością swoim wartościom. O konieczności ruszenia do walki mówili mi sami powstańcy, mówili o tym ze łzami w oczach, a o pamięci o tych wydarzeniach słyszałam z kolei od młodych ludzi, którzy są tu na uroczystości. Spotkanie z bohaterami tamtych wydarzeń ma szczególne znaczenie, mówi Bartosz Bednarczyk, zastępca naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego.
6: Obecność i poznanie uczestników tych wydarzeń, rozmowa z nimi chociaż chwilę, powoduje, że ci nasi harcerze stają się ambasadorami tej pamięci. Jest szansa, że kolejne pokolenie ta pamięć dalej przetrwa.
5: Dziś mijają 82 lata od czasu, kiedy zapadła decyzja o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Zryw rozpoczął się dzień później i to właśnie jutro będzie kulminacja obchodów o godzinie 17 w godzinę W. Warszawa zatrzyma się na minutę.
0: Agata Król, bardzo dziękuję za relację. Dodam, że jutro właśnie 1 sierpnia w Radiowej Jedynce od godziny W, czyli 17, specjalne wydanie programu. Natomiast jutro od 9 rano będziemy w Poddębicach, gdzie 7 przystanek naszej trasy Lata z Radiem. Podczas plenerowej audycji będzie można lepiej poznać to miasto.

0: Miasto o atrakcjach pod Dębic opowiedzą goście Lata z Radiem, mówi współprowadząca audycję Dagmara Kowalska.
1: Oj, dużo się będzie działo, bo jesteśmy w Poddębicach, które słyną już nie tylko z term gorących źródeł. Będziemy też w Pałacu Grudzińskich, który ma też przepiękny park.
0: Audycja plenerowa w Poddębicach na placu przy ulicy Mickiewicza. Wieczorem wielki koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0 na inaugurację drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś przed nami jeszcze jedno spotkanie, w którym Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Zdaniem nowego trenera Motoru, Mariusza Misiury, wszystkie zespoły Ekstraklasy są jeszcze dalekie od optymalnej formy, ale spodziewa się interesującego meczu.
3: Myślę, że wszyscy są dzisiaj na takim etapie, że zawodnicy wrócili po okresach urlopowych, więc jakby do jakiejś takiej optymalnej formy myślę, że każdemu jest daleko. Właśnie kluczem jest, żeby teraz, jeżeli jesteśmy na tym etapie tych pierwszych kolejek i wszyscy są nie do końca w swojej optymalnej dyspozycji, kluczem jest, żeby mimo tego punktować. I to jest naszym, że tak powiem, celem. Więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko. Uważam, że drużyny będą miały swoje sytuacje w ofensywie i kluczem będzie, kto będzie skuteczniejszy je wykorzysta.
2: A bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz zdaje sobie sprawę, że Motor z nowym trenerem może ich zaskoczyć, ale zapewnia, że drużyna z Białegostoku jest przygotowana na wszystko.
4: Na pewno bierzemy pod uwagę to, że też trochę zmian zaszło w tym klubie. Przede wszystkim właśnie zmiana trenera, to też od razu inna filozofia, inne myślenie. Oczywiście jesteśmy przygotowani do tego meczu.
2: Początek meczu Motoru z Jagiellonią dzisiaj o 20:30. Francuz Sébastien Ogier, u którego na prawym fotelu Toyoty zasiadł Julien Gracia, czyli jego znakomity poprzedni pilot, z którym zdobył aż 8 tytułów mistrzowskich, jest liderem rajdu Finlandii, 10. rundy Mistrzostw Świata. Po 10 odcinkach specjalnych o ponad 16 sekund wyprzedza swoich kolegów z zespołu Toyoty, Walijczyka Elfina Evansa i Brytyjczyka Martina Scotta. Trzecie miejsce ze stratą prawie 27 sekund zajmują Finowie Sami Pajari i Maroko Salminen z tego samego teamu. Nas cieszy bardzo dobra jazda Tymoteusza Abramowskiego i Jakuba Wróbla w Fordzie Fiesta Rally 3. Polacy są na pierwszym miejscu w klasie WRC3.
5: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe w pasie od Warmii przez Kujawy po ziemię lubuską. Tylko na południu kraju bez opadów. Temperatura od 16 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich około 12. Wiatr słaby, ale w czasie burz i w górach porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Zatoka Niżowa znad Skandynawii i Bałtyku wolno przemieszcza się na wschód. Klin wyżowy znad Danii i Morza Północnego rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny przechodzący na północny do północno-wschodniego 2 do 4, później miejscami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do słabej, później miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3, stan morza 2. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków północnych 3 do 5, koło północy przejściowo skręcający na kierunki wschodnie 2 do 3, stan morza 2, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe, wiatr zmienny 1 do 3, stan morza 2, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków północnych 1 do 3, skręcający na kierunki wschodnie 2 do 4, stan morza 2, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków północnych 3 do 5, Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Na letniej fali.

Tydzień temu rozpoczęliśmy również od charakterystycznego intra w wykonaniu zespołu The Cult, konkretnie Billego Duffiego. Pomyślałem sobie, że tyle mają tych pięknych zagrywek, tych licków gitarowych i tych startów swoich piosenek, tyle wspaniałych zagrywek, że jeszcze raz rozpoczniemy na letniej fali w programie Pierwszym Polskiego Radia od wielkiego przeboju The Cult, tym razem Fire Woman. Marcin Kusy, kłaniam się Państwu z wielką radością. Zapraszam, razem będziemy w Radiowej Jedynce do 20.

jest tej drugiej zapowiedzi tego, co nas czeka jutro, czyli kolejny koncert Lata z Radiem w Poddębicach. Artyści wspaniali i zabawa, myślę, gwarantowana. Również nasze audycje właśnie z Poddębic, ale także, proszę Państwa, rzut oka na listy przebojów Billboardu sprzed 40 i sprzed 50 lat. No i trochę nowości również, bo trzymamy rękę na pulsie, ale zapewniam, tych wspaniałych przebojów, które świetnie smakują w pociągu albo w trasie samochodem, również będzie co niemiara. Będziemy razem do 22, no to jeszcze jeden rockowy, charakterystyczny riff i jaki przebój zespół Asia.

Heat of the Moment i zespół Asia. Super grupa, która nagrała mnóstwo płyt, ale dla niektórych myślę pozostaje jednak takim zespołem jednego przeboju. One Hit Wonder, jak to się mówi. A państwo słuchają na letniej fali Radiowa Jedynka, a jutro pod Dębice wielki koncert, wielka scena i kolejne muzyczne emocje. A na scenie m.in. Reni Jusis. Reni ma nową piosenkę, Kiecka, uważam, że bardzo udaną i to jest utwór, który moim zdaniem dopiero się rozpędza, że tak powoli zaczynamy ten utwór, jego przebojowość doceniać. A zatem Kiecka i Reni Jusis w naletniej fali w Radiowej Jedynce.

Polskie Radio. Jedynka.

No, nie waham się powiedzieć, weteran nie tyle sceny Lata z Radiem, co w ogóle scen w Polsce. Jaka to długa historia Maćka Maleńczuka, który zaczyna swoje granie jeszcze w latach 80. Z jednej strony walczy z Ludową Służbą Wojskową, trafia do więzienia, ale tam pisze swoje piosenki między innymi w oparciu o to, co widzi. Czyli te wszystkie utwory pod tytułem Edek Leszczyk czy Pierwszy dzień w pudle. No, a potem zostaje muzykiem i związanym z Pudelsami, zakłada Homo Twist. Gra z psychodancingiem, gra jazz, gra Młynarskiego, gra country i kłania się twórczości Włodzimierza Wysockiego. Ale nade wszystko jest muzykiem niezwykle doświadczonym i zbiera to wszystko w tej chwili, te wszystkie swoje doświadczenia i podczas koncertów solowych i z zespołem wykonuje mnóstwo między innymi tego rodzaju hitów, które nagrywał lata temu. Tu w tym wypadku oczywiście z zespołem także gwiazdorskim Jugopolis. Maciej z nami również na trasie Lata z Radiem. Jutro proszę spodziewać się Maćka na scenie w Poddębicach. Obiecałem, proszę Państwa, że zerknę na zestawienie tego, czego słuchali Amerykanie, ale też cały świat, skoro to jest zestawienie Billboardu sprzed 50 lat. No to popatrzmy, co się działo, jeśli chodzi o czerwiec i lipiec w Ameryce. Otóż czerwiec zdominował zespół Wings i Paul McCartney z utworem City Love Songs. Potem Starland Vocal Band, również przez dwa tygodnie z nagraniem Afternoon Delight. Byli Manhattansi także i Kiss and Say Goodbye. To była końcówka lipca, a już od 7 sierpnia, przez cały sierpień, przez 4 tygodnie na miejscu pierwszym Kiki Dee i Elton John.

Wonderful Life to nieodżałowany Blacky. Myślę, jedna z najbardziej charakterystycznych piosenek związanych i z radiową jedynką, i z latem z radiem. Myślę, że ta wspaniała piosenka, niezależnie od tego, jakie wykonanie, to wzbudza zawsze pewne poruszenie, no ale wersja kanoniczna Blacka jednak najwspanialsza. Program Pierwszy Polskiego Radia. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie ze studia w Warszawie, ale wiem, że słuchają nas Państwo w różnych częściach Polski. Wiem, że z niektórymi spotkam się już jutro po 14 w Poddębicach. To będzie muzyczne lato z radiem, które będę miał przyjemność dla Państwa poprowadzić i dla tej widowni, mam nadzieję, niemałej w Poddębicach, ale także tu w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jutro też zabiorę ze sobą ten utwór, bo bardzo mi się podoba i uważam, że to jest jeden z najbardziej udanych singli tej artystki od lat. Prima Ballerina to Margaret.

Dziewczyna, która bije Taylor Swift, bowiem jej piosenka już od wielu tygodni na miejscu pierwszym tego obecnego zestawienia Billboardu. To chyba tylko w Ameryce. Country może wygrywać z Bruno Marsem, z Tame Impalą i być traktowane absolutnie na równi muzycznie na takiej ogólnej liście przebojów, bo na tych country zestawieniach no to nic by nie dziwiło, ale wspaniała melodia, świetny tekst i sama Ella Langley rzeczywiście absolutnie wyjątkowa. Choosing Texas. Również w Mrągowie na pikniku country ta piosenka pojawiała się tam bardzo często, w oczywiście różnych wykonaniach. To na koniec jeszcze też taki country reggae numer, czyli The Gambler, ale w remiksie, taki letni Kenny Rogers, i tam pojawia się stół w kasynie, a propos stołów, krzeseł, foteli i szaf, to mamy dla Państwa z Pawłem Sztompkę taką niespodziankę, bo będziemy meblowali Państwu piosenkami całe mieszkania, ba, nawet wielkie posiadłości, czyli meble w piosenkach, to będzie w Na Dwa Głosy w Radiowej Jedynce już w najbliższą niedzielę po godzinie 14. A teraz The Gambler i Kenny Rogers.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
10: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Rozpoczniemy od przypomnienia, że w przyszłym tygodniu prowadzone będą remonty cząstkowe nawierzchni na drogach krajowych numer 12 i 74. 3 sierpnia w godzinach od 7 do 17 prace będą realizowane na drodze krajowej numer 12 na odcinku pomiędzy Mniszkowem a Opocznem, a od 4 do 7 sierpnia w godzinach od 18 do 2 remonty prowadzone będą na krajowej 12 na odcinku pomiędzy Przygłowem a Sulejowem oraz na krajowej 74 w Sulejowie w okolicach ulicy Koneckiej. W miejscu prowadzonych robót obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Na odcinkach objętych pracami wprowadzone zostaną ograniczenia do 50 km

0: na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Spore utrudnienia, choć już nie takie jak godzinę temu na Krajowej Siódemce od strony Czosnowa do Dziekanowa Leśnego. Najgorzej jest w Małopolsce na autostradowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4. Najpierw problemy z płynnym przejazdem przez bramki w Balicach, później powolna jazda od Tyńca po węzeł Kraków Południe. A jeśli Państwo kierują się w stronę stolicy Tatr, to w Poroninie na Krajowej 47 kilka minut trzeba doliczyć do czasu przejazdu. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Burze dają się we znaki. Strażacy od kilku godzin walczą ze skutkami nawałnicy w Białej Podlaskiej. W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w stolicy uroczyste obchody. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, apeluje premier Tusk, a Włochy zawieszają umowę z Schengen na granicy z Hiszpanią. Na początek Lubelszczyzna i krajobraz po burzy. Powalone drzewa, zerwane dachy, zalane ulice i podtopione posesje. Ponad 100 razy interweniowała Straż Pożarna od godziny 17 po tym, jak nad Białą Podlaską i okolicami przeszła nawałnica.
2: Cały czas napływają do nas zgłoszenia w sprawie usuwania skutków nawałnicy, mówi rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, młodszy kapitan Marek Waszczuk.
3: W miejscowości Sitnik silny wiatr zerwał dachy z dwóch budynków gospodarczych. W Białej Podlaskiej zalane zostały hale garażowe. W miejscowości Rakowiska powalone drzewa uszkodziły budynki mieszkalne i gospodarcze.
2: Nawałnica niemal sparaliżowała ruch w Białej Podlaskiej.
4: To jest dramat. Miasto od 10 lat nie radzi sobie z wodą. Dzieci płyną sobie na materacu napompowanym.
5: Garaże są zalane tak po 20 centymetrów.
2: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w nawałnicy. Małgorzata Tymicka, Radio Lublin.
1: Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem, burzami i porywistym wiatrem niemal w całej Polsce. Noc spokojna ma być tylko w południowo-wschodniej części kraju. W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Stołecznym Placu Krasińskich odbyły się uroczyste obchody zrywu. Niekalkulacja, pragnienie wolności wygrało u organizatorów Powstania Warszawskiego, tak mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości.
6: Sens walki nie powinien być mierzony szansami na zwycięstwo, tylko wartościami, w imię których ta walka się odbywa.
1: Polska jest silna, źródłem jej siły są tradycje powstańcze, mówił z kolei prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas apelu pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego.
7: I dzięki Powstaniu Warszawskiemu wiemy skąd przyszliśmy, ale przede wszystkim dzięki wam wiemy dokąd iść.
1: W uroczystości wzięli udział bohaterowie tamtych wydarzeń, powstańcy warszawscy.
8: Doświadczyło nas życie, zabrało nam młodość, zabrało nam wszystko, a nam nawet i godność. To się wryło takim rylsem, że nie da się wymazać.
9: Wszyscy uważali, że musimy walczyć i koniec. Myśmy dzień w dzień w Warszawie mieli albo wywózka, albo rozstrzeliwanie, więc przecież już wszyscy mieli tego dosyć.
1: Jutro, 1 sierpnia, główne uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego, a w radiowej jedynce od godziny 17 specjalna audycja. Premier Donald Tusk w obliczu kryzysu z imigrantami w hiszpańskiej Ceucie przypomina, że Polska zaostrzyła prawo azylowe, wprowadziła procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać. Tak napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. W ostatnich godzinach kilkadziesiąt tysięcy nielegalnych imigrantów przekroczyło granicę między Marokiem a Ceutą, hiszpańską enklawą w Maroku. Tymczasem Włochy zawiesiły umowę z Schengen na granicy z Hiszpanią. W praktyce oznacza to, że Rzym przywraca kontrolę dla osób podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii. Rząd zdecydował też o wzmocnieniu kontroli na granicy z Francją.
10: Decyzja zapadła po analizie najnowszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji migracyjnej. Odpowiedni komitet, któremu przewodniczył

0: Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi uznał, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności. Równocześnie szef włoskiego MSW uzgodnił ze swoim francuskim odpowiednikiem zaciśnienie współpracy służb na wspólnej granicy. Kontrole będą prowadzone w ramach obowiązujących już porozumień między policją włoską i francuską. Włoskie władze podkreślają, że działania mają charakter prewencyjny i są podyktowane aktualną oceną zagrożeń związanych z bezpieczeństwem granic. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: A w dziś jeszcze zaproszenie na 25. jubileuszowe Mazury Air Show na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. Przez najbliższe dwa dni będzie można oglądać pokazy lotnicze, a także wystawę najważniejszych wojskowych maszyn. To będzie prawdziwa gratka dla fanów lotnictwa, zapowiada prezes Aeroklubu Krainy Jezior i inicjator wydarzenia Stanisław Tołwiński.
3: Apache, Black Hawk, prawda? Ale również będą i Mi-24.
4: Mazury Air Show to są wyjątkowe pokazy. Michał Andrachiewicz reprezentuje Stowarzyszenie Lotników Polskich. Ponieważ widzimy statki powietrzne na ziemi, za chwilę widzimy je w powietrzu, widzimy znowu je na ziemi, możemy również brać udział w lotach widokowych, a najważniejsze jest to, że proszę mi wierzyć, czy to są piloci wojskowi czy cywilni, oni z ogromną przyjemnością dzielą się swoją pasją.
2: Radiowa Jedynka jest patronem medialnym tego wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe w pasie od Warmii przez Kujawy po ziemię lubuską. Tylko na południu kraju bez opadów. Temperatura od 16 do 21 stopni. Wiatr w czasie burz i w górach porywisty.
1: Klimat.
2: 15% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wody, 7%. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, na południu Polski miejscami dostateczna. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach w pasie od Opolszczyzny i Dolnego Śląska po północną Lubelszczyznę i wschodnie Mazowsze.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Największe gwiazdy,
12: a wśród nich
13: jesteś dziś.
11: Kombi, Roxana Węgiel,

0: Wysoka publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 1 sierpnia. Pod Dębice.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Na letniej fali.

Kiedy pierwszy raz usłyszałem już lata temu ten przebój za sobą, to myślałem, że dołączy do tego wielkiego panteonu tych gwiazdorskich, absolutnie wyjątkowych utworów i to będzie wielki hit zespołu Kombi. No czasem człowiek się myli w tej ocenie sytuacji, ale ja jakoś cały czas w sercu ten utwór mam i zespół Kombi również.

Czy i sen dziś śnisz, to duet Natalii Schroeder z Darią Zawiałow. Natalia Schroeder ze swoimi przebojami jutro w Poddębicach. Przypomnę, że to wszystko rozpoczyna się jutro o godzinie 9, audycja Lata z Radiem. Później piknik, zabawy, tańce, nagrody, prezenty dla Państwa. No a potem już o 14 muzyczne Lato z Radiem i wiele przebojów i spotkania z artystami, którzy będą z nami w Poddębicach. No a potem oczywiście od 16 potańcówka z Lazy Swing Band. A zatem proszę być z nami w Poddębicach. Zaczynamy to wszystko o godzinie 9. Proszę Państwa, teraz jeszcze jedno nagranie, które obiecywałem, czyli zespół Muse. Przedwczoraj w radiowej jedynce, w muzycznej jedynce prezentowałem fragment ich najnowszej płyty i duetu z Ellie Goulding. Tym razem, no już taki sprawdzony utwór z repertuaru Muse. Trochę też nie wprost, jeśli chodzi o ich styl, ale ta piosenka może się do dzisiaj podobać. Undisclosed Desires.

Undisclosed Desires i zespół Muse zawsze pełni tych wyjątkowych partii gitarowych, partii gitary basowej, nieco skomplikowanych, nawiązujących do rocka progresywnego. Tutaj nieco prościej i raczej nawiązanie i ukłon w stronę Depeche Mode. A skoro powiedziałem Depeche Mode, to...

Obiecywałem, że jeszcze zerknę na tę listę Billboardu, listę tym razem sprzed 40 lat. Jak to wyglądało w 1986 roku? No proszę, no jak? No to już mówię, proszę państwa. Czerwiec należał do Patti LaBelle i Michaela McDonalda. Oni mieli wspaniały hit On My Own. O właśnie, może to jest jakiś pomysł, żeby za tydzień tę piosenkę zaprezentować. Również trochę zapomniany hit, ale piękny. A potem Billy Ocean, ale zaledwie jeden tydzień. Simply Red's Holding Back the Years. To jest 12 lipca. Zagościli także Genesis w tygodniu od 19 lipca z nagraniem Invisible Touch, ale później właśnie zdetronizował ich Peter Gabriel utworem Sledgehammer. Ale już, proszę państwa, w sierpniu Madonna, Steve Winwood, no i Bananarama, która 6 września ze swoim Venus zameldowała się na miejscu pierwszym. Tego słuchaliśmy 40 lat temu. A teraz także posłuchamy utworów, do których wiem, że słuchacze jedynki mają wielki sentyment i te zespoły już być może i te nazwy niewiele komuś cokolwiek powiedzą, ale tak grało się w latach 80. tutaj w Polsce. Najpierw zespół Bang, a później Zjednoczone Siły Natury Mech.

Polskie Radio. Jedynka.

I co państwo na to? Najpierw zespół Bank i ciągle ktoś mówi coś, a teraz TV Superstar, 81 rok i jeszcze wtedy dłuższa nazwa Zjednoczone Siły Natury Mech, TV Superstar, Maciej Januszko, między innymi Andrzej Nowicki także, który później zasilił Perfect. Można powiedzieć, że taka swoista supergrupa, ale do dzisiaj tych nagrań słucha się z przyjemnością. Później pojawiły się te wielkie płyty Bluffmania, Tasmania. Proszę państwa, to teraz jeszcze jedna niespodzianka w programie pierwszym Polskiego Radia, czyli nasz sygnał legendarny Polka Dziadek. I ten tydzień był dla nas niezwykły, bowiem swoją wersję zaprezentowała Urszula Dudziak, czyli właściwie legendarny utwór, legendarna melodia w legendarnym wykonaniu. Posłuchajmy. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

View from a Bridge, Kim Wilde i jeszcze trochę lat 80. na koniec, praktycznie na koniec naszego spotkania w Naletniej Fali. Pięknie Państwu dziękuję. Jutro widzimy się i słyszymy po godzinie 14 w Muzycznym Lecie z Radiem. I wiem, że jutro także na scenie Mysłowic. I specjalnie wybrałem, proszę Państwa, na koniec wersję live Długości Dźwięku Samotności. Jestem przekonany, że jutro tak samo zabrzmi to w Poddębicach z Państwem, publicznością w roli głównej. Radiowa Jedynka, Marcin Kusy. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Azja Tuchajbajowicz zakochał się w baśce Wołodyjowskiej i chce ją porwać. Jednocześnie okazuje się, że hetman Sobieski odrzucił jego propozycję walki po stronie Rzeczpospolitej w zamian za szlachectwo dla Azji i ziemię dla jego ludzi.
2: Młody Tatar, gdy odebrał ten list, wpadł w furię straszliwą. Naprzód pismo starł w ręku na proch, potem kindżałem 100 razy przy razie dziobał. Wreszcie groził własnemu życiu i wiernemu Halimowi, który go na klęczkach błagał, aby nie przedsiębrał nic, zanim nie ochłonie z gniewu i desperacji. Bo też ów list był dla niego istotnie ciosem okrutnym. Gmachy, jakie wznosiła jego pycha i ambicja, zostały jakoby prochem wysadzone, zamysły zniszczone. Oto mógł zostać trzecim w Rzeczypospolitej hetmanem i poniekąd dzierżyć jej losy w ręku, a teraz ujrzał, że musi pozostać nieznanym oficerem, dla którego szczytem ambicji będzie indygenat. Oto w ognistej swej wyobraźni widywał co dzień tłumy bijące mu czołem, a teraz jemu wypadnie czołem bić przed innymi. I na nic mu się to nie zdało, że był Tuchajbajowiczem, że krew władnych wojowników płynęła w jego żyłach, że wielkie myśli zrodził w duszy. Na nic. Wszystko na nic. Będzie żył zapoznany i umrze w jakiejś odległej fortalicji zapomniany. Jedno słowo pokruszyło mu skrzydła, jedno nie sprawiło, że odtąd nie będzie mu wolno szybować jako orłom pod niebem, jeno musi pełzać jako robak po ziemi. Lecz to wszystko jeszcze jest niczym w porównaniu do szczęścia, jakie utracił. Ta, za której posiadanie oddałby krew i wieczność, ta, dla której płonął jak ogień, którą umiłował oczyma, sercem, duszą, krwią, nie będzie już nigdy jego. Ten list odbierał mu ją tak samo, jak i hetmańską buławę, bo mógł Chmielnicki porwać Czaplińską, mógł równie potężny Azja hetman porwać cudzą żonę i obronić choćby nawet przeciw całej Rzeczypospolitej, ale jakim sposobem wydrze ją Azja porucznik Lipkowski pod komendą jej męża służący. Gdy o tym myślał, świat czerniał mu w oczach, stawał się pusty, posępny i nie wiedział Tuchajbajowicz, zali nie lepiej będzie mu umrzeć, niż żyć bez racji do życia, bez szczęścia, bez nadziei, bez ukochanej niewiasty. Przygniotło go to tym straszniej, że się takiego ciosu nie spodziewał. Owszem, biorąc poprzednio pod uwagę stan Rzeczypospolitej, groźbę przyszłej wojny, słabość wojsk hetmańskich i korzyści, jakie by z jego zamysłów mogła odnieść Rzeczpospolita, z każdym dniem utwierdzał się w przekonaniu, że hetman na te zamysły się zgodzi. Tymczasem rozwiały się nadzieje jak mgła pod wichrem. Co mu zostawało? Wyrzec się sławy, wielkości, szczęścia, ale on nie był do tego zdolny. W pierwszej chwili porwał go szał gniewu i rozpaczy. Ogień począł mu chodzić po kościach i palić go boleśnie, więc wył i zgrzytał, a równie ogniste i mściwe myśli przelatywały mu przez głowę. Chciał zemsty nad Rzeczą Pospolitą, hetmanem Wołodyjowskim, nad Basią nawet. Chciał podnieść swych Lipków, wyciąć w pień załogę wszystkich oficerów, całych chrebciów, zabić Wołodyjowskiego, a Baśkę porwać i ujść z nią za Multański brzeg, a potem hen, na Dobrudże i dalej, choćby do samego Carogrodu, choćby w azjatyckie pustynie. Lecz wierny Halim czuwał nad nim, a i on sam, ochłonąwszy z pierwszej furii i rozpaczy, uznał całe niepodobieństwo tych zamysłów.

0: Azja i w tym jeszcze podobny był do Chmielnickiego, że jak w Chmielnickim, tak i w nim mieszkał zarazem lew i wąż.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo nie jutro, bo jutro audycja specjalna z okazji rocznicy powstania warszawskiego, ale w niedzielę około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: O nie.
9: Co ja mam zrobić?
11: Dlaczego ja?
10: Gdzie mam teraz jechać?
11: Czy się zgłosić?
10: Skąd wziąć pieniądze?
12: To już teraz?
13: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Rozpoczniemy od Małopolski, bo tutaj największe problemy na drogach w tej chwili. Trudna sytuacja na autostradzie, na obwodnicy Krakowa, bo ciągle korki, ciągle spowolnienia w kierunku południowym. Najpierw trzeba zwolnić i kilka minut spędzić, aby uzyskać bilet na końcowym odcinku płatnej autostrady w Balicach, a potem postać w korku od Kryspinowa, aż po zjazd na Zakopane. Jest trochę lepiej na Zakopiance. Do stolicy Tatr można już dojechać bez większych problemów. Nie ma już korka za Nowym Targiem w Szaflarach, ale w Zakopanem spory ruch w centrum miasta. Przypominamy o tym, że w przyszłym tygodniu prowadzone będą remonty nawierzchni na drogach krajowych numer 12 i 74. 3 sierpnia od 7 do 17 prace będą realizowane na krajowej 12 pomiędzy Mniszkowym a Opocznem, a pomiędzy 4 a 7 sierpnia w godzinach od 18 do 2 remonty prowadzone będą na krajowej 12 na odcinku Przygłów-Sulejów oraz na 74 w Sulejowie w okolicy ulicy Koneckiej. Prosimy o przestrzeganie ograniczeń prędkości i zakazu wyprzedzania. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na podsumowanie dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia. A dziś między innymi po incydencie z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Czy wiemy, jak reagować w sytuacji zagrożenia? Polityczny grill u Mateusza Morawieckiego, czyli kolejny odcinek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. 60 tysięcy migrantów z Maroko w niewielkiej hiszpańskiej eksklawie w Afryce. W co grają marokańskie władze? To wszystko już za chwilę, ale na początek najważniejsze informacje w skrócie, na które zaprasza Marzena Godon.
2: Notę protestacyjną od Polski dostał dziś ambasador Rosji w Warszawie. To po wczorajszym naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. W przekazanej nocie Polska domaga się od Rosji zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków oraz niosą ryzyko katastrofy lotniczej. Wezwano też do zakończenia inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nie zgodziliśmy się na produkcję patriotów przez Ukrainę. Trwają rozmowy, zastrzega prezydent USA Donald Trump. Z wcześniejszych jego deklaracji wynikało, że Ukraina otrzyma taką zgodę. O udzielenie licencji na produkcję od wielu tygodni zabiega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. A amerykański przywódca zapowiada też kolejne ataki na Iran. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli strefa Schengen ma przetrwać, wskazuje premier Donald Tusk w obliczu tego, co dzieje się w Ceucie. 60 tysięcy migrantów przekroczyło tam granicę między Marokiem a tą hiszpańską enklawą w tym kraju. Szef polskiego rządu przypomina o naszych działaniach w obliczu kryzysu migracyjnego. Chodzi o zaostrzenie prawa azylowego, wprowadzenie procedur na granicach i zbudowanie zapory. We Włoszech wieczorem zatrzęsła się ziemia w okolicy Neapolu. Po trzęsieniu o magnitudzie 4,7 w wielu miejscach brakuje prądu, a kursowanie pociągów i metra zostało wstrzymane. Uszkodzonych zostało kilka budynków w Neapolu i okolicy. Na razie służby nie otrzymały żadnych zgłoszeń o ludziach potrzebujących pomocy. U nas w kraju synoptycy ostrzegają przed niespokojną nocą w pogodzie. Przewidywane są opady ulewnego deszczu, burze i grad. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Największe burze mogą być w pasie od Warmii przez Kujawy po ziemię lubuską. Strażacy już od kilku godzin walczą ze skutkami nawałnicy w Białej Podlaskiej, w województwie lubelskim.
1: A na początek magazynu Polska i Świat w radiowej jedynce. Rząd, który przedstawił obszerny pakiet informacji na temat wczorajszego incydentu na Lubelszczyźnie. Na wniosek opozycji ustalenia związane z rosyjską rakietą H-101, która przekroczyła polską przestrzeń powietrzną, przekazał posłom minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Było i merytorycznie, i politycznie. Opozycji dostało się m.in. zaatakowanie Ukrainy i zapominanie, kto jest agresorem, a kto ofiarą w wojnie, która trwa piąty rok. Dyskusji w Sejmie na ten temat wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiał godzina po godzinie działania w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej. Wstępna gotowość została ogłoszona jeszcze w środę późnym wieczorem, chwilę przed pierwszą w nocy. Już w czwartek podwyższona gotowość. O 1.59 wystartowały z Malborka F-16 i operowały w powietrzu, a o 2.16 dowódca operacyjny zdecydował o gotowości do ewentualnego zestrzelenia rakiety, która zbliżała się do Polski i przekroczyła naszą przestrzeń. Pilot jej nie zestrzelił, bo systemy pokazywały, że spadnie na teren niezamieszkały. Wszystko w 100% transparentne, zapewniał szef resortu obrony.
4: Trudno o bardziej transparentną informację ze wszystkich państw NATO.
3: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński odpowiadał na zarzuty związane ze złym informowaniem ludności o zagrożeniu. Minister przypomniał, że systemy ostrzegające o zagrożeniu, które pozostają pod jego jurysdykcją, MSWiA nie zawiodły.
5: To fachowcy w RCB decydują, jakiego narzędzia powiadomienia o niebezpieczeństwie mają użyć. Czy zadziałało wszystko perfekcyjnie? Oczywiście, że nie. To jest różnica między nami a wami, że my będziemy wyciągać wnioski. Każda tego typu sytuacja, każdy tego typu incydent będzie powodował modyfikację od procedur.
3: Rzeczywiście będzie zmiana, jeśli chodzi o informacje o danym zagrożeniu. Jeśli będzie ono krótkotrwałe, to po odwołaniu alarmu przyjdą do nas także SMS-y z informacją o tym, co się stało, zapowiada wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Powinna być taka informacja dla tych, co szukają, bo rozważamy scenariusz właśnie osoby, która usłyszała syrenę, obudziła się, usłyszała już odwołanie tego alarmu i chciałaby sprawdzić, co się dzieje.
3: Tłumaczenia rządu nie przekonują Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Moim zdaniem to jest skandal i od strony wojskowej, bo ta rakieta 6 minut przebywała w naszej przestrzeni powietrznej i powinna być absolutnie zestrzelona. A po drugie, no,

0: system informowania o niebezpieczeństwie. No, jest kompromitujący. No.
1: Posłowi Prawa i Sprawiedliwości odpowiada szef resortu obrony i przypomina o faktach z przeszłości.
2: Wczoraj nagrywaliście o godzinie 10:16 filmiki. Gdzie jest Kosiniak? Gdzie jest Tusk? Znaczy my byliśmy na Lubelszczyźnie w miejscu, gdzie spadła rakieta. A kiedy pan minister Błaszczak pojechał do Bydgoszczy? Do dzisiaj tam nie dotarł.
1: Rakieta, o której mówił minister Kosiniak-Kamysz, a która spadła niedaleko Bydgoszczy, została ujawniona przez przypadkową osobę w lesie niedaleko Zamościa kilka miesięcy po zdarzeniu.
3: Nie miała jednak głowicy z ładunkiem wybuchowym. Natomiast w polskim MSZ rosyjski ambasador otrzymał notę protestacyjną po wczorajszym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez wspomnianą już rosyjską rakietę. Jak mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa chciała przekazać Moskwie, że zna jej plany.
4: To jest bardzo jasny sygnał do Federacji Rosyjskiej, że my wiemy, że mogli chcieć, mogą chcieć próbować robić tak zwane działania pod fałszywą flagą. Amerykanie przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę tak naprawdę ryzykując swoimi źródłami upublicznili taką informację, że Rosja przygotowywała się do działań pod fałszywą flagą przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji.
3: W tej przekazanej rosyjskiemu dyplomacie nocie znalazło się też potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w suwerenność państwa i jego obywateli. Polska domaga się od Rosji zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków oraz niosą ryzyko katastrofy lotniczej. W dokumencie wezwano też do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W magazynie Polska i Świat zostawiamy teraz kwestie polityki, czy to krajowej, czy to zagranicznej. Skupimy się na kwestiach bezpieczeństwa, bo z nami dr Tadeusz Kęsoń z Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych w Ośrodku Studiów w zakresie budowania odporności państwa w Akademii Sztuki Wojennej. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, panie dyrektorze, dobry wieczór państwu.
3: Panie doktorze, ta sytuacja pokazała, że w kwestii bezpieczeństwa i tego, jak należy się zachować, czy reagować w sytuacjach takich zagrożeń, że jeszcze musimy się jako obywatele sporo nauczyć?
5: Znaczy zdecydowanie tak, panie redaktorze, ale tutaj wydaje mi się, że sedno sprawy leży w tym, że społeczeństwo w zasadzie bardzo rzadko interesuje się tymi problemami, bo weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, prawda? A tam jest podstawowa jedna definicja odnosząca się do społeczeństwa. Definicja dotycząca społecznej odporności, która mówi o indywidualnej i grupowej zdolności ludzi do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb bytowych. W tym między innymi dzięki posiadaniu różnego rodzaju zapasów niezbędnych produktów, zdolność do współdziałania z podmiotami ochrony ludności, zdobywania kompetencji w zakresie kształtowania świadomości o zagrożeniach i zasadach zachowania się.
3: Czyli nie tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, jak reagować, kiedy coś się stanie, tylko jak być w ogóle zawczasu przygotowanym.
5: Tak, oczywiście. W jaki sposób zapobiegać zagrożeniom oraz kwestia tych pożądanych zachowań. Możemy powiedzieć sobie, że zostało skierowane w ostatnich miesiącach do społeczeństwa bardzo dużo różnego rodzaju informacji. Miejmy na przykład ten nasz powszechny poradnik bezpieczeństwa, o których teraz jest taka jakaś no, dziwna awantura, że nie można go ściągnąć i tak dalej, chociaż każdy go dostał do domu.
3: No teraz za dużo osób się po prostu po ten link sięgnęło, za dużo osób zaczęło wchodzić na te strony po prostu.
5: Ale oni go dostali przecież pocztą.
3: To prawda.
5: Każdy dostał. W związku z tym łatwiej chyba przeczytać materiał wydrukowany niż w warunkach ograniczonych możliwości sięgać do tego, co się pojawi nam na ekraniku.
3: Pytanie tylko, czy byśmy wtedy ten poradnik położyli sobie na półce w jakimś wiadomym miejscu, czy odłożyliśmy go, albo wyrzucili już, to nie byłoby najmądrzejsze.
5: Właśnie, panie redaktorze, gdybyśmy weszli i przekonali społeczeństwo, żeby weszło sobie, dajmy na to, na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam mamy poradniki kierowane właśnie w stosunku do takich sytuacji. Jest taki poradnik Bądź Gotowy. Poradnik na czas kryzysu i wojny, który mówi jasno i wyraźnie, jak trzeba budować odporność, jak trzeba budować wiedzę rodziny na ten temat, jakie role powinni spełniać poszczególni członkowie rodziny, jak się organizować z sąsiadami. Wiele rzeczy naprawdę zostało w bardzo dobry sposób opisane. To w lipcu do wszystkich gmin w Polsce Akademia Sztuki Wojennej przekazała dwa poradniki. Jeden poradnik Społeczna Odporność. On opowiada o dobrych praktykach, takich 7 obszarach funkcjonowania i zabezpieczenia się przed ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi oraz Dekalog Odporności Gminy, który mówi o przygotowaniu instytucjonalnym do funkcjonowania zarówno w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, w związku

0: z tym narastania tej sytuacji kryzysowej, jak i funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Także możemy powiedzieć, że materiałów edukacyjnych, które w ostatnim okresie kierowane są do społeczeństwa, do urzędników, jest bardzo, bardzo dużo, tylko chcielibyśmy z tego skorzystać.
1: Może to jest trochę też dla nas, dla mediów zadanie do wykonania. My oczywiście dużo mówimy na antenie radiowej Jedynki o bezpieczeństwie. Przygotowaliśmy jeszcze w zeszłym roku taki cykl Alfabet Bezpieczeństwa, który jest dostępny też jako podcast teraz na stronach Polskiego Radia. Też zachęcam do posłuchania tego. Tam te informacje też są zawarte w formie dźwiękowej i też wypowiedzi bardzo wielu ekspertów tam są zawarte. Dotyczy to wszystko właśnie tego, jak się zachować w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów, ale może też na co dzień tak naprawdę musimy więcej o tym mówić. No mieliśmy kilka dni temu wielkie ćwiczenia takie związane z, właśnie z systemami alarmowymi, z syrenami. Te syreny było słychać. No, może więcej trzeba byłoby wtedy informować, żeby ludzie posłuchali. O, tak brzmi sygnał, kiedy się ogłasza alarm, a tak brzmi sygnał, kiedy się go odwołuje i już jest po wszystkim na przykład. To są różne
0: sygnały. Jak najbardziej ta docieranie z tą podstawową wiedzą. W jaki sposób zareagować właśnie w momencie, kiedy się usłyszy sygnał. Jest podstawą zapewnienia sobie bezpieczeństwa, a nie zastanawianie się, co bym zrobił. Dlatego kwestia takiego planu awaryjnego funkcjonowania w moim miejscu zamieszkania, z moją rodziną, no nabierają tutaj bardzo poważnego znaczenia. Gdybyśmy rzeczywiście zmienili świadomość ludzi w zakresie zagrożeń, a później mentalność ludzi w podejściu do wykonywania tych swoich podstawowych obowiązków. Bo to nie tylko państwo, nie tylko gmina. Oczywiście te organy zareagują, ale przecież pierwsze chwile dotyczą naszego bezpośredniego działania, to co sami jesteśmy w stanie sobie zapewnić.
1: Czy sądzi pan, panie doktorze... Sądzi pan, panie doktorze, że może trzeba by było takich bardziej może nowoczesnych sposobów docierania do społeczeństwa? Poradniki są oczywiście bardzo cenne, tam można najłatwiej zawrzeć jak najwięcej wiedzy, ale może jakieś modne teraz filmiki, wideo. No my w radiu przygotowaliśmy takie dźwiękowe właśnie porady w tym alfabecie bezpieczeństwa.
0: Jak najbardziej. Wiadomo, że część społeczeństwa, ta, o której możemy powiedzieć, no, coraz bardziej jest wykluczana z tych elektronicznych form komunikowania się, ale dla dzieci i młodzieży jak najbardziej w zrozumiałym dla nich języku tego typu docieranie do nich na pewno przyniosło większy skutek niż chodzenie sobie z książeczką wydrukowaną i czytanie jej. Więc jak najbardziej, panie redaktorze, tutaj ma pan w zupełności rację, że idea docierania za pomocą nowoczesnych mediów do określonych grup społecznych na pewno przyniesie znacznie większy skutek niż tylko i wyłącznie mówienie, że wysłaliśmy poradnik, mamy poradnik, można się z niego dowiedzieć.
1: Panie doktorze...
0: Jakkolwiek on jest niesamowicie treściwy, jeśli człowiek się wgłębi w to i zastanowi się, jakiego rodzaju treści są mu przekazywane.
1: To bez wątpienia. Panie doktorze, a pana zdaniem, jaki najważniejszy wniosek płynie z tej wczorajszej sytuacji, z tego incydentu na Lubelszczyźnie? Wniosek oczywiście dotyczący bezpieczeństwa nas, wszystkich, społeczeństwa.
0: Generalnie na pewno to, co można słyszeć w środkach masowego przekazu. Należy zastanowić się, jak reagować w przypadku takich zdarzeń w czasie pokoju. Wiadomo, że zupełnie inne mechanizmy reagowania byłyby w sytuacji, gdybyśmy mieli prowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Prawda? Gdyby to był czas wojny, zupełnie inne reagowanie. Stan pokoju tutaj jest no, nie całkiem opisany w sensie prawnym. A w zakresie dla społeczeństwa, to jak najbardziej. Mamy mechanizmy, które mówią, pozwalają nam robić różnego rodzaju ćwiczenia, docieranie, szkolenia dla społeczeństwa. Jeżeli nie dotrzemy z tą podstawową informacją do ludzi, kiedy oni w swoich miejscach zamieszkania, w budynkach, na tablicach ogłoszeń nie będą mieli podstawowych informacji, to zawsze znajdzie się grupa niezadowolonych ludzi, którzy będą mówili, a ja nie wiedziałem.
1: Czyli najlepiej docierać po prostu do społeczeństwa wszystkimi możliwymi drogami w każdej możliwej formie, czy to tekstowej, czy dźwiękowej, czy wideo, czy bezpośrednio, czy poprzez różnego rodzaju szczeble władzy. Myślę, że tutaj akurat nigdy tego bezpieczeństwa za wiele. Bardzo dziękuję dr Tadeusz Keńsoń z Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych w Ośrodku Studiów w zakresie budowania odporności państwa w Akademii Sztuki Wojennej. Był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.

0: Wiadomość dobra to jest taka, że tych pocisków jest mało, bo według ukraińskiej redakcji BBC, która powołała się na dane ukraińskiego wywiadu, to było gdzieś tak mniej więcej 3 tygodnie temu, wynika, że rosyjska zbrojeniówka produkuje miesięcznie około 100 pocisków różnego typu, z czego 60-65 to pociski balistyczne do wyrzutni Iskander. Natomiast zła wiadomość jest taka, że jeszcze 2 lata temu, jeżeli mówiliśmy o produkcji bezpośredniej, to było około 60-80 rakiet produkowanych, a więc ta produkcja bieżąca wzrosła, natomiast w magazynach pewnie są już pustki. Możemy przyjąć, że pociski, jakie uderzyły w Ukrainę w ostatnich miesiącach, rzeczywiście są to nowe rakiety, które dopiero co wyjechały z fabryki. Po drugie, taka skala produkcji, o której wspomniałem, oznacza, że nie zmienia się liczba Iskanderów w rezerwach Kremla i tam jasno zapisano, że to jest około 200 pocisków, więc gdyby Rosjanie chcieli zwiększyć skalę rakietowych ataków na Ukrainę, musieliby uszczuplić zapasy, a Kreml raczej dla własnego bezpieczeństwa się na to nie zgodzi. Podobnie jest z produkcją amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej, tylko tyle, że Rosja korzysta z fabryk w innych krajach. My wiemy o Północnej Korei i Iranie. Dla przykładu, jak wygląda sytuacja rosyjskiej armii na froncie, to taka krótka rozmowa na kanale 24 dwóch ekspertów wojskowych. Siergiej Auslander zwrócił uwagę, że na niektórych kierunkach Rosjanie od dawna nie używali ciężkiego sprzętu, który z łatwością niszczą w tej chwili ukraińskie drony.
1: Zobaczyliśmy na kierunku Dobropolskim 2 próby szturmów z wykorzystaniem wojsk zmechanizowanych. Rzeczywiście, żeby nie skłamać, rok albo półtora, myśmy niczego podobnego nie oglądali. Czołgów nie widzieliśmy nawet pojedynczych na linii frontu.
2: My tanków to nie widzieli w ogóle, da? Nawet w odinoczku my ich nie widzieli na linii frontu.
0: Rozmawiając z Auslanderem, ekspert Iwan Matwiejew podkreślił, że być może była to próba zmiany sytuacji na odcinku frontu, na którym każdy rosyjski szturm to są usiane ciałami pola, więc mamy 2 informacje z tej rozmowy. Brakuje ciężkiego sprzętu, czołgi są bardzo cenne, bo jest ich coraz mniej, w magazynach już były takie informacje, trochę pół żartem, pół serio, że wykorzystywane są jakieś eksponaty z końca lat 40. i pierwszej połowy lat 50. Z tego wszystkiego wynikają 2 wiadomości dla Ukrainy. Dobra, że Rosja wyczerpała zapasy i musi posługiwać się bieżącą produkcją. Zła jest taka, że bieżąca produkcja i tak jest groźna dla Ukrainy, bo ta ma zbyt mało pocisków do systemów obrony powietrznej, w tym do Patriotów. No i dowiedzieliśmy się dzisiaj od Donalda Trumpa, że on na razie żadnych licencji na produkcję Patriotów Ukraińcom nie przekazał i w ogóle nie wie, czy przekaże, bo to jest takie dobro narodowe.
3: Czy te wszystkie kłopoty, o których mówisz, to się przekłada na rosyjskie społeczeństwo?
0: No, Ukraińcy, chcąc wyrównywać szanse swoje, starają się postępować w taki sposób, że niszczą rosyjskie fabryki broni, niszczą infrastrukturę paliwową, żeby raz, budżet Rosji nie zarabiał na sprzedaży ropy, 2, żeby wojsko musiało oszczędzać paliwo i 3, żeby cywile się denerwowali, że nie ma benzyny. I dotyczy to również ataków na centra logistyczne. A jeśli tak krótko, to też spowodowało to wszystko te ataki, że między innymi na przykład Łukaszenka czy Tokajew już krytykują Putina. Tokajew wprost mu powiedział, że powinien tę wojnę skończyć, bo nikt nie rozumie, po co on ją wywołał. I na koniec, jeśli pozwolisz, to jest króciutko, 17 sekund. Ja przygotowałem taki fragment, co Władimir Putin niedawno na spotkaniu z żołnierzami mówił na temat wojny. Dla mnie to jest coś niebywałego. Proszę posłuchać. Jeśli specjalna operacja wojskowa skończy się, to czym my będziemy się zajmować, skoro tak bardzo żeśmy w tym ugrzęźli? Wiadomo, że prędzej czy później wojna się skończy, ale my musimy jakoś przecież utrzymać to poczucie narodowej jedności. Na komentarze w ukraińskich i rosyjskich niezależnych mediach były podobne. Stary człowiek siedzi w bunkrze i nie widzi innej możliwości kontrolowania ludzi, jak tylko wysyłając ich na śmierć.
3: O czym mówił Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent na wschodzie, między innymi w Moskwie. Maćku, bardzo dziękujemy.
4: Polska i świat.
3: A teraz Afryka Północna. Około 60 tysięcy migrantów przekroczyło w ostatnich godzinach granicę między Marokiem a Ceutą, hiszpańską eksklawą właśnie na terenie Maroka. A ponieważ sama Ceuta ma nieco ponad 80 tysięcy mieszkańców, to wywołało to ogromny kryzys migracyjny. Władze Hiszpanii skierowały do swojej eksklawy w Afryce dodatkowe siły, a sprawa wywołuje już spory na arenie międzynarodowej, głównie europejskiej. Na przykład Włochy ogłosiły, że zawieszają wykonywanie umów o strefie Schengen w stosunku do Hiszpanii. W studio Maciej Pawłowski, analityk do spraw śródziemnomorskich w Instytucie Nowej Europy, publicysta portalu xyz.pl i, co chyba tu najważniejsze, autor książki Brama do Europy, książki, która jest Afryce Północnej poświęcona właśnie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, wszystkim osobom w studiu.
3: To nie jest pierwszy kryzys migracyjny w Ceucie. Już kilkakrotnie

0: Ostatnio tak było, że wiele osób nagle z Maroko się do tej eksklawy hiszpańskiej przedostawało, ale takiej skali jeszcze nie było. Co się wydarzyło?
1: Tu mamy przede wszystkim nałożenie dwóch czynników. Po pierwsze, w czerwcu premier Pedro Sanchez, rząd hiszpański, podjął decyzję o legalizacji pobytu 500 000 albo nawet i trochę więcej migrantów przebywających w Hiszpanii od lat. I wobec tego szereg Marokańczyków i osób innych narodowości przebywających w Maroku uznało, że może warto w takim razie tam się przedostać, bo za parę lat może im zalegalizują ten pobyt. Natomiast druga kwestia jest taka, że władze marokańskie zdecydowały prawdopodobnie ukarać Hiszpanię za pewne działania z ostatniego miesiąca, które się Maroku nie podobały, i właśnie ukarać w ten sposób, że przestały wykonywać swoje obowiązki w zakresie blokowania nielegalnej imigracji, tylko pozwoliły wejść.
0: No właśnie, my to sami odczuliśmy na własnej skórze, bo Aleksander Łukaszenka i władze Białorusi w taki sposób naciskały, używając migrantów jako broni, no biednych, oszukanych po prostu ludzi, żeby naciskać na Polskę czy na Litwę. Kiedyś Turcja robiła to, żeby naciskać na Grecję i w ogóle na całą Unię Europejską. To jest mechanizm znany i stosowany w polityce międzynarodowej niestety od lat, ale tu skala jest ogromna. To najpierw zapytam, czym się tak Hiszpania Maroku naraziła?
1: Po pierwsze, w momencie, gdy Trump zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią, zaczęli bać się, że nie będą mieć dostaw gazu ze Stanów Zjednoczonych, więc zwrócili się do drugiego dostawcy, Algierii. Było spotkanie 20 lipca w Algierze z prezydentem Tebunem, premiera Sancheza. Nie wiemy do końca, o czym poza gazem rozmawiali, ale marokańskie służby wiedzą na pewno.
0: A interesowały się, bo Algieria to wróg Maroko.
1: Bo Algieria to wróg, dokładnie. A po drugie, teren, na którym oni rywalizują, czyli Sahara Zachodnia, gdzie są partyzanci frontu Polisario wspierani przez Algierię kontra Marokańczycy, którzy dominują na większości tego terenu. W Hiszpanii przeszedł na razie w Komisji Sprawiedliwości projekt ustawy nadający obywatelstwo hiszpańskie osobom z Sahary Zachodniej, która była do lat 70. kolonią hiszpańską. I to jest jeszcze parę pomniejszych spraw, ale te dwie zdecydowanie Marokańczyków zdenerwowały.
0: No tak, bo to było kolejne działanie hiszpańskie, które było korzystne dla Algierii, a nie korzystne dla Maroko. No i są już dostępne w internecie też filmy pokazujące, jak marokańscy strażnicy graniczni nawet nie tyle, co nie zatrzymują tych migrantów, ale wręcz pomagają im po prostu te granice pokonać. No to jest dla Ceuty rzecz bardzo trudna, bo 60 tysięcy mieszkańców, 80 tysięcy mieszkańców, a 60 tysięcy migrantów się tam nagle zjawiło. No to jest właściwie nie do opanowania w tym momencie.
1: No tak, zwłaszcza jeżeli oni wszyscy złożą wniosek o azyl. W tym momencie to nawet nie ma gdzie stworzyć ośrodka w tej Ceucie, żeby oni mieszkali, i na to oni pewnie liczą, żeby ich przetransportować do Hiszpanii kontynentalnej, do jakiegoś ośrodka, z którego potem uciekną.
0: No ja rozumiem, że Hiszpania nie będzie chciała tego zrobić i co? Liczę na to, że ci w większości Marokańczycy, choć pewnie nie tylko Marokańczycy, po prostu po jakimś czasie wrócą na marokańską stronę granicy sami?
1: To zależy od Maroka, czy będzie chciało w tym pomóc. Jeśli zostanie odpowiednio nastraszone przez Hiszpanię, no to wtedy znajdą metody, żeby tych wszystkich ludzi przestraszyć, żeby oni po prostu wrócili do siebie. No mamy też tutaj, Hiszpania ma wroga wewnętrznego, to jest wymiar sprawiedliwości europejskiej, obrońcy praw człowieka i tak dalej, którzy będą tych wszystkich młodych facetów bronić, że oni mają prawo do całej tej procedury migracyjnej. No a niestety to będzie wbrew interesom europejskim i tak naprawdę prawdopodobnie Hiszpania będzie chciała ich rozgonić metodami policyjnymi.
0: Co będzie też nie najlepszym, delikatnie rzecz ujmując, scenariuszem. Czy w jakiś sposób Hiszpania będzie próbowała na Maroko naciskać dyplomatycznie? No ma kilka asów w rękawie.
1: Jeden największy piłka nożna. Zabranie Maroku prawa współorganizowania za 4 lata Mistrzostw Świata. Marokańczycy zrobili ogromne inwestycje.
0: Ma być mundial hiszpańsko-portugalsko-marokański.
1: Dokładnie. Marokańczycy zrobili ogromne inwestycje, zadłużyli się. No i w tym momencie, jeśli imprezy nie będzie dochodów z turystyki, które będą trwałyby normalnie z 10 lat, no to grozi państwu bankructwo. No, po prostu ogromne wydatki, a brak zwrotu.
0: A jak z kolei to może wpłynąć na sytuację w Europie? No bo premier Hiszpanii tą decyzją o zalegalizowaniu pobytu nawet 500 000, może i więcej osób, które przebywały nielegalnie w Hiszpanii, no podjął decyzję no w zasadzie dosyć logiczną. Ci ludzie i tak tam od wielu lat mieszkali, bo o takich osobach mówimy, które tam od wielu lat mieszkają. I tak nie byłoby jak ich z Hiszpanii wydalić, bo nie bardzo wiadomo gdzie, bo te kraje, z których oni przebyli, pewnie by ich nie przyjęły. Więc uzyskuje się ludzi, którzy są legalnie, płacą składki, płacą podatki, mogą żyć normalnie. No ale z drugiej strony teraz wiele krajów jest na Hiszpanię wściekłych, bo właśnie uważają, że to sprowokowało teraz ten kryzys migracyjny. Choć tak jak mówiliśmy, Maroko swój udział w tym bez wątpienia ma.

0: No już Włochy zrywają różne porozumienia z Hiszpanią na mocy traktatu z Schengen, ba zawieszenia Hiszpanii w Schengen domagają się i nawet Czechy i Słowacja, które mają bardzo daleko do Hiszpanii.
1: No to są takie populistyczne gesty. Włochy nie mają granicy z Hiszpanią, więc sobie mogą z nimi zawieszać strefę Schengen dowolnie i tak granice z Francją nie zamkną, a tak naprawdę tu chodzi o granicę francusko-hiszpańską. Francja jest bardziej powściągliwa w tych słowach. No zobaczymy, jak ten problem zostanie rozwiązany, na ile Unia Europejska będzie mogła stworzyć nacisk na Maroko. Nie obawiajmy się też, bo żeby ci imigranci dostali się do Europy, no to oni muszą najpierw być z tej Ceuty przetransportowani promem, a wystarczy po prostu tam promów nie wysyłać i wtedy oni tam utkwią i być może część zdecyduje się sama wrócić.
0: No tak, bo część tych osób przedzierało się do Ceuty dosyć dramatycznie, opływali ogrodzenia, którymi są te dwie, bo jeszcze jest Melilla, druga hiszpańska eksklawa, otoczone. Część tych osób się wdrapywało na te ogrodzenia, ale bardzo wiele tych osób po prostu sobie przeszło przez przejście graniczne, bo też mogą to zrobić.
1: No tak, tam jest ruch przygraniczny drobny i można przejść na paszport, nie ma kontroli wizowej, więc po prostu część osób, bo pewnie to się skończy niebawem, tak, ale część osób po prostu weszła na paszport i nie wróciła tak w ciągu tego dnia czy paru godzin jak zazwyczaj. No i to jest jakby największy problem, natomiast już kontrola wizowa jest zawsze przy wejściu na prom. Tak jak byłem tam w listopadzie, więc to dokładnie pamiętam, tak, i wtedy jest ta granica taka już stricte europejska, więc tu mamy poligon doświadczalny. No i właśnie pytanie, co zrobią Hiszpanie, żeby tych ludzi skłonić do tego, żeby do Maroka wrócili?
0: I żeby Maroko ich przyjęło.
1: I żeby Maroko ich przyjęło.
0: No mamy więc arcyciekawą rozgrywkę, to na koniec tak tylko króciutko, bo zostało nam pół minuty. Po co w ogóle Hiszpanii, Ceuta, Melilla, po co te dwie eksklawy na terenie Maroko?
1: No z tego terenu można kontrolować Morze Śródziemne. Jest jeszcze trzeci fragment, gdzie mają samą bazę wojskową. Można obserwować, co się dzieje w sąsiednim Maroku. Można też monitorować również te przepływy migracyjne. Oczywiście, jeśli się nie doprowadzi do tego, że one, że tak powiem, będą problemem dla samych tych miast, tak? No ale jednak to jest jakiś filtr i to jest łatwiejsze panowanie tu niż w Andaluzji na plażach, tak?
0: To prawda. No to są też oczywiście pozostałości po kolonialnych czasach, kiedy tam Hiszpania właśnie swoje kolonie posiadała. No jest kryzys migracyjny i tak naprawdę i Hiszpania, i Maroko mogą na nim stracić. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwiąże. Maciej Pawłowski, Instytut Nowej Europy, portal xyz.pl. Co najistotniejszy autor książki Brama do Europy. Książki właśnie między innymi o Maroko i o migracji w tym regionie świata. Bardzo dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję również. Miłego wieczoru. Więcej świata.
0: Od jesieni polecimy bezpośrednio z Warszawy do Tajlandii, od wiosny do Hanoi w Wietnamie. W ciągu jednego tygodnia w stolicy Filipin Manili gościło dwóch ministrów polskiego rządu. Trzy państwa łączy m.in. to, że są członkami ASEAN-u, czyli Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Polska właśnie formalnie przystąpiła do traktatu o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. Czym jest ASEAN? Dlaczego do takiego zbliżenia z tą organizacją dochodzi? I jak będziemy na tym jako kraj mogli skorzystać? To wszystko wyjaśni Tomasz Sajewicz.
2: Polska od lat coraz aktywniej zacieśnia współpracę z krajami Azji. Jeszcze do niedawna głównym wektorem tej współpracy były Chiny. Chińska polityka ochrony własnego rynku przy jednoczesnej dużej ekspansywności i powiększającym się niekorzystnym dla Polski deficycie w handlu sprawia, że szukamy nowych kierunków. W centrum uwagi Azja Południowo-Wschodnia i jej największa organizacja ASEAN. Czym jest, tłumaczy dr Barbara Kratiuk z Akademii Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych.
3: Powstała w 1967 roku i no i teraz wreszcie Polska przystąpiła jakby do bliższej współpracy z tą organizacją. Jest to bardzo różnorodny twór. Tu mamy bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o wielkość państw. Mamy 11 członków. Mamy Indonezję, która jest jednym z największych państw na świecie. Jest największym państwem muzułmańskim. Z drugiej strony mamy takie mikropaństwa jak Singapur czy Brunei.
2: W tym tygodniu w stolicy Filipin do zwiększenia współpracy z Polską zachęcał minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polska chce zwiększenia eksportu na Filipiny drobiu, a także otwarcia rynku na polskie jabłka i produkty jajeczne. Wcześniej podobne rozmowy prowadzono w Tajlandii. Politolog i dyplomata, był ambasador m.in. w Indiach i Indonezji Tomasz Łukaszuk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW przekonuje, że ASEAN to ogromny rynek.
4: Jeśli zebrać wszystkie gospodarki państw ASEAN, to byłaby to piąta gospodarka co do wielkości na świecie. Po drugie, ASEAN dla nas jest bardzo dobrym formatem również ze względu na głoszone przez siebie wartości. Poszczególne państwa deklarują się jako tak zwane średnie potęgi, czyli państwa średniej wielkości i średnim potencjale, które chcą współpracować

0: w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, o wszystkie normy prawa międzynarodowego, również o regulacje związane z handlem międzynarodowym.
1: O potencjale rynków Azji Południowo-Wschodniej niech świadczy przykład Filipin. W 2025 wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na Filipiny przekroczyła 81 milionów euro i była o ponad 21% wyższa niż rok wcześniej. Dla porównania, w handlu z wielkimi Chinami było to około 140 milionów euro. Cały świat naznaczony jest chińsko-amerykańską rywalizacją, nie inaczej jest pośród państw ASEANu, pośród których są i te pozostające głęboko w sferze chińskich wpływów. Organizacja jako taka stara się zachować neutralność, tłumaczy dr Kratiuk.
2: Oficjalnie jako ASEAN państwa te starają się mówić jednym głosem. To też jest jedna z takich bardzo podstawowych zasad tej organizacji, że wszelkie decyzje muszą być podejmowane na podstawie konsensusu. Co oznacza z automatu, że oczywiście tak naprawdę wszystkie decyzje czy jakiekolwiek deklaracje będą bardzo słabe, bo bardzo trudno jest takich 11 kompletnie różnych państw ze sobą pogodzić. Ale z drugiej strony oznacza to też, że ASEAN jako taki stara się zachować neutralność w tej właśnie rywalizacji.
1: Współpracę ze Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej rozwija także Unia Europejska.
0: Jako Unia Europejska podpisaliśmy już i z Wietnamem, i z Singapurem umowę o wolnym handlu. Z Indonezją innego rodzaju umowa o wolnym handlu też już wchodzi w życie. W związku z tym możliwości są naprawdę bardzo duże.
1: W końcu Azja Południowo-Wschodnia to coraz częściej wybierany kierunek podróży Polaków. Od jesieni polski narodowy przewoźnik zabierze nas z Warszawy do Bangkoku, a już od wiosny z Polski polecimy bezpośrednio do Hanoi, bo jak zgodnie twierdzą eksperci i dyplomaci, nic tak nie przyspiesza rozwoju współpracy gospodarczej z tymi rynkami, jak bezpośrednie połączenie lotnicze.
3: Polska i świat.
4: Wracamy do Warszawy, gdzie dziś wielkie grillowanie zwolenników Mateusza Morawieckiego. Planowany od kilku tygodni piknik doprowadził do politycznego trzęsienia ziemi i do ostatecznego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Początkowo miało wszystko odbyć się pod dwoma szyldami – PiSu i Stowarzyszenia Rozwój Plus. Po rozłamie logo PiSu zostało wymazane i śladów dotychczasowej współpracy nie ma. Mateusz Morawiecki w czasie grilla do przeszłości nie wracał, dużo za to mówił o przyszłości. Impreza plenerowa wystartowała w południe i potrwa do północy. A o wszystkim Sylwia Białek.
5: 3 sceny 20, debat o przyszłości Polski kilkudziesięciu panelistów. Mateusz Morawiecki powiedział, że ten grill to początek wielkiego marszu. Kolejny przystanek były szef rządu zaplanował na 15 października w trzecią rocznicę wyborów. Podkreślał, że rząd Donalda Tuska pierwsze dwie rocznice zamiatał pod dywan. W trzecią rocznicę Mateusz Morawiecki zamierza wyliczać błędy i kłamstwa koalicji rządzącej. Na razie jednak skupia się na tym, by dotrzeć do wyborców.
6: Jeśli zgromadziła was tutaj ta właśnie wiara w Polskę, w nasze zasady moralne, w wiara w przyszłość, w Polaków, to jesteście we właściwym miejscu. Jesteście w dobrym miejscu.
5: Do sporu z liderami Prawa i Sprawiedliwości, który doprowadził do rozłamu w partii, były premier nie chciał wracać.
6: Zdecydujmy się na pozostawienie za sobą pewnych sporów, które tracą na znaczeniu. Stają się coraz bardziej opowieściami, sporami z życia chrząszczy.
5: Na grillu wykowany jest program Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tu wykowane są pomysły nowego klubu parlamentarnego, który od dwóch dni w Sejmie działa. Nieoficjalnie mówi się nawet o nowej partii, ale oficjalnie choćby z tego powodu, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zostali jeszcze wyrzuceni z PiSu, już nie.
7: Tutaj jest słowo partia. Dzisiaj po wejściu na teren tego obiektu ma się nie pojawić. Jest zakaz. Demografia, bardzo ważny temat. Migracja, bardzo ważny temat. I proszę zwrócić uwagę na to, rząd tym się po prostu nie zajmuje. Więc muszą jakieś inicjatywy społeczne myśleć nad największymi wyzwaniami, które są dzisiaj w Polsce.
5: Tak mówił Waldemar Buda. Europoseł nie spodziewał się, by ktoś z Prawa i Sprawiedliwości na grillu się pojawił, bo raczej by zgody na udział w takim wydarzeniu od Jarosława Kaczyńskiego nie dostał. Krzysztof Szczucki natomiast uważa, że na Pragę przyjechało kilka osób, którym bliżej do Jarosława Kaczyńskiego niż do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
8: Oni mówią, że wysłali ludzi na przyszpiegi, tylko nie wiem po co, jak wydarzenie jest transmitowane w internecie. Jak tutaj też może przyjść każdy, zapraszamy. No gdyby przyszedł Jarosław Kaczyński, to by pozamiatał konflikt na scenie politycznej, no ale obawiam się, że w kolejce do grilla go dzisiaj nie spotkam.
5: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zaproszenia na piknik od Mateusza Morawieckiego nie dostał.
9: Nie zaprosił mnie, a wie pani, to chyba by był niebezpieczny tam, bo ja świetnie śpiewam, wie pani, o tym doskonale ludzie wiedzą. Elvisa bym zaśpiewał na pewno, Krzysztofa Krawczyka. Na pewno nie zaśpiewałbym za tobą, pójdę jak na bal.
5: Kolega partyjny Michała Wójcika.

0: Kaczyńska, Kacper Płażyński jest zaskoczony, że Mateusz Morawiecki na pójście własną drogą się zdecydował.
1: Premierem na pewno nie będzie z własnym klubem. Już większe szanse miałby kiedyś piastować wysokie stanowiska, będąc u nas, prawda? No po co to zrobił? Nie rozumiem. Dlatego nie będę brał udziału w jakiejś szopce, która nie wiem, czyim interesom tak naprawdę ma służyć.
0: A czego oczekują ci, którzy na piknik przyszli?
2: Mateusz Morawiecki po prostu policzył dzisiaj, ile może wykroić mandatów dla swoich ludzi, harcerzy z Prawa i Sprawiedliwości i stworzył Rozwój Plus, bo się nie dogadali z Kaczyńskim, to jest proste.
3: Będzie dobrze, mi się wydaje, że to z czasem tam rozwody też się zdarzają w życiu ludzi, jakoś tam są tacy, co dochodzą do porozumienia, są tacy, co niekoniecznie. Ale...
0: Na grillu jest kiełbasa, pojawił się tatar z gęsiny. Organizatorzy zadbali o dyspensę od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Na podanie kaczki się jednak nie zdecydowali, bo jak usłyszałam, nie chcieli prowokować.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
5: I teraz w magazynie Polska i Świat lotnisko Kętrzyn-Wilamowo, które na najbliższe dwa dni zamieni się w stolicę polskiego lotnictwa. A pas startowy stanie się w ramach Mazury Air Show areną pokazów lotniczych. Wyjątkową 25. edycję tego wydarzenia będzie z bliska obserwować Anna Zakrzewska. Co czeka publiczność? Już dziś rozmawiała o tym z organizatorami oraz komentatorami pokazów.
6: Mazury Air Show to są wyjątkowe pokazy. Michał Andrachiewicz. Będę komentować pokazy razem z Kubą Kuleckim i reprezentuję Stowarzyszenie Lotników Polskich. Ponieważ widzimy statki powietrzne na ziemi, za chwilę widzimy je w powietrzu, widzimy znowu je na ziemi, a najważniejsze jest to, że proszę mi wierzyć, czy to są piloci wojskowi czy cywilni, oni z ogromną przyjemnością dzielą się swoją pasją. Można przyjść, zapytać się, oni chętnie o tym powiedzą, o swoim lataniu, jak to się lata, zachęcą, pokażą statki powietrzne, będzie można prawdopodobnie wejść do niektórych statków, więc to jest ten taki żywy, prawdziwy kontakt z lotnictwem. Mało to, my razem tutaj z Kubą tak prowadzimy komentarz, że bardzo często nawet te samoloty, które są w powietrzu w trakcie pokazów, są na nasłuchu. Więc ludzie czują się, jakby byli niemalże kontrolami ruchu lotniczego, jakby byli pilotami, ponieważ słyszą, co ci piloci robią w powietrzu, mówią o figurach, które prezentują i tak dalej. Żywy kontakt z lotnictwem. Zachęcamy gorącym sercem. My również jesteśmy otwarci.
7: No i proszę Państwa, prowadzi formację AH-64A5. Dwumiejscowa maszyna przeznaczona do walki. Śmigłowiec bojowy.
8: Mazury Air Show to przede wszystkim ogromna reprezentacja sprzętu wojskowego, tłumaczy komentator pokazów Jakub Kulecki.
7: Będziemy mieli przede wszystkim śmigłowce. I to zarówno te śmigłowce, które odchodzą już pomału na zasłużoną emeryturę, jak na przykład Mi-2, który od iluś już dekad służył, już ostatnie egzemplarze cały czas jeszcze są eksploatowane. Przeddzień w ogóle wycofania z eksploatacji. Może to jest już ostatni rok ich działania. Ale mamy też sprzęt zupełnie nowy. S-70i, czyli Black Hawka. Mamy Apacha AH-64. Mamy Agustę AW-149. To są najlepsze, najnowocześniejsze w swojej klasie statki powietrzne. Tak więc mamy tutaj przekrój przez historię polskiego lotnictwa wojskowego.
8: Dla miłośników lotnictwa zaplanowano także specjalne loty pokazowe, mówi prezes Aeroklubu Krainy Jezior i inicjator Mazury Air Show Stanisław Tołwiński.
9: Będą loty śmigłowcem, samolotem Cessną i będą lotem już prawie, że można być historycznym Antonowym. I będzie ciekawa konkurencja, która jest widowiskowa, bo będzie chyba 6 wylotów ze skoczkami i będzie lądowanie na celność w ramach tak zwanego konkursu o puchar dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Będzie Tadeusz Sznuk, to jest członek honorowy naszego aeroklubu, to jest wybitna postać i jego zasługi właśnie do tej części edukacyjnej, informacyjno-edukacyjnej, nie tam widowiska samego, w ogóle są olbrzymie. Prawda jest taka, że będzie obdarzony statuetką osobowości Mazury Air Show.
10: Czyli zapraszamy.
9: Dobrze, zapraszamy oczywiście.
7: I do zapraszamy jutro.
5: A te relacje przygotowała Anna Zakrzewska. Kończymy tym magazyn Polska i Świat. Jeśli chodzi o pogodę, to na północy oraz na południu w górach będzie jutro raczej chłodno, około 24 stopni, ale na południowym zachodzie nawet 36 stopni. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Czas na kronikę sportową. W studiu już Sylwia Urban.
11: Kronika sportowa.
12: Sylwia Urban, dobry wieczór. Na polskich boiskach zainaugurowano dziś drugą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Wisła Płock zremisowała.

0: Pałac Widzewem Łódź 0-0. Relacja Michała Kublika.
1: W pierwszej połowie już w 12 minucie wielką szansę miał Olaf Kobacki, który wyszedł sam na sam z bramkarzem gości Bartłomiejem Drągowskim. Niestety minimalnie chybił i nie udało się wyprowadzić Wisły na prowadzenie 1-0. Co tam się wydarzyło?
2: Zabrakło zimnej krwi. No już sobie z trenerem porozmawiałem na ten temat. Wiadomo, nie jesteśmy, czujemy niedosyt przez to, że mieliśmy właśnie te sytuacje takie stuprocentowe. No ale trzeba się poprawić w następnych spotkaniach i po prostu przechylać te spotkania na naszą korzyść.
1: W kolejnych minutach to Widzew przeważał, to Widzew stwarzał więcej sytuacji. Wiele takich miał Sebastian Bergier, ale jego strzały bronił Rafał Leszczyński. Co tam się działo w tym polu karnym Wisły, że nie udało się trafić i pokonać bramkarza gospodarzy? Sebastian Bergier, Widzew Łódź.
3: No co, nie mój dzień chyba dzisiaj był. Gdzieś ciężko było skierować tę piłkę do siatki. Gdzieś nawet zabrakło po prostu precyzyjności, tyle i tak spokoju. Też może wszystkiego zabrakło w tych sytuacjach, tak? W jednej sytuacji gdzieś słabo trafiłem, gdzie bramkarz mnie obronił. W drugiej dwa razy z główki też raz nieczysto, raz bramkarz obronił, raz nad bramką, można powiedzieć. Jeszcze miałem jedną sytuację, prosto padłem, gdzie za długo się odwracałem i bramkarz mi doskoczył. Myślę, że po prostu takie czasami mecze są. Mam nadzieję, że to już ostatni w tym sezonie, ale wiadomo, że to jest piłka, że raz jesteś na górze, raz jesteś na dole.
1: W drugiej połowie Wisła częściej była przy piłce. Wisła więcej stwarzała sytuacji, po których mogła zdobyć bramki. Była akcja, gdzie sam na sam wyszedł Hamulić. Niestety jego strzał wybronił Drągowski. Później strzał z pola za 16 metrów. Potężnie uderzona piłka przez Rogleja trafia w poprzeczkę. Jeszcze w końcówce Wisła przycisnęła i miała swoje sytuacje, ale niestety nie były one na tyle klarowne, nie były na tyle stuprocentowe, aby móc je wykorzystać i przechylić szale zwycięstwa na własną stronę. Wisła Płock zremisowała na własnym stadionie z Widzewem Łódź 0-0.
0: W drugim dziś meczu Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2. To emocjonujące spotkanie oglądał Józef Kufel.
4: Komplet kibiców zgromadzonych na Motor Lublin Arenie obejrzał naprawdę dobre zawody. Już w trzeciej minucie przez sektor gości przetoczył się jęk zawodu, gdy dośrodkowanie Guillermo Montoi zamieniło się w centrostrzał, który obił słupek lubelskiej bramki. W odpowiedzi ruszyli gospodarze. Simon dośrodkował piłkę na głowę Ndiaye, lecz futbolówka przeleciała nad poprzeczką. Jeszcze więcej szczęścia goście mieli w 13 minucie. Karola Czubaka zatrzymał wychodzący z bramki Sławomir Abramowicz, a piłkę uderzaną przewrotką przez Ndiaye z lilii bramkowej wybił Kobayashi. W 29 minucie bohaterem Jagi ponownie był Abramowicz, który skrócił kąt, uniemożliwiając skuteczny strzał Mateuszowi Łęgowskiemu. Niewykorzystane sytuacje gospodarzy zemściły się w 33 minucie. Na 16 metrze przed bramką Motoru do piłki dopadł Nick Prelec i precyzyjnym strzałem z 16 metra umieścił piłkę w siatce. Do przerwy było więc 1-0 dla gości. Drugą odsłonę Motor rozpoczął z animuszem, chcąc jak najszybciej odrobić straty. Trzy razy na bramkę Jagiellonii bez powodzenia główkował Czubak. Golkiper gości Sławomir Abramowicz długi czas utrzymywał dumę Podlasia z czystym kątem. W 53 minucie wygrał pojedynek z Ndiaye, 10 minut później sparował strzał Czubaka. Cierpliwość Motoru w końcu została nagrodzona w 82 minucie. Rezerwowy Aiko dośrodkował na długi słupek. Ndiaye zgrał piłkę do Czubaka, a ten precyzyjnym strzałem wyrównał, wprawiając miejscowych kibiców w stan ekstazy. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, bo rozochoceni gospodarze zaspali w obronie. Strzał Sergio Lozano sprzed pola karnego w 85 minucie dał gościom komplet punktów. Motor 1, Jagiellonia 2.
0: Dziś grała też pierwsza liga piłkarska. W meczach drugiej kolejki ŁKS Łódź pokonał Polonię Bytom 2-1 i Lechia Gdańsk przegrała z Wartą Poznań 0-3. Mateusz Wieteska oficjalnie zasilił szeregi wieczystej Kraków, powracając do polskiej ekstraklasy. 29-letni środkowy obrońca i były reprezentant Polski przeniósł się do krakowskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z włoskiego Cagliari, podpisując umowę do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia. Z kolei hiszpański napastnik Carlos Espi został zawodnikiem Realu Madryt, podpisując z królewskimi 5-letni kontrakt. Real skorzystał z klauzuli odstępnego szacowanej na 25 milionów euro, co dla Levante stanowi rekordowy transfer w historii klubu, w barwach którego 21-letni zawodnik strzelił w ubiegłym sezonie La Ligi 11 goli. Natomiast z Włoch dotarła do nas

0: Smutna wiadomość. W wieku 66 lat zmarł Franco Baresi. Poinformował o tym jego były klub AC Milan. Nie podano przyczyny śmierci, ale w sierpniu ubiegłego roku Baresi przeszedł operację usunięcia guzka płucnego, a następnie rozpoczął terapię immunologiczną. Baresi z reprezentacją Włoch zdobył Mistrzostwo Świata w 1982 roku, chociaż w tamtym mundialu nie zagrał ani minuty. Później pełnił rolę kapitana kadry aż do finału mundialu w 1994 roku, który zakończył się porażką w finale w rzutach karnych z Brazylią. W sumie w reprezentacji Włoch rozegrał 81 spotkań. Polscy siatkarze awansowali wczoraj do półfinału Ligi Narodów w chińskim Ningbo i jutro w półfinale zmierzą się ze Słoweńcami. O tym Cezary Gurjew.
1: Słowenia to wyjątkowo niewygodny rywal dla polskich siatkarzy. Zresztą ten mały kraj to fenomen nie tylko w sportach drużynowych. Z półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwoni przegrali 11 czerwca 2-3 w pierwszym tegorocznym turnieju Ligi Narodów. Oczywiście podopieczni trenera Nikoli Grbicza sezon rozpoczynali w eksperymentalnym składzie. Jednak gdy spojrzymy wstecz, to dotkliwe były porażki, zwłaszcza w Mistrzostwach Europy. W 2015 roku w ćwierćfinale, w 2017 roku w barażu o ćwierćfinał i w półfinałach w 2019 i 2021 roku. Całe szczęście udało się wygrać w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ważna też była wygrana biało-czerwonych w półfinale Mistrzostw Europy 3 lata temu. W sumie obie drużyny rozegrały 21 spotkań, z których Polska wygrała 11. Słowenia w ćwierćfinale pokonała Turcję 3-0. Od dawna wysoką formę prezentuje atakujący Mujanowicz. Groźni są przyjmujący Urnaut i Mozić. W bloku pewnie grają Kozamernik i Stalekar. Generalnie Słoweńcy to ogień w ataku, świetna technika i odporność psychiczna. Jednak w Ningbo w kadrze nie ma dwóch gwiazd, Roperta i Cebuja. Taka była wcześniej decyzja włoskiego trenera Fabio Soliego. Biało-czerwoni przed półfinałem zachowują wielki spokój, co potwierdza Tomasz Fornal.
2: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Potrenujemy, wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
1: Polscy siatkarze prezentują się świetnie w ataku, a to głównie za sprawą Bartłomieja Bołądzia. Perfekcyjnie działa blok, który może być zmorą Słoweńców. Monster Block, Monster Block, Monster, Monster, Monster Block. Z Ukrainą podopieczni trenera Nikoli Grbicza rozpoczęli w składzie rozgrywający Komenda i poprzekątny atakujący Bołądź, przyjmujący Fornal i Leon, środkowi bloku Lemański i Jakubiszak. Dobre zmiany dawali Semeniuk i Szalpuk. Przed nami bój, gdzie wszyscy zawodnicy będą zmobilizowani. Półfinał Polska-Słowenia, a drugą parę tworzą Stany Zjednoczone i Japonia.
0: Polacy zagrają ze Słoweńcami jutro o 9 rano czasu w Polsce, a Amerykanie z Japończykami o 13.30. Reprezentacja Polski koszykarek przegrała z Litwą 67-73 w drugim spotkaniu podczas towarzyskiego turnieju rozgrywanego w litewskich Gorzdach. Polki przygotowują się do drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Europy, które rozpoczną się w listopadzie przyszłego roku. A we włoskim Varese rozpoczęły się dzisiaj wioślarskie Mistrzostwa Europy. Starty Polaków śledził Krzysztof Kuzak.
3: Z 6 naszych osad, które są we Włoszech, 3 powalczą o medale. Najlepiej w przedbiegach zaprezentowała się męska czwórka podwójna. Tym razem w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. Ziętarski i Biskup rok temu sięgali po złoto na Mistrzostwach Świata i Europy, ale w dwójce podwójnej. W tym sezonie trener Aleksander Wojciechowski dokonał roszad w składzie dwójki i czwórki. O przyczynach zmian mówi dwukrotny mistrz olimpijski w dwójce podwójnej wagi lekkiej, a obecnie trener Robert Sycz.
4: Po zeszłym sezonie w grupie krótkich wioseł mężczyzn wydawało się, że składy osad są zamknięte. Mieliśmy 2 medale, złoty i brązowy. I do tego sezonu, czyli 2026, podchodziliśmy z nastawieniem, że nie będziemy w składach kombinować, mieszać. Natomiast początek sezonu okazał się niestety dość słaby. No i trzeba było pomyśleć nad budowaniem składów przynajmniej jednej osady szybkiej, która będzie miała możliwość sięgnięcia po medal.
3: W dwójce podwójnej wystąpili Jakub Woźniak i Piotr Płomiński. W półfinale w swoim biegu zajęli 5. miejsce i jutro rywalizować będą w finale B. Do finału A zakwalifikowała się także kobieca czwórka podwójna Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. W przedbiegu Polki zajęły 4. miejsce, ale awansowały z czasem. Pewne miejsce miała męska ósemka. O jej dzisiejszym biegu, o rozstawienie na torze w finale mówi Szymon Tomiak.
5: Startówka całkiem, myślę, nam wyszła. Przeciwnicy trochę nam odjechali na drugich 250 metrach. Natomiast udało nam się też zebrać tą jazdę. Drugi 1000 zdecydowanie lepiej.

0: był pojechany. Skończyliśmy na czwartej pozycji, 2 sekundy od neutralnych atletów, którzy byli trzeci. Na pewno nie był to szczyt naszych możliwości.
1: Męska czwórka bez sternika nie zdołała awansować do finału A, ale jak podkreśla trener osad długowiosłowych Piotr Buliński.
2: My jesteśmy na pierwszym etapie przygotowań do Mistrzostw Świata. Nietypowo w trakcie tych przygotowań są Mistrzostwa Europy. Nie przygotowujemy się do tych Mistrzostw Europy, bo nas generalnie rozlicza impreza rangi Mistrzostw Świata, ale zawsze chciałoby się wypaść trochę lepiej. W przypadku czwórki się nie udało. W przypadku ósemki jeszcze jest wszystko otwarte. Liczymy, że w finale ósemka popłynie trochę lepiej.
1: A dzisiejszy dzień podsumowuje dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński.
3: Doskonały występ polskiej czwórki podwójnej, która w końcu nawiązała do swoich najlepszych czasów. No, ale nic w tym dziwnego, ponieważ dzisiaj w osadzie płynęło 3 członków załogi z Paryża, brązowej osady Igrzysk Olimpijskich. Po dzisiejszym dniu mamy jeszcze 2 osady w finałach, to znaczy czwórkę podwójną kobiet oraz 8 mężczyzn. I tutaj trzeba powiedzieć, że cieszy przede wszystkim progres osady kobiecej, która w stosunku do poprzednich tegorocznych startów znacznie zbliżyła się do światowej czołówki. Trzymajmy kciuki za jutrzejsze starty Polaków.
1: Jutro finały z udziałem czwórek podwójnych, a w niedzielę finałowy start męskiej ósemki.
4: I oby te finały przyniosły Polsce medale. Tymczasem Polska zajęła 4. miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych w skokach do wody podczas Mistrzostw Europy w Paryżu. Złoto wywalczyli Włosi, srebro neutralni sportowcy z Rosji, a brąz Ukraińcy. Biało-czerwonym w składzie Kaja Skrzek, Andrzej Rzeszutek, Maria Łukaszewicz i Maciej Bujak zabrakło zaledwie 0,15 punktu do 3. miejsca.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Francuz Sébastien Ogier, u którego na prawym fotelu Toyoty zasiadł Julien Ingrassia, czyli jego znakomity poprzedni pilot, z którym zdobył aż 8 tytułów mistrzowskich, jest liderem rajdu Finlandii, 10. rundy Mistrzostw Świata. Po 10 odcinkach specjalnych o ponad 16 sekund wyprzedza swoich kolegów z zespołu Toyoty, Walijczyka Elfina Evansa i Brytyjczyka Martina Scotta. Trzecie miejsce ze stratą prawie 27 sekund zajmują Finowie Sami Pajari i Marko Salminen z tego samego teamu. Nas cieszy dobra jazda Tymoteusza Abramowskiego i Jakuba Wróbla w Fordzie Fiesta Rally 3. Polacy świetnie rozpoczęli dzień, ale po południu było trochę gorzej, co spowodowało, że z pierwszego miejsca w klasie WRC 3 spadli na drugie. Jednak Tymek nie poddaje się i wierzy w zwycięstwo.
6: Tak, zaczęliśmy dzień i już od pierwszego odcinka byliśmy najszybsi, bo czas, który zrobiliśmy, był, można powiedzieć, że najlepszy i wysunął nas na wysoką pozycję. Każdy kolejny odcinek potem trochę wykluczał naszych zawodników. My trzymaliśmy tempo i na koniec pierwszej pęty prowadziliśmy z dosyć dużą przewagą nad trzecim miejscem. Więc jakby byliśmy w tej czołówce i prowadziliśmy rajd. Druga pętla za to przyniosła nam deszcz. To takie ulewy, które przeszkodziły widoczności. Myślę, że zwyczajne cywilne auto też by miało problem z przejechaniem w takiej pogodzie czegokolwiek, bo ulewa była tak duża, że po prostu nic nie wiedzieliśmy. Ale to nie sprawiło nam w sumie żadnych problemów, tylko to jest taka dosyć ciekawostka, że takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast co się stało, że straciliśmy czas? 2 razy nas obróciło na 2. i 3. odcinku w tej pętli, więc to jakby spowodowało dosyć sporą stratę i dosyć bezpieczniejsze tempo, można powiedzieć. Więc spadliśmy, ale próbowaliśmy uzyskać czas pod koniec i ostatecznie wysuwamy się na 2. pozycję. Mamy 10 sekund straty, więc jest bardzo dobrze przed jutrzejszym dniem.
4: Pytanie, czy jutro pogoda będzie sprzyjać?
6: Jutro zapowiada się za to właśnie słoneczny dzień. Pewnie ta dzisiejsza pogoda trochę zmieni jutrzejsze odcinki, ale to nie będzie jazda po mokrym i myślę, że będziemy starać się powtórzyć nasz tempo z pierwszej pętli, więc na pewno to jest plan na jutro. Przygotowujemy się i trzymajcie kciuki.
4: Jutro 8 odcinków specjalnych i w niedzielę jeszcze 2 z tak zwanym power stage'em, na którym zdobywa się dodatkowe punkty.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Za nami już 6 z 10 rund Speedway Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Jutro kolejny akord, a rywalizację zapowiada Tomasz Kowalczyk.
7: Już jutro najlepsi żużlowcy globu po raz pierwszy na łódzkiej motoarenie powalczą o punkty do klasyfikacji indywidualnych Mistrzostw Świata. Przed nami druga runda w tym sezonie w Polsce. Pierwsza 20 czerwca we Wrocławiu po pamiętnym deszczowym Grand Prix zakończyła się zwycięstwem Bartosza z Marzlika. Sześciokrotny mistrz świata, który ma 5 punktów przewagi na

0: drugim w klasyfikacji mistrzostw Australijczykiem Bradym Kercem, otwarcie przyznaje, że jest w świetnej formie.
1: Czuję się dobrze, czuję się szybki, średnie z innych wszystkich lig i nawet z Grand Prix się zgadzają. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni. Ale czuję się dobrze, mocno, naprawdę okej, nie ma co narzekać.
0: Kibice będą też ściskać kciuki za Kacpra Worynę, Patryka Dudka i Dominika Kuberę, stałych uczestników cyklu. Ten ostatni spodziewa się wysokiego poziomu zawodów.
2: Na pewno będzie świetne ściganie i Grand Prix nas przyzwyczaiło, więc ścigania będzie co niemiara. Czekamy z niecierpliwością.
0: Dodatkowo dziką kartę na łódzkie Grand Prix dostał Piotr Pawlicki, który liczy na przełamanie gorszej serii, która mu ostatnio towarzyszyła.
3: Ostatnio miałem trochę nieprzyjemny czas i sporo upadków, więc ciało jednak troszeczkę odczuło te wszystkie sytuacje torowe. Natomiast teraz już z dnia na dzień tak naprawdę coraz lepiej się czuję, więc jest okej. Okay.
0: Początek kwalifikacji jutro o 14:00, główna część rywalizacji o 19:00.
4: A przypomnę, że dzisiaj na początek drugiej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0 i Motor Lublin przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2. I dziś to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
5: Kronika Sportowa.
6: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama. Radio Kierowców.
13: Kuba Hanak, zapraszam na ostatni już dzisiaj serwis drogowy. Zacznę od utrudnienia na 79 pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami. W Ostrówku na 42 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Zwolenia i służby kierują tam ruch wahadłowo. Bez problemu przejadą Państwo już autostradową obwodnicą Krakowa. Skończyły się spowolnienia i korki na bramkach zjazdowych w Balicach oraz pomiędzy węzłami Bielany i Kraków Południe. Bez żadnych kłopotów dojadą też Państwo do Zakopanego. Droga krajowa nr 47 w Poroninie oraz w Szaflarach jest absolutnie przejezdna bez żadnych problemów. Nie ma utrudnień związanych z remontem na warszawskiej północnej obwodnicy, czyli S8. W kierunku Białegostoku, jak i Wrocławia czy Poznania można jechać bez żadnych spowolnień. Lekkie problemy można jednak napotkać pomiędzy Czosnowem a Dziekanowem Leśnym w ciągu drogi krajowej nr 7 na jej przebudowywanym odcinku. Życzymy Państwu szerokiej drogi, spokojnej nocy, a w razie czego zostawiamy swój numer telefonu. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
14: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Służby zadziałały prawidłowo po upadku rakiety na Lubelszczyźnie. Tak zapewniał w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u przedstawił posłom informacje na temat wtargnięcia rosyjskiej rakiety do naszego kraju. Na zarzuty opozycji odpowiadał też minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenia.

0: zagrożenie.
1: Szef MON podkreślał, że bierze na siebie stuprocentową odpowiedzialność za działania żołnierzy i podejmowane przez nich decyzje. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też, że podczas naruszenia przez rosyjską rakietę naszej przestrzeni postępowali oni zgodnie z procedurami i zgodnie z zagrożeniem.
2: Nie decydujcie o to, kiedy żołnierz ma strzelać i podejmować decyzje. Zróbmy wspólnie warunki, żeby Polska była najbezpieczniejsza. Jeżeli nie potraficie pomóc, przynajmniej przestańcie przeszkadzać.
1: Również szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewniał, że zadziałały wszystkie procedury. Dodał, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji. Zapowiedział również dalsze prace nad powiadamianiem alarmowym.
3: Mimo że system alarmowy jest tak skonstruowany, że ten sam sposób ogłasza alarm, co odwołuje alarm, ale już zdecydowaliśmy, że po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB.
1: Wydarzenia z nocy ze środy na czwartek w Polsce to konsekwencja prowadzonego przez Rosję zmasowanego ataku na Ukrainę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: Były premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna prekampanię przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi. W Warszawie zorganizował dziś grilla, na którym pojawiło się kilkaset osób. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który od dwóch dni kieruje pracami nowego klubu parlamentarnego, nie chciał wracać do kłótni w Prawie i Sprawiedliwości, mówił za to dużo o przyszłości.
5: Mateusz Morawiecki powiedział, że ten piknik to początek wielkiego marszu. Kolejny przystanek były szef rządu zaplanował na 15 października w trzecią rocznicę wyborów. Podkreślał, że rząd Donalda Tuska dwie pierwsze rocznice zamiatał pod dywan. W trzecią rocznicę Mateusz Morawiecki zamierza, jak mówił, wyliczać błędy i kłamstwa koalicji rządzącej. Dziś podkreślał, że przed Stowarzyszeniem Rozwój Plus szczególny czas, czas odzyskiwania szans i dotarcia do ludzi.
6: Jeśli zgromadziła was tutaj ta właśnie wiara w Polskę, w nasze zasady moralne, wiara w przyszłość, w Polaków, to jesteście we właściwym miejscu. Jesteście w dobrym miejscu.
5: Europoseł Waldemar Buda powiedział, że na piknik zapisało się ponad dwa razy więcej osób niż było miejsc.
7: Następna impreza będzie na kilka tysięcy w topowym miejscu w Warszawie.
5: Mateusz Morawiecki zaapelował, by pozostawić za sobą spory, które tracą na znaczeniu, które stają się coraz bardziej, jak mówił, sporami z życia chrząszczy, a coraz mniej aktualnymi odpowiedziami na wielkie wyzwania. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, zamordowanej w 1998 roku. Nieprawomocny wyrok zapadł po 8 latach procesu. Przełom w śledztwie ogłoszono w 2016 roku, gdy Prokuratura Krajowa i Policyjne Archiwum X przedstawiły zarzuty dwóm domniemanym sprawcom, koleżance ofiary oraz 14 byłym policjantom.
8: Sąd Okręgowy w Rzeszowie kilkakrotnie podkreślał, że 8-letni proces nie wykazał ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonych. Jeden z nich, Andrzej Kupiec, były komendant policji w Dąbrowie Tarnowskiej, oskarżony o niedopełnienie obowiązków, podkreślał, że on i jego koledzy policjanci oraz ich rodziny zostali skrzywdzeni.
9: Wielka to jest manipulacja, jak było wszystko preparowane.
8: Ojciec zamordowanej 28 lat temu Iwony Cygan zasłabł podczas ogłaszania wyroku uniewinniającego, a później powiedział, że nie spodziewał się takiego wyroku, który przedłuży gehennę jego rodziny.
10: Nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. Nie ma zbrodni doskonałej.
8: Pełnomocnik rodziny zamordowanej Iwony Cygan, mecenas Ireneusz Wilk, podtrzymuje twierdzenie, że policjanci zniszczyli istotne dowody w tej sprawie.
11: Te ubrania zostały zabrane od pokrzywdzonych i następnie zniszczone.
8: Prokuratura i rodzina zamordowanej Iwony Cygan zapowiedzieli odwołanie od wyroku uniewinniającego wszystkich oskarżonych. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
12: To są aktualności jedynki.
4: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 uderzyło dziś wieczorem w okolicach Neapolu we Włoszech. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscach regionu. Jak podała agencja ANSA, w wyniku tego trzęsienia 4 osoby zostały lekko ranne.
13: Do trzęsienia doszło o godzinie 19:46. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 3 km. Wstrząsy odczuli mieszkańcy Neapolu, okolicznych miejscowości oraz wysp Procida i Ischia. 4 osoby zostały lekko ranne, a w kilku miejscach doszło do niewielkich uszkodzeń budynków i krótkich przerw w dostawie prądu. Straż pożarna nie otrzymała zgłoszeń o osobach uwięzionych. W ramach środków ostrożności wstrzymano ruch pociągów i metra, a służby sprawdzają stan torów, dróg i infrastruktury. Kontrole w rejonie epicentrum wciąż trwają, służby na bieżąco monitorują sytuację. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Jeszcze Stany Zjednoczone. Myśliwiec F-35 rozbił się na terenie bazy wojskowej w Kalifornii. Na razie nie podano informacji o poszkodowanych. Lokalna stacja ABC News, powołując się na tamtejsze władze, przekazała, że pilot katapultował się i został już odnaleziony.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze. Największe w pasie od Warmii przez Kujawy po ziemię lubuską. Tylko na południu kraju bez opadów. Temperatura od 16 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich około 12. Wiatr w czasie burz i w górach porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
7: Mariana Krill, dobry wieczór. W audycji dziś rozmowa z Andrzejem Poczobutem, z którym przed tygodniem w Wilnie spotkał się Kamil Zalewski. Także zaprosimy na kilka koncertów zespołu Wernerhora z Sanoka. Teraz zespół realizuje projekt Bojkowski Dialekt zapisany w pieśniach razem z Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym. O tym projekcie, a także o poszukiwaniu nowego repertuaru opowiedzą wokalistka Daria Kosiek, menadżer zespołu Tomasz Kosiek i prezeska Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego Edyta Salnikow. A zaczynamy od romskiej i słowackiej muzyki Agata Siemaszko i zespół skrzypaczki Barbory Botoszowej.

0: Spotkał się w Wilnie z przedstawicielami tamtejszej społeczności polskiej. Były więzień Aleksandra Łukaszenki mówił m.in. o prawach człowieka czy wolności słowa. Z Andrzejem Poczobutem rozmawiał też wieleński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski.
1: 13 września, zlot Polaków na Białorusi. Chce pan tam być i planuje pan tam być?
2: Tak, oczywiście. Przecież ja od pierwszego momentu zawsze mówię, że wrócę na Białoruś. No i oczywiście, że będę wracał na Białoruś. Mam zamiar 13 być w Grodnie na zjeździe Związku Polaków na Białoruś. No oczywiście, że nikt nie da żadnych gwarancji. Ja też nie jestem osobą naiwną, ale no, należy podjąć pewne działania, no, które ja jakby no, sobie ułożyłem, jak ja się będę zachowywał.
1: Jakie znaczenie dla pana ma pobyt tutaj właśnie w Wilnie?
2: Znaczy te związki, które ziemia gruzińska, gdzie się ja urodziłem, miała z Wilniszczyzną, no to przez całą historię, nie tylko tam w czasach mojego dzieciństwa, ale i znacznie wcześniej, no i teraz nawet po dzień dzisiejszy, przecież ta północna Gruzińszczyzna, ona zawsze jakby no ciążyło ją w stronę Wilna, tu przecież dużo ludzi z Grodna, z Gruzińszczyzny, którzy wyjechali i jakby dzisiaj już są mieszkańcami Litwy i tak dalej. Te związki są bardzo mocne, historyczne, więc mi się wydaje, że nikogo nie powinno dziwić, że ja chcę odwiedzić Wilno, że ja będę w Wilnie, że się będę spotykał z Wilnianami.
1: Jak panu się podoba to, w jaki sposób potoczyła się historia mniejszości polskiej na Litwie, bo to taka, mam wrażenie, mogła być alternatywna historia również Polaków białoruskich.
2: No niestety, Litwa była przygotowana, naród litewski, społeczeństwo Litwy było przygotowane na 91 rok i rozpad Związku Sowieckiego i ten scenariusz, który obrał naród litewski, Litwa obrała, no to on okazał się jedynym prawidłowym. No ja chcę przypomnieć, że wtedy Białoruś i Ukraina, no mówili o tym, że po co kraje bałtyckie kłócą się z Rosją, jeżeli można od Rosji dostawać tanie surowce, z Zachodu dostawać technologii i być pomostem pomiędzy jednym światem a drugim. To było bardzo takie ambitne, no takie pełne pychy przekaz był wtedy. Ja ten przekaz pamiętam. No i teraz się okazuje, że te surowce energetyczne tanie i dla Ukrainy, i dla Białorusi. No są drogie, tak? No jeżeli zobaczymy, jaką cenę się teraz płacą te państwa. Także Litwa tym pozytywnym przykładem jest tego, jak należało się zachować na początku lat 90.
1: Przy okazji prawie uporządkowała swoje sprawy z mniejszością polską.
2: Znaczy, no ja nie jestem znawcą tematów mniejszości polskiej. Wiem, że jakby no są pewne problemy, ale oczywiście, że z naszego punktu widzenia, no gdybyśmy my mieli takie problemy, to ja bym był szczęśliwy.
1: Jaki przekaz z pana ust płynie tutaj do uczestników tej dyskusji?
2: Znaczy, no dla mnie jest oczywiste, że sytuacji no, tego, co jest w Polsce, tego, co jest na Litwie, no, nie można porównać z tym, co mamy na Białorusi, no bo na Białorusi dzisiaj faktycznie niezależnych od władzy mediów w ogóle już nie ma. Jest bardzo uważnie czytany przez służby internet i władze reagują na byle krytykę w sieciach socjalnych, więc to Białoruś dzisiaj bez 5 minut państwo totalitarne i te problemy, o których ja będę opowiadał, dzięki Bogu nie dotyczą Litwy, nie dotyczą Polaków na Litwie, nie dotyczą Polski. Ale moim zdaniem, no tak po sąsiedzku warto znać o tym, jak naprawdę, jak wygląda rzeczywistość tuż obok.
1: Będąc 13 września w Grodnie, w jaki sposób pana obecność wpłynie na tamtejszych Polaków? Czy może ma pan już teraz jakieś sygnały płynące ze strony Związku Polaków na Białorusi na ten temat?
2: Ależ oczywiście, ja się spotykałem z ludźmi ze Związku Polaków, rozmawiałem z dużą ilością ludzi ze Związku Polaków. Ludzie czekają, że ja przyjadę i jedno z pierwszych pytań, tak samo jak mnie, po tą stronę granicy pytają, czy rzeczywiście, czy na pewno, czy może nie trzeba i tak dalej, to tam pytają po prostu, kiedy ja przyjadę i tak dalej. Tam ludzie czekają. Ja jestem jednym z liderów Związku Polaków od wielu lat, więc to jest naturalne, że ja chcę być razem z Związkiem Polaków.
1: Podbudowuje ich to?
2: Bez wątpienia.
1: No bo mogło się wydawać, że wróci pan do Polski i już pan tam zostanie.
2: No nie wiem, ja od samego początku miałem zupełnie inny plan, ja bym nie wyjechał, gdybym nie te zapewnienia, które no, odebrałem jako poważny sygnał, że będę mógł wrócić. Generalnie ja w ogóle nie zmierzałem wyjeżdżać z Białorusi, to dopiero jakby już w wyniku tych pertraktacji, które ze mną były prowadzone już na granicy faktycznie, no to wtedy się zgodziłem i przyjąłem tą ofertę, a tak generalnie no, ja od wielu lat przecież się

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W sierpniu i październiku Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy realizować będzie projekt pod tytułem Bojkowski dialekt zapisany w pieśniach. W ramach projektu zrealizowane będą 4 koncerty pieśni bojkowskich, aranżowanych i wykonywanych przez zespół Wernerhora z Sanoka. To laureaci konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja w 2021 roku. Nieodzowną częścią realizowanego projektu będą także warsztaty pieśni bojkowskich prowadzonych przez Darię Kosiek, wokalistkę zespołu o bojkowskich korzeniach. W ramach śpiewaczek spotkań uczestnicy uczyć się będą wybranych pieśni bojkowskich. Opowiadają prezeska Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego Edyta Salnikow, wokalistka Daria Kosiek i menadżer zespołu Wernerhora dr Tomasz Kosiek.
2: W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, postanowiliśmy z Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym złożyć projekt dotyczący dialektu bojkowskiego, który do połowy lat 40. był obecny w Bieszczadach i w górach sanocko-turczańskich, przynajmniej w granicach dzisiejszej Polski, a który praktycznie zniknął wskutek wysiedleń i do Związku Radzieckiego, na Ukrainę Sowiecką, jak i na ziemie tak zwane odzyskane. Więc pieśni, które prezentuje zespół Wernerhora, mają niejako pobudzać pamięć, czy kontynuować pamięć o etnolekcie, który był tutaj dawniej obecny. Prócz koncertów, w najbliższym sobotę, niedzielę będzie koncert w Siemuszowie i Wisłoku Wielkim. Będą również warsztaty pieśni bojkowskich prowadzonych przez wokalistkę zespołu Darię Kosiek, w ramach których zainteresowani będą mieli sposobność nauczyć się wybranych kilku pieśni z terenu Bojkowszczyzny.
1: Pani Edyto, jestem ciekawa też, jak Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy bada tę spuściznę, bojkowszczyznę, też jak w ogóle zaczęła się wasza współpraca i na czym właśnie polega ten udział właśnie Uniwersytetu Ludowego w tym projekcie, ale nie tylko, wokół kultury bojkowskiej na tym terenie.
3: Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy działa w 3 obszarach. Pierwszy to jest tożsamość regionu, drugi to jest natura, i trzeci to są relacje, czyli budowanie mostów pomiędzy ludźmi, organizacjami, społecznościami. I tak w skrócie przechodząc, od tego zaczęła się nasza współpraca. Od pierwszych rozmów na temat tożsamości Bieszczadów, od wydarzenia Bojkowskie Płaje, które już chyba z 5 lat temu realizowaliśmy w skansenie w Sanoku. I wtedy też się poznaliśmy. I jak się poznaliśmy, to jak widać, jest takie słowo, zaiskrzyło.

0: tej pory współpracujemy z zespołem Wernerhorn.
1: Tutaj do Darii teraz. Czy przy tym właśnie projekcie będą prezentowane być może nowe utwory, coś, czego jeszcze słuchacze i słuchaczki nie słyszeli wcześniej? Czy też takie projekty sprzyjają odkrywaniu nowych pieśni, archiwów też?
0: Oczywiście, że wybrzmią nowe pieśni, na pewno będą nowe kołomyjki, będą też pieśni, których w naszym wykonaniu jeszcze nikt nie słyszał, natomiast na pewno były wykonywane przez inny zespół. Właściwie to konkretnie z repertuaru Susi Dojek. Na samych warsztatach będą na pewno jeszcze nowsze pieśni, które znalazłam dzięki zapiskom Petra Zborowskiego, który zmarł w ubiegłym roku, a który poświęcił sporo czasu na badanie pieśni bojkowskich, takich jak Łatkanki czy Kolędy. I będą to łatkanki niezwiązane z weselem, a z inną obrzędowością, która już zanikła w Bieszczadach albo pomału zanika. Będziemy się odnosić do innych źródeł, na przykład do Wasyla Sokoła, który również poświęcił 2 tomy pieśniom bojkowskim, a także udało mi się zdobyć materiały od Danyła Ilnickiego, który jest wykładowcą na UKU, a którego babcia pięknie śpiewała pieśni z Bojkowszczyzny.
1: I też będzie materiał zapowiadający przyszłą płytę zespołu Wernerhorn. Czy możemy tutaj zdradzić już jakieś szczegóły?
2: Powiedzmy, że nowe pieśni mają się złożyć na, mam nadzieję, przyszłą płytę. Tutaj jeszcze może nie do końca wszystkie rąbki tajemnicy będziemy odsławiać, natomiast w ramach projektu, oprócz tych dwóch bieszczadzkich koncertów, będą też dwa koncerty w zachodniopomorskim. Bo tak jak w zeszłym roku, pomyśleliśmy sobie, że te bojkowskie pieśni warto prezentować zarówno w tej przestrzeni, w której zamieszkiwali ludzie określani mianem bojków, ale też w przestrzeni, do której w ramach akcji Wisła te osoby z tych bieszczadzkich wiosek były wysiedlane. A były wysielane m.in. na obecne województwo zachodniopomorskie, stąd też tam z naszą muzyką będziemy wędrować. I w ramach projektu jeszcze zespół jest zobligowany do przygotowania nagrania jednej pieśni wraz z klipem, więc myślę, że w połowie jesieni, późną jesienią możecie się Państwo spodziewać takiej informacji.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Edytą Salnikow, Darią Kosiek i Tomaszem Kośkiem. A teraz jedna z pieśni od zespołu Wernerhorn z Bojkowszczyzny, Ej ja Maju.

0: Czy jeśli chodzi o tę spuściznę kultury bojkowskiej, czy to właśnie tylko poprzez pieśnię jest wyrażane, czy jeszcze mamy jakieś inne elementy, które świadczą właśnie o tym etnosie, o tej grupie, no, która niestety już, jeśli chodzi o ten polski teren, no nie jest tak widoczne, jak chociażby jest to po ukraińskiej stronie granicy.
1: No na pewno po dawnych mieszkańcach Bieszczadów zostały ślady w postaci kultury czy dziedzictwa materialnego. W postaci świątyń, w postaci cmentarzy, ciekawych przykładów kamieniarki na niektórych cmentarzach, no i też ślady w pamięci, czyli w takim dziedzictwie trochę niematerialnym. Gdzieś jeszcze od czasu do czasu można o dawnych mieszkańcach usłyszeć opowieści. Oprócz tego oczywiście próbuje się o tym dziedzictwie bojkowskim mówić w kontekście różnych instytucji kultury, między innymi w kontekście Muzeum Bojkowskiego w Myczkowie, Muzeum Budownictwa Ludowego, jest cały sektor bojkowski, jak i nowa instytucja w Ustrzykach Dolnych. Tu myślę, że nazwę może, bo ja nie pamiętam, jak się nazywa ta instytucja, to być może Edyta będzie tutaj lepiej pamiętała tą nazwę.
2: To może ja dopowiem tutaj.
1: No.
2: W kwestii bojkowskiej, to co przed laty zrobiliśmy jako Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, to też odtworzyliśmy na tamten czas pierwszy strój damski i męski bojka i bojkini. W muzeum w skansenie znajduje się mural przedstawiający parę bojków, ale też na naszym kanale na YouTubie można znaleźć filmy o bojkach. Jeden z nich jest filmem otwierającym w Muzeum Bojków w Myczkowcach. No i też bardzo pięknie to, co Tomek powiedział, Centrum Dziedzictwa w Ustrzykach Dolnych pokazuje historię regionu, gdzie jest też wpleciona historia bojków. Więc szukając śladów, szukając płajów bojkowskich, można je w Bieszczadach odnaleźć, bo pamięć zachowali ludzie i ona przetrwała. I myślę, że to, co robi pięknego zespół Wernerhora, to kultywuje tą pamięć, dzięki czemu ona nie ginie, a Bieszczady wciąż mają swoje korzenie i tożsamość, do której mogą sięgać, do bogatej tożsamości.
0: A jestem ciekawa też, to tutaj do Darii pytanie, co dla siebie nowego odkrywasz w tej muzyce, w brzmieniu, w tekstach być może i w ogóle w tej gwarze? Na ile ona jest dla ciebie właśnie, jesteś z nią obeznana, ale może coś zdarza się, wątki, słowa, zdania, które są dla ciebie zupełnie nowe?
3: Na pewno słowa, tak. Ja z dziadkami, którzy pochodzili z Dołżycy, nie mieszkałam. Jedynie większy kontakt miałam z nimi, jak przyjeżdżałam na wszelkie wakacje, na święta się spotykaliśmy. No i tak w zasadzie co weekend się widzieliśmy, ale wtedy tego nie doceniałam, że mogłabym się nauczyć od nich mówić tak, jak oni mówili w gwarze, w dialekcie. Natomiast teraz bardzo tego żałuję i że się nie nauczyłam, że nie zapamiętałam wielu, wielu rzeczy, ale dzięki temu, że poznaję pieśni, słyszę w Ukrainie, jak mówią ludzie, to sobie przypominam, że tak rzeczywiście mówiła moja babcia albo dziadek, że używali konkretnie tych słów, albo może troszkę zmienionych przez to, że jednak w Polsce, więc one też uległy troszkę deformacji. Natomiast tak, odnalazłam dla siebie wiele słów. Na przykład nigdy nie przypuszczałam, że bocian mógł być kiedyś czornochuzą nazywany na Bojkowszczyźnie, gdzie ostatnio to odkryłam w Atlasie Gwar Bojkowskich, który był wydany w 1970, zdaje się, drugim albo trzecim roku. Także tu na pewno językowo ja uwielbiam wszelkie językowe, dialektyczne kwestie, ale pieśni oczywiście też, dlatego że na przykład ostatnio podczas moich poszukiwań nowych pieśni odkryłam piękną łatkankę do krowy i po prostu urzekła mnie niesamowicie, bo tam i słowa, których nie znałam, na przykład nazwy zwykłej, nie wiem, osełki masła czy grudki sera, to też mają osobne nazwy. To było takie ciekawe, których się teraz podobno nie używa. Tak było zapisane w słowniku u pana Petra Zborowskiego. Pieśni, ich tematyka, że może być też różnorodna, nie tylko łatkanki o weselu, czy same kołomejki opowiadające o różnych aspektach naszego życia, czy o przyrodzie, ale też tematyka związana ze śmiercią, z różnymi innymi obrzędami, czy pieśni wielkopostne, których się już nie wykonuje w cerkwi, ale kiedyś dawno były wykonywane. Cały ogrom pieśni, emocji, wzruszeń, nowego słownika.
0: dwa sierpniowe koncerty zespołu Wernychora.

odbędą się już w najbliższy weekend na Podkarpaciu, w Beskidzie Niskim i Górach Sanocko-Turczańskich. Pierwszy z nich jutro o godzinie 17 w cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Siemuszowej w gminie Terawa Wołoska, a drugi w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 18:30 w cerkwi pod wezwaniem świętego Onufrego w Wisłoku Wielkim. I to wszystko na dziś w audycji Na Pograniczach. Na koniec jeszcze jedna pieśń od Werny Chory, Czerwona Róża, a ja, Mariana Kryl, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. 3 sierpnia, 125 lat temu, przyszedł na świat przyszły prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński. Jednocześnie rok 2026 został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony rokiem błogosławionej Matki Róży Czackiej, założycielki zgromadzenia i prekursorki ośrodka dla osób niewidomych w Laskach. Wybuch powstania oboje zastaje w owych Laskach, gdzie ksiądz profesor Stefan Wyszyński angażuje się w pomoc powstańcom. Dlatego dziś, w Wigilię wybuchu Powstania Warszawskiego, zapraszam Państwa do Lasek. A z nami siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Służebniczek Krzyża, Weronika Kolczyńska, rzecznik prasowy Lasek i Jerzy Żochowski, przewodniczący skautów Europy w Polsce. Zapraszam. 16-letni chłopaczek służył ze swoim starszym bratem w Armii Powstańczej w formacji kawalerii wileńskiej. Przeniesiono go do szpitala, położono na niewielkiej sali w zakładzie franciszkanek w Laskach. Tam się z nim spotkałem, spowiadałem i przygotowywałem na śmierć. Pochowałem go na cmentarzu pod Izabelinem, na górce, w piasku, bez trumny, bo już trumien nie było. Ksiądz porucznik Wyszyński miał być księdzem, spowiednikiem, ale wcale nie chciał być pielęgniarzem, salowym, instrumentariuszem przy operacjach i patrzeć, jak umierają młodzi ludzie. No ale tak to wtedy było. Siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Służebniczek Krzyża.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. Jak przybył ksiądz Wyszyński, przygotowywali się wszyscy do powstania. Mieli tą świadomość, że wcześniej czy później powstanie wybuchnie. A początkowo ksiądz Wyszyński przyszedł jako

0: duszpasterz, jako opieka duszpasterska wszystkich osób stacjonujących w zakładzie, czyli osób niewidomych, części sióstr, także osób, wielu, wielu osób świeckich i związanych z formacją Armii Krajowej. I no, na początku wiadomo, że były jakieś potyczki i ksiądz na początku też ksiądz służył, ksiądz profesor tak nazywany w Laskach, służył opieką duszpasterską i też intelektualną, dlatego że miał tą świadomość, że wojna minie i na pewno dobre przygotowanie społeczeństwa będzie niezbędne. Dlatego też miał wykłady dla wszystkich osób, które tutaj chciały uczestniczyć. Wykłady z katolickiej nauki społecznej, wykłady teologiczne, ponieważ razem z matką też doszli do takiego wniosku, że elita będzie bardzo potrzebna, ponieważ wiele osób z inteligencji zginęło, a przecież Polska na pewno nie zginie. Także został zaprzysiężony jako Radwan III. Wiem, że Radwan to był też pseudonim żołnierza wówczas oznaczonego przez Bolesława Chrobrego właśnie za szczególną odwagę i wyznanie swojej wiary. A gdy został zaprzysiężony, w zasadzie od 1942 roku już służył też jako kapelan, nie tylko przed powstaniem. I wtedy też zwracało się do niego wielu partyzantów. Ksiądz prymas sam wspominał już, że przed wyjściem na jakieś zadanie bojowe wielu z nich się spowiadało. Wiedziało, że może przypłacić życiem taką potyczkę. Ksiądz Wyszyński, tak jak wspomniała pani redaktor wcześniej, że wcale nie myślał, że będzie pielęgniarzem, że będzie też tą osobą, która asystuje partyzantom. Też w różnych wspomnieniach czytałyśmy, że ksiądz, szczególnym jego zadaniem było towarzyszenie też rannym, ciężko rannym partyzantom, którzy szli na ostatni bój, czyli przejście na drugą stronę. Po prostu oni nie przeżywali ran, które mieli. Także ksiądz Wyszyński pod osłoną nocy wychodził w pole i zbierał również rannych powstańców i na swoich ramionach przynosił. A musimy pamiętać, że przecież on, który był tak wątłego zdrowia, wątłych sił, że zakrystianin na Jasnej Górze powiedział, że on odprawi tylko pierwszą mszę świętą i po co taki człowiek do święceń.
1: To były pierwsze dni sierpnia. Jesteśmy blisko Lasek, a tam na pewno jest jakiś szpital. Postarali się o podwodę i mnie posłali. Tam na przywitanie wyszedł taki ksiądz albinos, pierwszy raz widziałem, taki biały, brwi białe, blondy i biała oprawa oczu. No, on się mną zaopiekował, jakoś mnie tam do tego ambulatorium wciągnęli, a na drugi dzień ksiądz Stefan Wyszyński przyszedł do mnie i powiada, że to nie jest miejsce dla mnie, bo to są sami chłopcy z lasu i załatwił mi miejsce w prywatnym domu. Ale jeszcze najlepsza była ta historia, że jego sekretarka, panna Zonka Nosalewska, zapytała mnie, czy ja chcę księdza. Ja się tak przestraszyłam. Takie czasy są, że to nie wiadomo, czy człowiek przeżyje, czy nie. Przyszedł do mnie ksiądz Stefan Wyszyński. Ja tak byłam speszona, bo ja powiadam, ja się w ogóle nie umiem spowiadać. To po sobie porozmawiamy. On zadawał pytania, ja odpowiadałam. Trochę się pośmiał z tych moich wątpliwości. Kazał mi odmówić różaniec. Nie umiem się modlić na różańcu, nie mam różańca. No panna Zonka potem mi przyniosła różaniec i to też mi msza przyniosła, a ja w ogóle nie wiedziałam z której strony. No i też wypytał o całą rodzinę, o wszystkich. No a potem zadecydował, że mnie do prywatnego mieszkania zaniosą i tam u tych państwa zawsze z tą panną Zonką przychodzili wieczorem na wspólną modlitwę, czytanie Bibuły oczywiście, później wspólna modlitwa. A ponieważ w tym mieszkaniu byli przeważnie uchodźcy z Wileńskiego Uniwersytetu, to do późnej nocy były rozmowy. Ja nie mogę powiedzieć, żebym ja wiele rozumiała z nich, ale no, wiem, że tak mi się jakoś poszerzał horyzont. Duchowo bardzo dużo skorzystałam. Późniejszy kardynał prymas Stefan Wyszyński. codziennie przychodził, tam i ze szpitala.

0: ale przynosili wyżywienie, ale jak już zaczęło się lepiej tam chodzić, już mogłam tak kusztykać troszkę, to postanowiłam, że wrócę na Bielany, bo tam Marysia, moja siostra, została. Najpierw mi bardzo długo tłumaczyli, że to nie ma sensu, bo wszędzie można pracować pożytecznie. No, wypytali o całą rodzinę, o wszystkich po kolei. No i powiedział Seman, że zabronić mi nie może. Jeżeli tylko lekarz powie, że mogę, z trudem, ale uzyskałam zgodę, tylko powiedzieli, że nie bandażować, bo do rannych Niemcy strzelają. I tak było, szłam. Jak dawny wędrowiec, rano ksiądz odprawił mszę świętą w mojej intencji, asystowali mi z panną żonką przy śniadaniu, opróżnili moją apteczkę i zabrali mi moją opaskę, do tej pory nie mogę przeboleć tego. No ale wypełnili tę moją torbę prowiantem, potem rano ksiądz odprawił mszę świętą i aż na główną drogę mnie odprowadzili. No, znalazłam taką kobietę omdlałą z głodu, bo wyszła szukać czegoś do jedzenia dla dzieci. Prowiant i kostki cukru i kropelki się przydały. Tak wiód ślepy kulawego. Ludzie tak się pukali w czoło, no, że jesteśmy głupie kobiety i to w kierunku Bielan, przecież tam są tabory kozackie, że ona do dzieci, a ja do Marysi. Tam na Bielanach grasowali ci tak zwani własowcy. To byli ci kozacy służby niemieckiej. I oni robili głównie tą brudną robotę. I takeśmy się modliły i w środku tych taborów przeszłyśmy. Nikt nas nie zaczepił, jakbyśmy miały czapki niewidki. Potem się wszyscy dziwili, jak to się stało. Się różne rzeczy dzieją.
1: Matka Czacka od razu nie mogła zostawić ani społeczeństwa, ani formacji walczących bez żadnej pomocy. A właśnie zakład wtedy był bardzo, bardzo zniszczony i dlatego też część szpitalika było w domu rekolekcyjnym, a część po prostu w zniszczonym internacie. I właśnie ksiądz Wyszyński między tymi dwoma placówkami towarzyszył partyzantom, a jednocześnie we wspomnieniach naszych niewidomych absolwentów był jako ostoja pokoju, ostoja takiego też takiej postawy, że będzie dobrze, to znaczy nie to, że będzie łatwo, ale że będzie dobrze, że jakoś damy razem radę. Może się różniła troszeczkę postawa księdza profesora Wyszyńskiego o los powierzonych wychowanków i też podejście, prawda, że jeżeli osoby niewidome, które same jakby potrzebują na pierwszy rzut oka opieki, mogą być zaangażowane w pierwszej linii i właśnie też to było odważne zadanie matki Elżbiety i wszystkich innych członków, samych osób niewidomych, że przecież oni byli noszowymi. Było tak mało personelu, że osoba widząca szła z noszami z przodu, natomiast noszowymi z tyłu były osoby albo niewidome, albo niedowidzące. Śmiali się też czasem, że pod osłoną nocy wszyscy jesteśmy równi. Ksiądz prymas w jednym ze wspomnień bardzo ładnie powiedział, że spotkała się tutaj spontaniczność matki i dzieła lasek z jego uporządkowanym pragnieniem chodzenia po ubitych ścieżkach. Czyli właśnie ksiądz profesor bardzo uporządkowany od strony katolickiej nauki społecznej itd., itd. A tutaj z kolei wielka spontaniczność, ale to nie znaczy brak odpowiedzialności, czyli bardzo duże poczucie odpowiedzialności. Inny sposób patrzenia na pewne rzeczy, ale decyzje podejmowane były razem.
2: Jerzy Żochowski, przewodniczący Rady Naczelnej Skautów Europy w Polsce. Witamy pięknie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. To jest właśnie, myślę, że wpisane w życie harcerza, że gdzie by go nie rzucić to i w jakie okoliczności, to znajdzie pole do służby i tam się odnajdzie. Właśnie czego dla nas przykładem jest prymas Wyszyński.
2: Prymas Wyszyński.
3: To już mówi, to patronem szczepu drużyny i gromady, czyli pierwszego szczepu garwolińskiego, w którym byłem harcerzem, później też zastępowym i później drużynowym. I dalej prymas jest Wyszyński na naszym patronem. Moja pierwsza zbiórka harcerska to wyjazd do Warszawy i też odwiedzenie miejsc związanych z

0: prymasem i rzeczywiście być może to wydarzenie, może jeszcze jakieś wcześniejsze, ale na pewno to też spowodowało, że, no, że ta postać jest też mi osobiście bardzo bliska.
1: Jego sposób patrzenia, myśli, bardzo zbieżne z tymi wartościami, których uczą się skauci od wilczków już?
0: Tak, myślę, że i system wartości też dla nas jako osób wierzących jest oczywiście spójny i też prymas jako patron, mamy nadzieję, że oręduje za nami w niebie, ale też prymas jest bardzo cenną postacią, bo jest takim żywym i przykładem wielu cnót, wielu cech, które możemy naśladować w życiu codziennym. Harcerz to po prostu jakby taki ktoś, kto przeszedł drogę harcerską i teraz może służyć za wzór do naśladowania w tych cnotach, w tych cechach, których w harcerstwie uczymy, do których mamy dojść podczas tych wszystkich działań, które prowadzimy, czy takie cele skautingu jak charakter, jak służba, które są głęboko obecne. To, o czym mówimy, służba powstańcom.
1: Pamiętaj, że nic, co dobre, nie przyjdzie ci łatwo.
0: Tak, to również to, że ksiądz prymas potrafi od siebie wymagać też w takich sytuacjach, kiedy nikt inny od niego nie wymagał. To też jest jeden z tekstów w naszych obrzędach, czy podczas więzienia, czy podczas wojny. Wtedy, kiedy nikt na niego nie patrzył, to była jego wewnętrzna potrzeba, aby uczyć, to co siostra też mówiła, aby uczyć innych, aby służyć jak najwięcej sobą.
1: Te wydarzenia powstańcze zaowocowały w jakiś sposób w przyszłości w myśleniu księdza prymasa?
0: Myślę, że niesamowicie i tutaj na dwóch kwestiach chciałbym się skupić. Jedna to jest to, co się gdzieś też przejawiało później w publicystyce, też w tym, co mówił ksiądz prymas w jego słowie, w jego nauczaniu, to znaczy, ale też takim przesłaniu do narodu polskiego, żeby żadna kropla polskiej krwi już nie spadła, że już dosyć naród krwi utoczył, więc trzeba się troszczyć i z szacunkiem kontemplować, oddawać też szacunek należny powstańcom i tym, którzy ginęli. Natomiast też troszczyć się o to, żeby potem nie było podziałów pomiędzy Polakami, ale też żeby zachować nasz naród. A drugie to jest niesamowicie paradoksalne, też można by powiedzieć przesłanie, które też jest związane z tym miejscem i które wydaje mi się, że nie sposób zrozumieć bez wiary, bez Boga, bez tego, że ksiądz prymas codziennie się bardzo dużo modlił. Ten urywek, który gdzieś tutaj pojawił się z Warszawy, książki, którą zobaczył pod koniec powstania, prymas przechadzając się z fragmentem „Będziesz miłował”.
2: W ośrodku znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, technikum, liceum, szkoła policealna i jak najbardziej edukujemy i wychowujemy dzieci niewidome. Te wartości, które od zawsze tutaj w Laskach są ważne i jak najbardziej ta historia jest przekazywana.
1: Pani Weroniko, czy to prawda, że dzieci lepiej znają historię powstania i księdza kardynała?
2: Tak, niedawno odbył się taki konkurs o życiu matki Róży Czackiej. I 7-, 8-, 9-letnie dzieci znały takie szczegóły o powstaniu, o kardynale Wyszyńskim i o matce, które dorośli nawet nie wiedzieli. Wychowankowie, którzy w czasie powstania tutaj brali udział, to również czynnie wzięli udział w czasie powstania. Oni mogą być takim wzorem dla naszych wychowanków. Pan Wrzeszcz i pan Kurtyła, którzy byli sanitariuszami w domu rekolekcyjnym w szpitaliku, którzy pomagali nosić rannych z lasu do szpitalika i nawet ranni, którzy właśnie leżeli w szpitaliku, oni nawet domagali się, żeby wychowanek, pan Wrzeszcz, właśnie ich pielęgnował.
3: Czasem dzieci niewidome po prostu były tarczą dla powstańców. W jednym z budynków w dawnym internacie dziewcząt tak było, że w pierwszej sali leżały dzieci chore, nazwanych jako chore, natomiast w sali dalszej leżeli bardzo chorzy partyzanci.
2: Świadkowie też wspominają obecność, bardzo dobrze obecność Węgrów na terenie Lasek. Pewnego poranka ranni usłyszeli pieśni polskie, co bardzo ich to podniosło na duchu. Więc różne takie historie, anegdotki, które do tej pory żyją w nas i są obecne i przekazujemy sobie.
1: A skauci przyjeżdżają tutaj, żeby opowiadać młodym historię niewidomym?
0: Pytanie. Zazwyczaj do Lasek przyjeżdżamy na dni skupienia, też modlić się, też odbywała się tu Rada Federalna, gdzie mogliśmy gościć głowy stowarzyszeń z całej Europy i też przekazać im i historię Lasek i tego miejsca, siostry Czackiej i Warszawy, więc to można powiedzieć, że opowiadamy też innym.

0: Natomiast wiele z tych historii też możemy się dowiedzieć po raz pierwszy, więc każde takie spotkanie jest bardzo ciekawe i pouczające.
1: Bardzo chciałabym podkreślić rolę matki Elżbiety i aktualność jej sprawy, że dla mnie matka Elżbieta jest patronką dobrych wyborów. Będąc hrabianką, zdecydowała, żeby oddać wszystko. Wydawałoby się, że to jest przecięcie jej życia. Widząc dobrze, jeżdżąc konno, straciła wzrok. Też się wydaje, że przecięcie życia, a ona zaczęła zupełnie coś nowego. Czyli ja bym lansowała matkę Elżbietę jako patronkę dobrych wyborów.
2: Dla mnie takim najbardziej wzruszającą chwilą jest to, kiedy czytałam o powstaniu, kiedy jak kardynał Wyszyński wchodził do rannych, to zawsze był później pokój po jego obecności.
0: Jak najbardziej aktualny i pogoda ducha na każdą porę, to jest przesłanie prymasa dla nas na dzisiaj.
3: W ojczyźnie naszej najmilsi rodacy przyzwyczailiśmy się już, zwłaszcza w pracy Kościoła, coraz bardziej patrzeć na naród jako na całość. Gdziekolwiek by jego synowie żyli, czy w granicach między Bugiem a Odrą i Nysą, czy też na tym bezgranicznym obszarze globu. I dlatego też myślimy i sercem ogarniamy wasze rodziny i wszystko, co miłujecie. I wasz trud, i wasze prace, i wasze szlachetne wysiłki, i waszą wierność ojczyźnie, i wasze tęsknoty, i smutki, i przemyśliwania, i wasze szlachetne ambicje, które pielęgnujecie, wasze tęsknoty, najmilsi, składam w macierzyńskie dłonie Matki Bożej Jasnogórskiej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
1: Rika i Britta poznały się. Posłuchajmy piątego fragmentu powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Czyta Dorota Landowska.
2: Po tygodniu Erika zjawia się w celi Britty. Ma ze sobą centymetr krawiecki, zeszyt z wykrojami i ścinki tkanin na próbę. Pokoik znajduje się tuż za kuchnią. Czuć, że i tutaj siostrzeczka pali. Britta zamyka drzwi na klucz. Zdejmuje czepek i złote włosy rozsypują się na ramiona. Jest tak, jak sobie Erika wyobrażała. Istna raponcka. Pod habitem kryje się skóra, biała jak marmur. To prawdziwa księżniczka. Może trochę za chuda, ale to się ukryje pod szeroką kiecką. Z tkanin wybiera resztkę poskradzionej spódnicy. Widać, że księżniczka gust ma. Tylko gdzie Erika znajdzie teraz taki materiał? Może być inny, byle czerwony, odpowiada Britta i otwiera szafę. Niewiele tam. Drugi habit, płaszcz, dwa swetry. Na drzwiach wielkie lustro. Z górnej półki zdejmuje pudełko na kapelusze. Z pudełka wyciąga pieniądze. Za dużo. To uszy i dwie. Erika wraca do domu z myślą, że niepotrzebnie brała pieniądze od zakonnicy. Mogła wymienić na modlitwę. Zakonnica u Punbuczka ma przecież większe fory. A z drugiej strony to niezwykła panna klasztorna, ale księżniczka z wielkim lustrem, w którym nie wiadomo, co ogląda. Może i czasem diabła. Erika jedzie po tkaniny do Opeln. Wszystko jest. Nawet jej czerwień. Kusi ją, by i dla siebie kusi.

0: ale nie. Znów jej ktoś podprowadzi kieckę. Britta zadowolona ze spódnic. Nie może się jednak zdecydować, która ładniejsza. Więc wkłada wpierw jedną, potem drugą. Dlatego habit, śmieje się, bym nie musiała rano głowić się nad ubraniem. Erika wyciąga z koszyka jeszcze coś. Czarny kaftan z bufiastymi rękawami. Britta zakłada jakle. Doskonale. Wygląda jak prawdziwa Ślązaczka.
1: Dorota Landowska przeczytała piąty fragment powieści Agnieszki Głębickiej zatytułowanej Śląszczyki. Książka ukazała się w wydawnictwie Czarne. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Polska daje jasny sygnał Rosji. Wiemy o tym, że Moskwa może chcieć prowokacji. W polskim MSZ-cie rosyjski ambasador otrzymał notę protestacyjną po czwartkowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Warszawa chciała pokazać Moskwie, że zna jej plany, mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
1: To jest bardzo jasny sygnał do Federacji Rosyjskiej, że my wiemy, że mogą chcieć próbować robić tak zwane działania pod fałszywą flagą.
0: A co konkretnie było w nocie przekazanej ambasadorowi Rosji?
1: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: W nocie wezwano też do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Sejm udzielił rządowi absolutorium, a więc przyjął wykonanie budżetu za 2025 rok. Tym samym potwierdził, że Rada Ministrów ma stabilną większość.
2: Brak absolutorium otworzyłby opozycji drogę do odwołania rządu lub postawienia ministrów odpowiedzialnych za budżet przed Trybunałem Stanu. Dlatego lider klubu Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, wytoczył podczas debaty najcięższe działa.
3: To jest dewastacja finansów publicznych. Wandalizm polityczny i wandalizm finansowy w czystej postaci.
2: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że budżet był realizowany w trudnych warunkach ze względu na sytuację geopolityczną.
4: Jest wojna za granicą. I ten budżet został bardzo dobrze wykonany pomimo tej wojny. Recesji wielu naszych gospodarczych partnerów.
2: Posłowie przyjęli poprawki Senatu do tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Sejm zgodził się również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Modlitwa i hołd dla powstańców warszawskich. Na Stołecznym Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego uczczono bohaterów walk o stolicę. Uroczystości odbyły się w przeddzień 82. rocznicy wybuchu powstania.
5: Spotkanie powstańców, mieszkańców stolicy oraz przedstawicieli władz państwa i Warszawy zawsze odbywa się w atmosferze zadumy i wspomnień, bo rozpoczyna je uroczysta msza w intencji tych, którzy walczyli i polegli, mówi Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały.
6: Myślę się o tych, którzy zginęli wtedy. Myślę o tych, którzy nie doczekali końca powstania i zginęli. Między innymi o moim ojcu.
5: Po nabożeństwie prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że powstańcy warszawscy są bohaterami nie tylko walk z 1944 roku, ale także kolejnych pokoleń Polaków.
7: Na przestrzeni wieków tacy, którzy gotowi są oddać swoje życie za godność, człowieczeństwo, za suwerenność i za niepodległość, zawsze nazywa się bohaterami. Jesteście

0: naszymi bohaterami i za to was kochamy.
1: Uroczystości zakończyło odczytanie apelu pamięci. Witold Banach, Polskie Radio.
2: A dziś kulminacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o 17 w godzinie W. Warszawa zatrzyma się na minutę. I od godziny 17 w radiowej jedynce specjalna audycja.
3: To są aktualności jedynki.
2: A w nich pogodowe alerty. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami.
4: Jest gorąco i najbliższe dni nie przyniosą ochłody, co nie wyklucza lokalnych opadów deszczu, miejscami intensywnych i gwałtownych burz. Tłumaczy synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
5: Może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 80-90 km na godzinę, a punktowo nawet 100 km na godzinę. W czasie burz możliwy jest również grad.
4: IMGW prognozuje też tak zwane tropikalne noce z temperaturą do 23 stopni Celsjusza. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Dziś kolejny, siódmy już przystanek Lata z Radiem, tym razem w Poddębicach w województwie łódzkim. Tradycyjnie o 9 rano rozpocznie się plenerowa audycja, potem piknik edukacyjny, po tańcówka, a wieczorem wielki koncert. Poprowadzi go m.in. Dagmara Kowalska.
6: Już nie mogę się doczekać, bo wiem, że publiczność przybywa licznie i że jest naprawdę bardzo gorąco i mamy niespodziankę. Jak będziecie na miejscu, to może nawet uda wam się wskoczyć do środka tej niespodzianki, nic więcej nie powiem.
2: W Poddębicach wystąpią m.in. Roxy Węgiel, Natalia Schroeder, Afromental, Kombi czy Blue Cafe. Start koncertu o 20, a po 21 w radiowej jedynce retransmisja fragmentów tego koncertu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu i burze. Największe w pasie od Warmii przez Kujawy po ziemię lubuską. Temperatura od 16 do 21 stopni. A w dzień na krańcach południowo-wschodnich kraju zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. I przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura od 19 do 22 stopni nad samym morzem. Od 23 do 27 na północy i zachodzie kraju. 30-33 w centrum. Do 36 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: Jest sobota, 1 sierpnia, 213 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:56, zajdzie o 20:28. Dzień będzie trwał 15 godzin i 32 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 107 lat temu Sejm uchwalił ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej oraz orderze Virtuti Militari. 100 lat temu w Zakopanem zmarł Jan Kasprowicz, poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz, jeden z głównych przedstawicieli Młodej Polski. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie, największy tego typu zryw zbrojny w okupowanej przez Niemców części Europy. 20 lat temu zmarł Stanisław Jopek, śpiewak, tenor, legenda Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. 5 lat temu zmarł Kazimierz Kowalski, śpiewak operowy, popularyzator muzyki, wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Wielkiego w Łodzi. Prowadził też audycję w programie Pierwszym Polskiego Radia. 1 sierpnia to Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, także Dzień Pamięci Warszawy, Święto Stolicy, ale również Światowy Dzień Karmienia Piersią, Dzień Światowej Sieci Internetowej i Światowy Dzień Musztardy. A imieniny obchodzą Justyn, Kleopatra, Nadia, Nadzieja i Piotr. Najlepsze życzenia od jedynki.
3: Autopromocja.
7: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.